0: Wydarzenie odbyło się w Christ the King High School w dzielnicy Queens, gdzie dzieci w polskich strojach ludowych przywitały pierwszą damę. Spotkanie miało polonijny charakter, a jego zwieńczeniem było wręczenie odznaczeń zasłużonym działaczom. Wizyta pary prezydenckiej w USA potrwa do 23 września, a jej głównym punktem będzie udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami. Tym razem na świat przyszedł mały Tobiasz, a rodzice nie kryją wzruszenia. W mediach społecznościowych podzielili się emocjonalnym wpisem, który wywołał lawinę gratulacji. Jak widać, narodziny dziecka to nie tylko wielkie wydarzenie dla rodziny, ale i dla całej społeczności internetowej. W Tańcu z Gwiazdami zapanowała prawdziwa Maryla Knight. Joanna Jędrzejczyk w końcu pokazała, że potrafi tańczyć, a Izabela Kuna zjechała z podium prosto do kanapki w aucie. Matteo Brunetti, mimo że próbował przekupić jurorów tiramisu, wrócił do domu z pustymi rękami. Helena Englert i mandaryna błyszczały na parkiecie, a za kulisami Julia Wieniawa cieszyła się z towarzystwa uroczego pieska. Emocje sięgnęły zenitu, a kolejny odcinek zapowiada się równie gorąco. Michał Szpak, znany z tajemniczego życia prywatnego, zaskoczył wszystkich, wyznając, że coraz częściej myśli o posiadaniu dziecka. Artysta, który wcześniej ujawnił swoją panseksualność, teraz marzy o rodzicielstwie, choć sam nie wie, czy to instynkt macierzyński, czy tacierzyński. Cóż, może to nowy trend wśród celebrytów. Najpierw tajemnice, potem dzieci. Na razie jednak Szpak pozostaje singlem i skupia się na roli jurora w The Voice of Poland.
2: W Rolnik szuka żony. Emocje sięgają zenitu. Wiktor, zamiast pożegnać się z kandydatkami, obdarował je słonecznikami, co w jego przypadku oznaczało chęć dalszego poznawania wszystkich. Karol, po burzliwej rozmowie z Natalią, zaprosił na swoje gospodarstwo aż 3 kandydatki, choć Julia wydaje się być jego faworytką. Łukasz z kolei postawił na szczerość i intensywne spojrzenia, co zaowocowało zaproszeniem Ani, Natalii i Agnieszki. Mariusz miał najtrudniejszy wybór, ale ostatecznie zdecydował się na Dominikę, Ewelinę i Paulinę. Justyna, po majsterkowaniu z kandydatami, wybrała Dominika, Michała i Szymona. Czas pokaże, czy te wybory przetrwają próbę czasu na gospodarstwach.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje swoje 75-lecie pracy artystycznej. Na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie pojawią się gwiazdy kilku pokoleń, od Natalii Kukulskiej po Macieja Maleńczuka, by oddać hołd jej niezwykłej karierze. Wydarzenie, które zostanie zarejestrowane przez Telewizję Polską, to nie tylko koncert, ale prawdziwe muzyczne podsumowanie epoki. Aż trudno uwierzyć, że w czasach, gdy skandale są na porządku dziennym, Santor zdobyła serca publiczności klasą i talentem. William Shatner, znany wszystkim jako kapitan Kirk ze Star Treka, postanowił zaskoczyć świat i w wieku ponad 90 lat wkroczyć na scenę heavy metalu. Na Riot Fest w Chicago zadebiutował z zespołem The Uckers, wykonując klasyki takie jak Crazy Train czy Enter Sandman. Choć płyta What the F is Heavy Metal jeszcze nie ujrzała światła dziennego, Shatner już teraz porwał publiczność swoim metalowym zacięciem. Kto by pomyślał, że kapitan Kirk zamieni mostek statku na scenę pełną ciężkich brzmień?
2: Tool i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? Tool udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo. Kto by pomyślał, że dwa tupnięcia i klaśnięcie mogą zrewolucjonizować muzykę? Queen, zainspirowani energią publiczności, stworzyli We Will Rock You jako hymn dla tłumów, które nie chciały tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w koncertach. Brian May i Freddie Mercury postawili na prostotę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. I tak oto, zamiast skomplikowanych aranżacji, mamy stadionowy hit, który podbił serca fanów na całym świecie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być 3 dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu.
2: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce. Wojciech Balczun, polski minister aktywów państwowych, zaskoczył wszystkich, recenzując nowy album Anthrax. Okazuje się, że polityk nie tylko zarządza państwowymi aktywami, ale też świetnie radzi sobie z metalowymi riffami. Balczun, znany z zespołu Chemia, docenił powrót Anthrax po 10 latach przerwy, chwaląc ich za brak przeciągniętych kompozycji, które ostatnio są zmorą Metaliki. Ciekawe, czy teraz ministerstwo też będzie działać w rytmie trash metalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 10 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Polsce utrzymuje się deszczowa pogoda, która potrwa do końca tygodnia. Szczególnie intensywne opady prognozowane są na północy kraju, a w Tatrach spodziewany jest śnieg. IMGW wydało ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego, gdzie opady mogą sięgnąć nawet 60 mm. Noc przyniesie ochłodzenie, a silny wiatr dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę. Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie, która przyjechała do Warszawy z Czech w 2017 roku, była zwierzakiem roku 2025. Mimo leczenia nie udało się jej uratować z powodu rozległego zapalenia płuc. Wiadomość wywołała falę smutku w mediach społecznościowych. Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z XVII wieku. To półtorak pruski z 1624 roku, wybity w Królewcu za czasów księcia Jerzego Wilhelma. Znalezisko ma ogromne znaczenie dla naukowców, pomagając odtworzyć realia życia tamtej epoki. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków wyraził uznanie dla młodego odkrywcy. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości Dariuszem Mazurem. Rozmowa dotyczyła postępowania prowadzonego przez mławską prokuraturę, które według Kowalskiego budzi wątpliwości. Wiceminister Mazur wyraził zdumienie sposobem prowadzenia sprawy i uznał, że zgromadzony materiał nie pozwala na jej umorzenie. Kolejne spotkania mają odbyć się w prokuraturze krajowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kot Pandek, który został brutalnie skatowany przez właściciela za zjedzenie kawałka boczku, wrócił do zdrowia i znalazł nowy dom. Sąd ukarał oprawcę grzywną i zakazał mu posiadania zwierząt. Jednak Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zapowiada sprzeciw wobec wyroku. Pandek, mimo ciężkich przeżyć, cieszy się teraz życiem i zachowuje się jak prawdziwa gwiazda.
1: W Tatrach rozpoczął się okres godowy jeleni, znany jako rykowisko. Turystów spacerujących po szlakach mogą zaskoczyć głośne ryki, które nie są jednak groźne. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by nie zbliżać się do zwierząt i obserwować je z dystansu. Rykowisko potrwa jeszcze kilka tygodni.
2: W sobotę w gminie Gołcza doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zderzył się z masywną sieczkarnią i zmarł na miejscu. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności na drogach. 66-letni Tadeusz G., rolnik z Górna koło Kielc, odsiaduje dożywocie za zabójstwo 8 osób. Po zakończeniu dwóch trwających procesów liczba jego ofiar może wzrosnąć do 17. Swoją przestępczą działalność rozpoczął w 1991 roku, a w latach od 2005 do 2007 mordował właścicieli kantorów na południu Polski. Mimo że łupy z napadów szacuje się na miliony złotych, przy zatrzymaniu miał przy sobie jedynie 12 tysięcy złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poważna awaria tramwajowa sparaliżowała ruch na ulicy Kościuszki w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem uszkodziła pół kilometra sieci trakcyjnej, co wstrzymało kursowanie 7 linii tramwajowych. Prowadzono autobusy zastępcze, a naprawa potrwa do wtorku, 22 września. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach Brynowa i Śródmieścia. W Goleniowie zatrzymano 22-latka, podejrzanego o serię kradzieży, w tym włamanie do przedszkola. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży gotówki, elektronarzędzi, rowerów i hulajnóg. Grozi mu nawet 15 lat więzienia, ponieważ działał w warunkach recydywy. Sprawa trafiła do lokalnej prokuratury, a podejrzany został objęty policyjnym dozorem.
1: W sobotę, późnym wieczorem, grupa około 30 wandali zatrzymała pociąg regionalny na trasie między Szczecinem a Świnoujściem, używając hamulca bezpieczeństwa. Następnie zdewastowali skład, pokrywając go graffiti, co spowodowało ponadgodzinne opóźnienie. To kolejny przypadek wandalizmu w regionie, gdzie od początku roku odnotowano już 89 takich incydentów. Samorząd apeluje do świadków o pomoc w identyfikacji sprawców. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają nietypowe imiona dla swoich dzieci, inspirowane literaturą, filmami czy komiksami. W rejestrze PESEL można znaleźć zarówno popularne, jak i unikalne imiona, które pojawiają się zaledwie kilka razy w kraju. Wybór imienia to dla wielu rodziców trudne wyzwanie, a inspiracje czerpią z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji po popkulturę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Podlasiu zakończyła się szeroko zakrojona akcja policji i Straży Granicznej. W ciągu dwóch dni zatrzymano 32 osoby, w tym poszukiwanych listami gończymi. Wśród zatrzymanych jest 41-letni mężczyzna z Białegostoku, który ma do odbycia karę więzienia za pobicie i inne przestępstwa. W akcji wzięło udział 394 policjantów, którzy sprawdzili 645 adresów.
2: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper wciąż walczy o zdrowie po brutalnym ataku nożownika, który miał miejsce 7 sierpnia. Chłopak przeszedł już 4 operacje i udar, a jego stan jest poważny. Rodzina uruchomiła zbiórkę na kosztowną rehabilitację, by pomóc mu wrócić do sprawności. Podejrzany o atak 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie niewielkie zachmurzenie. W Białymstoku prognozowana temperatura to 10 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Amerykański biznesmen Michael Gorzyński przejął 40% akcji klubu. Dzięki tej inwestycji Legia planuje nie tylko poprawić swoje bieżące funkcjonowanie, ale także zredukować zadłużenie. Dariusz Mioduski podkreśla, że z Gorzyńskim łączy go wspólna wizja przyszłości klubu. Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po 2 golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska?
2: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w 7. kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
1: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gyul.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
2: Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
2: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w 3. odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna. Filip Rózga może nie zagrać w najbliższych meczach reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych. Jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym meczu w Lidze Austriackiej. Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, gdyż wcześniej z kadry wypadli już Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Ostateczna decyzja zapadnie po dzisiejszych testach medycznych.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą także 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
0: Radio Super Express.

0: rachunek, odetchnie z ulgą. Mariusz, mając odpowiednią część w swoich zapasach, samodzielnie rozwiąże problem, przywracając ciepło w domu Pyrków. Jego gest zostanie doceniony, a rodzina nie zapomni o tej wielkiej przysłudze. Niespodziewanie Mariusz otrzyma wyjątkowy prezent. Pięknie zapakowany kosz od Pyrków, co będzie dla niego miłym zaskoczeniem. Ten odcinek, pełen emocji, zostanie wyemitowany już wkrótce.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 483 odcinek. Purro nie może przestać myśleć o Martinie, która zmaga się z trudnościami w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Pia, ukrywająca się w jaskini, traci siły, a Jana i Maria desperacko próbują ją wesprzeć. Santos szykuje bezwzględną intrygę przeciwko Werze, co może zrujnować jej życie. Virtudes staje przed kolejnym dramatem, tracąc pracę u Don Fermina. Manuel organizuje rodzinną kolację, na którą zaprasza Katalinę, co może przynieść nowe napięcia. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 23 września o 15:05 na TVP2, a powtórka dostępna będzie na TVP VOD. W 1942 odcinku M jak Miłość Marcin Chodakowski znajdzie się w niezwykle trudnej sytuacji podczas służbowej podróży z Elżbietą Domańską. Już sama podróż okaże się niezręczna, a sytuacja pogorszy się, gdy zepsuje się samochód. Elżbieta, która od dawna przekracza granice relacji szefowa-pracownik, zaskoczy Marcina propozycją, która kompletnie zbije go z tropu. Zaproponuje mu, by został biologicznym ojcem jej dziecka, oferując za to 1 000 000 zł. Marcin, mając na uwadze swoją rodzinę, zdecydowanie odmówi i uzna, że propozycja przekroczyła wszelkie granice. W efekcie postanowi odejść z pracy, która miała być spokojną alternatywą dla jego wcześniejszego zawodu detektywa. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany już w tym tygodniu. W 1942 odcinku M jak Miłość Aneta zostanie zaskoczona przez swojego męża Olka, który zaprosi ją na romantyczną randkę. To nietypowe zachowanie Chodakowskiego sprawi, że Aneta postanowi zrobić na nim ogromne wrażenie. Uda się do salonu Kamy, by ta wyczarowała dla niej wyjątkową fryzurę. Aneta będzie chciała, by Olek zaniemówił z wrażenia, gdy ją zobaczy. Jednak to nie jedyna prośba, z jaką zwróci się do Kamy. Aneta poprosi przyjaciółkę o opiekę nad synem, Boryskiem, by móc w pełni cieszyć się wieczorem z mężem. Kama, jak zawsze niezawodna, zgodzi się pomóc, ratując tym samym romantyczne plany Anety i Olka. W 1946 odcinku M jak Miłość szykuje się emocjonujący ślub Natalki i Adama. Choć ceremonia odbędzie się zgodnie z planem, Natalka nie jest pewna swoich uczuć. Wprost przyznaje, że wychodzi za Adama z rozsądku, a nie z miłości. W jej życiu wciąż obecny jest Lipiński, który podważa jej decyzję. Natalka rozmawia z bliskimi, próbując przekonać samą siebie, że miłość nie musi być pełna fajerwerków. Jednak nawet podczas wesela w siedlisku Natalka jest pełna wątpliwości i nerwów. Czy ślub z Adamem okaże się pomyłką? Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to gwarancja szczęścia. W 3407 odcinku Barw Szczęścia Amelia odkryje, co Bruno i Karolina planują w hotelu. Ich inscenizacja ślubu wywoła jej sprzeciw. Grzelakowie staną przed poważnym problemem, gdy pan Bogumił zażąda od nich 100 000 zł odszkodowania po zatruciu grzybami. Kasia i Mariusz pojawią się na pogrzebie Dąbrowskiego, gdzie Szymańska ostrzeże sąsiadkę przed Janką. Tymczasem Oliwka, mimo radości z unijnej dotacji, zmierzy się z długiem u Kępskiego. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 28 września o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoją mieszanką miłosnych, społecznych i kryminalnych wątków.
0: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1038 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. W tym odcinku Poyraz jest przekonany, że Mert stoi za narkotykami znalezionymi w warsztacie. Postanawia udowodnić winę swojego pomocnika, nie wiedząc, że prawda może być zupełnie inna. Odkrycie to wystawi ich przyjaźń na poważną próbę. Tymczasem Sahin, dzięki nowym lekom, zaczyna odzyskiwać pamięć, co przeraża Kansel. Aynur odwiedza Sinana, by uświadomić mu, że Ezgi go oszukiwała. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i trudnych wyborów. W rolach głównych występują Nanuka Stamboliszwili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar Oskan. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 209 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o 17:20 na TVP2. Deria odnajduje Jonce, by ostrzec ją przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, co skłania Jonce do podjęcia odważnej decyzji o złożeniu zeznań na policji. Tymczasem Mukader odwiedza Bejze i Nusreta w areszcie, a Sinem odkrywa tajemniczy list Meliha. W poprzednich wydarzeniach Cichan złożył skargę na Bejze, co doprowadziło do jej aresztowania wraz z Nusretem. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cichanem staje się coraz bardziej skomplikowana. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi, Türkeşve i Cantarakçı.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura podobnie 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako dobre, a w Poznaniu jako umiarkowane.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Wczoraj wieczorem na drodze 7 w miejscowości Szewce pod Kielcami doszło do wypadku z udziałem luksusowego Jaguara. 31-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Policja potwierdziła jej wiek, ale nie ujawniła tożsamości. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej stan jest stabilny. W chwili zdarzenia panowały trudne warunki pogodowe z powodu silnego deszczu.
0: Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, ostro skrytykował obóz rządzący. Zarzucił im skupianie się na politycznych atakach zamiast na rozwiązywaniu problemów państwa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wymienił m.in. rosnący dług publiczny, problemy ochrony zdrowia i obniżony rating Polski. Leśkiewicz podkreślił, że polityczne spory odciągają uwagę od istotnych kwestii, a działania rządzących są podporządkowane bieżącej walce politycznej. Podczas nocnych lotów czarne skarpetki mogą stanowić zagrożenie. W ciemnej kabinie są one praktycznie niewidoczne, co zwiększa ryzyko potknięcia się załogi o nogi pasażerów. Eksperci zalecają noszenie jasnych skarpetek, które są łatwiejsze do zauważenia. Unikajmy też chodzenia boso ze względów higienicznych.
1: Tragiczny incydent na plaży Vouliagmeni, niedaleko Aten. 82-letni mężczyzna zmarł po bójce o leżak z 76-letnim mężczyzną. Świadkowie opisują chaos i krzyki, które słychać było na całej plaży. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Lokalne władze prowadzą śledztwo w tej sprawie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Alicante doszło do dramatycznego wypadku z udziałem Polaka. 45-letni mężczyzna został wciągnięty pod pociąg przez siłę podmuchu, co spowodowało amputację ręki i poważne obrażenia nogi. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w dzielnicy San Gabriel. Śledztwo ma wyjaśnić, jak mężczyzna znalazł się na ogrodzonym terenie. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, uczestniczył w Kopenhadze w konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Głównym tematem spotkania było wzmacnianie odstraszania i obrony oraz rozwój zdolności wojskowych sojuszu. Polska i Szwecja omówiły pogłębianie współpracy wojskowej na Bałtyku, a także wsparcie dla Ukrainy. Konferencja potwierdziła wspólny kierunek działań 32 państw NATO w zakresie integracji systemów obronnych. Jesienne i zimowe suszenie prania w domu często kończy się nieprzyjemnym zapachem stęchlizny. Rozwiązaniem może być drewno cedrowe, które naturalnie neutralizuje nieprzyjemne wonie i pomaga wchłaniać wilgoć. Wystarczy umieścić kilka kawałków cedru na suszarce, by cieszyć się świeżo pachnącymi ubraniami. To prosty i skuteczny sposób na walkę z wilgocią w chłodniejsze dni. Naturalny odświeżacz powietrza do samochodu można łatwo zrobić samodzielnie. Wystarczy woreczek z gruboziarnistą solą i kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego, umieszczony przy nawiewie. Taki odświeżacz nie tylko wypełni wnętrze przyjemnym zapachem, ale także pomoże w walce z parującymi szybami. Alternatywnie można użyć ziaren kawy, które również doskonale neutralizują niechciane zapachy.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbliża się sezon grzewczy, a to dobry moment, by przygotować sypialnię na chłodniejsze dni. Warto zadbać o dokładne wietrzenie i sprawdzić, czy w trudno dostępnych miejscach nie gromadzi się wilgoć. Upewnijmy się też, że grzejnik działa sprawnie i nie jest zasłonięty. Pamiętajmy, że kontrola wilgotności i odpowiednia wentylacja pomogą uniknąć problemów z pleśnią. Lwia zmarszczka, czyli pionowa bruzda między brwiami, nie zawsze wymaga kosztownych zabiegów medycyny estetycznej. Istnieje prosty masaż, który regularnie wykonywany może pomóc w jej redukcji. Wystarczy kilka minut dziennie, aby odpowiednio ułożonymi palcami rozluźnić napięte mięśnie i wygładzić skórę. To skuteczna alternatywa dla botoksu, która może przynieść widoczne efekty. Skrzydło kwiaty mogą kwitnąć przez cały rok, jeśli odpowiednio się o nie zadba. Kluczowe jest zapewnienie im jasnego miejsca, osłoniętego przed bezpośrednim słońcem oraz odpowiedniego podłoża. Jeśli roślina nie kwitnie, warto spróbować domowego nawozu z drożdży. Wystarczy rozpuścić 40 g drożdży w 4 litrach wody i podlewać roślinę co 2 tygodnie.
0: Jesień to czas, kiedy w ogrodach królują wrzosy, ale warto pamiętać o ich kuzynach, wrzoścach. Wrzosy kwitną od lipca do października i są odporne na mrozy, podczas gdy wrzośce rozwijają się wiosną i są bardziej wrażliwe na zimno. Obie rośliny wymagają kwasowej gleby, ale różnią się polą sadzenia i pielęgnacją.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Premier Donald Tusk zaapelował do Polaków o udział w internetowym głosowaniu Europejskiego Banku Centralnego. Chodzi o wybór nowych motywów graficznych dla banknotów euro, a wśród kandydatów jest Maria Skłodowska-Curie. Jej wizerunek może znaleźć się na banknocie 20 euro. Głosowanie trwa tylko do dzisiaj, więc czas na decyzję jest ograniczony. pierwsza dama Marta Nawrocka podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych przyciągnęła uwagę swoją minimalistyczną stylizacją. Towarzysząc prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, wzięła udział w spotkaniach z Polonią, podkreślając znaczenie przekazywania polskich tradycji. Wizyta pary prezydenckiej, trwająca od 19 do 23 września, koncentrowała się na relacjach polsko-amerykańskich i interakcjach z Polonią. Rozpoczęła się od złożenia hołdu ofiarom zamachów z 11 września przy Drzewie Ocalałym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, gwiazda TVN-u, znalazła chwilę na odpoczynek i zabrała mamę na wakacje do ciepłych krajów. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które wywołały niemałe poruszenie wśród fanów. Ale to nie skąpe stroje, a piękna mama Izabelli skradła show. Cóż, nie ma wątpliwości, po kim Iza odziedziczyła urodę. Karol Strasburger, niezłomny mistrz sucharów i prowadzący familiady, nie zamierza zwalniać tempa, mimo że przekroczył już 70. Choć wielu myśli o emeryturze, on wciąż z energią prowadzi teleturniej, uprawia sport i wychowuje swoje maleństwo. Strasburger twierdzi, że emerytura to tylko papierowy wymysł, a on sam planuje pracować, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Wygląda na to, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się jego niepowtarzalnym humorem. Aleksandra Wierzbicka, znana producentka telewizyjna, odeszła w wieku zaledwie 41 lat. Przez lata związana z TVN24, Polsat Sport i Eurosportem walczyła z nowotworem z determinacją godną olimpijczyka. Jej odejście pozostawiło ogromną pustkę w sercach współpracowników, którzy wspominają ją jako osobę o pięknym sercu i niezłomnym duchu. Mimo ciężkiej choroby do końca wierzyła w zwycięstwo, pokazując, że nawet w obliczu najgorszego można żyć z pasją i nadzieją.
2: Świat polskiej satyry stracił dziś jednego z gigantów. Stanisław Szelc, członek legendarnego kabaretu Elita, odszedł w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezapomniane skecze i role, które bawiły pokolenia. Jego głos i humor były jak balsam na codzienne troski, a teraz pozostaje nam tylko wspominać jego niezrównane poczucie humoru. Cóż, panie Stanisławie, teraz to już tylko niebiańska scena czeka na kolejne występy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat mody i show biznesu wstrzymał oddech. Presley Gerber, syn Cindy Crawford, odszedł, zostawiając za sobą nie tylko wybiegowe sukcesy, ale i walkę z demonami. Jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych były jak krzyk o pomoc, a zdjęcia z sierpnia pokazywały uśmiech, który miał być nowym początkiem. Niestety, życie napisało inny scenariusz.
2: Joanna Krupa, znana z Top Model, postanowiła pokazać światu swoją hiszpańską haciendę w Los Angeles. Willa z 1930 roku to nie tylko luksusowe wnętrza, ale i kort tenisowy oraz basen, bo przecież każdy potrzebuje miejsca na relaks po ciężkim dniu pracy. Modelka przyznała, że gotowanie to nie jej mocna strona, ale kto by się tym przejmował, mając taki ogród i plac zabaw dla córki. Cóż, życie w blasku fleszy ma swoje przywileje.
1: Filip Heiser, były gwiazdor telewizji, wziął ślub z młodszą o 21 lat Bianką, a ich wesele było prawdziwą sensacją. Młoda panna młoda wyglądała jak z bajki, choć jej rodzice nie byli zbyt entuzjastyczni. Mama Bianki nie pojawiła się w ogóle, a tata zniknął zaraz po ceremonii kościelnej, ponieważ, jak się okazuje, nie jest fanem tego małżeństwa. Cóż, miłość nie zawsze idzie w parze z rodzinną aprobatą. Urszula Dudziak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, nie zamierza tańczyć z gwiazdami. Choć propozycje sypią się jak z rękawa, artystka woli koncertować i realizować swoje projekty. Zamiast parkietu wybiera więzienne mury w nowym programie Eksperyment od siatka na Kanal Plus. Cóż, nie każdy musi tańczyć, by błyszczeć.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kamil Bednarek, niegdyś niepozorny 19-latek z Mam Talent, dziś świętuje pełnoletność swojej kariery. Wrocław przygotowuje się na koncert Osiemnastka, gdzie artysta przypomni swoje największe hity i zaskoczy nowymi brzmieniami. Od reggae po współczesne eksperymenty, Bednarek pokazuje, że nie zamierza spocząć na laurach. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten niegdyś skromny chłopak z brzegu. Greta Van Fleet znowu w akcji. Nowy singiel, Tear It Down, zapowiada album Palace for the People, który ma być prawdziwym rollercoasterem emocji. Gitarzysta Jake Kiszka twierdzi, że to dzieło uosabia przygodę, pasję, brutalność, piękno, seks i wyobraźnię. Premiera już 9 października, a zespół obiecuje, że to będzie rock and roll, którego nie da się zamknąć w żadnych ramach. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja?
2: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, znów zaskakuje. Po mrocznym hicie Choke Me, który przyniósł jej historyczny sukces, artystka wraca z nowym singlem CMYM. Tym razem stawia na figlarność i niebezpieczne brzmienia, zapowiadając swój debiutancki album. Czy ktoś odważy się wykonać pierwszy ruch w tej grze napięć i uwodzenia? Czekamy na więcej! Metallica nie przestaje zaskakiwać. Zespół ogłosił, że nie tylko wraca na scenę, ale także ponownie rusza z akcją charytatywną. Tym razem fani będą mogli oddać krew w specjalnie przygotowanych punktach krwiodawstwa, a nie w busach, jak to było wcześniej. W zamian za ten szlachetny gest uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i poczęstunek. Metallica nie tylko gra, ale i pomaga. A wszystko to w rytmie trash metalu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Depeche Mode i ich Some Great Reward. Płyta, która miała być tylko kolejnym krokiem. a stała się prawdziwym przełomem. Muzycy, zamiast cieszyć się wakacjami, musieli walczyć z opóźnieniami w studiu, ale efekt końcowy wynagrodził wszystkie trudy. People Are People, hit, który początkowo nie miał nawet trafić na album, podbił serca fanów po obu stronach Atlantyku. A koncert w Warszawie? Cóż, szarość miasta i kolejki przed sklepami to jedno, ale energia publiczności była niezapomniana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z 1624 roku. To półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, który waży niespełna gram, ale ma ogromne znaczenie dla historyków. Znalezisko pozwala lepiej zrozumieć obieg pieniądza w XVII wieku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pogratulował młodemu odkrywcy spostrzegawczości i właściwego zachowania.
1: W sieci pojawiło się nagranie, na którym Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, odnosi się do sytuacji ze spokojem. Kacprzyk stwierdził, że zamieszanie nie pozwala mu przyjeżdżać do pracy nowym Porsche. Sprawa wciąż jest badana przez Naczelną Izbę Lekarską, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Deszczowa pogoda nie odpuści w Polsce przez najbliższe dni. Przelotne opady będą występować w różnych częściach kraju, a na północy i w Tatrach mogą być intensywne. W górach spodziewane są nawet opady śniegu. Poprawa pogody prognozowana jest dopiero na weekend, kiedy to deszcz może ustąpić na całym obszarze Polski.
0: Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie odeszła z powodu rozległego zapalenia płuc, mając 10 lat. Mimo wcześniejszego leczenia i poprawy stanu zdrowia, problemy z oddychaniem powróciły. Informacja o jej odejściu wywołała falę smutku w mediach społecznościowych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Praca maszynisty to nie tylko prowadzenie pociągu, ale także ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia na torach, liczy się każda sekunda. Maszyniści są szkoleni w symulatorach, by radzić sobie z takimi sytuacjami, ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. PKP Intercity kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności swoich pracowników.
0: 66-letni Tadeusz G. z Górna pod Kielcami, znany jako Truskawka, odsiaduje dożywocie za 8 morderstw. Jego kryminalna działalność rozpoczęła się w 1991 roku od potrójnego zabójstwa w Cedzynie. Obecnie toczą się dwa procesy, które mogą zwiększyć liczbę jego ofiar do 17. W latach od 2005 do 2007 brutalnie mordował właścicieli kantorów w południowej Polsce. W sobotę w gminie Gołcza doszło do tragicznego wypadku. 49-letni motocyklista zderzył się z maszyną rolniczą i niestety zmarł na miejscu. Przyczyny tego zdarzenia wciąż są wyjaśniane przez policję i prokuraturę. Funkcjonariusze apelują o ostrożność na drogach, podkreślając, jak łatwo może dojść do tragedii.
1: W Tychach, w opuszczonym budynku, odnaleziono ciało 67-letniego mężczyzny z ranami sugerującymi śmiertelne pobicie. W związku z tą sprawą zatrzymano kilka osób, a 29-latek został oskarżony o zabójstwo i trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura prowadzi śledztwo, czekając na dodatkowe opinie biegłych, by ustalić pełne okoliczności zdarzenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Łomży doszło do nietypowego incydentu z udziałem transportowanego czołgu. Poniedziałek rano, podczas przejazdu szosą Zambrowską, wieża czołgu obróciła się, a lufa uszkodziła znaki drogowe. Przyczyną była awaria techniczna blokady wieży. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a konwój wrócił do bazy.
0: Ryby, według astrologów, uchodzą za najbardziej pechowy znak zodiaku. Ich empatia i bujna wyobraźnia często prowadzą do życiowych zawirowań. Osoby spod tego znaku mają skłonność do zaufania niewłaściwym ludziom i działania pod wpływem impulsu, co może skutkować rozczarowaniami. Pech ryb objawia się w codziennych sytuacjach, takich jak ucieczka autobusu czy zgubione klucze. Na Podlasiu zakończyła się duża akcja policyjna, w której uczestniczyło blisko 400 funkcjonariuszy. Sprawdzono 645 miejsc, co doprowadziło do zatrzymania 32 poszukiwanych osób, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znalazł się 41-letni mężczyzna z Białegostoku, poszukiwany listem gończym za liczne przestępstwa. Został on przewieziony do aresztu śledczego w Białymstoku.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper walczy o powrót do zdrowia po brutalnym ataku nożownika. Chłopak przeszedł 4 operacje i udar, a jego stan nadal jest poważny. Bliscy zorganizowali zbiórkę na jego leczenie, podkreślając, że każdy najmniejszy postęp daje nadzieję. Kacper, wcześniej aktywny sportowiec, teraz zmaga się z największym wyzwaniem swojego życia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Dolnym Śląsku trwa niezwykły spektakl natury. Hektary wrzosowisk w okolicach Wrocławia pokryły się fioletowym dywanem, tworząc zapierający dech w piersiach krajobraz. Szczególnie zachwyca pustynia Kozłowska, gdzie kontrast piasku i wrzosów przyciąga turystów i fotografów. To idealny czas, by podziwiać te widoki, które najlepiej prezentują się we wrześniu.
1: Betard Sparta Wrocław przegrała pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi z Press, grupą deweloperską Toruń 35-55. Spotkanie na Motoarenie rozpoczęło się dobrze dla wrocławian, ale końcówka należała do gospodarzy. Menedżer Piotr Protasiewicz przyznał, że przed jego drużyną arcytrudne zadanie w rewanżu. Torunianie są teraz bardzo blisko obrony tytułu mistrzowskiego.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą także 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom. Jutro, 22 września, w Polsce obchodzimy Europejski Dzień bez samochodu. W wielu miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, komunikacja miejska będzie całkowicie darmowa. W innych miejscach, jak Łódź czy Poznań, darmowe przejazdy będą dostępne po okazaniu dowodu rejestracyjnego. Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa również oferują bezpłatne przejazdy bez żadnych dokumentów. Dla miłośników rowerów Next Bike Polska przygotował darmową godzinę jazdy w całym kraju. To doskonała okazja, by spróbować ekologicznych form transportu.
2: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ujawniła nieprawidłowości w niemal połowie skontrolowanych firm produkujących oleje roślinne. W wielu przypadkach skład olejów różnił się od tego, co deklarowano na etykietach. Niektóre produkty, sprzedawane jako tłoczone na zimno, były poddawane obróbce w wysokiej temperaturze. Na półkach znaleziono również przeterminowane oleje oraz te z fałszywymi informacjami o kraju pochodzenia. W związku z tymi odkryciami nałożono na firmy odpowiednie kary finansowe.
1: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią Pesto Łowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o pesto alla genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia, jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Dino Polska, sieć sklepów kontrolowana przez Tomasza Biernackiego, zmienia strategię i stawia na ekspansję w dużych miastach. Kluczowym elementem nowego podejścia jest współpraca z Krzysztofem Stanowskim i Kanałem Zero. Celem jest dotarcie do młodszych klientów i zmiana wizerunku z prowincjonalnej sieci na nowoczesną markę miejską. Dotychczas Dino unikało głośnych kampanii, skupiając się na rozwoju w małych miejscowościach. Teraz, by utrzymać tempo wzrostu, firma wkracza do metropolii. Nowa strategia to odpowiedź na potrzebę zdobycia nowych rynków i klientów. Koniec sporu w szpitalu w Płońsku. Ratownicy medyczni podpisali nowe, roczne umowy, co oznacza stabilizację i ciągłość pracy karetek pogotowia. Starosta Płoński Artur Adamski potwierdza, że sytuacja jest ustabilizowana na najbliższy rok. Porozumienie to efekt długich negocjacji dotyczących warunków kontraktów. Dzięki temu mieszkańcy mogą być pewni, że pomoc medyczna dotrze na czas. Ratownik Bartłomiej Sulewski wyraził zadowolenie z osiągniętego porozumienia. Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
1: Agencja Moody's obniżyła rating Polski z A2 na A3, co jest historycznym wydarzeniem. To efekt rosnącego długu publicznego, który w przyszłym roku pochłonie 15% dochodów budżetowych na odsetki. Ekonomista Marek Zuber określa tę sytuację jako mocno pomarańczową lampkę ostrzegawczą. Mimo to Polska wciąż utrzymuje się na bezpiecznym, inwestycyjnym poziomie. Kluczowe jest, by przyszły wzrost zadłużenia kierować na inwestycje, a nie na wydatki socjalne. Zuber podkreśla, że brak działań może prowadzić do poważnych problemów finansowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wyciek danych medycznych z systemu MyDoctor wywołał duże zamieszanie. Mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą domaga się 30 tysięcy złotych odszkodowania od firmy MyDoctor za utratę kontroli nad swoimi danymi. Mężczyzna otrzymał ostrzeżenie o wycieku miesiąc po incydencie i zastrzegł swój numer PESEL. Jeśli firma nie spełni jego żądań, sprawa może trafić do sądu. Wyciek danych medycznych budzi szczególne obawy, ponieważ mogą one być wykorzystane do szantażu lub presji.
2: W październiku ZUS przyspieszy wypłaty emerytur i rent dla dwóch grup seniorów. Zmiana dotyczy osób, które zwykle otrzymują świadczenia 10 i 25 dnia miesiąca. W tym roku te daty przypadają w weekend, dlatego pieniądze trafią na konta wcześniej. Pierwsza grupa otrzyma wypłaty 9 października, a druga 23 października. Oba terminy przypadają w piątek. Harmonogram wypłat w październiku obejmuje także 1, 6, 15 i 20 dzień miesiąca. Zmiany nie wpływają na wysokość świadczeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tak samo 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: odcinku Barw Szczęścia Daniel podejmie dramatyczną decyzję, by chronić swojego syna Emila. Porwie Adama, uzależnionego lokatora pyrków, co wywoła lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, a jej konsekwencje odczują wszyscy domownicy. W 3418 odcinku Adam trafi do szpitala i oskarży rodzinę pyrków o zlecenie ataku na niego, żądając korzyści majątkowych za milczenie. W 3420 odcinku Hubert spróbuje przekonać Adama do rozmowy z dziennikarką Weroniką, co może rzucić nowe światło na całą sprawę. Weronika odwiedzi także Lucynę, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązania konfliktu. Tajemnice pyrków zaczynają wychodzić na jaw, a napięcie rośnie.
1: Splątane losy wkraczają w 51. odcinek pełen emocji. Jasemin coraz trudniej ukrywać prawdę przed Burakiem, co staje się dla niej ogromnym ciężarem. Niespodziewane spotkanie z Burakiem u Firdevs tylko pogłębia napięcie między nimi. Tymczasem Munewer podejmuje ważną decyzję o zapisaniu wnuczki Ninę do szkoły, co jest możliwe dzięki dokumentom dostarczonym przez Jasemin. Tahsin nie ustaje w wywieraniu presji na Remzim, licząc na odzyskanie wolności. Emisja tego odcinka już w środę, 23 września o godzinie 14 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. W 998 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka przeżywa koszmar po porwaniu córki Niny, a podejrzenia kierują się ku Mario. Policja bada jego przeszłość, podejrzewając, że to zemsta dawnych gangsterów. Blanka, wykończona strachem i brakiem snu, zaczyna obwiniać męża. Mario, zrozpaczony, błaga ją, by mu uwierzyła i wyznaje, że oddałby życie za rodzinę. Śledztwo nie przynosi rezultatów, a każda godzina bez Niny jest dla Blanki torturą. Mario postanawia działać na własną rękę i rusza tropem mafii, by odzyskać córkę. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości Kinga planuje wyznać synom prawdę o Janku podczas rodzinnego obiadu. Jednak jej plany mogą się szybko posypać, gdyż Jolka, mając dość milczenia, zdecyduje się ujawnić, co widziała. Tomek nie kryje rozczarowania matką i zaczyna się pakować. Tymczasem w Wadlewie Ewa zaczyna podejrzewać, że Reterska coś ukrywa, zwłaszcza po niespodziewanym telefonie z Niemiec. Alan, przygnębiony brakiem odpowiedzi na swoje CV, wybiera się na zakupy przedślubne, ale w końcu dostaje upragniony telefon z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Policja ustala, że sprawca zaginięć wśród osób bezdomnych poluje wyłącznie na kobiety. Emisja odcinka już we wtorek, 29 września, o godzinie 18 na antenie Polsa.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3419 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o 20.50 na TVP2, Amelia ostro skrytykuje Karolinę po jej aresztowaniu. Seniorka ostrzeże Bruna przed mściwą naturą jego żony, co może wpłynąć na przyszłość ich małżeństwa. Bruno, pod wpływem słów matki, zacznie dystansować się od Karoliny. Po powrocie z aresztu, Karolina nie znajdzie już wyrozumiałego męża. Bruno zasugeruje jej rezygnację z pracy, co spotka się z jej zdecydowanym oporem. W kolejnych odcinkach Karolina będzie walczyć o swoje miejsce w biznesie, ale Bruno postanowi powierzyć jej obowiązki Justinowi. To zapowiada kolejne zawirowania w ich związku.
1: W środę, 23 września, o godzinie 15.05 w TVP. 2 wyemitowany zostanie 483 odcinek serialu La Promesa – Pałac Tajemnic. Curro nie może przestać martwić się o Martinę, która przebywa w klinice psychiatrycznej po oskarżeniu o otrucie hrabiego de Ayali. Tymczasem Pia, ukrywająca się w jaskini, zaczyna słabnąć, a Jana i Maria starają się ją wesprzeć. Santos planuje zemstę na Werze, co może jeszcze bardziej skomplikować jej życie. Virtudes czeka kolejny cios, gdy traci pracę u Don Fermina. Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, co może być ważnym wydarzeniem w obliczu ostatnich napięć. Serial można również oglądać za pośrednictwem TVP VOD.
0: W 1943 odcinku M jak miłość. Olek wraca do domu w środku nocy, kompletnie pijany, co wywołuje wściekłość Anety. Mariusz, próbując ukryć swoje czyny, spędza czas u Sowińskiego, zacierając ślady zbrodni. W międzyczasie personel kliniki zauważa, że dyrektor nagle zniknął, co budzi niepokój. Kasia, chcąc ukryć swoje sekrety, proponuje mężowi wyjazd do Stanów Zjednoczonych na stałe. Marcin decyduje się odejść z firmy domańskiej i wrócić do pracy detektywa. Martyna, mimo wątpliwości, zgadza się na pierwszą randkę z Jakubem. Odcinek zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20.50 na TVP2. W 151. odcinku Szpitala Świętej Anny czeka nas emocjonujący rozwój wydarzeń. Kaja i Wiktor staną przed trudnym wyborem, który może zaważyć na ich przyszłości w szpitalu. Dyrektor postawi im ultimatum, które nie pozostawi miejsca na negocjacje. W tym samym czasie Zyta dowie się o początkach choroby Alzheimera u swojego ojca, co z pewnością wstrząśnie jej światem. Na SOR trafi 5-letni chłopiec poszkodowany w wypadku, a jego babcia będzie w ciężkim stanie. Doktor Bilewicz zdecyduje o natychmiastowej operacji, a Krzysztof Wroński będzie asystował.

0: przy zabiegu. Odcinek zostanie wyemitowany 29 września o godzinie 16:50 na antenie TVN.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 13 stopni w Gdańsku z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy małe zachmurzenie. Temperaturę tak samo 13 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polsce nie grozi rosyjska inwazja na wzór tej na Ukrainę, uspokaja Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Jednak ostrzega przed działaniami sabotażowymi i agenturalnymi ze strony Rosji. Bosak podkreśla, że napływ rosyjskojęzycznych cudzoziemców komplikuje sytuację kontrwywiadowczą. Wskazuje na potrzebę weryfikacji kryminalnej osób ubiegających się o polskie wizy i postuluje wydalanie z kraju osób z przeszłością kryminalną.
0: Generał Roman Polko, były dowódca GROM, ostrzega przed realnym zagrożeniem ze strony Rosji. W rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Rosja nie rezygnuje z planów dominacji w Europie i prowadzi działania hybrydowe, w tym cyberataki i naruszanie przestrzeni powietrznej. Generał skrytykował polityków za cyniczne wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa Polski w walce politycznej. Podkreślił, że bezpieczeństwo kraju powinno być priorytetem dla wszystkich sił politycznych.
2: Maciej Berek, nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wciąż czeka na zaprzysiężenie. Proces ten budzi kontrowersje z powodu braku ustalonego terminu i miejsca ślubowania. Kancelaria Sejmu nie planuje uroczystości, a sam Berek zaapelował do prezydenta o szybkie wyznaczenie daty. Prezydent odbierze ślubowanie po spełnieniu wymogów formalnych, co podkreśla jego rolę jako gwaranta praworządności.
0: Rząd ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, ale brakuje konkretnych działań. Analityk Sebastian Majc krytykuje opóźnione alerty i brak jasnych komunikatów w mediach publicznych. Podkreśla, że Polska musi być gotowa na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaże czy przerwy w dostawach energii. Majc apeluje o budowanie społecznej odporności i lepsze przygotowanie na kryzysy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Arkadiusz Mularczyk podkreśla, że przetrwanie Ukrainy jako niepodległego państwa jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Polityk zwraca uwagę na powtarzające się afery korupcyjne w ukraińskiej administracji, które są poważnym problemem. Mimo to Mularczyk ostrzega, że upadek Ukrainy oznaczałby przesunięcie rosyjskiego zagrożenia na wschodnią flankę NATO, co byłoby fatalne dla Polski. W interesie naszego kraju jest, aby Ukraina przetrwała i obroniła się przed Rosją. Tragiczna wiadomość z Los Angeles. W wieku 27 lat zmarł Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford. Młody model odszedł w ośrodku odwykowym, gdzie zmagał się z uzależnieniem i problemami psychicznymi. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana.
2: Coraz więcej Niemców decyduje się na przeprowadzkę do Polski. W 2025 roku aż 4941 osób opuściło Niemcy, wybierając polskie miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Główne powody to niższe koszty życia, dynamiczna gospodarka i lepsze perspektywy zawodowe. Polska stała się jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla niemieckich emigrantów, wyprzedzając nawet Wielką Brytanię czy Włochy.
0: W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, których partia Jedna Rosja zdobyła niecałe 58% głosów, co daje jej 355 mandatów. To największa frakcja w historii tej partii, zapewniająca większość konstytucyjną. Wybory odbyły się w warunkach skrajnie niedemokratycznych, co ma umocnić pozycję Władimira Putina i legitymizować dalsze działania na Ukrainie. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej zajęła drugie miejsce z wynikiem niecałe 14% głosów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jutro w Nowym Jorku dojdzie do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Główne tematy rozmów to zakończenie wojny na Ukrainie i wsparcie dla Kijowa, w tym dostawy systemów obrony przeciwlotniczej. Poruszona zostanie także kwestia bezpieczeństwa energetycznego i zimowej pomocy dla Ukrainy. Spotkanie odbywa się w kontekście niedawnych rozmów Zełenskiego z wysłannikami Stanów Zjednoczonych. Poranna sztywność karku i ból pleców mogą być wynikiem niewłaściwej pozycji snu, źle dobranego materaca lub stresu. Proste ćwiczenie, znane jako koci grzbiet, może przynieść ulgę. Wystarczy regularnie wykonywać je każdego ranka, aby zapomnieć o dolegliwościach. Jeśli jednak ból nie ustępuje, warto skonsultować się ze specjalistą. Jutro, 22 września, w wielu polskich miastach autobusy, tramwaje i pociągi będą darmowe z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i innych miastach nie trzeba będzie kasować biletu. W niektórych miejscach, jak Łódź czy Poznań, darmowe przejazdy będą dostępne tylko dla kierowców z dowodem rejestracyjnym. Dodatkowo, w wielu miastach można skorzystać z darmowych rowerów miejskich. W długotrwałych związkach często pojawia się wypalenie emocjonalne. Zwolennicy dawnych wierzeń sugerują, że prosty rytuał może pomóc w odbudowie namiętności. Wystarczy dodać majeranek do wieczornego posiłku partnera, aby odświeżyć dawną fascynację. Według tradycji ta przyprawa ma właściwości oczyszczające i wspomaga tworzenie głębokiej więzi romantycznej.
1: Słuchacie Radia Super Express. Dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra, otrzymała w nocy obraźliwe wiadomości, ale nie pozostawiła ich bez reakcji. Ustaliła tożsamość autora, który po konfrontacji przeprosił i zaproponował zadośćuczynienie. W efekcie 1000 zł trafiło do Fundacji Zwierzęca Polana, co pokazuje, jak internetowy hejt można przekuć w realną pomoc. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mandaryna, znana z muzyki dance, zaskoczyła wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, prezentując zmysłową rumbę z Krystianem Rzymkiewiczem. Choć na co dzień zmaga się z akceptacją swojej kobiecości, na parkiecie pokazała niezwykłą pewność siebie. Krystian, jej taneczny partner, nie krył podziwu dla przemiany Marty, podkreślając, jak bardzo zmieniła się od początku programu. Wygląda na to, że taniec to nie tylko kroki, ale i odkrywanie siebie na nowo.
2: Maryla Rodowicz, niezmiennie pełna energii, szykuje się do wielkiej trasy koncertowej w 2027 roku, która obejmie największe areny w Polsce. Choć artystka dba o formę, przyznaje się do kulinarnego grzeszku, smażonego pieczywa, które nie pozwala jej schudnąć. Mimo to Maryla nie zamierza zwalniać tempa i obiecuje fanom niezapomniane występy, zarówno na wielkich scenach, jak i w bardziej kameralnych salach. Jak sama mówi, hulaj dusza, piekła nie ma.
1: Pani Outlander, krew z krwi, mogą już zacierać ręce, bo drugi sezon prequela właśnie zadebiutował na HBO Max. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z własnymi problemami i szkockimi Highlandami aż do końca listopada. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Harriet Slater i Jamie Roy, a nowe odcinki będą pojawiać się co sobotę. Ciekawe, czy miłość i tajemnice znów przyciągną tłumy przed ekrany.
2: Za nami trzeci odcinek Tańca z Gwiazdami, a emocje sięgają zenitu. Helena Englert, która z tygodnia na tydzień zaskakuje nowymi odsłonami, wyrasta na faworytkę programu. Rafał Maserak, choć twierdzi, że nie faworyzuje, nie kryje zachwytu nad jej postępami. Ciekawe, czy to tylko przypadek, że nie zauważa fali krytyki w sieci? Może to właśnie Englert rozświetli parkiet kryształową kulą.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco. Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje swoje 75-lecie pracy artystycznej. Na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie pojawią się gwiazdy kilku pokoleń, od Natalii Kukulskiej po Macieja Maleńczuka, by oddać hołd jej niezwykłej karierze. Wydarzenie, które zostanie zarejestrowane przez Telewizję Polską, to nie tylko koncert, ale prawdziwe muzyczne podsumowanie epoki. Aż trudno uwierzyć, że w czasach, gdy skandale są na porządku dziennym, Santor zdobyła serca publiczności klasą i talentem. William Shatner, znany wszystkim jako kapitan Kirk ze Star Treka, postanowił zaskoczyć świat i w wieku ponad 90 lat wkroczyć na scenę heavy metalu. Na Riot Fest w Chicago zadebiutował z zespołem The Uckers, wykonując klasyki takie jak Crazy Train czy Enter Sandman. Choć płyta What the F is Heavy Metal jeszcze nie ujrzała światła dziennego. Shatner już teraz porwał publiczność swoim metalowym zacięciem. Kto by pomyślał, że kapitan Kirk zamieni mostek statku na scenę pełną ciężkich brzmień?
2: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym, symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lenny Kravitz, legenda rocka, teraz w roli Kena. Tak, dobrze słyszeliście. Mattel postanowił, że czas na męską wersję lalki inspirowaną gwiazdami. A Lenny z jego charakterystycznymi dreadami i skórzanymi butami stał się drugim w historii Kenbasadorem. Kravitz nie kryje radości, bo przecież kto by nie chciał być plastikowym ideałem. Ciekawe, czy jego lalka też będzie grała na gitarze. Świat punk rocka pogrążony w żałobie. Chad Gilbert, współzałożyciel Newfound Glory, odszedł w wieku 45 lat po długiej walce z nowotworem. Muzyk zmarł w otoczeniu najbliższych, spełniając swoje ostatnie życzenie. Choć jego życie osobiste bywało burzliwe, pozostawił po sobie niezapomniane dźwięki i wspomnienia, które na zawsze pozostaną w sercach fanów.
1: Poniedziałek przyniósł fanom muzyki prawdziwą bombę. Organizatorzy Open Air Festiwalu ogłosili, że na scenie w Gdyni w 2027 roku zagra sama Patti Smith, legendarna matka chrzestna muzyki punk. To nie koniec niespodzianek, bo wśród gwiazd pojawią się także Tame Impala, The Neighborhood i Ray. Bilety na to muzyczne święto wciąż dostępne, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
2: Wojciech Balczun, polski minister aktywów państwowych, zaskoczył wszystkich, recenzując nowy album Anthrax. Okazuje się, że polityk nie tylko zarządza państwowymi aktywami, ale też świetnie radzi sobie z metalowymi riffami. Balczun, znany z zespołu Chemia, docenił powrót Anthrax po 10 latach przerwy, chwaląc ich za brak przeciągniętych kompozycji, które ostatnio są zmorą Metaliki. Ciekawe, czy teraz ministerstwo też będzie działać w rytmie trash metalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Polsce utrzymuje się deszczowa pogoda, która potrwa do końca tygodnia. Szczególnie intensywne opady prognozowane są na północy kraju, a w Tatrach spodziewany jest śnieg. IMGW wydało ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego, gdzie opady mogą sięgnąć nawet 60 mm. Noc przyniesie ochłodzenie, a silny wiatr dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę. Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie, która przyjechała do Warszawy z Czech w 2017 roku, była zwierzakiem roku 2025. Mimo leczenia nie udało się jej uratować z powodu rozległego zapalenia płuc. Wiadomość wywołała falę smutku w mediach społecznościowych. Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z XVII wieku. To półtorak pruski z 1624 roku, wybity w Królewcu za czasów księcia Jerzego Wilhelma. Znalezisko ma ogromne znaczenie dla naukowców, pomagając odtworzyć realia życia tamtej epoki. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził uznanie dla młodego odkrywcy. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości Dariuszem Mazurem. Rozmowa dotyczyła postępowania prowadzonego przez mławską prokuraturę, które według Kowalskiego budzi wątpliwości. Wiceminister Mazur wyraził zdumienie sposobem prowadzenia sprawy i uznał, że zgromadzony materiał nie pozwala na jej umorzenie. Kolejne spotkania mają odbyć się w prokuraturze krajowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Portal Zero opublikował nagranie z ukrytej kamery, na którym lekarz Dawid Kacprzyk, związany z kontrowersjami wokół Szpitala Południowego w Warszawie, mówi o aferze. Mam to w dół. Kacprzyk, który zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych w czterech warszawskich placówkach, pracował średnio 331 godzin miesięcznie. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a śledczy są na końcowym etapie analizy materiału dowodowego. Tymczasem lekarz wrócił do pracy i uruchomił profil na portalu Znany Lekarz.
2: Kot Pandek, który został brutalnie skatowany przez właściciela za zjedzenie kawałka boczku, wrócił do zdrowia i znalazł nowy dom. Sąd ukarał oprawcę grzywną i zakazał mu posiadania zwierząt. Jednak Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zapowiada sprzeciw wobec wyroku. Pandek, mimo ciężkich przeżyć, cieszy się teraz życiem i zachowuje się jak prawdziwa gwiazda.
1: W Tatrach rozpoczął się okres godowy jeleni, znany jako rykowisko. Turystów spacerujących po szlakach mogą zaskoczyć głośne ryki, które nie są jednak groźne. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by nie zbliżać się do zwierząt i obserwować je z dystansu. Rykowisko potrwa jeszcze kilka tygodni.
2: Poważna awaria tramwajowa sparaliżowała ruch na ulicy Kościuszki w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem uszkodziła pół kilometra sieci trakcyjnej, co wstrzymało kursowanie 7 linii tramwajowych. Prowadzono autobusy zastępcze, a naprawa potrwa do wtorku, 22 września. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach Brynowa i Śródmieścia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę padła rekordowa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec zgarnął aż 45 milionów złotych, co czyni go nowym multimilionerem w Polsce. Wygrana została zdobyta online, więc nie poznamy lokalizacji szczęśliwego kuponu. Już jutro kolejne losowanie z pulą 3 milionów złotych. W Goleniowie zatrzymano 22-latka, podejrzanego o serię kradzieży, w tym włamanie do przedszkola. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży gotówki, elektronarzędzi, rowerów i hulajnóg. Grozi mu nawet 15 lat więzienia, ponieważ działał w warunkach recydywy. Sprawa trafiła do lokalnej prokuratury, a podejrzany został objęty policyjnym dozorem.
1: W sobotę, późnym wieczorem, grupa około 30 wandali zatrzymała pociąg regionalny na trasie między Szczecinem a Świnoujściem, używając hamulca bezpieczeństwa. Następnie zdewastowali skład, pokrywając go graffiti, co spowodowało ponadgodzinne opóźnienie. To kolejny przypadek wandalizmu w regionie, gdzie od początku roku odnotowano już 89 takich incydentów. Samorząd apeluje do świadków o pomoc w identyfikacji sprawców. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają nietypowe imiona dla swoich dzieci, inspirowane literaturą, filmami czy komiksami. W rejestrze PESEL można znaleźć zarówno popularne, jak i unikalne imiona, które pojawiają się zaledwie kilka razy w kraju. Wybór imienia to dla wielu rodziców trudne wyzwanie, a inspiracje czerpią z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji po popkulturę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Podlasiu zakończyła się szeroko zakrojona akcja policji i Straży Granicznej. W ciągu dwóch dni zatrzymano 32 osoby, w tym poszukiwanych listami gończymi. Wśród zatrzymanych jest 41-letni mężczyzna z Białegostoku, który ma do odbycia karę więzienia za pobicie i inne przestępstwa. W akcji wzięło udział 394 policjantów, którzy sprawdzili 645 adresów.
2: Kamiennej Górze 15-letni Kacper wciąż walczy o zdrowie po brutalnym ataku nożownika, który miał miejsce 7 sierpnia. Chłopak przeszedł już 4 operacje i udar, a jego stan jest poważny. Rodzina uruchomiła zbiórkę na kosztowną rehabilitację, by pomóc mu wrócić do sprawności. Podejrzany o atak 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Amerykański biznesmen Michael Gorzyński przejął 40% akcji klubu. Dzięki tej inwestycji Legia planuje nie tylko poprawić swoje bieżące funkcjonowanie, ale także zredukować zadłużenie. Dariusz Mioduski podkreśla, że z Gorzyńskim łączy go wspólna wizja przyszłości klubu.
2: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
1: Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gül. Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując w 1/8 finału Niemców 3-0. Atmosfera w drużynie jest znakomita, co potwierdza lider zespołu, Tomasz Fornal. Siatkarze spędzają czas wolny na grach i żartach, co pokazuje ich świetne relacje. Kolejny mecz już wkrótce, a kibice z niecierpliwością czekają na dalsze sukcesy. Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału. Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców.
1: Maja Chwalińska zwyciężyła w pierwszym meczu turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Rebeckę Sramkową 6-4, 6-2. Spotkanie obfitowało w efektowne zagrania, a jedno z nich przyciągnęło uwagę oficjalnego profilu WTA. Polka zagrała mocno rotowaną piłkę, która po odbiciu wróciła na jej stronę, co wywołało frustrację Słowaczki. To zwycięstwo jest kolejnym sukcesem Chwalińskiej po jej spektakularnym występie na Roland Garros.
2: Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
2: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz. Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna.
1: Reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Robert Lewandowski, kapitan kadry, przyleciał już z Chicago do Warszawy, gdzie towarzyszyły mu córki Klara i Laura. Pierwszy mecz Polacy rozegrają w piątek, 25 września, na PGE Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Konferencja prasowa z udziałem trenera Jana Urbana i Lewandowskiego odbędzie się we wtorek po treningu. Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard, to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura tak samo 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3419 odcinku Barw Szczęścia Amelia dowiaduje się o aresztowaniu Karoliny, co wywołuje u niej falę emocji. Seniorka nie przebiera w słowach i ostrzega Bruna przed jego żoną, nazywając ją mściwą i bezwzględną. Bruno, pod wpływem matki, zaczyna dystansować się od Karoliny, co prowadzi do napięć w ich związku. Karolina, po wyjściu z aresztu, wraca do hotelu, ale nie zastaje tam męża. Bruno, pod wpływem rozmowy z Amelią, podejmuje decyzję o odsunięciu żony od obowiązków zawodowych. Karolina nie zamierza jednak łatwo się poddać i próbuje przekonać Bruna do zmiany decyzji. Premiera tego emocjonującego odcinka już w środę, 14 października o 20.50 w TVP 2. Dziedzictwo zaskakuje w 1037 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16 na TVP 1. Ainur jest bliska odkrycia wielkiej tajemnicy i oszustwa Ezgi, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Czarna staje się kluczowym sojusznikiem, pomagając Ainur w demaskowaniu kłamstw. Tymczasem Ezgi i Izil gorączkowo próbują ukryć wszelkie ślady swoich intryg. Serial, pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, przyciąga widzów swoją porywającą fabułą. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć odcinka na żywo, dostępna jest platforma TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 483 odcinek. Urro nie może przestać myśleć o Martinie, która zmaga się z trudnościami w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Pia, ukrywająca się w jaskini, traci siły, a Jana i Maria desperacko próbują ją wesprzeć. Santos szykuje bezwzględną intrygę przeciwko Werze, co może zrujnować jej życie. Virtudes staje przed kolejnym dramatem, tracąc pracę u Don Fermina. Manuel organizuje rodzinną kolację, na którą zaprasza Katalinę, co może przynieść nowe napięcia. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 23 września o 15.05 na TVP2, a powtórka dostępna będzie na TVP VOD. W 1942 odcinku M jak miłość Aneta zostanie zaskoczona przez swojego męża Olka, który zaprosi ją na romantyczną randkę. To nietypowe zachowanie Chodakowskiego sprawi, że Aneta postanowi zrobić na nim ogromne wrażenie. Uda się do salonu Kamy, by ta wyczarowała dla niej wyjątkową fryzurę. Aneta będzie chciała, by Olek zaniemówił z wrażenia, gdy ją zobaczy. Jednak to nie jedyna prośba, z jaką zwróci się do Kamy. Aneta poprosi przyjaciółkę o opiekę nad zobaczy. Jednak to

0: Wesela w siedlisku. Natalka jest pełna wątpliwości i nerwów. Czy ślub z Adamem okaże się pomyłką? Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to gwarancja szczęścia.
1: W 966 odcinku Akacjowej 38 Telmo odkryje tajemnicę testamentu Markiza, który pozostawił Luci cenną kolekcję sztuki sakralnej. Przeor będzie naciskał, by Telmo przekonał Lucię do przekazania zbiorów zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem w mieście pojawią się plakaty ośmieszające Servanda, a Lolita postanowi działać, by uchronić go przed kompromitacją. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Wśród obsady znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arancha Aranguren i Mark Parejo. To historia pełna romansów, dramatów i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1038 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o godzinie 16 na antenie TVP1. W tym odcinku Poyraz jest przekonany, że Mert stoi za narkotykami znalezionymi w warsztacie. Postanawia udowodnić winę swojego pomocnika, nie wiedząc, że prawda może być zupełnie inna. Odkrycie to wystawi ich przyjaźń na poważną próbę. Tymczasem Sahin, dzięki nowym lekom, zaczyna odzyskiwać pamięć, co przeraża Kansel. Aynur odwiedza Sinana, by uświadomić mu, że Ezgi go oszukiwała. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i trudnych wyborów. W rolach głównych występują Nanuka Stamboliszwili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar Özkan. Serial Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący 4257 odcinek. Bartek budzi się obok swojej byłej żony Emilki, co wywraca jego plany do góry nogami. Jeszcze wczoraj szykował się na romantyczny wieczór z Iloną z okazji jej urodzin, ale niespodziewany telefon od Emilki zmienił wszystko. W nadchodzącym odcinku Bartek będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego zachowania. Jego przeprosiny wobec Ilony przybiorą nieoczekiwany obrót. Premiera tego odcinka już 1 października o 18 na Polsacie. Codzienne emocje i zaskakujące zwroty akcji czekają na widzów od poniedziałku do piątku. Wszystkie odcinki dostępne są także na platformie Polsat Box Go.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry podobnie pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wczoraj wieczorem na drodze 7 w miejscowości Szewce pod Kielcami doszło do wypadku z udziałem luksusowego Jaguara. 31-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Policja potwierdziła jej wiek, ale nie ujawniła tożsamości. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej stan jest stabilny. W chwili zdarzenia panowały trudne warunki pogodowe z powodu silnego deszczu.
0: Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, ostro skrytykował obóz rządzący. Zarzucił im skupianie się na politycznych atakach zamiast na rozwiązywaniu problemów państwa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wymienił m.in. rosnący dług publiczny, problemy ochrony zdrowia i obniżony rating Polski. Leśkiewicz podkreślił, że polityczne spory odciągają uwagę od istotnych kwestii, a działania rządzących są podporządkowane bieżącej walce politycznej. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował projekt Paliwo kosztuje normalnie, który ma na celu obniżenie cen paliw poprzez ograniczenie marż i ulgi podatkowe. Rzecznik rządu, Adam Szłapka, ostro skrytykował tę inicjatywę, ostrzegając przed powtórką kryzysu paliwowego z 2023 roku. Szłapka uważa, że ingerencja w marżę może prowadzić do problemów z dostępnością paliwa, podobnie jak miało to miejsce wcześniej. Rząd proponuje alternatywne metody, aby skutecznie obniżyć koszty tankowania. Podczas nocnych lotów czarne skarpetki mogą stanowić zagrożenie. W ciemnej kabinie są one praktycznie niewidoczne, co zwiększa ryzyko potknięcia się załogi o nogi pasażerów. Eksperci zalecają noszenie jasnych skarpetek, które są łatwiejsze do zauważenia. Unikajmy też chodzenia boso ze względów higienicznych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tragiczny incydent na plaży Vouliagmeni, niedaleko Aten. 82-letni mężczyzna zmarł po bójce o leżak z 76-letnim mężczyzną. Świadkowie opisują chaos i krzyki, które słychać było na całej plaży. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Lokalne władze prowadzą śledztwo w tej sprawie.
0: W Alicante doszło do dramatycznego wypadku z udziałem Polaka. 45-letni mężczyzna został wciągnięty pod pociąg przez siłę podmuchu, co spowodowało amputację ręki i poważne obrażenia nogi. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w dzielnicy San Gabriel. Śledztwo ma wyjaśnić, jak mężczyzna znalazł się na ogrodzonym terenie.
2: Ukraina przeprowadziła skuteczny atak na obwód moskiewski, wykorzystując pociski dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo i FP-7 Pelikan. Celem były strategiczne obiekty, w tym zakłady przemysłu naftowego i infrastruktura logistyczna. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że te działania poważnie naruszyły rosyjski przemysł naftowy. Atak wyłączył około 4% rosyjskich mocy rafineryjnych, co jest kontynuacją wcześniejszych uderzeń.
0: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, uczestniczył w Kopenhadze w konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Głównym tematem spotkania było wzmacnianie odstraszania i obrony oraz rozwój zdolności wojskowych sojuszu. Polska i Szwecja omówiły pogłębianie współpracy wojskowej na Bałtyku, a także wsparcie dla Ukrainy. Konferencja potwierdziła wspólny kierunek działań 32 państw NATO w zakresie integracji systemów obronnych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Właściciele psów i kotów mogą skutecznie usunąć sierść z koców, dodając pół szklanki octu do prania. Ocet działa jako naturalny zmiękczacz, który ułatwia oddzielenie włosów od materiału. Dodatkowo można wrzucić do bębna dwie gąbki kuchenne, które zbiorą resztki sierści. To proste rozwiązanie nie tylko czyści, ale także odświeża tkaniny. Jesienne i zimowe suszenie prania w domu często kończy się nieprzyjemnym zapachem stęchlizny. Rozwiązaniem może być drewno cedrowe, które naturalnie neutralizuje nieprzyjemne wonie i pomaga wchłaniać wilgoć. Wystarczy umieścić kilka kawałków cedru na suszarce, by cieszyć się świeżo pachnącymi ubraniami. To prosty i skuteczny sposób na walkę z wilgocią w chłodniejsze dni. Naturalny odświeżacz powietrza do samochodu można łatwo zrobić samodzielnie. Wystarczy woreczek z gruboziarnistą solą i kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego, umieszczony przy nawiewie. Taki odświeżacz nie tylko wypełni wnętrze przyjemnym zapachem, ale także pomoże w walce z parującymi szybami. Alternatywnie można użyć ziaren kawy, które również doskonale neutralizują niechciane zapachy.
2: Skrzydło kwiaty mogą kwitnąć przez cały rok, jeśli odpowiednio się o nie zadba. Kluczowe jest zapewnienie im jasnego miejsca, osłoniętego przed bezpośrednim słońcem oraz odpowiedniego podłoża. Jeśli roślina nie kwitnie, warto spróbować domowego nawozu z drożdży. Wystarczy rozpuścić 40 gramów drożdży w 4 litrach wody i podlewać roślinę co 2 tygodnie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Pralka może stać się źródłem nieprzyjemnych zapachów i pleśni, jeśli nie jest odpowiednio czyszczona. Wilgoć i resztki detergentów sprzyjają sprzyjają rozwojowi grzybów. Prosty sposób na odświeżenie urządzenia to użycie sody oczyszczonej i octu, które każdy ma w kuchni. Po czyszczeniu warto zostawić pralkę otwartą, aby dobrze wyschła. Premier Donald Tusk zaapelował do Polaków o udział w internetowym głosowaniu Europejskiego Banku Centralnego. Chodzi o wybór nowych motywów graficznych dla banknotów euro, a wśród kandydatów jest Maria Skłodowska-Curie. Jej wizerunek może znaleźć się na banknocie 20 euro. Głosowanie trwa tylko do dzisiaj, więc czas na decyzję jest ograniczony.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako umiarkowane, a w Szczecinie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, gwiazda TVN-u, znalazła chwilę na odpoczynek i zabrała mamę na wakacje do ciepłych krajów. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które wywołały niemałe poruszenie wśród fanów. Ale to nie skąpe stroje, a piękna mama Izabelli skradła show. Cóż, nie ma wątpliwości, po kim Iza odziedziczyła urodę. Karol Strasburger, niezłomny mistrz sucharów i prowadzący familiady, nie zamierza zwalniać tempa, mimo że przekroczył już 70. Choć wielu myśli o emeryturze, on wciąż z energią prowadzi teleturniej, uprawia sport i wychowuje swoje maleństwo. Strasburger twierdzi, że emerytura to tylko papierowy wymysł, a on sam planuje pracować, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Wygląda na to, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się jego niepowtarzalnym humorem.
2: W Tańcu z Gwiazdami zapanowała prawdziwa Maryla Knight. Joanna Jędrzejczyk w końcu pokazała, że potrafi tańczyć, a Izabela Kuna zjechała z podium prosto do kanapki w aucie. Matteo Brunetti, mimo że próbował przykupić jurorów tiramisu, wrócił do domu z pustymi rękami. Helena Englert i Mandaryna błyszczały na parkiecie, a za kulisami Julia Wieniawa cieszyła się z towarzystwa uroczego pieska. Emocje sięgnęły zenitu, a kolejny odcinek zapowiada się równie gorąco. Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami za nami, a z parkietu musiał zejść Matteo Brunetti. Włoski kucharz z polskimi korzeniami, który marzył o kryształowej kuli, musiał obejść się smakiem. Choć dał z siebie wszystko, emocje sięgnęły zenitu, a marzenia o finale prysły jak bańka mydlana. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Matteo zyskał nowych przyjaciół i wspomnienia, które, jak twierdzi, są bezcenne.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Michał Szpak, znany z tajemniczego życia prywatnego, zaskoczył wszystkich, wyznając, że coraz częściej myśli o posiadaniu dziecka. Artysta, który wcześniej ujawnił swoją panseksualność, teraz marzy o rodzicielstwie. Choć sam nie wie, czy to instynkt macierzyński, czy tacierzyński. Cóż, może to nowy trend wśród celebrytów. Najpierw tajemnice, potem dzieci. Na razie jednak Szpak pozostaje singlem i skupia się na roli jurora w The Voice of Poland. Świat polskiej satyry stracił dziś jednego z gigantów. Stanisław Szelc, członek legendarnego kabaretu Elita, odszedł w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezapomniane skecze i role, które bawiły pokolenia. Jego głos i humor były jak balsam na codzienne troski, a teraz pozostaje nam tylko wspominać jego niezrównane poczucie humoru. Cóż, panie Stanisławie, teraz to już tylko niebiańska scena czeka na kolejne występy.
1: Świat mody i show biznesu wstrzymał oddech. Presley Gerber, syn Cindy Crawford, odszedł, zostawiając za sobą nie tylko wybiegowe sukcesy, ale i walkę z demonami. Jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych były jak krzyk o pomoc, a zdjęcia z sierpnia pokazywały uśmiech, który miał być nowym początkiem. Niestety, życie napisało inny scenariusz.
2: Joanna Krupa, znana z Top Model, postanowiła pokazać światu swoją hiszpańską haciendę w Los Angeles. Willa z 1930 roku to nie tylko luksusowe wnętrza, ale i kort tenisowy oraz basen, bo przecież każdy potrzebuje miejsca na relaks po ciężkim dniu pracy. Modelka przyznała, że gotowanie to nie jej mocna strona, ale kto by się tym przejmował, mając taki ogród i plac zabaw dla córki. Cóż, życie w blasku fleszy ma swoje przywileje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, były gwiazdor telewizji, wziął ślub z młodszą o 21 lat Bianką, a ich wesele było prawdziwą sensacją. Młoda panna młoda wyglądała jak z bajki, choć jej rodzice nie byli zbyt entuzjastyczni. Mama Bianki nie pojawiła się w ogóle, a tata zniknął zaraz po ceremonii kościelnej, ponieważ, jak się okazuje, nie jest fanem tego małżeństwa. Cóż, miłość nie zawsze idzie w parze z rodzinną aprobatą. Kamil Bednarek, niegdyś niepozorny 19-latek z Mam Talent, dziś świętuje pełnoletność swojej kariery. Wrocław przygotowuje się na koncert Osiemnastka, gdzie artysta przypomni swoje największe hity i zaskoczy nowymi brzmieniami. Od reggae po współczesne eksperymenty, Bednarek pokazuje, że nie zamierza spocząć na laurach. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten niegdyś skromny chłopak z brzegu. Greta Van Fleet znowu w akcji. Nowy singiel, Tear It Down, zapowiada album Palace for the People, który ma być prawdziwym rollercoasterem emocji. Gitarzysta Jake Kiszka twierdzi, że to dzieło uosabia przygodę, pasję, brutalność, piękno, seks i wyobraźnię. Premiera już 9 października, a zespół obiecuje, że to będzie rock and roll, którego nie da się zamknąć w żadnych ramach. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja?
2: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, znów zaskakuje. Po mrocznym hicie Choke Me, który przyniósł jej historyczny sukces, artystka wraca z nowym singlem CMYM. Tym razem stawia na figlarność i niebezpieczne brzmienia, zapowiadając swój debiutancki album. Czy ktoś odważy się wykonać pierwszy ruch w tej grze napięć i uwodzenia? Czekamy na więcej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Metallica nie przestaje zaskakiwać. Zespół ogłosił, że nie tylko wraca na scenę, ale także ponownie rusza z akcją charytatywną. Tym razem fani będą mogli oddać krew w specjalnie przygotowanych punktach krwiodawstwa, a nie w busach, jak to było wcześniej. W zamian za ten szlachetny gest uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i poczęstunek. Metallica nie tylko gra, ale i pomaga. A wszystko to w rytmie thrash metalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z 1624 roku. To półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, który waży niespełna gram, ale ma ogromne znaczenie dla historyków. Znalezisko pozwala lepiej zrozumieć obieg pieniądza w XVII wieku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pogratulował młodemu odkrywcy spostrzegawczości i właściwego zachowania.
1: W sieci pojawiło się nagranie, na którym Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, odnosi się do sytuacji ze spokojem. Kacprzyk stwierdził, że zamieszanie nie pozwala mu przyjeżdżać do pracy nowym Porsche. Sprawa wciąż jest badana przez Naczelną Izbę Lekarską, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Deszczowa pogoda nie odpuści w Polsce przez najbliższe dni. Przelotne opady będą występować w różnych częściach kraju, a na północy i w Tatrach mogą być intensywne. W górach spodziewane są nawet opady śniegu. Poprawa pogody prognozowana jest dopiero na weekend, kiedy to deszcz może ustąpić na całym obszarze Polski.
0: Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie odeszła z powodu rozległego zapalenia płuc, mając 10 lat. Mimo wcześniejszego leczenia i poprawy stanu zdrowia, problemy z oddychaniem powróciły. Informacja o jej odejściu wywołała falę smutku w mediach społecznościowych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Święta Łucja, jedno z dzieci, którym w 1917 roku w Fatimie miała objawić się Matka Boska, jest postacią budzącą wiele emocji. Przypisywane jej wizje dotyczące przyszłości, w tym wojny i zniszczeń w Europie, wciąż są szeroko komentowane. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie te przepowiednie mają potwierdzone źródło. Historia dzieci z Fatimy od ponad 100 lat fascynuje i inspiruje liczne publikacje.
1: Praca maszynisty to nie tylko prowadzenie pociągu, ale także ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia na torach, liczy się każda sekunda. Maszyniści są szkoleni w symulatorach, by radzić sobie z takimi sytuacjami, ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. PKP Intercity kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności swoich pracowników.
0: W piątek w Sieprawiu doszło do dramatycznej strzelaniny. Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., strzelając do niej z broni czarnoprochowej. Kobieta cudem przeżyła, zasłaniając się telefonem, który zmienił trajektorię kuli. Napastnik zmarł na miejscu po tym, jak dwukrotnie strzelił do siebie. Monika B. trafiła do szpitala z powierzchownymi obrażeniami. W Łazach w powiecie zawierciańskim doszło do dramatycznego zdarzenia. Około 12-letnia dziewczynka została porażona prądem, co spowodowało nagłe zatrzymanie krążenia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala w Sosnowcu, gdzie podczas transportu odzyskała przytomność. Szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia nie są jeszcze znane.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tychach, w opuszczonym budynku, odnaleziono ciało 67-letniego mężczyzny z ranami sugerującymi śmiertelne pobicie. W związku z tą sprawą zatrzymano kilka osób, a 29-latek został oskarżony o zabójstwo i trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura prowadzi śledztwo, czekając na dodatkowe opinie biegłych, by ustalić pełne okoliczności zdarzenia.
0: Omwnakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. Nastolatek na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z autobusem na ulicy Mroteckiej. Służby ratunkowe szybko przybyły na miejsce, jednak obrażenia chłopca okazały się śmiertelne. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Na Podlasiu zakończyła się duża akcja policyjna, w której uczestniczyło blisko 400 funkcjonariuszy. Sprawdzono 645 miejsc, co doprowadziło do zatrzymania 32 poszukiwanych osób, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znalazł się 41-letni mężczyzna z Białegostoku, poszukiwany listem gończym za liczne przestępstwa. Został on przewieziony do aresztu śledczego w Białymstoku.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper walczy o powrót do zdrowia po brutalnym ataku nożownika. Chłopak przeszedł 4 operacje i udar, a jego stan nadal jest poważny. Bliscy zorganizowali zbiórkę na jego leczenie, podkreślając, że każdy najmniejszy postęp daje nadzieję. Kacper, wcześniej aktywny sportowiec, teraz zmaga się z największym wyzwaniem swojego życia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Dolnym Śląsku trwa niezwykły spektakl natury. Hektary wrzosowisk w okolicach Wrocławia pokryły się fioletowym dywanem, tworząc zapierający dech w piersiach krajobraz. Szczególnie zachwyca pustynia Kozłowska, gdzie kontrast piasku i wrzosów przyciąga turystów i fotografów. To idealny czas, by podziwiać te widoki, które najlepiej prezentują się we wrześniu.
1: Betard Sparta Wrocław przegrała pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi z Press, grupą deweloperską Toruń 35-55. Spotkanie na Motoarenie rozpoczęło się dobrze dla wrocławian, ale końcówka należała do gospodarzy. Menedżer Piotr Protasiewicz przyznał, że przed jego drużyną arcytrudne zadanie w rewanżu. Torunianie są teraz bardzo blisko obrony tytułu mistrzowskiego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie także 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom.
2: Na rynku hurtowym paliw panuje chwilowy spokój. Czołowi dostawcy nie zaktualizowali jeszcze swoich cenników od weekendu. Orlen i BP Europa oferują obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy. Ceny benzyny PB95 wynoszą 6344 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 7522 zł. Sytuacja na rynku jest jednak dynamiczna, a ceny mogą się zmieniać w zależności od globalnych wydarzeń. Kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
1: Niemiecka sieć dyskontów Woolworth wycofuje się z Polski, a jej sklepy przejmie Teddy. Proces zmiany szyldów rozpocznie się już 24 września w Gdańsku. Decyzja o rebrandingu wynika z chęci uproszczenia struktury biznesowej w ramach tej samej grupy kapitałowej. Dla klientów oznacza to nowy wygląd sklepów i zmiany w asortymencie. Pracownicy Woolworth mogą spać spokojnie, ponieważ nowy właściciel zadeklarował przejęcie całego personelu. Teddy planuje zwiększyć liczbę swoich placówek w Polsce do 400 do końca roku, co wzmocni jego pozycję na rynku dyskontów niespożywczych.
2: Dino Polska, sieć sklepów kontrolowana przez Tomasza Biernackiego, zmienia strategię i stawia na ekspansję w dużych miastach. Kluczowym elementem nowego podejścia jest współpraca z Krzysztofem Stanowskim i Kanałem Zero. Celem jest dotarcie do młodszych klientów i zmiana wizerunku z prowincjonalnej sieci na nowoczesną markę miejską. Dotychczas Dino unikało głośnych kampanii, skupiając się na rozwoju w małych miejscowościach. Teraz, by utrzymać tempo wzrostu, firma wkracza do metropolii. Nowa strategia to odpowiedź na potrzebę zdobycia nowych rynków i klientów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polski startup Provate wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które może skrócić kolejki przy kasach samoobsługowych. Dzięki aplikacji EM Obywatel weryfikacja wieku zajmuje mniej niż 16 sekund, eliminując potrzebę angażowania personelu. System działa z poszanowaniem prywatności, przekazując jedynie informacje o pełnoletności klienta. Pilotażowe testy pokazały, że niemal połowa klientów korzysta z tej opcji. Rozwiązanie ma szansę na ekspansję w całej Unii Europejskiej, co wpisuje się w trend cyfrowej tożsamości. Projekt otrzymał już wsparcie finansowe, co zwiększa jego szanse na sukces. Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu przeciętna pensja w firmach wyniosła 9259 zł brutto. To wzrost o około 5,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale mniej niż oczekiwali ekonomiści. W porównaniu z lipcem średnie wynagrodzenie spadło o około 2,5%, co wynika z mniejszej liczby wypłaconych premii i nagród. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw również spadła o 0,8% w skali roku. Wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń może być korzystne dla Rady Polityki Pieniężnej w kontekście walki z inflacją. Jednakże rosnące ceny nadal wpływają na realną siłę nabywczą Polaków. Przejęcie InPostu przez konsorcjum z Advent International i FedEx jest na ostatniej prostej. Akcjonariusze masowo zaakceptowali ofertę wartą miliardy euro, co spełnia kluczowy warunek transakcji. Teraz czekamy na decyzję oferenta, która ma zapaść do 23 września. Rafał Brzoska pozostanie prezesem InPostu, a firma zachowa swoją nazwę i centralę w Polsce. Przejęcie ma umożliwić dalszą ekspansję zagraniczną, a udział FedEx zapewni dostęp do doświadczenia w branży logistycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, InPost zostanie wycofany z giełdy Euronext Amsterdam. Na polskim rynku pracy coraz częściej pojawiają się tak zwane oferty widmo. To ogłoszenia, które pozostają aktywne, mimo że firma nie planuje zatrudnienia. Eksperci radzą, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wielokrotne odświeżanie tego samego ogłoszenia czy brak konkretnych informacji o stanowisku. Często firmy zbierają CV na przyszłość lub badają rynek, nie informując o tym kandydatów. Szacuje się, że nawet co piąta oferta może nie prowadzić do zatrudnienia. Ważne jest, by przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdzić firmę i jej rekrutacyjne intencje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3402 odcinku Barw Szczęścia Mariusz Karpiuk stanie się prawdziwym bohaterem dla rodziny Pyrków. Dzięki jego bezinteresownej pomocy naprawiony zostanie zepsuty piec, co pozwoli uniknąć ogromnych wydatków na nowe części i fachowców. Hubert, który już widział przed sobą kolejny duży rachunek, odetchnie z ulgą. Mariusz, mając odpowiednią część w swoich zapasach, samodzielnie rozwiąże problem, przywracając ciepło w domu Pyrków. Jego gest zostanie doceniony, a rodzina nie zapomni o tej wielkiej przysłudze. Niespodziewanie Mariusz otrzyma wyjątkowy prezent. Pięknie zapakowany kosz od Pyrków, co będzie dla niego miłym zaskoczeniem. Ten odcinek, pełen emocji, zostanie wyemitowany już wkrótce. W 3417 odcinku Barw Szczęścia Daniel podejmie dramatyczną decyzję, by chronić swojego syna Emila. Porwie Adama, uzależnionego lokatora Pyrków, co wywoła lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, a jej konsekwencje odczują wszyscy domownicy. W 3418 odcinku Adam trafi do szpitala i oskarży rodzinę Pyrków o zlecenie ataku na niego, żądając korzyści majątkowych za milczenie. W 3420 odcinku Hubert spróbuje przekonać Adama do rozmowy z dziennikarką Weroniką, co może rzucić nowe światło na całą sprawę. Weronika odwiedzi także Lucynę, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązania konfliktu. Tajemnice Pyrków zaczynają wychodzić na jaw, a napięcie rośnie.
2: Splątane losy wkraczają w 51. odcinek pełen emocji. Jasemin coraz trudniej ukrywać prawdę przed Burakiem, co staje się dla niej ogromnym ciężarem. Niespodziewane spotkanie z Burakiem u Firdevs tylko pogłębia napięcie między nimi. Tymczasem Munewer podejmuje ważną decyzję o zapisaniu wnuczki Ninę do szkoły, co jest możliwe dzięki dokumentom dostarczonym przez Jasemin. Tahsin nie ustaje w wywieraniu presji na Remzim, licząc na odzyskanie wolności. Emisja tego odcinka już w środę, 23 września o godzinie 14 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. W 998 odcinku Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka przeżywa koszmar po porwaniu córki Niny, a podejrzenia kierują się ku Mario. Policja bada jego przeszłość, podejrzewając, że to zemsta dawnych gangsterów. Blanka, wykończona strachem i brakiem snu, zaczyna obwiniać męża. Mario, zrozpaczony, błaga ją, by mu uwierzyła i wyznaje, że oddałby życie za rodzinę. Śledztwo nie przynosi rezultatów, a każda godzina bez Niny jest dla Blanki torturą. Mario postanawia działać na własną rękę i rusza tropem mafii, by odzyskać córkę.
0: Słuchacie serialowych nowości.

0: rozgrywająca się w Madrycie na początku XX wieku. W obsadzie znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren czy Marc Parejo. W środę, 23 września, o godzinie 15.05 w TVP. 2. Wyemitowany zostanie 483 odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Curro nie może przestać martwić się o Martinę, która przebywa w klinice psychiatrycznej po oskarżeniu o otrucie hrabiego de Ayali. Tymczasem Pia, ukrywająca się w jaskini, zaczyna słabnąć, a Jana i Maria starają się ją wesprzeć. Santos planuje zemstę na Werze, co może jeszcze bardziej skomplikować jej życie. Virtudes czeka kolejny cios, gdy traci pracę u Don Fermina. Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, co może być ważnym wydarzeniem w obliczu ostatnich napięć. Serial można również oglądać za pośrednictwem TVP VOD.
1: W 1943 odcinku M jak miłość. Oleg wraca do domu w środku nocy, kompletnie pijany, co wywołuje wściekłość Anety. Mariusz, próbując ukryć swoje czyny, spędza czas u Sowińskiego, zacierając ślady zbrodni. W międzyczasie personel kliniki zauważa, że dyrektor nagle zniknął, co budzi niepokój. Kasia, chcąc ukryć swoje sekrety, proponuje mężowi wyjazd do Stanów Zjednoczonych na stałe. Marcin decyduje się odejść z firmy domańskiej i wrócić do pracy detektywa. Martyna, mimo wątpliwości, zgadza się na pierwszą randkę z Jakubem. Odcinek zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 20.50 na TVP2. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 209 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 28 września o 17.20 na TVP2. Deria odnajduje Jące, by ostrzec ją przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, co skłania Jące do podjęcia odważnej decyzji o złożeniu zeznań na policji. Tymczasem Mukader odwiedza Bejze i Nusreta w areszcie, a Sinem odkrywa tajemniczy list Melicha. W poprzednich wydarzeniach Cichan złożył skargę na Bejze, co doprowadziło do jej aresztowania wraz z Nusretem. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cichanem staje się coraz bardziej skomplikowana. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi, Türkeşve i Cantarakçı.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą także 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Tragiczna wiadomość z Los Angeles. W wieku 27 lat zmarł Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford. Młody model odszedł w ośrodku odwykowym, gdzie zmagał się z uzależnieniem i problemami psychicznymi. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana. W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, których partia Jedna Rosja zdobyła niecałe 58% głosów, co daje jej 355 mandatów. To największa frakcja w historii tej partii, zapewniająca większość konstytucyjną. Wybory odbyły się w warunkach skrajnie niedemokratycznych, co ma umocnić pozycję Władimira Putina i legitymizować dalsze działania na Ukrainie. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej zajęła drugie miejsce z wynikiem niecałe 14% głosów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, jak zachować się w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. Jeśli usłyszysz alarm lub otrzymasz alert RCB, zachowaj spokój i działaj z rozwagą. Będąc w budynku, znajdź pomieszczenie bez okien, a na zewnątrz połóż się na ziemi. Pamiętaj, by stale monitorować oficjalne komunikaty. Poranna sztywność karku i ból pleców mogą być wynikiem niewłaściwej pozycji snu, źle dobranego materaca lub stresu. Proste ćwiczenie, znane jako koci grzbiet, może przynieść ulgę. Wystarczy regularnie wykonywać je każdego ranka, aby zapomnieć o dolegliwościach. Jeśli jednak ból nie ustępuje, warto skonsultować się ze specjalistą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wielu rodziców w Polsce nieświadomie pakuje dzieciom do szkoły posiłki, które mogą szkodzić ich koncentracji i energii. Dietetyczka Roxana Środa zwraca uwagę, że popularne produkty, takie jak słodkie jogurty czy batony zbożowe, to często ukryte bomby cukrowe. Zaleca komponowanie śniadaniówek z białkiem, zdrowymi tłuszczami i błonnikiem, co zapewni dzieciom stabilną energię na cały dzień. Nowe zasady żywienia w szkołach, obowiązujące od września, mają na celu poprawę jakości posiłków i ograniczenie dostępu do przetworzonej żywności. W Ostrołęce rusza pilotażowy program, który ma poprawić segregację odpadów. Worki na śmieci będą oznaczane specjalnymi kodami, co pozwoli na identyfikację ich pochodzenia. Dzięki temu osoby, które nie przestrzegają zasad segregacji, mogą spodziewać się wyższych opłat. Program ma na celu wyeliminowanie problemu niewłaściwej segregacji w blokach mieszkalnych.
2: Makaron do sałatki powinien być gotowany al dente, aby zachował sprężystość i nie stał się kleisty po dodaniu sosu. Ważne jest szybkie schłodzenie makaronu po ugotowaniu, zwłaszcza jeśli sałatka ma być przygotowana z wyprzedzeniem. Przechowuj sałatkę w lodówce, a sos dodaj tuż przed podaniem, by uniknąć zmiany konsystencji. Pamiętaj, że kilka minut gotowania może zdecydować o jakości dania następnego dnia. Zbliża się sezon grzewczy, a to dobry moment, by przygotować sypialnię na chłodniejsze dni. Warto zadbać o dokładne wietrzenie i sprawdzić, czy w trudno dostępnych miejscach nie gromadzi się wilgoć. Upewnijmy się też, że grzejnik działa sprawnie i nie jest zasłonięty. Pamiętajmy, że kontrola wilgotności i odpowiednia wentylacja pomogą uniknąć problemów z pleśnią.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W nocy 20 września w Skwierzynie doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali 5 osób, zanim przybyła straż pożarna. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się uniknąć tragedii. Strażacy opanowali ogień, a sytuacja została opanowana. Lwia zmarszczka, czyli pionowa bruzda między brwiami, nie zawsze wymaga kosztownych zabiegów medycyny estetycznej. Istnieje prosty masaż, który regularnie wykonywany może pomóc w jej redukcji. Wystarczy kilka minut dziennie, aby odpowiednio ułożonymi palcami rozluźnić napięte mięśnie i wygładzić skórę. To skuteczna alternatywa dla botoksu, która może przynieść widoczne efekty.
1: Jesień to czas, kiedy w ogrodach królują wrzosy, ale warto pamiętać o ich kuzynach, wrzoścach. Wrzosy kwitną od lipca do października i są odporne na mrozy, podczas gdy wrzośce rozwijają się wiosną i są bardziej wrażliwe na zimno. Obie rośliny wymagają kwasowej gleby, ale różnią się polą sadzenia i pielęgnacją. W długotrwałych związkach często pojawia się wypalenie emocjonalne. Zwolennicy dawnych wierzeń sugerują, że prosty rytuał może pomóc w odbudowie namiętności. Wystarczy dodać majeranek do wieczornego posiłku partnera, aby odświeżyć dawną fascynację. Według tradycji ta przyprawa ma właściwości oczyszczające i wspomaga tworzenie głębokiej więzi romantycznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pierwsza dama Marta Nawrocka podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych przyciągnęła uwagę swoją minimalistyczną stylizacją. Towarzysząc prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, wzięła udział w spotkaniach z Polonią, podkreślając znaczenie przekazywania polskich tradycji. Wizyta pary prezydenckiej, trwająca od 19 do 23 września, koncentrowała się na relacjach polsko-amerykańskich i interakcjach z Polonią. Rozpoczęła się od złożenia hołdu ofiarom zamachów z 11 września przy Drzewie Ocalałym.
2: Dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra, otrzymała w nocy obraźliwe wiadomości, ale nie pozostawiła ich bez reakcji. Ustaliła tożsamość autora, który po konfrontacji przeprosił i zaproponował zadośćuczynienie. W efekcie 1000 zł trafiło do Fundacji Zwierzęca Polana, co pokazuje, jak internetowy hejt można przekuć w realną pomoc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mandaryna, znana z muzyki dance, zaskoczyła wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, prezentując zmysłową rumbę z Krystianem Rzymkiewiczem. Choć na co dzień zmaga się z akceptacją swojej kobiecości, na parkiecie pokazała niezwykłą pewność siebie. Krystian, jej taneczny partner, nie krył podziwu dla przemiany Marty, podkreślając, jak bardzo zmieniła się od początku programu. Wygląda na to, że taniec to nie tylko kroki, ale i odkrywanie siebie na nowo.
2: Maryla Rodowicz, niezmiennie pełna energii, szykuje się do wielkiej trasy koncertowej w 2027 roku, która obejmie największe areny w Polsce. Choć artystka dba o formę, przyznaje się do kulinarnego grzeszku, smażonego pieczywa, które nie pozwala jej schudnąć. Mimo to Maryla nie zamierza zwalniać tempa i obiecuje fanom niezapomniane występy, zarówno na wielkich scenach, jak i w bardziej kameralnych salach. Jak sama mówi, hulaj dusza, piekła nie ma.
1: Pani Outlander, krew z krwi, mogą już zacierać ręce, bo drugi sezon prequela właśnie zadebiutował na HBO Max. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z własnymi problemami i szkockimi Highlandami aż do końca listopada. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Harriet Slater i Jamie Roy, a nowe odcinki będą pojawiać się co sobotę. Ciekawe, czy miłość i tajemnice znów przyciągną tłumy przed ekrany.
2: W Rolnik szuka żony emocje sięgają zenitu. Wiktor, zamiast pożegnać się z kandydatkami, obdarował je słonecznikami, co w jego przypadku oznaczało chęć dalszego poznawania wszystkich. Karol, po burzliwej rozmowie z Natalią, zaprosił na swoje gospodarstwo aż 3 kandydatki, choć Julia wydaje się być jego faworytką. Łukasz z kolei postawił na szczerość i intensywne spojrzenia, co zaowocowało zaproszeniem Ani, Natalii i Agnieszki. Mariusz miał najtrudniejszy wybór, ale ostatecznie zdecydował się na Dominikę, Ewelinę i Paulinę. Justyna, po majsterkowaniu z kandydatami, wybrała Dominika, Michała i Szymona. Czas pokaże, czy te wybory przetrwają próbę czasu na gospodarstwach.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco.
2: Urszula Dudziak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, nie zamierza tańczyć z gwiazdami. Choć propozycje sypią się jak z rękawa, artystka woli koncertować i realizować swoje projekty. Zamiast parkietu wybiera więzienne mury w nowym programie Eksperyment od siatka na Canal Plus. Cóż, nie każdy musi tańczyć, by błyszczeć.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje swoje 75-lecie pracy artystycznej. Na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie pojawią się gwiazdy kilku pokoleń, od Natalii Kukulskiej po Macieja Maleńczuka, by oddać hołd jej niezwykłej karierze. Wydarzenie, które zostanie zarejestrowane przez Telewizję Polską, to nie tylko koncert, ale prawdziwe muzyczne podsumowanie epoki. Aż trudno uwierzyć, że w czasach, gdy skandale są na porządku dziennym, Santor zdobyła serca publiczności klasą i talentem. William Shatner, znany wszystkim jako kapitan Kirk ze Star Treka, postanowił zaskoczyć świat i w wieku ponad 90 lat wkroczyć na scenę heavy metalu. Na Riot Fest w Chicago zadebiutował z zespołem The Uckers, wykonując klasyki takie jak Crazy Train czy Enter Sandman. Choć płyta What the F is Heavy Metal jeszcze nie ujrzała światła dziennego, Shatner już teraz porwał publiczność swoim metalowym zacięciem. Kto by pomyślał, że kapitan Kirk zamieni mostek statku na scenę pełną ciężkich brzmień?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być 3 dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu.
2: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym, symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego, smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce. Wojciech Balczun, polski minister aktywów państwowych, zaskoczył wszystkich, recenzując nowy album Anthrax. Okazuje się, że polityk nie tylko zarządza państwowymi aktywami, ale też świetnie radzi sobie z metalowymi riffami. Balczun, znany z zespołu Chemia, docenił powrót Anthrax po 10 latach przerwy, chwaląc ich za brak przeciągniętych kompozycji, które ostatnio są zmorą Metaliki. Ciekawe, czy teraz ministerstwo też będzie działać w rytmie trash metalu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Polsce utrzymuje się deszczowa pogoda, która potrwa do końca tygodnia. Szczególnie intensywne opady prognozowane są na północy kraju, a w Tatrach spodziewany jest śnieg. IMGW wydało ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego, gdzie opady mogą sięgnąć nawet 60 mm. Noc przyniesie ochłodzenie, a silny wiatr dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę.
2: Maszyniści PKP Intercity codziennie stają przed nieprzewidywalnymi sytuacjami na torach, takimi jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia. Dzięki regularnym ćwiczeniom na symulatorach są przygotowani na szybkie i automatyczne reakcje. To odpowiedzialna praca, która wymaga skupienia i odpowiedniego przygotowania. Maszyniści, podobnie jak pasażerowie, chcą bezpiecznie wrócić do swoich domów.
1: Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z XVII wieku. To półtorak pruski z 1624 roku, wybity w Królewcu za czasów księcia Jerzego Wilhelma. Znalezisko ma ogromne znaczenie dla naukowców, pomagając odtworzyć realia życia tamtej epoki. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził uznanie dla młodego odkrywcy. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości Dariuszem Mazurem. Rozmowa dotyczyła postępowania prowadzonego przez mławską prokuraturę, które według Kowalskiego budzi wątpliwości. Wiceminister Mazur wyraził zdumienie sposobem prowadzenia sprawy i uznał, że zgromadzony materiał nie pozwala na jej umorzenie. Kolejne spotkania mają odbyć się w prokuraturze krajowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Portal Zero opublikował nagranie z ukrytej kamery, na którym lekarz Dawid Kacprzyk, związany z kontrowersjami wokół Szpitala Południowego w Warszawie, mówi o aferze. Mam to w dół. Kacprzyk, który zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych w czterech warszawskich placówkach, pracował średnio 331 godzin miesięcznie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie, a śledczy są na końcowym etapie analizy materiału dowodowego. Tymczasem lekarz wrócił do pracy i uruchomił profil na portalu Znany Lekarz.
2: W Sieprawiu doszło do dramatycznych wydarzeń. 47-letni Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., używając broni czarnoprochowej. Kobieta ocalała dzięki temu, że kula trafiła w telefon, który trzymała w dłoni. Napastnik popełnił samobójstwo, a Monika B. trafiła do szpitala z obrażeniami. Kot Pandek, który został brutalnie skatowany przez właściciela za zjedzenie kawałka boczku, wrócił do zdrowia i znalazł nowy dom. Sąd ukarał oprawcę grzywną i zakazał mu posiadania zwierząt. Jednak Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zapowiada sprzeciw wobec wyroku. Pandek, mimo ciężkich przeżyć, cieszy się teraz życiem i zachowuje się jak prawdziwa gwiazda. Dwóch studentów medycyny z Katowic, Michał Kula i Bartosz Antonik, uratowało rannego turystę w Tatrach. 14 września, bez wahania, ruszyli na pomoc mężczyźnie, który spadł z wysokości 20 metrów w rejonie Rysów. Dzięki ich szybkiej reakcji, turysta otrzymał niezbędną pomoc przed przybyciem ratowników TOPR. Po akcji ratunkowej studenci zdobyli szczyt Rysów, a turysta dochodzi do zdrowia w szpitalu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W sobotę, późnym wieczorem, grupa około 30 wandali zatrzymała pociąg regionalny na trasie między Szczecinem a Świnoujściem, używając hamulca bezpieczeństwa. Następnie zdewastowali skład, pokrywając go graffiti, co spowodowało ponadgodzinne opóźnienie. To kolejny przypadek wandalizmu w regionie, gdzie od początku roku odnotowano już 89 takich incydentów. Samorząd apeluje do świadków o pomoc w identyfikacji sprawców.
2: W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. Nastolatek jadący na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z autobusem na ulicy Mroteckiej. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Policja pod nadzorem prokuratury bada teraz dokładne okoliczności tej tragedii.
1: Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają nietypowe imiona dla swoich dzieci, inspirowane literaturą, filmami czy komiksami. W rejestrze PESEL można znaleźć zarówno popularne, jak i unikalne imiona, które pojawiają się zaledwie kilka razy w kraju. Wybór imienia to dla wielu rodziców trudne wyzwanie, a inspiracje czerpią z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji po popkulturę. Na Podlasiu zakończyła się szeroko zakrojona akcja policji i Straży Granicznej. W ciągu dwóch dni zatrzymano 32 osoby, w tym poszukiwanych listami gończymi. Wśród zatrzymanych jest 41-letni mężczyzna z Białegostoku, który ma do odbycia karę więzienia za pobicie i inne przestępstwa. W akcji wzięło udział 394 policjantów, którzy sprawdzili 645 adresów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Łomży doszło do nietypowego incydentu z udziałem transportowanego czołgu. Poniedziałek rano, podczas przejazdu szosą Zambrowską, wieża czołgu obróciła się, a lufa uszkodziła znaki drogowe. Przyczyną była awaria techniczna blokady wieży. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a konwój wrócił do bazy.
1: Ryby, według astrologów, uchodzą za najbardziej pechowy znak zodiaku. Ich empatia i bujna wyobraźnia często prowadzą do życiowych zawirowań. Osoby spod tego znaku mają skłonność do zaufania niewłaściwym ludziom i działania pod wpływem impulsu, co może skutkować rozczarowaniami. Pech ryb objawia się w codziennych sytuacjach, takich jak ucieczka autobusu czy zgubione klucze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie również 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom.
2: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ujawniła nieprawidłowości w niemal połowie skontrolowanych firm produkujących oleje roślinne. W wielu przypadkach skład olejów różnił się od tego, co deklarowano na etykietach. Niektóre produkty, sprzedawane jako tłoczone na zimno, były poddawane obróbce w wysokiej temperaturze. Na półkach znaleziono również przeterminowane oleje oraz te z fałszywymi informacjami o kraju pochodzenia. W związku z tymi odkryciami nałożono na firmy odpowiednie kary finansowe.
1: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią pestołowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o pesto alla genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia, jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność.
2: Koniec sporu w szpitalu w Płońsku. Ratownicy medyczni podpisali nowe, roczne umowy, co oznacza stabilizację i ciągłość pracy karetek pogotowia. Starosta Płoński Artur Adamski potwierdza, że sytuacja jest ustabilizowana na najbliższy rok. Porozumienie to efekt długich negocjacji dotyczących warunków kontraktów. Dzięki temu mieszkańcy mogą być pewni, że pomoc medyczna dotrze na czas. Ratownik Bartłomiej Sulewski wyraził zadowolenie z osiągniętego porozumienia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
1: Agencja Moody's obniżyła rating Polski z A2 na A3, co jest historycznym wydarzeniem. To efekt rosnącego długu publicznego, który w przyszłym roku pochłonie 15% dochodów budżetowych na odsetki. Ekonomista Marek Zuber określa tę sytuację jako mocno pomarańczową lampkę ostrzegawczą. Mimo to Polska wciąż utrzymuje się na bezpiecznym, inwestycyjnym poziomie. Kluczowe jest, by przyszły wzrost zadłużenia kierować na inwestycje, a nie na wydatki socjalne. Zuber podkreśla, że brak działań może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Wyciek danych medycznych z systemu MyDoctor wywołał duże zamieszanie. Mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą domaga się 30 tysięcy złotych odszkodowania od firmy MyDoctor za utratę kontroli nad swoimi danymi. Mężczyzna otrzymał ostrzeżenie o wycieku miesiąc po incydencie i zastrzegł swój numer PESEL. Jeśli firma nie spełni jego żądań, sprawa może trafić do sądu. Wyciek danych medycznych budzi szczególne obawy, ponieważ mogą one być wykorzystane do szantażu lub presji. Volkswagen ogłasza historyczną restrukturyzację, która może oznaczać koniec marki Seat. Niemiecki koncern planuje skupić się na elektrycznej marce Cupra, która już przewyższa Seata w sprzedaży. Restrukturyzacja Volkswagena to odpowiedź na spadek sprzedaży w Chinach i rosnące koszty przejścia na elektromobilność. Zmiany mogą skutkować redukcją nawet 100 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Decyzja o wycofaniu Seata budzi obawy wśród pracowników i związków zawodowych. To symboliczny koniec pewnej epoki dla hiszpańskiej motoryzacji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W październiku ZUS przyspieszy wypłaty emerytur i rent dla dwóch grup seniorów. Zmiana dotyczy osób, które zwykle otrzymują świadczenia 10 i 25 dnia miesiąca. W tym roku te daty przypadają w weekend, dlatego pieniądze trafią na konta wcześniej. Pierwsza grupa otrzyma wypłaty 9 października, a druga 23 października. Oba terminy przypadają w piątek. Harmonogram wypłat w październiku obejmuje także 1, 6, 15 i 20 dzień miesiąca. Zmiany nie wpływają na wysokość świadczeń.
1: Hyundai Rotem zaprezentował w Kielcach polską wersję czołgu K2.pl, wyposażoną w lokalne podzespoły. To efekt współpracy z polskimi firmami, w tym zakładami mechanicznymi Bumar Łabędy. Podpisano też porozumienie z Hutą Częstochowa na dostawy stali pancernej. Hyundai Rotem planuje produkcję części czołgów w Polsce, co ma wzmocnić lokalny przemysł obronny. W ramach programu K2.pl pokazano także pojazdy specjalistyczne, takie jak most szturmowy i wóz ewakuacyjny. Warszawa rozważa zakup kolejnych maszyn, co podkreśla znaczenie lokalizacji produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3402 odcinku Barw Szczęścia rozegra się dramatyczna scena, gdy Rysiek Dąbrowski dostanie zawału na oczach Mariusza. Karpiuk, mimo braku wsparcia, podejmie heroiczną próbę ratowania sąsiada, reanimując go aż do przyjazdu karetki. Niestety, w 3403 odcinku dowiemy się, że lekarzom nie uda się uratować Ryśka. Mariusz będzie zmagał się z poczuciem winy, zastanawiając się, czy mógł zrobić coś więcej. Kasia zauważy, jak bardzo te wydarzenia go przytłaczają. Dodatkowo, Janka nie zdąży pożegnać się z ojcem, co będzie dla niej ogromnym ciosem. Te emocjonujące chwile zostaną wyemitowane już wkrótce, przynosząc widzom wiele wzruszeń.
2: Dziedzictwo zaskakuje w 1037 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur jest bliska odkrycia wielkiej tajemnicy i oszustwa Ezgi, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Czarna staje się kluczowym sojusznikiem, pomagając Ainur w demaskowaniu kłamstw. Tymczasem Ezgi i Izil gorączkowo próbują ukryć wszelkie ślady swoich intryg. Serial, pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, przyciąga widzów swoją porywającą fabułą. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć odcinka na żywo, dostępna jest platforma TVP VOD. W 1942 odcinku M jak Miłość Marcin Chodakowski znajdzie się w niezwykle trudnej sytuacji podczas służbowej podróży z Elżbietą Domańską. Już sama podróż okaże się niezręczna, a sytuacja pogorszy się, gdy zepsuje się samochód. Elżbieta, która od dawna przekracza granice relacji szefowa-pracownik, zaskoczy Marcina propozycją, która kompletnie zbije go z tropu. Zaproponuje mu, by został biologicznym ojcem jej dziecka, oferując za to 1 000 000 zł. Marcin, mając na uwadze swoją rodzinę, zdecydowanie odmówi i uzna, że propozycja przekroczyła wszelkie granice. W efekcie postanowi odejść z pracy, która miała być spokojną alternatywą dla jego wcześniejszego zawodu detektywa. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany już w tym tygodniu. W 1942 odcinku M jak Miłość Aneta zostanie zaskoczona przez swojego męża Olka, który zaprosi ją na romantyczną randkę. To nietypowe zachowanie Chodakowskiego sprawi, że Aneta postanowi zrobić na nim ogromne wrażenie. Uda się do salonu Kamy, by ta wyczarowała dla niej wyjątkową fryzurę. Aneta będzie chciała, by Olek zaniemówił z wrażenia, gdy ją zobaczy. Jednak to nie jedyna prośba, z jaką zwróci się do Kamy. Aneta poprosi przyjaciółkę o opiekę nad synem, Boryskiem, by móc w pełni cieszyć się wieczorem z mężem. Kama, jak zawsze niezawodna, zgodzi się pomóc, ratując tym samym romantyczne plany Anety i Olka. W 1946 odcinku M jak Miłość szykuje się emocjonujący ślub Natalki i Adama. Choć ceremonia odbędzie się zgodnie z planem M jak Miłość, szykuje się

0: zdecyduje się ujawnić, co widziała. Tomek nie kryje rozczarowania matką i zaczyna się pakować. Tymczasem w Wadlewie Ewa zaczyna podejrzewać, że Reterska coś ukrywa, zwłaszcza po niespodziewanym telefonie z Niemiec. Alan, przygnębiony brakiem odpowiedzi na swoje CV, wybiera się na zakupy przedślubne, ale w końcu dostaje upragniony telefon z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Policja ustala, że sprawca zaginięć wśród osób bezdomnych poluje wyłącznie na kobiety. Emisja odcinka już we wtorek, 29 września, o godzinie 18 na antenie Polsatu. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 486 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 15:05 na TVP2. W tym odcinku Cruz postawi sprawę jasno i zażąda, by Maria Antonia opuściła pałac. Manuel i Salvador będą starali się ukryć nieobecność kura przed domownikami. Martina ucieknie z sanatorium, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Vera wyzna Lopemu, że jest córką księżnej de Cari, co może wywołać spore zamieszanie. Petra zaczniepodejrzewać, że ktoś celowo sprowadził arystokratkę do La Promesy. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie w południowej Hiszpanii zderzają się interesy arystokracji i służby. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro.
1: W 151. odcinku Szpitala Świętej Anny czeka nas emocjonujący rozwój wydarzeń. Kaja i Wiktor staną przed trudnym wyborem, który może zaważyć na ich przyszłości w szpitalu. Dyrektor postawi im ultimatum, które nie pozostawi miejsca na negocjacje. W tym samym czasie Zyta dowie się o początkach choroby Alzheimera u swojego ojca, co z pewnością wstrząśnie jej światem. Na SOR trafi 5-letni chłopiec poszkodowany w wypadku, a jego babcia będzie w ciężkim stanie. Doktor Bilewicz zdecyduje o natychmiastowej operacji, a Krzysztof Wroński będzie asystował przy zabiegu. Odcinek zostanie wyemitowany 29 września o godzinie 16:50 na antenie TVN.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował projekt Paliwo kosztuje normalnie, który ma na celu obniżenie cen paliw poprzez ograniczenie marż i ulgi podatkowe. Rzecznik rządu Adam Szłapka ostro skrytykował tę inicjatywę, ostrzegając przed powtórką kryzysu paliwowego z 2023 roku. Szłapka uważa, że ingerencja w marże może prowadzić do problemów z dostępnością paliwa, podobnie jak miało to miejsce wcześniej. Rząd proponuje alternatywne metody, aby skutecznie obniżyć koszty tankowania. Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych.
3: Coraz więcej Niemców decyduje się na przeprowadzkę do Polski. W 2025 roku aż 4941 osób opuściło Niemcy, wybierając polskie miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Główne powody to niższe koszty życia, dynamiczna gospodarka i lepsze perspektywy zawodowe. Polska stała się jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla niemieckich emigrantów, wyprzedzając nawet Wielką Brytanię czy Włochy.
2: Podczas nocnych lotów czarne skarpetki mogą stanowić zagrożenie. W ciemnej kabinie są one praktycznie niewidoczne, co zwiększa ryzyko potknięcia się załogi o nogi pasażerów. Eksperci zalecają noszenie jasnych skarpetek, które są łatwiejsze do zauważenia. Unikajmy też chodzenia boso ze względów higienicznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Tragiczny incydent na plaży Vouliagmeni, niedaleko Aten. 82-letni mężczyzna zmarł po bójce o leżak z 76-letnim mężczyzną. Świadkowie opisują chaos i krzyki, które słychać było na całej plaży. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Lokalne władze prowadzą śledztwo w tej sprawie.
2: Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed wznowieniem działań wojennych. Teheran zapowiada, że w razie ataku amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie staną się celem irańskich uderzeń. Iran przestrzega także kraje regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych, grożąc uznaniem ich za strony konfliktu. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, mimo wcześniejszego zawieszenia broni.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny na Ukrainie oraz kwestii bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Wcześniej wysłannicy Trumpa odwiedzili Kijów, aby na miejscu ocenić sytuację. Zełenski podziękował Trumpowi za rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Ukraina przeprowadziła skuteczny atak na obwód moskiewski, wykorzystując pociski dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo i FP-7 Pelikan. Celem były strategiczne obiekty, w tym zakłady przemysłu naftowego i infrastruktura logistyczna. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że te działania poważnie naruszyły rosyjski przemysł naftowy. Atak wyłączył około 4% rosyjskich mocy rafineryjnych, co jest kontynuacją wcześniejszych uderzeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, uczestniczył w Kopenhadze w konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Głównym tematem spotkania było wzmacnianie odstraszania i obrony oraz rozwój zdolności wojskowych sojuszu. Polska i Szwecja omówiły pogłębianie współpracy wojskowej na Bałtyku, a także wsparcie dla Ukrainy. Konferencja potwierdziła wspólny kierunek działań 32 państw NATO w zakresie integracji systemów obronnych. Jesienne i zimowe suszenie prania w domu często kończy się nieprzyjemnym zapachem stęchlizny. Rozwiązaniem może być drewno cedrowe, które naturalnie neutralizuje nieprzyjemne wonie i pomaga wchłaniać wilgoć. Wystarczy umieścić kilka kawałków cedru na suszarce, by cieszyć się świeżo pachnącymi ubraniami. To prosty i skuteczny sposób na walkę z wilgocią w chłodniejsze dni. Naturalny odświeżacz powietrza do samochodu można łatwo zrobić samodzielnie. Wystarczy woreczek z gruboziarnistą solą i kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego, umieszczony przy nawiewie. Taki odświeżacz nie tylko wypełni wnętrze przyjemnym zapachem, ale także pomoże w walce z parującymi szybami. Alternatywnie można użyć ziaren kawy, które również doskonale neutralizują niechciane zapachy. Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Skrzydło kwiaty mogą kwitnąć przez cały rok, jeśli odpowiednio się o nie zadba. Kluczowe jest zapewnienie im jasnego miejsca, osłoniętego przed bezpośrednim słońcem oraz odpowiedniego podłoża. Jeśli roślina nie kwitnie, warto spróbować domowego nawozu z drożdży. Wystarczy rozpuścić 40 gramów drożdży w 4 litrach wody i podlewać roślinę co 2 tygodnie.
2: Pralka może stać się źródłem nieprzyjemnych zapachów i pleśni, jeśli nie jest odpowiednio czyszczona. Wilgoć i resztki detergentów sprzyjają rozwojowi grzybów. Prosty sposób na odświeżenie urządzenia to użycie sody oczyszczonej i octu, które każdy ma w kuchni. Po czyszczeniu warto zostawić pralkę otwartą, aby dobrze wyschła.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1027 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, gwiazda TVN-u, znalazła chwilę na odpoczynek i zabrała mamę na wakacje do ciepłych krajów. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które wywołały niemałe poruszenie wśród fanów. Ale to nie skąpe stroje, a piękna mama Izabelli skradła show. Cóż, nie ma wątpliwości, po kim Iza odziedziczyła urodę. Karol Strasburger, niezłomny mistrz sucharów i prowadzący familiady, nie zamierza zwalniać tempa, mimo że przekroczył już 70. Choć wielu myśli o emeryturze, on wciąż z energią prowadzi teleturniej, uprawia sport i wychowuje swoje maleństwo. Strasburger twierdzi, że emerytura to tylko papierowy wymysł, a on sam planuje pracować, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Wygląda na to, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się jego niepowtarzalnym humorem.
2: Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami za nami, a z parkietu musiał zejść Matteo Brunetti. Włoski kucharz z polskimi korzeniami, który marzył o kryształowej kuli, musiał obejść się smakiem. Choć dał z siebie wszystko, emocje sięgnęły zenitu, a marzenia o finale prysły jak bańka mydlana. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Matteo zyskał nowych przyjaciół i wspomnienia, które, jak twierdzi, są bezcenne. Michał Szpak, znany z tajemniczego życia prywatnego, zaskoczył wszystkich, wyznając, że coraz częściej myśli o posiadaniu dziecka. Artysta, który wcześniej ujawnił swoją panseksualność, teraz marzy o rodzicielstwie. Choć sam nie wie, czy to instynkt macierzyński, czy tacierzyński. Cóż, może to nowy trend wśród celebrytów. Najpierw tajemnice, potem dzieci. Na razie jednak Szpak pozostaje singlem i skupia się na roli jurora w The Voice of Poland.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Świat mody i show biznesu wstrzymał oddech. Presley Gerber, syn Cindy Crawford, odszedł, zostawiając za sobą nie tylko wybiegowe sukcesy, ale i walkę z demonami. Jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych były jak krzyk o pomoc, a zdjęcia z sierpnia pokazywały uśmiech, który miał być nowym początkiem. Niestety, życie napisało inny scenariusz.
2: Joanna Krupa, znana z Top Model, postanowiła pokazać światu swoją hiszpańską haciendę w Los Angeles. Willa z 1930 roku to nie tylko luksusowe wnętrza, ale i kort tenisowy oraz basen, bo przecież każdy potrzebuje miejsca na relaks po ciężkim dniu pracy. Modelka przyznała, że gotowanie to nie jej mocna strona, ale kto by się tym przejmował, mając taki ogród i plac zabaw dla córki. Cóż, życie w blasku fleszy ma swoje przywileje.
1: Filip Heiser, były gwiazdor telewizji, wziął ślub z młodszą o 21 lat Bianką, a ich wesele było prawdziwą sensacją. Młoda panna młoda wyglądała jak z bajki, choć jej rodzice nie byli zbyt entuzjastyczni. Mama Bianki nie pojawiła się w ogóle, a tata zniknął zaraz po ceremonii kościelnej, ponieważ, jak się okazuje, nie jest fanem tego małżeństwa. Cóż, miłość nie zawsze idzie w parze z rodzinną aprobatą. Greta Van Fleet znowu w akcji. Nowy singiel, Tear It Down, zapowiada album Palace for the People, który ma być prawdziwym rollercoasterem emocji. Gitarzysta Jake Kiszka twierdzi, że to dzieło uosabia przygodę, pasję, brutalność, piękno, seks i wyobraźnię. Premiera już 9 października, a zespół obiecuje, że to będzie rock and roll, którego nie da się zamknąć w żadnych ramach. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lenny Kravitz, legenda rocka, teraz w roli Kena. Tak, dobrze słyszeliście. Mattel postanowił, że czas na męską wersję lalki inspirowaną gwiazdami, a Lenny z jego charakterystycznymi dreadami i skórzanymi butami stał się drugim w historii Kenbasadorem. Kravitz nie kryje radości, bo przecież kto by nie chciał być plastikowym ideałem? Ciekawe, czy jego lalka też będzie grała na gitarze.
2: Metallica nie przestaje zaskakiwać. Zespół ogłosił, że nie tylko wraca na scenę, ale także ponownie rusza z akcją charytatywną. Tym razem fani będą mogli oddać krew w specjalnie przygotowanych punktach krwiodawstwa, a nie w busach, jak to było wcześniej. W zamian za ten szlachetny gest uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i poczęstunek. Metallica nie tylko gra, ale i pomaga, a wszystko to w rytmie thrash metalu.
1: Świat punk rocka pogrążony w żałobie. Chad Gilbert, współzałożyciel Newfound Glory, odszedł w wieku 45 lat po długiej walce z nowotworem. Muzyk zmarł w otoczeniu najbliższych, spełniając swoje ostatnie życzenie. Choć jego życie osobiste bywało burzliwe, pozostawił po sobie niezapomniane dźwięki i wspomnienia, które na zawsze pozostaną w sercach fanów.
2: Poniedziałek przyniósł fanom muzyki prawdziwą bombę. Organizatorzy Open Air Festiwalu ogłosili, że na scenie w Gdyni w 2027 roku zagra sama Patti Smith, legendarna matka chrzestna muzyki punk. To nie koniec niespodzianek, bo wśród gwiazd pojawią się także Tame Impala, The Neighborhood i Ray. Bilety na to muzyczne święto wciąż dostępne, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Depeche Mode i ich Some Great Reward. Płyta, która miała być tylko kolejnym krokiem. rokiem, a stała się prawdziwym przełomem. Muzycy, zamiast cieszyć się wakacjami, musieli walczyć z opóźnieniami w studiu, ale efekt końcowy wynagrodził wszystkie trudy. People Are People, hit, który początkowo nie miał nawet trafić na album, podbił serca fanów po obu stronach Atlantyku. A koncert w Warszawie? Cóż, szarość miasta i kolejki przed sklepami to jedno, ale energia publiczności była niezapomniana.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Miniony weekend na lotnisku Chopina w Warszawie był pełen interwencji Straży Granicznej. Pasażer z Izraela, lecący z Kiszyniowa, zakłócał spokój na pokładzie samolotu i został ukarany mandatem. Dzień wcześniej obywatel Chin robił zdjęcia w strefie zakazu fotografowania, co również zakończyło się mandatem. Od początku roku na lotnisku przeprowadzono już ponad 50 podobnych interwencji.
2: Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie, która przyjechała do Warszawy z Czech w 2017 roku, była zwierzakiem roku 2025. Mimo leczenia nie udało się jej uratować z powodu rozległego zapalenia płuc. Wiadomość wywołała falę smutku w mediach społecznościowych. Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z 1624 roku. To półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, który waży niespełna gram, ale ma ogromne znaczenie dla historyków. Znalezisko pozwala lepiej zrozumieć obieg pieniądza w XVII wieku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pogratulował młodemu odkrywcy spostrzegawczości i właściwego zachowania.
1: W sieci pojawiło się nagranie, na którym Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, odnosi się do sytuacji ze spokojem. Kacprzyk stwierdził, że zamieszanie nie pozwala mu przyjeżdżać do pracy nowym Porsche. Sprawa wciąż jest badana przez Naczelną Izbę Lekarską, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Deszczowa pogoda nie odpuści w Polsce przez najbliższe dni. Przelotne opady będą występować w różnych częściach kraju, a na północy i w Tatrach mogą być intensywne. W górach spodziewane są nawet opady śniegu. Poprawa pogody prognozowana jest dopiero na weekend, kiedy to deszcz może ustąpić na całym obszarze Polski.
2: Święta Łucja, jedno z dzieci, którym w 1917 roku w Fatimie miała objawić się Matka Boska, jest postacią budzącą wiele emocji. Przypisywane jej wizje dotyczące przyszłości, w tym wojny i zniszczeń w Europie, wciąż są szeroko komentowane. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie te przepowiednie mają potwierdzone źródło. Historia dzieci z Fatimy od ponad 100 lat fascynuje i inspiruje liczne publikacje.
1: Praca maszynisty to nie tylko prowadzenie pociągu, ale także ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia na torach, liczy się każda sekunda. Maszyniści są szkoleni w symulatorach, by radzić sobie z takimi sytuacjami, ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. PKP Intercity kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności swoich pracowników.
2: 66-letni Tadeusz G. z Górna pod Kielcami, znany jako Truskawka, odsiaduje dożywocie za 8 morderstw. Jego kryminalna działalność rozpoczęła się w 1991 roku od potrójnego zabójstwa w Cedzynie. Obecnie toczą się dwa procesy, które mogą zwiększyć liczbę jego ofiar do 17. W latach od 2005 do 2007 brutalnie mordował właścicieli kantorów w południowej Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek w Sieprawiu doszło do dramatycznej strzelaniny. Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., strzelając do niej z broni czarnoprochowej. Kobieta cudem przeżyła, zasłaniając się telefonem, który zmienił trajektorię kuli. Napastnik zmarł na miejscu po tym, jak dwukrotnie strzelił do siebie. Monika B. trafiła do szpitala z powierzchownymi obrażeniami. W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. Nastolatek na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z autobusem na ulicy Mroteckiej. Służby ratunkowe szybko przybyły na miejsce. Jednak obrażenia chłopca okazały się śmiertelne. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Na Podlasiu zakończyła się duża akcja policyjna, w której uczestniczyło blisko 400 funkcjonariuszy. Sprawdzono 645 miejsc, co doprowadziło do zatrzymania 32 poszukiwanych osób, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znalazł się 41-letni mężczyzna z Białegostoku, poszukiwany listem gończym za liczne przestępstwa. Został on przewieziony do aresztu śledczego w Białymstoku.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper walczy o powrót do zdrowia po brutalnym ataku nożownika. Chłopak przeszedł 4 operacje i udar, a jego stan nadal jest poważny. Bliscy zorganizowali zbiórkę na jego leczenie, podkreślając, że każdy najmniejszy postęp daje nadzieję. Kacper, wcześniej aktywny sportowiec, teraz zmaga się z największym wyzwaniem swojego życia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku trwa niezwykły spektakl natury. Hektary wrzosowisk w okolicach Wrocławia pokryły się fioletowym dywanem, tworząc zapierający dech w piersiach krajobraz. Szczególnie zachwyca pustynia Kozłowska, gdzie kontrast piasku i wrzosów przyciąga turystów i fotografów. To idealny czas, by podziwiać te widoki, które najlepiej prezentują się we wrześniu.
1: Betard Sparta Wrocław przegrała pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi z Press, grupą deweloperską Toruń 35-55. Spotkanie na Motoarenie rozpoczęło się dobrze dla wrocławian, ale końcówka należała do gospodarzy. Menedżer Piotr Protasiewicz przyznał, że przed jego drużyną arcytrudne zadanie w rewanżu. Torunianie są teraz bardzo blisko obrony tytułu mistrzowskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą też 15 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Promocja w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. FC Porto pokonało Benfice 3-1 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
1: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników. Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gyul.
0: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując w 1/8 finału Niemców 3-0. Atmosfera w drużynie jest znakomita, co potwierdza lider zespołu, Tomasz Fornal. Siatkarze spędzają czas wolny na grach i żartach, co pokazuje ich świetne relacje. Kolejny mecz już wkrótce, a kibice z niecierpliwością czekają na dalsze sukcesy. Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału. Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
0: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz.
1: Reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Robert Lewandowski, kapitan kadry, przyleciał już z Chicago do Warszawy, gdzie towarzyszyły mu córki Klara i Laura. Pierwszy mecz Polacy rozegrają w piątek, 25 września, na PGE Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Konferencja prasowa z udziałem trenera Jana Urbana i Lewandowskiego odbędzie się we wtorek po treningu.
0: Filip Rózga może nie zagrać w najbliższych meczach reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych. Jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym meczu w Lidze Austriackiej. Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, gdyż wcześniej z kadry wypadli już Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Ostateczna decyzja zapadnie po dzisiejszych testach medycznych.
1: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard, to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Na Bydgoszczy przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 483 odcinek. Urro nie może przestać myśleć o Martinie, która zmaga się z trudnościami w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Pia, ukrywająca się w jaskini, traci siły, a Jana i Maria desperacko próbują ją wesprzeć. Santos szykuje bezwzględną intrygę przeciwko Werze, co może zrujnować jej życie. Virtudes staje przed kolejnym dramatem, tracąc pracę u Don Fermina. Manuel organizuje rodzinną kolację, na którą zaprasza Katalinę, co może przynieść nowe napięcia. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 23 września o 15:05 na TVP2, a powtórka dostępna będzie na TVP VOD. Splątane losy wkraczają w 51 odcinek pełen emocji. Jasemin coraz trudniej ukrywać prawdę przed Burakiem, co staje się dla niej ogromnym ciężarem. Niespodziewane spotkanie z Burakiem u Firdevs tylko pogłębia napięcie między nimi. Tymczasem Munewer podejmuje ważną decyzję o zapisaniu wnuczki Minę do szkoły, co jest możliwe dzięki dokumentom dostarczonym przez Jasemin. Tahsin nie ustaje w wywieraniu presji na Remzim, licząc na odzyskanie wolności. Emisja tego odcinka już w środę, 23 września o godzinie 14 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
2: W 966 odcinku Akacjowej 38 Telmo odkryje tajemnicę testamentu Markiza, który pozostawił Luci cenną kolekcję sztuki sakralnej. Przeor będzie naciskał, by Telmo przekonał Lucię do przekazania zbiorów zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem w mieście pojawią się plakaty ośmieszające Servanda, a Lolita postanowi działać, by uchronić go przed kompromitacją. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Wśród obsady znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arancha Aranguren i Mark Parejo. To historia pełna romansów, dramatów i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3419 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o 20:50 na TVP2, Amelia ostro skrytykuje Karolinę po jej aresztowaniu. Seniorka ostrzeże Bruna przed mściwą naturą jego żony, co może wpłynąć na przyszłość ich małżeństwa. Bruno, pod wpływem słów matki, zacznie dystansować się od Karoliny. Po powrocie z aresztu, Karolina nie znajdzie już wyrozumiałego męża. Bruno zasugeruje jej rezygnację z pracy, co spotka się z jej zdecydowanym oporem. W kolejnych odcinkach Karolina będzie walczyć o swoje miejsce w biznesie, ale Bruno postanowi powierzyć jej obowiązki Justinowi. To zapowiada kolejne zawirowania w ich związku.
1: W 3407 odcinku Barw Szczęścia Amelia odkryje, co Bruno i Karolina planują w hotelu. Ich inscenizacja ślubu wywoła jej sprzeciw. Grzelakowie staną przed poważnym problemem, gdy pan Bogumił zażąda od nich 100 000 złotych odszkodowania po zatruciu grzybami. Kasia i Mariusz pojawią się na pogrzebie Dąbrowskiego, gdzie Szymańska ostrzeże sąsiadkę przed Janką. Tymczasem Oliwka, mimo radości z unijnej dotacji, zmierzy się z długiem u Kępskiego. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 28 września o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoją mieszanką miłosnych, społecznych i kryminalnych wątków.
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1038 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. W tym odcinku Poyraz jest przekonany, że Mert stoi za narkotykami znalezionymi w warsztacie. Postanawia udowodnić winę swojego pomocnika, nie wiedząc, że prawda może być zupełnie inna. Odkrycie to wystawi ich przyjaźń na poważną próbę. Tymczasem Sahin, dzięki nowym lekom, zaczyna odzyskiwać pamięć, co przeraża Kansel. Aynur odwiedza Sinana, by uświadomić mu, że Ezgi go oszukiwała. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i trudnych wyborów. W rolach grają Nanuka Stambolijszwili.

0: 28 września o godzinie 20.50 na TVP 2.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4257 odcinku Krystian zmaga się z niepokojącymi odkryciami dotyczącymi swojej narzeczonej Łucji. Po znalezieniu ulotki niemieckiej kliniki jego zaufanie do niej zostaje wystawione na próbę. Kalina próbuje przekonać go do szczerej rozmowy, ale Alan sugeruje, by zaufał swojej intuicji. Krystian staje przed trudnym wyborem, rozdarty między radami przyjaciół. Premiera tego odcinka już w czwartek, 1 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można śledzić także na platformie Polsat Box Go.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Krople dudnią o szyby, a świat staje się spokojniejszy i bardziej przytulny. Idealny czas na domowe rytuały.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Tragiczna wiadomość z Los Angeles. W wieku 27 lat zmarł Presley Gerber, syn supermodelki Cindy Crawford. Młody model odszedł w ośrodku odwykowym, gdzie zmagał się z uzależnieniem i problemami psychicznymi. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana. W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, których partia Jedna Rosja zdobyła niecałe 58% głosów, co daje jej 355 mandatów. To największa frakcja w historii tej partii, zapewniająca większość konstytucyjną. Wybory odbyły się w warunkach skrajnie niedemokratycznych, co ma umocnić pozycję Władimira Putina i legitymizować dalsze działania na Ukrainie. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej zajęła drugie miejsce z wynikiem niecałe 14% głosów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, jak zachować się w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. Jeśli usłyszysz alarm lub otrzymasz alert RCB, zachowaj spokój i działaj z rozwagą. Będąc w budynku, znajdź pomieszczenie bez okien, a na zewnątrz połóż się na ziemi. Pamiętaj, by stale monitorować oficjalne komunikaty. Właściciele psów i kotów mogą skutecznie usunąć sierść z koców, dodając pół szklanki octu do prania. Ocet działa jako naturalny zmiękczacz, który ułatwia oddzielenie włosów od materiału. Dodatkowo można wrzucić do bębna dwie gąbki kuchenne, które zbiorą resztki sierści. To proste rozwiązanie nie tylko czyści, ale także odświeża tkaniny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wielu rodziców w Polsce nieświadomie pakuje dzieciom do szkoły posiłki, które mogą szkodzić ich koncentracji i energii. Dietetyczka Roxana Środa zwraca uwagę, że popularne produkty, takie jak słodkie jogurty czy batony zbożowe, to często ukryte bomby cukrowe. Zaleca komponowanie śniadaniówek z białkiem, zdrowymi tłuszczami i błonnikiem, co zapewni dzieciom stabilną energię na cały dzień. Nowe zasady żywienia w szkołach, obowiązujące od września, mają na celu poprawę jakości posiłków i ograniczenie dostępu do przetworzonej żywności. W Ostrołęce rusza pilotażowy program, który ma poprawić segregację odpadów. Worki na śmieci będą oznaczane specjalnymi kodami, co pozwoli na identyfikację ich pochodzenia. Dzięki temu osoby, które nie przestrzegają zasad segregacji, mogą spodziewać się wyższych opłat. Program ma na celu wyeliminowanie problemu niewłaściwej segregacji w blokach mieszkalnych.
2: Makaron do sałatki powinien być gotowany al dente, aby zachował sprężystość i nie stał się kleisty po dodaniu sosu. Ważne jest szybkie schłodzenie makaronu po ugotowaniu, zwłaszcza jeśli sałatka ma być przygotowana z wyprzedzeniem. Przechowuj sałatkę w lodówce, a sos dodaj tuż przed podaniem, by uniknąć zmiany konsystencji. Pamiętaj, że kilka minut gotowania może zdecydować o jakości dania następnego dnia. Zbliża się sezon grzewczy, a to dobry moment, by przygotować sypialnię na chłodniejsze dni. Warto zadbać o dokładne wietrzenie i sprawdzić, czy w trudno dostępnych miejscach nie gromadzi się wilgoć. Upewnijmy się też, że grzejnik działa sprawnie i nie jest zasłonięty. Pamiętajmy, że kontrola wilgotności i odpowiednia wentylacja pomogą uniknąć problemów z pleśnią.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W nocy 20 września w Skwierzynie doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali 5 osób, zanim przybyła straż pożarna. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się uniknąć tragedii. Strażacy opanowali ogień, a sytuacja została opanowana. Lwia zmarszczka, czyli pionowa bruzda między brwiami, nie zawsze wymaga kosztownych zabiegów medycyny estetycznej. Istnieje prosty masaż, który regularnie wykonywany może pomóc w jej redukcji. Wystarczy kilka minut dziennie, aby odpowiednio ułożonymi palcami rozluźnić napięte mięśnie i wygładzić skórę. To skuteczna alternatywa dla botoksu, która może przynieść widoczne efekty.
0: Jesień to czas, kiedy w ogrodach królują wrzosy, ale warto pamiętać o ich kuzynach, wrzoścach. Wrzosy kwitną od lipca do października i są odporne na mrozy, podczas gdy wrzośce rozwijają się wiosną i są bardziej wrażliwe na zimno. Obie rośliny wymagają kwasowej gleby, ale różnią się porą sadzenia i pielęgnacją. W długotrwałych związkach często pojawia się wypalenie emocjonalne. Zwolennicy dawnych wierzeń sugerują, że prosty rytuał może pomóc w odbudowie namiętności. Wystarczy dodać majeranek do wieczornego posiłku partnera, aby odświeżyć dawną fascynację. Według tradycji ta przyprawa ma właściwości oczyszczające i wspomaga tworzenie głębokiej więzi romantycznej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Pierwsza dama Marta Nawrocka podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych przyciągnęła uwagę swoją minimalistyczną stylizacją. Towarzysząc prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, wzięła udział w spotkaniach z Polonią, podkreślając znaczenie przekazywania polskich tradycji. Wizyta pary prezydenckiej, trwająca od 19 do 23 września, koncentrowała się na relacjach polsko-amerykańskich i interakcjach z Polonią. Rozpoczęła się od złożenia hołdu ofiarom zamachów z 11 września przy drzewie prawie ocalały.
2: Dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra, otrzymała w nocy obraźliwe wiadomości, ale nie pozostawiła ich bez reakcji. Ustaliła tożsamość autora, który po konfrontacji przeprosił i zaproponował zadośćuczynienie. W efekcie 1000 zł trafiło do Fundacji Zwierzęca Polana, co pokazuje, jak internetowy hejt można przekuć w realną pomoc.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzień mokry, ale spokojny. Warto zadbać dziś o siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Tańcu z Gwiazdami zapanowała prawdziwa Maryla Knight. Joanna Jędrzejczyk w końcu pokazała, że potrafi tańczyć, a Izabela Kuna zjechała z podium prosto do kanapki w aucie. Matteo Brunetti, mimo że próbował przekupić jurorów tiramisu, wrócił do domu z pustymi rękami. Helena Englert i Mandaryna błyszczały na parkiecie, a za kulisami Julia Wieniawa cieszyła się z towarzystwa uroczego pieska. Emocje sięgnęły zenitu, a kolejny odcinek zapowiada się równie gorąco. Mandaryna, znana z muzyki dance, zaskoczyła wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, prezentując zmysłową rumbę z Krystianem Rzymkiewiczem. Choć na co dzień zmaga się z akceptacją swojej kobiecości, na parkiecie pokazała niezwykłą pewność siebie. Krystian, jej taneczny partner, nie krył podziwu dla przemiany Marty, podkreślając, jak bardzo zmieniła się od początku programu. Wygląda na to, że taniec to nie tylko kroki, ale i odkrywanie siebie na nowo.
2: Maryla Rodowicz, niezmiennie pełna energii, szykuje się do wielkiej trasy koncertowej w 2027 roku, która obejmie największe areny w Polsce. Choć artystka dba o formę, przyznaje się do kulinarnego grzeszku, smażonego pieczywa, które nie pozwala jej schudnąć. Mimo to Maryla nie zamierza zwalniać tempa i obiecuje fanom niezapomniane występy, zarówno na wielkich scenach, jak i w bardziej kameralnych salach. Jak sama mówi, hulaj dusza, piekła nie ma. W Rolnik szuka żony emocje sięgają zenitu. Wiktor, zamiast pożegnać się z kandydatkami, obdarował je słonecznikami, co w jego przypadku oznaczało chęć dalszego poznawania wszystkich. Karol, po burzliwej rozmowie z Natalią, zaprosił na swoje gospodarstwo aż 3 kandydatki, choć Julia wydaje się być jego faworytką. Łukasz z kolei postawił na szczerość i intensywne spojrzenia, co zaowocowało zaproszeniem Ani, Natalii i Agnieszki. Mariusz miał najtrudniejszy wybór, ale ostatecznie zdecydował się na Dominikę, Ewelinę i Paulinę. Justyna, po majsterkowaniu z kandydatami, wybrała Dominika, Michała i Szymona. Czas pokaże, czy te wybory przetrwają próbę czasu na gospodarstwach.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sisi, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów. Od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna, doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku.
1: Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco.
2: Urszula Dudziak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, nie zamierza tańczyć z gwiazdami. Choć propozycje sypią się jak z rękawa, artystka woli koncertować i realizować swoje projekty. Zamiast parkietu wybiera więzienne mury w nowym programie Eksperyment od siatka na Canal+. Cóż, nie każdy musi tańczyć, by błyszczeć.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje swoje 75-lecie pracy artystycznej. Na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie pojawią się gwiazdy kilku pokoleń, od Natalii Kukulskiej po Macieja Maleńczuka, by oddać hołd jej niezwykłej karierze. Wydarzenie, które zostanie zarejestrowane przez Telewizję Polską, to nie tylko koncert, ale prawdziwe muzyczne podsumowanie epoki. Aż trudno uwierzyć, że w czasach, gdy skandale są na porządku dziennym, Santor zdobyła serca publiczności klasą i talentem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: William Shatner, znany wszystkim jako kapitan Kirk ze Star Treka, postanowił zaskoczyć świat i w wieku ponad 90 lat wkroczyć na scenę heavy metalu. Na Riot Fest w Chicago zadebiutował z zespołem The Uckers, wykonując klasyki takie jak Crazy Train czy Enter Sandman. Choć płyta What the F is Heavy Metal jeszcze nie ujrzała światła dziennego, Shatner już teraz porwał publiczność swoim metalowym zacięciem. Kto by pomyślał, że kapitan Kirk zamieni mostek statku na scenę pełną ciężkich brzmień?
2: Tool i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? Tool udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo. Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Polsce utrzymuje się deszczowa pogoda, która potrwa do końca tygodnia. Szczególnie intensywne opady prognozowane są na północy kraju, a w Tatrach spodziewany jest śnieg. IMGW wydało ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego, gdzie opady mogą sięgnąć nawet 60 mm. Noc przyniesie ochłodzenie, a silny wiatr dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę.
2: Maszyniści PKP Intercity codziennie stają przed nieprzewidywalnymi sytuacjami na torach, takimi jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia. Dzięki regularnym ćwiczeniom na symulatorach są przygotowani na szybkie i automatyczne reakcje. To odpowiedzialna praca, która wymaga skupienia i odpowiedniego przygotowania. Maszyniści, podobnie jak pasażerowie, chcą bezpiecznie wrócić do swoich domów.
1: Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z XVII wieku. To półtorak pruski z 1624 roku, wybity w Królewcu za czasów księcia Jerzego Wilhelma. Znalezisko ma ogromne znaczenie dla naukowców, pomagając odtworzyć realia życia tamtej epoki. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził uznanie dla młodego odkrywcy. Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie odeszła z powodu rozległego zapalenia płuc, mając 10 lat. Mimo wcześniejszego leczenia i poprawy stanu zdrowia, problemy z oddychaniem powróciły. Informacja o jej odejściu wywołała falę smutku w mediach społecznościowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości Dariuszem Mazurem. Rozmowa dotyczyła postępowania prowadzonego przez mławską prokuraturę, które według Kowalskiego budzi wątpliwości. Wiceminister Mazur wyraził zdumienie sposobem prowadzenia sprawy i uznał, że zgromadzony materiał nie pozwala na jej umorzenie. Kolejne spotkania mają odbyć się w prokuraturze krajowej. Portal Zero opublikował nagranie z ukrytej kamery, na którym lekarz Dawid Kacprzyk, związany z kontrowersjami wokół Szpitala Południowego w Warszawie, mówi o aferze. Mam to w dół. Kacprzyk, który zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych w 4 warszawskich placówkach, pracował średnio 331 godzin miesięcznie. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a śledczy są na końcowym etapie analizy materiału dowodowego. Tymczasem lekarz wrócił do pracy i uruchomił profil na portalu Znany Lekarz.
2: W Sieprawiu doszło do dramatycznych wydarzeń. 47-letni Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., używając broni czarnoprochowej. Kobieta ocalała dzięki temu, że kula trafiła w telefon, który trzymała w dłoni. Napastnik popełnił samobójstwo, a Monika B. trafiła do szpitala z obrażeniami. Kot Pandek, który został brutalnie skatowany przez właściciela za zjedzenie kawałka boczku, wrócił do zdrowia i znalazł nowy dom. Sąd ukarał oprawcę grzywną i zakazał mu posiadania zwierząt. Jednak Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zapowiada sprzeciw wobec wyroku. Pandek, mimo ciężkich przeżyć, cieszy się teraz życiem i zachowuje się jak prawdziwa gwiazda.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Łazach w powiecie zawierciańskim doszło do dramatycznego zdarzenia. Około 12-letnia dziewczynka została porażona prądem, co spowodowało nagłe zatrzymanie krążenia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala w Sosnowcu, gdzie podczas transportu odzyskała przytomność. Szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia nie są jeszcze znane. W sobotę, późnym wieczorem, grupa około 30 wandali zatrzymała pociąg regionalny na trasie między Szczecinem a Świnoujściem, używając hamulca bezpieczeństwa. Następnie zdewastowali skład, pokrywając go graffiti, co spowodowało ponadgodzinne opóźnienie. To kolejny przypadek wandalizmu w regionie, gdzie od początku roku odnotowano już 89 takich incydentów. Samorząd apeluje do świadków o pomoc w identyfikacji sprawców.
2: W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. Nastolatek jadący na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z autobusem na ulicy Mroteckiej. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Policja pod nadzorem prokuratury bada teraz dokładne okoliczności tej tragedii.
1: Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają nietypowe imiona dla swoich dzieci, inspirowane literaturą, filmami czy komiksami. W rejestrze PESEL można znaleźć zarówno popularne, jak i unikalne imiona, które pojawiają się zaledwie kilka razy w kraju. Wybór imienia to dla wielu rodziców trudne wyzwanie, a inspiracje czerpią z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji po popkulturę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Podlasiu zakończyła się szeroko zakrojona akcja policji i Straży Granicznej. W ciągu 2 dni zatrzymano 32 osoby, w tym poszukiwanych listami gończymi. Wśród zatrzymanych jest 41-letni mężczyzna z Białegostoku, który ma do odbycia karę więzienia za pobicie i inne przestępstwa. W akcji wzięło udział 394 policjantów, którzy sprawdzili 645 adresów.
2: W Łomży doszło do nietypowego incydentu z udziałem transportowanego czołgu. Poniedziałek rano, podczas przejazdu szosą Zambrowską, wieża czołgu obróciła się, a lufa uszkodziła znaki drogowe. Przyczyną była awaria techniczna blokady wieży. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a konwój wrócił do bazy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą tak samo 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią Pesto Łowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o Pesto alla Genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia, jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność.
2: Na rynku hurtowym paliw panuje chwilowy spokój. Czołowi dostawcy nie zaktualizowali jeszcze swoich cenników od weekendu. Orlen i BP Europa oferują obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy. Ceny benzyny PB95 wynoszą 6344 zł za metr sześcienny, a oleju napędowego 7522 zł. Sytuacja na rynku jest jednak dynamiczna, a ceny mogą się zmieniać w zależności od globalnych wydarzeń. Kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach. Dino Polska, sieć sklepów kontrolowana przez Tomasza Biernackiego, zmienia strategię i stawia na ekspansję w dużych miastach. Kluczowym elementem nowego podejścia jest współpraca z Krzysztofem Stanowskim i Kanałem Zero. Celem jest dotarcie do młodszych klientów i zmiana wizerunku z prowincjonalnej sieci na nowoczesną markę miejską. Dotychczas Dino unikało głośnych kampanii, skupiając się na rozwoju w małych miejscowościach. Teraz, by utrzymać tempo wzrostu, firma wkracza do metropolii. Nowa strategia to odpowiedź na potrzebę zdobycia nowych rynków i klientów.
1: Polski startup Provate wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które może skrócić kolejki przy kasach samoobsługowych. Dzięki aplikacji EM Obywatel weryfikacja wieku zajmuje mniej niż 16 sekund, eliminując potrzebę angażowania personelu. System działa z poszanowaniem prywatności, przekazując jedynie informacje o pełnoletności klienta. Pilotażowe testy pokazały, że niemal połowa klientów korzysta z tej opcji. Rozwiązanie ma szansę na ekspansję w całej Unii Europejskiej, co wpisuje się w trend cyfrowej tożsamości. Projekt otrzymał już wsparcie finansowe, co zwiększa jego szanse na sukces. Jacob Coxon, były pracownik OpenAI i Anthropic, ostrzega przed zagrożeniami związanymi z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji. Coxon twierdzi, że tempo postępu technologicznego może doprowadzić do sytuacji, nad którą człowiek straci kontrolę. Wśród pracowników firm AI rośnie niepokój, a niektórzy z nich rozważają zakup ziemi na wypadek cywilizacyjnego chaosu. Szefowie branży, w tym Dario Amodei i Sam Altman, również apelują o spowolnienie rozwoju AI. Problemem jest jednak globalny wyścig technologiczny, który utrudnia jednostronne działania. Przejęcie InPostu przez konsorcjum z Advent International i FedEx jest na ostatniej prostej. Akcjonariusze masowo zaakceptowali ofertę wartą miliardy euro, co spełnia kluczowy warunek transakcji. Teraz czekamy na decyzję oferenta, która ma zapaść do 23 września. Rafał Brzoska pozostanie prezesem InPostu, a firma zachowa swoją nazwę i centralę w Polsce. Przejęcie ma umożliwić dalszą ekspansję zagraniczną, a udział FedEx zapewni dostęp do doświadczenia w branży logistycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, InPost zostanie wycofany z giełdy Euronext Amsterdam. Wyciek danych medycznych z systemu MyDoctor wywołał duże zamieszanie. Mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą domaga się 30 tysięcy złotych odszkodowania od firmy MyDoctor za utratę kontroli nad swoimi danymi. Mężczyzna otrzymał ostrzeżenie o wycieku miesiąc po incydencie i zastrzegł swój numer PESEL. Jeśli firma nie spełni jego żądań, sprawa może trafić do sądu. Wyciek danych medycznych budzi szczególne obawy, ponieważ mogą one być wykorzystane do szantażu lub presji. Na polskim rynku pracy coraz częściej pojawiają się tak zwane oferty widmo. To ogłoszenia, które pozostają aktywne, mimo że firma nie planuje zatrudnienia. Eksperci radzą, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wielokrotne odświeżanie tego samego ogłoszenia czy brak konkretnych informacji o stanowisku. Często firmy zbierają CV na przyszłość lub badają rynek, nie informując o tym kandydatów. Szacuje się, że nawet co piąta oferta może nie prowadzić do zatrudnienia. Ważne jest, by przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdzić firmę i jej rekrutacyjne intencje.
2: W październiku ZUS przyspieszy wypłaty emerytur i rent dla dwóch grup seniorów. Zmiana dotyczy osób, które zwykle otrzymują świadczenia 10 i 25 dnia miesiąca. W tym roku te daty przypadają w weekend, dlatego pieniądze trafią na konta wcześniej. Pierwsza grupa otrzyma wypłaty 9 października, a druga 23 października. Oba terminy przypadają w piątek. Harmonogram wypłat w październiku obejmuje także 1, 6, 15 i 20 dzień miesiąca. Zmiany nie wpływają na wysokość świadczeń.
1: Hyundai Rotem zaprezentował w Kielcach polską wersję czołgu K2.pl, wyposażoną w lokalne podzespoły. To efekt współpracy z polskimi firmami, w tym zakładami mechanicznymi Bumar Łabędy. Podpisano też porozumienie z Hutą Częstochowa na dostawy stali pancernej. Hyundai Rotem planuje produkcję części czołgów w Polsce, co ma wzmocnić lokalny przemysł obronny. W ramach programu K2.pl pokazano także pojazdy specjalistyczne, takie jak most szturmowy i wóz ewakuacyjny. Warszawa rozważa zakup kolejnych maszyn, co podkreśla znaczenie lokalizacji produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3402 odcinku Barw Szczęścia Mariusz Karpiuk stanie się prawdziwym bohaterem dla rodziny Pyrków. Dzięki jego bezinteresownej pomocy naprawiony zostanie zepsuty piec, co pozwoli uniknąć ogromnych wydatków na nowe części i fachowców. Hubert, który już widział przed sobą kolejny duży rachunek, odetchnie z ulgą. Mariusz, mając odpowiednią część w swoich zapasach, samodzielnie rozwiąże problem, przywracając ciepło w domu Pyrków. Jego gest zostanie doceniony, a rodzina nie zapomni o tej wielkiej przysłudze. Niespodziewanie Mariusz otrzyma wyjątkowy prezent. Pięknie zapakowany kosz od Pyrków, co będzie dla niego miłym zaskoczeniem. Ten odcinek, pełen emocji, zostanie wyemitowany już wkrótce. W 3417 odcinku Barw Szczęścia Daniel podejmie dramatyczną decyzję, by chronić swojego syna Emila. Porwie Adama, uzależnionego lokatora Pyrków, co wywoła lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, a jej konsekwencje odczują wszyscy domownicy. W 3418 odcinku Adam trafi do szpitala i oskarży rodzinę Pyrków o zlecenie ataku na niego, żądając korzyści majątkowych za milczenie. W 3420 odcinku Hubert spróbuje przekonać Adama do rozmowy z dziennikarką Weroniką, co może rzucić nowe światło na całą sprawę. Weronika odwiedzi także Lucynę, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązania konfliktu. Tajemnice Pyrków zaczynają wychodzić na jaw, a napięcie rośnie.
2: W 1942 odcinku M jak miłość Aneta zostanie zaskoczona przez swojego męża Olka, który zaprosi ją na romantyczną randkę. To nietypowe zachowanie Chodakowskiego sprawi, że Aneta postanowi zrobić na nim ogromne wrażenie. Uda się do salonu Kamy, by ta wyczarowała dla niej wyjątkową fryzurę. Aneta będzie chciała, by Olek zaniemówił z wrażenia, gdy ją zobaczy. Jednak to nie jedyna prośba, z jaką zwróci się do Kamy. Aneta poprosi przyjaciółkę o opiekę nad synem, Boryskiem, by móc w pełni cieszyć się wieczorem z mężem. Kama, jak zawsze niezawodna, zgodzi się pomóc, ratując tym samym romantyczne plany Anety i Olka. W 998 odcinku na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka przeżywa koszmar po porwaniu córki Niny, a podejrzenia na dobre i na złe

0: Myśleć o tajemniczym folderze kliniki w Berlinie, który znalazł w rzeczach swojej narzeczonej Lucy. Kalina próbuje go uspokoić, sugerując spokojną rozmowę z ukochaną, ale Alan ma inne zdanie. Radzi Krystianowi, by zaufał swojemu instynktowi. Jeśli wyczuwa kłamstwo, Krystian staje przed trudnym wyborem, komu zaufać. Czy posłucha Kaliny i da Lucy szansę na wyjaśnienia? Czy może posłucha Alana i będzie drążył temat dalej? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze na Polsacie oraz w streamingu Polsat Box Go. W środę, 23 września, o godzinie 15:05 w TVP. 2. Wyemitowany zostanie 483 odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Curro nie może przestać martwić się o Martinę, która przebywa w klinice psychiatrycznej po oskarżeniu o otrucie hrabiego de Ayali. Tymczasem Pia, ukrywająca się w jaskini, zaczyna słabnąć, a Jana i Maria starają się ją wesprzeć. Santos planuje zemstę na Verze, co może jeszcze bardziej skomplikować jej życie. Virtudes czeka kolejny cios, gdy traci pracę u Don Fermina. Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, co może być ważnym wydarzeniem w obliczu ostatnich napięć. Serial można również oglądać za pośrednictwem TVP VOD. W najnowszym, 1944 odcinku M jak Miłość, Werner zmaga się z trudnym rozstaniem z Sylwią. Budzyńscy próbują go wesprzeć, ale pijany przyjaciel skutecznie psuje ich plany. Werner wpada w kolejne kłopoty, poznając w barze seksowną Oliwię. Tymczasem Magda jest zaskoczona niespodziewanym przyjazdem Julii z Ukrainy, która nie czuje się tam bezpiecznie. Konflikt między Anitą a Kamilem narasta, gdyż mają różne oczekiwania co do przyszłości. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września, o godzinie 25. Na TVP2 to wieczór pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 209 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 28 września o 17:20 na TVP2. Deria odnajduje Jonce, by ostrzec ją przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, co skłania Jonce do podjęcia odważnej decyzji o złożeniu zeznań na policji. Tymczasem Mukader odwiedza Bejze i Nusreta w areszcie, a Sinem odkrywa tajemniczy list Melicha. W poprzednich wydarzeniach Cichan złożył skargę na Bejze, co doprowadziło do jej aresztowania wraz z Nusretem. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cichanem staje się coraz bardziej skomplikowana. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi, Türkeşve i Cantarakçı.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północny z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejszy rytm dyktują krople. Warto się w nie wsłuchać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych.
3: Coraz więcej Niemców decyduje się na przeprowadzkę do Polski. W 2025 roku aż 4941 osób opuściło Niemcy, wybierając polskie miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Główne powody to niższe koszty życia, dynamiczna gospodarka i lepsze perspektywy zawodowe. Polska stała się jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla niemieckich emigrantów, wyprzedzając nawet Wielką Brytanię czy Włochy.
2: Podczas nocnych lotów czarne skarpetki mogą stanowić zagrożenie. W ciemnej kabinie są one praktycznie niewidoczne, co zwiększa ryzyko potknięcia się załogi o nogi pasażerów. Eksperci zalecają noszenie jasnych skarpetek, które są łatwiejsze do zauważenia. Unikajmy też chodzenia boso ze względów higienicznych.
3: Tragiczny incydent na plaży Vouliagmeni, niedaleko Aten. 82-letni mężczyzna zmarł po bójce o leżak z 76-letnim mężczyzną. Świadkowie opisują chaos i krzyki, które słychać było na całej plaży. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Lokalne władze prowadzą śledztwo w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed wznowieniem działań wojennych. Teheran zapowiada, że w razie ataku amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie staną się celem irańskich uderzeń. Iran przestrzega także kraje regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych, grożąc uznaniem ich za strony konfliktu. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, mimo wcześniejszego zawieszenia broni.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny na Ukrainie oraz kwestii bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Wcześniej wysłannicy Trumpa odwiedzili Kijów, aby na miejscu ocenić sytuację. Zełenski podziękował Trumpowi za rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Ukraina przeprowadziła skuteczny atak na obwód moskiewski, wykorzystując pociski dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo i FP-7 Pelikan. Celem były strategiczne obiekty, w tym zakłady przemysłu naftowego i infrastruktura logistyczna. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że te działania poważnie naruszyły rosyjski przemysł naftowy. Atak wyłączył około 4% rosyjskich mocy rafineryjnych, co jest kontynuacją wcześniejszych uderzeń.
2: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, uczestniczył w Kopenhadze w konferencji Komitetu Wojskowego NATO. Głównym tematem spotkania było wzmacnianie odstraszania i obrony oraz rozwój zdolności wojskowych sojuszu. Polska i Szwecja omówiły pogłębianie współpracy wojskowej na Bałtyku, a także wsparcie dla Ukrainy. Konferencja potwierdziła wspólny kierunek działań 32 państw NATO w zakresie integracji systemów obronnych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG. Jesienne i zimowe suszenie prania w domu często kończy się nieprzyjemnym zapachem stęchlizny. Rozwiązaniem może być drewno cedrowe, które naturalnie neutralizuje nieprzyjemne wonie i pomaga wchłaniać wilgoć. Wystarczy umieścić kilka kawałków cedru na suszarce, by cieszyć się świeżo pachnącymi ubraniami. To prosty i skuteczny sposób na walkę z wilgocią w chłodniejsze dni. Naturalny odświeżacz powietrza do samochodu można łatwo zrobić samodzielnie. Wystarczy woreczek z gruboziarnistą solą i kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego, umieszczony przy nawiewie. Taki odświeżacz nie tylko wypełni wnętrze przyjemnym zapachem, ale także pomoże w walce z parującymi szybami. Alternatywnie można użyć ziaren kawy, które również doskonale neutralizują niechciane zapachy. Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Skrzydło kwiaty mogą kwitnąć przez cały rok, jeśli odpowiednio się o nie zadba. Kluczowe jest zapewnienie im jasnego miejsca, osłoniętego przed bezpośrednim słońcem. oraz odpowiedniego podłoża. Jeśli roślina nie kwitnie, warto spróbować domowego nawozu z drożdży. Wystarczy rozpuścić 40 g drożdży w 4 litrach wody i podlewać roślinę co 2 tygodnie.
2: Pralka może stać się źródłem nieprzyjemnych zapachów i pleśni, jeśli nie jest odpowiednio czyszczona. Wilgoć i resztki detergentów sprzyjają rozwojowi grzybów. Prosty sposób na odświeżenie urządzenia to użycie sody oczyszczonej i octu, które każdy ma w kuchni. Po czyszczeniu warto zostawić pralkę otwartą, aby dobrze wyschła.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, gwiazda TVN-u, znalazła chwilę na odpoczynek i zabrała mamę na wakacje do ciepłych krajów. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które wywołały niemałe poruszenie wśród fanów. Ale to nie skąpe stroje, a piękna mama Izabelli skradła show. Cóż, nie ma wątpliwości, po kim Iza odziedziczyła urodę.
2: Helena Englert. Objawienie tańca z gwiazdami. Nie przestaje zaskakiwać jurorów swoimi występami, zdobywając najwyższe noty. Choć wielu zarzuca jej korzystanie ze słaby rodziców, Jan Englert stanowczo broni córki, podkreślając jej niezależność i talent. Helena z dyplomem nowojorskiej Tisch School of the Arts udowadnia, że nazwisko to tylko dodatek do jej umiejętności. Jan Englert przyznaje, że w tańcu córka go przewyższa, a jej determinacja i ciężka praca zasługują na ogromny szacunek.
1: Karol Strasburger, niezłomny mistrz sucharów i prowadzący familiady, nie zamierza zwalniać tempa, mimo że przekroczył już 70. Choć wielu myśli o emeryturze, on wciąż z energią prowadzi teleturniej, uprawia sport i wychowuje swoje maleństwo. Strasburger twierdzi, że emerytura to tylko papierowy wymysł, a on sam planuje pracować, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Wygląda na to, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się jego niepowtarzalnym humorem. Świat mody i show biznesu wstrzymał oddech. Presley Gerber, syn Cindy Crawford, odszedł, zostawiając za sobą nie tylko wybiegowe sukcesy, ale i walkę z demonami. Jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych były jak krzyk o pomoc, a zdjęcia z sierpnia pokazywały uśmiech, który miał być nowym początkiem. Niestety, życie napisało inny scenariusz.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Joanna Krupa, znana z Top Model, postanowiła pokazać światu swoją hiszpańską haciendę w Los Angeles. Willa z 1930 roku to nie tylko luksusowe wnętrza, ale i kort tenisowy oraz basen, bo przecież każdy potrzebuje miejsca na relaks po ciężkim dniu pracy. Modelka przyznała, że gotowanie to nie jej mocna strona, ale kto by się tym przejmował, mając taki ogród i plac zabaw dla córki. Cóż, życie w blasku fleszy ma swoje przywileje.
1: Filip Heiser, były gwiazdor telewizji, wziął ślub z młodszą o 21 lat Bianką, a ich wesele było prawdziwą sensacją. Młoda panna młoda wyglądała jak z bajki, choć jej rodzice nie byli zbyt entuzjastyczni. Mama Bianki nie pojawiła się w ogóle, a tata zniknął zaraz po ceremonii kościelnej, ponieważ, jak się okazuje, nie jest fanem tego małżeństwa. Cóż, miłość nie zawsze idzie w parze z rodzinną aprobatą. Greta Van Fleet znowu w akcji. Nowy singiel, Tear It Down, zapowiada album Palace for the People, który ma być prawdziwym rollercoasterem emocji. Gitarzysta Jake Kiszka twierdzi, że to dzieło uosabia przygodę, pasję, brutalność, piękno, seks i wyobraźnię. Premiera już 9 października, a zespół obiecuje, że to będzie rock and roll, którego nie da się zamknąć w żadnych ramach. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja?
2: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, znów zaskakuje. Po mrocznym hicie Choke Me, który przyniósł jej historyczny sukces, artystka wraca z nowym singlem CMYM. Tym razem stawia na figlarność i niebezpieczne brzmienia, zapowiadając swój debiutancki album. Czy ktoś odważy się wykonać pierwszy ruch w tej grze napięć i uwodzenia? Czekamy na więcej!
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lenny Kravitz, legenda rocka, teraz w roli Kena. Tak, dobrze słyszeliście. Mattel postanowił, że czas na męską wersję lalki inspirowaną gwiazdami. A Lenny, z jego charakterystycznymi dreadami i skórzanymi butami, stał się drugim w historii Kenbasadorem. Kravitz nie kryje radości, bo przecież kto by nie chciał być plastikowym ideałem. Ciekawe, czy jego lalka też będzie grała na gitarze.
2: Metallica nie przestaje zaskakiwać. Zespół ogłosił, że nie tylko wraca na scenę, ale także ponownie rusza z akcją charytatywną. Tym razem fani będą mogli oddać krew w specjalnie przygotowanych punktach krwiodawstwa, a nie w busach, jak to było wcześniej. W zamian za ten szlachetny gest uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i poczęstunek. Metallica nie tylko gra, ale i pomaga, a wszystko to w rytmie thrash metalu.
1: Świat punk rocka pogrążony w żałobie. Chad Gilbert, współzałożyciel Newfound Glory, odszedł w wieku 45 lat po długiej walce z nowotworem. Muzyk zmarł w otoczeniu najbliższych, spełniając swoje ostatnie życzenie. Choć jego życie osobiste bywało burzliwe, pozostawił po sobie niezapomniane dźwięki i wspomnienia, które na zawsze pozostaną w sercach fanów.
2: Poniedziałek przyniósł fanom muzyki prawdziwą bombę. Organizatorzy Open Air Festiwalu ogłosili, że na scenie w Gdyni w 2027 roku zagra sama Patti Smith, legendarna matka chrzestna muzyki punk. To nie koniec niespodzianek, bo wśród gwiazd pojawią się także Tame Impala, The Neighborhood i Ray. Bilety na to muzyczne święto wciąż dostępne, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Depeche Mode i ich Some Great Reward. Płyta, która miała być tylko kolejnym krokiem, a stała się prawdziwym przełomem. Muzycy, zamiast cieszyć się wakacjami, musieli walczyć z opóźnieniami w studiu, ale efekt końcowy wynagrodził wszystkie trudy. People Are People, hit, który początkowo nie miał nawet trafić na album, podbił serca fanów po obu stronach Atlantyku. A koncert w Warszawie? Cóż, szarość miasta i kolejki przed sklepami to jedno, ale energia publiczności była niezapomniana.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 10 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Wrześniowy deszcz to urokliwa zapowiedź kolorowych jesiennych dni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Miniony weekend na lotnisku Chopina w Warszawie był pełen interwencji Straży Granicznej. Pasażer z Izraela, lecący z Kiszyniowa, zakłócał spokój na pokładzie samolotu i został ukarany mandatem. Dzień wcześniej obywatel Chin robił zdjęcia w strefie zakazu fotografowania, co również zakończyło się mandatem. Od początku roku na lotnisku przeprowadzono już ponad 50 podobnych interwencji.
2: Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie, która przyjechała do Warszawy z Czech w 2017 roku, była zwierzakiem roku 2025. Mimo leczenia nie udało się jej uratować z powodu rozległego zapalenia płuc. Wiadomość wywołała falę smutku w mediach społecznościowych. Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z 1624 roku. To półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, który waży niespełna gram, ale ma ogromne znaczenie dla historyków. Znalezisko pozwala lepiej zrozumieć obieg pieniądza w XVII wieku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pogratulował młodemu odkrywcy spostrzegawczości i właściwego zachowania.
1: W sieci pojawiło się nagranie, na którym Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, odnosi się do sytuacji ze spokojem. Kacprzyk stwierdził, że zamieszanie nie pozwala mu przyjeżdżać do pracy nowym Porsche. Sprawa wciąż jest badana przez Naczelną Izbę Lekarską, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Święta Łucja. Jedno z dzieci, którym w 1917 roku w Fatimie miała objawić się Matka Boska, jest postacią budzącą wiele emocji. Przypisywane jej wizje dotyczące przyszłości, w tym wojny i zniszczeń w Europie, wciąż są szeroko komentowane. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie te przepowiednie mają potwierdzone źródło. Historia dzieci z Fatimy od ponad 100 lat fascynuje i inspiruje liczne publikacje.
1: Praca maszynisty to nie tylko prowadzenie pociągu, ale także ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia na torach, liczy się każda sekunda. Maszyniści są szkoleni w symulatorach, by radzić sobie z takimi sytuacjami. Ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. PKP Intercity kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności swoich pracowników.
2: W piątek w Sieprawiu doszło do dramatycznej strzelaniny. Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., strzelając do niej z broni czarnoprochowej. Kobieta cudem przeżyła, zasłaniając się telefonem, który zmienił trajektorię kuli. Napastnik zmarł na miejscu po tym, jak dwukrotnie strzelił do siebie. Monika B. trafiła do szpitala z powierzchownymi obrażeniami.
1: Dwóch studentów medycyny z Katowic, Michał Kula i Bartosz Antonik, uratowało rannego turystę w Tatrach. 14 września, bez wahania, ruszyli na pomoc mężczyźnie, który spadł z wysokości 20 metrów w rejonie Rysów. Dzięki ich szybkiej reakcji, turysta otrzymał niezbędną pomoc przed przybyciem ratowników TOPR. Po akcji ratunkowej, studenci zdobyli szczyt Rysów, a turysta dochodzi do zdrowia w szpitalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. Nastolatek na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z autobusem na ulicy Mroteckiej. Służby ratunkowe szybko przybyły na miejsce. Jednak obrażenia chłopca okazały się śmiertelne. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Ryby, według astrologów, uchodzą za najbardziej pechowy znak zodiaku. Ich empatia i bujna wyobraźnia często prowadzą do życiowych zawirowań. Osoby spod tego znaku mają skłonność do zaufania niewłaściwym ludziom i działania pod wpływem impulsu, co może skutkować rozczarowaniami. Pech ryb objawia się w codziennych sytuacjach, takich jak ucieczka autobusu czy zgubione klucze. Na Podlasiu zakończyła się duża akcja policyjna, w której uczestniczyło blisko 400 funkcjonariuszy. Sprawdzono 645 miejsc, co doprowadziło do zatrzymania 32 poszukiwanych osób, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znalazł się 41-letni mężczyzna z Białegostoku, poszukiwany listem gończym za liczne przestępstwa. Został on przewieziony do aresztu śledczego w Białymstoku.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper walczy o powrót do zdrowia po brutalnym ataku nożownika. Chłopak przeszedł 4 operacje i udar, a jego stan nadal jest poważny. Bliscy zorganizowali zbiórkę na jego leczenie, podkreślając, że każdy najmniejszy postęp daje nadzieję. Kacper, wcześniej aktywny sportowiec, teraz zmaga się z największym wyzwaniem swojego życia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku trwa niezwykły spektakl natury. Hektary wrzosowisk w okolicach Wrocławia pokryły się fioletowym dywanem, tworząc zapierający dech w piersiach krajobraz. Szczególnie zachwyca pustynia Kozłowska, gdzie kontrast piasku i wrzosów przyciąga turystów i fotografów. To idealny czas, by podziwiać te widoki, które najlepiej prezentują się we wrześniu.
1: Betard Sparta Wrocław przegrała pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi z Press, grupą deweloperską Toruń 35-55. Spotkanie na Motoarenie rozpoczęło się dobrze dla wrocławian, ale końcówka należała do gospodarzy. Menedżer Piotr Protasiewicz przyznał, że przed jego drużyną arcytrudne zadanie w rewanżu. Torunianie są teraz bardzo blisko obrony tytułu mistrzowskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą tak samo 15 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. FC Porto pokonało Benfice 3-1 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
1: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników. Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gül.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując w 1/8 finału Niemców 3-0. Atmosfera w drużynie jest znakomita, co potwierdza lider zespołu, Tomasz Fornal. Siatkarze spędzają czas wolny na grach i żartach, co pokazuje ich świetne relacje. Kolejny mecz już wkrótce, a kibice z niecierpliwością czekają na dalsze sukcesy. Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału.
1: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersje. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles.
0: Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaeva z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców.
1: Maja Chwalińska zwyciężyła w pierwszym meczu turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Rebeckę Sramkową 6-4, 6-2. Spotkanie obfitowało w efektowne zagrania, a jedno z nich przyciągnęło uwagę oficjalnego profilu WTA. Polka zagrała mocno rotowaną piłkę, która po odbiciu wróciła na jej stronę, co wywołało frustrację Słowaczki. To zwycięstwo jest kolejnym sukcesem Chwalińskiej po jej spektakularnym występie na Roland Garros.
0: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz. Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna.
1: Reprezentacja polskich siatkarzy przygotowuje się do ćwierćfinałowego meczu z Niemcami na Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwie nad Łotwą 3-0 Polacy są gotowi na decydujący pojedynek w Sofii. Zwycięzca tego spotkania poleci do Włoch, by walczyć o medale. Mecz rozpocznie się dziś o godzinie 18 czasu polskiego.
0: Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów UEFA. Zawodnicy powołani przez Jana Urbana przybyli do Warszawy, gdzie spotkali się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców. Szczególną euforię wywołał przyjazd Roberta Lewandowskiego, który chętnie rozdawał autografy. Już w piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, a następnie czeka ich wyjazd do Szwecji. Filip Rózga może nie zagrać w najbliższych meczach reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych. Jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym meczu w Lidze Austriackiej. Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, gdyż wcześniej z kadry wypadli już Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Ostateczna decyzja zapadnie po dzisiejszych testach medycznych.
1: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3402 odcinku Barw Szczęścia rozegra się dramatyczna scena, gdy Rysiek Dąbrowski dostanie zawału na oczach Mariusza. Karpiuk, mimo braku wsparcia, podejmie heroiczną próbę ratowania sąsiada, reanimując go aż do przyjazdu karetki. Niestety, w 3403 odcinku dowiemy się, że lekarzom nie uda się uratować Ryśka. Mariusz będzie zmagał się z poczuciem winy, zastanawiając się, czy mógł zrobić coś więcej. Kasia zauważy, jak bardzo te wydarzenia go przytłaczają. Dodatkowo, Janka nie zdąży pożegnać się z ojcem, co będzie dla niej ogromnym ciosem. Te emocjonujące chwile zostaną wyemitowane już wkrótce, przynosząc widzom wiele wzruszeń.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 483 odcinek. Urro nie może przestać myśleć o Martinie, która zmaga się z trudnościami w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Pia, ukrywająca się w jaskini, traci siły, a Jana i Maria desperacko próbują ją wesprzeć. Santos szykuje bezwzględną intrygę przeciwko Werze, co może zrujnować jej życie. Virtudes staje przed kolejnym dramatem, tracąc pracę u Don Fermina. Manuel organizuje rodzinną kolację, na którą zaprasza Katalinę, co może przynieść nowe napięcia. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 23 września o 15:05 na TVP2, a powtórka dostępna będzie na TVP VOD. Splątane losy wkraczają w 51 odcinek pełen emocji. Jasemin coraz trudniej ukrywać prawdę przed Burakiem, co staje się dla niej ogromnym ciężarem. Niespodziewane spotkanie z Burakiem u Firdevs tylko pogłębia napięcie między nimi. Tymczasem Munewer podejmuje ważną decyzję o zapisaniu wnuczki Minę do szkoły, co jest możliwe dzięki dokumentom dostarczonym przez Jasemin. Tahsin nie ustaje w wywieraniu presji na Remzim, licząc na odzyskanie wolności. Emisja tego odcinka już w środę, 23 września o godzinie 14 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. W 1946 odcinku M jak miłość szykuje się emocjonujący ślub Natalki i Adama. Choć ceremonia odbędzie się zgodnie z planem, Natalka nie jest pewna swoich uczuć. Wprost przyznaje, że wychodzi za Adama z rozsądku, a nie z miłości. W jej życiu wciąż obecny jest Lipiński, który podważa jej decyzję. Natalka rozmawia z bliskimi, próbując przekonać samą siebie, że miłość nie musi być pełna fajerwerków. Jednak nawet podczas wesela w siedlisku Natalka jest pełna wątpliwości i nerwów. Czy ślub z Adamem okaże się pomyłką? Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to gwarancja szczęścia.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4255 odcinku Pierwszej Miłości Kinga planuje wyznać synom prawdę o Janku podczas rodzinnego obiadu. Jednak jej plany mogą się szybko posypać, gdyż Jolka, mając dość milczenia, zdecyduje się ujawnić, co widziała. Tomek nie kryje rozczarowania matką i zaczyna się pakować. Tymczasem w Wadlewie Ewa zaczyna podejrzewać, że Reterska coś ukrywa, zwłaszcza po niespodziewanym telefonie z Niemiec. Alan, przygnębiony brakiem odpowiedzi na swoje CV, wybiera się na zakupy przedślubne, ale w końcu dostaje upragniony telefon z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Policja ustala, że sprawca zaginięć wśród osób bezdomnych poluje wyłącznie na kobiety. Emisja odcinka już we wtorek, 29 września, o godzinie 18 na antenie Polsatu. W 3407 odcinku Barw Szczęścia Amelia odkryje, co Bruno i Karolina planują w hotelu. Ich inscenizacja ślubu wywoła jej sprzeciw. Grzelakowie staną przed poważnym problemem, gdy pan Bogumił zażąda od nich 100 tysięcy złotych odszkodowania po zatruciu grzybami. Kasia i Mariusz pojawią się na pogrzebie Dąbrowskiego, gdzie Szymańska ostrzeże sąsiadkę przed Janką. Tymczasem Oliwka, mimo radości z unijnej dotacji, zmierzy się z długiem u Kępskiego. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 28 września o godzinie 20:05 na TV P2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoją mieszanką miłosnych, społecznych i kryminalnych wątków. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 486 odcinka, który zostanie wyemitowany 28 września o godzinie 15:05 na TVP2. W tym odcinku Cruz postawi sprawę jasno i zażąda, by Maria Antonia opuściła pałac. Manuel i Salvador będą starali się ukryć nieobecność kura przed domownikami. Martina ucieknie z sanatorium, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Vera wyzna Lopemu, że jest córką księżnej de Caril, co może wywołać spore zamieszanie. Petra zacznie podejrzewać, że ktoś celowo sprowadził arystokratkę do La Promesy. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie w południowej Hiszpanii zderzają się interesy arystokracji i służby. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro.
1: W 151 odcinku Szpitala Świętej Anny czeka nas emocjonujący rozwój wydarzeń. Kaja i Wiktor staną przed trudnym wyborem, który może zaważyć na ich przyszłości w szpitalu. Dyrektor wydarzeń.

0: opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Deszczowe miasto ma swój klimat. Spacer w pelerynie również może mieć urok.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Cała dziesiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polskiej scenie politycznej trwa zażarta walka między PiS a ugrupowaniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Konflikt zaostrzył się po wyborze Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu, co wywołało ostrą reakcję ze strony PiS. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego oskarżają Rozwój Plus o zdradę, a ludzie Morawieckiego odpowiadają równie ostro. Obie strony rywalizują nie tylko o stanowiska, ale przede wszystkim o prawicowy elektorat. Generał Roman Polko ostro krytykuje polityków za cyniczne podejście do kwestii bezpieczeństwa Polski. Podkreśla, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne i wymaga zdecydowanych działań. Polko zwraca uwagę na blokowanie programu SAFE, który miałby wspierać polski przemysł zbrojeniowy. Apeluje o jedność polityczną w obliczu zagrożeń, zamiast wykorzystywania ich do walki politycznej.
1: Ceny paliw w Polsce osiągnęły rekordowe poziomy. Litr benzyny 95 kosztuje co najmniej 7 zł i 99 groszy, a oleju napędowego niecałe 9 zł. Trwa spór między rządem a Pałacem Prezydenckim o sposoby obniżenia stawek. Prezydent Karol Nawrocki proponuje ustawę ograniczającą marże i zwalniającą sprzedaż paliw z podatku, co ma być alternatywą dla rządowego podatku od nadzwyczajnych zysków. Tymczasem wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem nadal wpływa na wzrost cen ropy.
2: W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, których partia Jedna Rosja zdobyła niecałe 58% głosów, co daje jej 355 mandatów. To największa frakcja w historii tej partii, zapewniająca większość konstytucyjną. Wybory odbyły się w warunkach skrajnie niedemokratycznych, co ma umocnić pozycję Władimira Putina i legitymizować dalsze działania na Ukrainie. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej zajęła drugie miejsce z wynikiem niecałe 14% głosów.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Donald Trump skomentował ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, twierdząc, że Rosja straciła kontrolę nad swoim przemysłem paliwowym. Prezydent Stanów Zjednoczonych ponownie wezwał do zakończenia konfliktu na Ukrainie, nazywając go absurdalną wojną. Dziś w Nowym Jorku Trump spotka się z Wołodymyrem Zełenskim, by omówić kwestie zakończenia wojny i bezpieczeństwa energetycznego.
1: Historyczny moment dla zjednoczenia polskiego rzymskokatolickiego w Ameryce. Po raz pierwszy w ponad 150-letniej historii organizacji najwyższe stanowiska objęły kobiety. Agnieszka Bastrzyk została prezeską, a Julie Roszak-Prado sekretarzem skarbnikiem. Uroczysta inauguracja odbyła się w Chicago z udziałem konsul generalnej RP Reginy Jurkowskiej. W niedzielę w lesie na terenie gminy Przywidz doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 66-letnia mieszkanka Tczewa utknęła w bagnie podczas zbierania grzybów. Dzięki szybkiej reakcji jej córki oraz sprawnej akcji policji i strażaków, kobieta została bezpiecznie wydobyta i przekazana ratownikom medycznym. Służby przypominają o zachowaniu ostrożności podczas leśnych wypraw.
2: W Wólce Okopskiej doszło do niebezpiecznego incydentu podczas próby kontroli drogowej. 30-letni kierowca Volvo uderzył w radiowóz i próbował najechać na policjanta, a następnie uciekał przed pościgiem. W jego samochodzie znaleziono znaczne ilości narkotyków, co doprowadziło do jego tymczasowego aresztowania. Mężczyźnie grozi teraz kara do 10 lat więzienia.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jesienią francuskie ulice wypełnia aromat pieczonych kasztanów, które są tam popularnym przysmakiem. Te jadalne kasztany, bogate w potas i magnez, wspierają zdrowie serca i trawienie. W Polsce wciąż są kulinarną ciekawostką, ale mogą być ciekawym uzupełnieniem jesiennego menu. Pamiętajmy, by nie mylić ich z kasztanami z parku, które nie nadają się do jedzenia. Wielu rodziców w Polsce nieświadomie pakuje dzieciom do szkoły posiłki, które mogą szkodzić ich koncentracji i energii. Dietetyczka Roxana Środa zwraca uwagę, że popularne produkty, takie jak słodkie jogurty czy batony zbożowe, to często ukryte bomby cukrowe. Zaleca komponowanie śniadaniówek z białkiem, zdrowymi tłuszczami i błonnikiem, co zapewni dzieciom stabilną energię na cały dzień. Nowe zasady żywienia w szkołach, obowiązujące od września, mają na celu poprawę jakości posiłków i ograniczenie dostępu do przetworzonej żywności.
1: Lwia zmarszczka, czyli pionowa bruzda między brwiami, nie zawsze wymaga kosztownych zabiegów medycyny estetycznej. Istnieje prosty masaż, który regularnie wykonywany może pomóc w jej redukcji. Wystarczy kilka minut dziennie, aby odpowiednio ułożonymi palcami rozluźnić napięte mięśnie i wygładzić skórę. To skuteczna alternatywa dla botoksu, która może przynieść widoczne efekty. Pierwsza dama Marta Nawrocka zaskoczyła podczas wizyty w Nowym Jorku, zamieniając eleganckie stroje na sportowy zestaw i rower. Na tle panoramy Manhattanu pokazała swoją pasję do jazdy na dwóch kółkach. Nawrocka, znana z zamiłowania do aktywnego wypoczynku, znalazła czas na rowerową przejażdżkę, mimo napiętego grafiku wizyty. Towarzyszyła jej grupa rowerzystów, a całość odbyła się w atmosferze uśmiechu i relaksu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra, otrzymała w nocy obraźliwe wiadomości, ale nie pozostawiła ich bez reakcji. Ustaliła tożsamość autora, który po konfrontacji przeprosił i zaproponował zadośćuczynienie. W efekcie 1000 zł trafiło do Fundacji Zwierzęca Polana, co pokazuje, jak internetowy hejt można przekuć w realną pomoc.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Lampert, niegdyś gwiazda popu z hitem Niekochanie, teraz błyszczy na scenach operowych. Zamiast podbijać listy przebojów, zdobywa prestiżowe nagrody operowe i współpracuje z największymi teatrami w Polsce i Europie. Choć jego kariera muzyczna zmieniła kierunek, Lampert nie zapomina o rodzinie i wie, że będąc dumnym ojcem czworga dzieci i praktykującym katolikiem. Kto by pomyślał, że ten sam głos, który kiedyś rozbrzmiewał w radiu, teraz zachwyca w operze? Mandaryna, znana z muzyki dance, zaskoczyła wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, prezentując zmysłową rumbę z Krystianem Rzymkiewiczem. Choć na co dzień zmaga się z akceptacją swojej kobiecości, na parkiecie pokazała niezwykłą pewność siebie. Krystian, jej taneczny partner, nie krył podziwu dla przemiany Marty, podkreślając, jak bardzo zmieniła się od początku programu. Wygląda na to, że taniec to nie tylko kroki, ale i odkrywanie siebie na nowo.
2: Maryla Rodowicz, niezmiennie pełna energii, szykuje się do wielkiej trasy koncertowej w 2027 roku, która obejmie największe areny w Polsce. Choć artystka dba o formę, przyznaje się do kulinarnego grzeszku, smażonego pieczywa, które nie pozwala jej schudnąć. Mimo to Maryla nie zamierza zwalniać tempa i obiecuje fanom niezapomniane występy, zarówno na wielkich scenach, jak i w bardziej kameralnych salach. Jak sama mówi, hulaj dusza, piekła nie ma.
1: Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami za nami, a z parkietu musiał zejść Matteo Brunetti. Włoski kucharz z polskimi korzeniami, który marzył o kryształowej kuli, musiał obejść się smakiem. Choć dał z siebie wszystko, emocje sięgnęły zenitu, a marzenia o finale prysły jak bańka mydlana. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Matteo zyskał nowych przyjaciół i wspomnienia, które, jak twierdzi, są bezcenne.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. W Rolnik szuka żony, emocje sięgają zenitu. Wiktor, zamiast pożegnać się z kandydatkami, obdarował je słonecznikami, co w jego przypadku oznaczało chęć dalszego poznawania wszystkich. Karol, po burzliwej rozmowie z Natalią, zaprosił na swoje gospodarstwo aż 3 kandydatki, choć Julia wydaje się być jego faworytką. Łukasz z kolei postawił na szczerość i intensywne spojrzenia, co zaowocowało zaproszeniem Ani, Natalii i Agnieszki. Mariusz miał najtrudniejszy wybór, ale ostatecznie zdecydował się na Dominikę, Ewelinę i Paulinę. Justyna, po majsterkowaniu z kandydatami, wybrała Dominika, Michała i Szymona. Czas pokaże, czy te wybory przetrwają próbę czasu na gospodarstwach.
1: Roxy Węgiel, nasza niezmordowana gwiazda, znów podbija Nowy Jork, tym razem w kusych shortach i czerwonym swetrze. Na Instagramie dzieli się zdjęciami z muzeów, sauny i promu z widokiem na Statuę Wolności, a wszystko to w towarzystwie ukochanego męża. Oczywiście nie mogło zabraknąć błyszczącej ozdoby dekoltu, która przyciągnęła uwagę fanów. Roxy, jak zawsze, łączy przyjemne z pożytecznym, bo przecież kto by nie chciał odpoczywać jednocześnie pracując. Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco. Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje swoje 75-lecie pracy artystycznej. Na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie pojawią się gwiazdy kilku pokoleń, od Natalii Kukulskiej po Macieja Maleńczuka, by oddać hołd jej niezwykłej karierze. Wydarzenie, które zostanie zarejestrowane przez Telewizję Polską, to nie tylko koncert, ale prawdziwe muzyczne podsumowanie epoki. Aż trudno uwierzyć, że w czasach, gdy skandale są na porządku dziennym, Santor zdobyła serca publiczności klasą i talentem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: William Shatner, znany wszystkim jako kapitan Kirk ze Star Treka, postanowił zaskoczyć świat i w wieku ponad 90 lat wkroczyć na scenę heavy metalu. Na Riot Fest w Chicago zadebiutował z zespołem The Uckers, wykonując klasyki takie jak Crazy Train czy Enter Sandman. Choć płyta What the F is Heavy Metal jeszcze nie ujrzała światła dziennego, Shatner już teraz porwał publiczność swoim metalowym zacięciem. Kto by pomyślał, że kapitan Kirk zamieni mostek statku na scenę pełną ciężkich brzmień?
2: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce. Wojciech Balczun, polski minister aktywów państwowych, zaskoczył wszystkich, recenzując nowy album Anthrax. Okazuje się, że polityk nie tylko zarządza państwowymi aktywami, ale też świetnie radzi sobie z metalowymi riffami. Balczun, znany z zespołu Chemia, docenił powrót Anthrax po 10 latach przerwy, chwaląc ich za brak przeciągniętych kompozycji, które ostatnio są zmorą Metaliki. Ciekawe, czy teraz ministerstwo też będzie działać w rytmie trash metalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Maszyniści PKP Intercity codziennie stają przed nieprzewidywalnymi sytuacjami na torach, takimi jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia. Dzięki regularnym ćwiczeniom na symulatorach są przygotowani na szybkie i automatyczne reakcje. To odpowiedzialna praca, która wymaga skupienia i odpowiedniego przygotowania. Maszyniści, podobnie jak pasażerowie, chcą bezpiecznie wrócić do swoich domów.
2: Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z XVII wieku. To półtorak pruski z 1624 roku, wybity w Królewcu za czasów księcia Jerzego Wilhelma. Znalezisko ma ogromne znaczenie dla naukowców, pomagając odtworzyć realia życia tamtej epoki. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził uznanie dla młodego odkrywcy. Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie odeszła z powodu rozległego zapalenia płuc, mając 10 lat. Mimo wcześniejszego leczenia i poprawy stanu zdrowia, problemy z oddychaniem powróciły. Informacja o jej odejściu wywołała falę smutku w mediach społecznościowych. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości Dariuszem Mazurem. Rozmowa dotyczyła postępowania prowadzonego przez mławską prokuraturę, które według Kowalskiego budzi wątpliwości. Wiceminister Mazur wyraził zdumienie sposobem prowadzenia sprawy i uznał, że zgromadzony materiał nie pozwala na jej umorzenie. Kolejne spotkania mają odbyć się w prokuraturze krajowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Portal Zero opublikował nagranie z ukrytej kamery, na którym lekarz Dawid Kacprzyk, związany z kontrowersjami wokół Szpitala Południowego w Warszawie, mówi o aferze. Mam to w dół. Kacprzyk, który zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych w 4 warszawskich placówkach, pracował średnio 331 godzin miesięcznie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie, a śledczy są na końcowym etapie analizy materiału dowodowego. Tymczasem lekarz wrócił do pracy i uruchomił profil na portalu Znany Lekarz.
1: W Sieprawiu doszło do dramatycznych wydarzeń. 47-letni Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., używając broni czarnoprochowej. Kobieta ocalała dzięki temu, że kula trafiła w telefon, który trzymała w dłoni. Napastnik popełnił samobójstwo, a Monika B. trafiła do szpitala z obrażeniami. Kot Pandek, który został brutalnie skatowany przez właściciela za zjedzenie kawałka boczku, wrócił do zdrowia i znalazł nowy dom. Sąd ukarał oprawcę grzywną i zakazał mu posiadania zwierząt. Jednak Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zapowiada sprzeciw wobec wyroku. Pandek, mimo ciężkich przeżyć, cieszy się teraz życiem i zachowuje się jak prawdziwa gwiazda. Trwają poszukiwania 40-letniego Pawła Papieża z Raciechowic, który zaginął 9 września po opuszczeniu szpitala w Myślenicach. Mężczyzna nie dotarł do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja apeluje o pomoc i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każda wskazówka jest cenna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bielsku Białej doszło do niebezpiecznego incydentu. Nagi mężczyzna z maczetą biegał po ulicy Cieszyńskiej, uszkadzając 2 pojazdy, w tym karetkę pogotowia. Policja szybko zareagowała, obezwładniając 31-latka za pomocą paralizatora. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sprawca trafił do szpitala na obserwację. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają nietypowe imiona dla swoich dzieci, inspirowane literaturą, filmami czy komiksami. W rejestrze PESEL można znaleźć zarówno popularne, jak i unikalne imiona, które pojawiają się zaledwie kilka razy w kraju. Wybór imienia to dla wielu rodziców trudne wyzwanie, a inspiracje czerpią z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji po popkulturę. Na Podlasiu zakończyła się szeroko zakrojona akcja policji i Straży Granicznej. W ciągu 2 dni zatrzymano 32 osoby, w tym poszukiwanych listami gończymi. Wśród zatrzymanych jest 41-letni mężczyzna z Białegostoku, który ma do odbycia karę więzienia za pobicie i inne przestępstwa. W akcji wzięło udział 394 policjantów, którzy sprawdzili 645 adresów.
1: W Łomży doszło do nietypowego incydentu z udziałem transportowanego czołgu. W poniedziałek rano, podczas przejazdu szosą zambrowską, wieża czołgu obróciła się, a lufa uszkodziła znaki drogowe. Przyczyną była awaria techniczna blokady wieży. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a konwój wrócił do bazy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper wciąż walczy o zdrowie po brutalnym ataku nożownika, który miał miejsce 7 sierpnia. Chłopak przeszedł już 4 operacje i udar, a jego stan jest poważny. Rodzina uruchomiła zbiórkę na kosztowną rehabilitację, by pomóc mu wrócić do sprawności. Podejrzany o atak 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
2: W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy dwukrotnie zgłaszali obecność zwierzęcia przypominającego niedźwiedzia. Ostatnie zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało wejść na podwórko jednego z domów w nocy. Policja przeszukała teren, ale nie znalazła żadnych śladów. Służby przypominają, by w przypadku zauważenia niedźwiedzia nie zbliżać się do niego i zgłosić to pod numer 112.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią pestołowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o pesto alla genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia, jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność.
0: Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
1: Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu przeciętna pensja w firmach wyniosła 9259 zł brutto. To wzrost o około 5,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale mniej niż oczekiwali ekonomiści. W porównaniu z lipcem średnie wynagrodzenie spadło o około 2,5%, co wynika z mniejszej liczby wypłaconych premii i nagród. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw również spadła o 0,8% w skali roku. Wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń może być korzystne dla Rady Polityki Pieniężnej w kontekście walki z inflacją. Jednakże rosnące ceny nadal wpływają na realną siłę nabywczą Polaków.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Agencja Moody's obniżyła rating Polski z A2 na A3, co jest historycznym wydarzeniem. To efekt rosnącego długu publicznego, który w przyszłym roku pochłonie 15% dochodów budżetowych na odsetki. Ekonomista Marek Zuber określa tę sytuację jako mocno pomarańczową lampkę ostrzegawczą. Mimo to Polska wciąż utrzymuje się na bezpiecznym, inwestycyjnym poziomie. Kluczowe jest, by przyszły wzrost zadłużenia kierować na inwestycje, a nie na wydatki socjalne. Zuber podkreśla, że brak działań może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Przejęcie InPostu przez konsorcjum z Advent International i FedEx jest na ostatniej prostej. Akcjonariusze masowo zaakceptowali ofertę wartą miliardy euro, co spełnia kluczowy warunek transakcji. Teraz czekamy na decyzję oferenta, która ma zapaść do 23 września. Rafał Brzoska pozostanie prezesem InPostu, a firma zachowa swoją nazwę i centralę w Polsce. Przejęcie ma umożliwić dalszą ekspansję zagraniczną, a udział FedEx zapewni dostęp do doświadczenia w branży logistycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, InPost zostanie wycofany z giełdy Euronext Amsterdam. Rossmann wprowadził serię nowych promocji, które obowiązują tylko przez ograniczony czas. Klienci mogą skorzystać z akcji 1 plus 1 gratis na produkty Dr. Beckman, ale oferta ta zakończyła się już 21 września. Do 23 września trwa promocja na produkty Babylon i Babico, również w formule 1 plus 1 gratis. Osoby planujące zakup kapsułek Finish mogą liczyć na zniżkę 10 zł aż do końca miesiąca. Dodatkowo, przy zakupie kosmetyków Dove, Rossmann dorzuca w prezencie Dove Body Lotion. Warto pamiętać, że warunki promocji różnią się, więc najlepiej sprawdzić szczegóły w aplikacji Rossmanna.
0: W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2.pl, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hyundai Rotem zaprezentował w Kielcach polską wersję czołgu K2PL, wyposażoną w lokalne podzespoły. To efekt współpracy z polskimi firmami, w tym zakładami mechanicznymi Bumar-Łabędy. Podpisano też porozumienie z Hutą Częstochowa na dostawy stali pancernej. Hyundai Rotem planuje produkcję części czołgów w Polsce, co ma wzmocnić lokalny przemysł obronny. W ramach programu K2PL pokazano także pojazdy specjalistyczne, takie jak most szturmowy i wóz ewakuacyjny. Warszawa rozważa zakup kolejnych maszyn, co podkreśla znaczenie lokalizacji produkcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3402 odcinku Barw Szczęścia Mariusz Karpiuk stanie się prawdziwym bohaterem dla rodziny Pyrków. Dzięki jego bezinteresownej pomocy naprawiony zostanie zepsuty piec, co pozwoli uniknąć ogromnych wydatków na nowe części i fachowców. Hubert, który już widział przed sobą kolejny duży rachunek, odetchnie z ulgą. Mariusz, mając odpowiednią część w swoich zapasach, samodzielnie rozwiąże problem, przywracając ciepło w domu Pyrków. Jego gest zostanie doceniony, a rodzina nie zapomni o tej wielkiej przysłudze. Niespodziewanie Mariusz otrzyma wyjątkowy prezent. Pięknie zapakowany kosz od Pyrków, co będzie dla niego miłym zaskoczeniem. Ten odcinek, pełen emocji, zostanie wyemitowany już wkrótce. W 3417 odcinku Barw Szczęścia Daniel podejmie dramatyczną decyzję, by chronić swojego syna Emila. Porwie Adama, uzależnionego lokatora Pyrków, co wywoła lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, a jej konsekwencje odczują wszyscy domownicy. W 3418 odcinku Adam trafi do szpitala i oskarży rodzinę Pyrków o zlecenie ataku na niego, żądając korzyści majątkowych za milczenie. W 3420 odcinku Hubert spróbuje przekonać Adama do rozmowy z dziennikarką Weroniką, co może rzucić nowe światło na całą sprawę. Weronika odwiedzi także Lucynę, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązania konfliktu. Tajemnice Pyrków zaczynają wychodzić na jaw, a napięcie rośnie.
2: W 1942 odcinku M jak miłość Aneta zostanie zaskoczona przez swojego męża Olka, który zaprosi ją na romantyczną randkę. To nietypowe zachowanie Chodakowskiego sprawi, że Aneta postanowi zrobić na nim ogromne wrażenie. Uda się do salonu Kamy, by ta wyczarowała dla niej wyjątkową fryzurę. Aneta będzie chciała, by Olek zaniemówił z wrażenia, gdy ją zobaczy. Jednak to nie jedyna prośba, z jaką zwróci się do Kamy. Aneta poprosi przyjaciółkę o opiekę nad synem, Boryskiem, by móc w pełni cieszyć się wieczorem z mężem. Kama, jak zawsze niezawodna, zgodzi się pomóc, ratując tym samym romantyczne plany Anety i Olka. W 998 odcinku na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka przeżywa koszmar po porwaniu córki Niny, a podejrzenia kierują się ku Mario. Policja bada jego przeszłość, podejrzewając, że to zemsta dawnych gangsterów. Blanka, wykończona strachem i brakiem snu, zaczyna obwiniać męża. Mario, zrozpaczony, błaga ją, by mu uwierzyła i wyznaje, że oddałby życie za rodzinę. Śledztwo nie przynosi rezultatów, a każda godzina bez Niny jest dla Blanki torturą. Mario postanawia działać na własną rękę i rusza tropem mafii, by odzyskać córkę.
1: Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3419 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o 20.50 na TVP2, Amelia ostro skrytykuje Karolinę po jej aresztowaniu. Seniorka ostrzeże Bruna przed mściwą naturą jego żony, co może wpłynąć na przyszłość ich małżeństwa. Bruno, pod wpływem słów matki, zacznie dystansować się od Karoliny. Po powrocie z aresztu, Karolina nie znajdzie już wyrozumiałego męża. Bruno zasugeruje jej rezygnację z pracy, co spotka się z jej zdecydowanym oporem. W kolejnych odcinkach Karolina będzie walczyć o swoje miejsce w biznesie, ale Bruno postanowi powierzyć jej obowiązki Justinowi. To zapowiada kolejne zawirowania w ich związku. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1038 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na antenie TVP1. W tym odcinku Poyraz jest przekonany, że Mert stoi za narkotykami znalezionymi w warsztacie. Postanawia udowodnić winę swojego pomocnika, nie wiedząc, że prawda może być zupełnie inna. Odkrycie to wystawi ich przyjaźń na poważną próbę. Tymczasem Sahin, dzięki nowym lekom, zaczyna odzyskiwać pamięć, co przeraża Kansel. Aynur odwiedza Sinana, by uświadomić mu, że Ezgi go oszukiwała. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i trudnych wyborów. W rolach głównych występują Nanuka Stamboliszwili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar Özkan.
2: W środę, 23 września, o godzinie 15.05 w TVP 2 wyemitowany zostanie 483 odcinek serialu La Promesa – Pałac Tajemnic. Curro nie może przestać martwić się o Martinę, która przebywa w klinice psychiatrycznej po oskarżeniu o otrucie hrabiego de Ayali. Tymczasem Pia, ukrywająca się w jaskini, zaczyna słabnąć, a Jana i Maria starają się ją wesprzeć. Santos planuje zemstę na Werze, co może jeszcze bardziej skomplikować jej życie. Virtudes czeka kolejny cios, gdy traci pracę u Don Fermina. Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, co może być ważnym wydarzeniem w obliczu ostatnich napięć. Serial można również oglądać za pośrednictwem TVP VOD.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 209 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o 17.20 na TVP2. Deria odnajduje Jonce, by ostrzec ją przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, co skłania Jonce do podjęcia odważnej decyzji o złożeniu zeznań na policji. Tymczasem Mukader odwiedza Bejze i Nusreta w areszcie, a Sinem odkrywa tajemniczy list Melicha. W poprzednich wydarzeniach Cihan złożył skargę na Bejze, co doprowadziło do jej aresztowania wraz z Nusretem. Serial opowiada o Hanser, która zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cihanem staje się coraz bardziej skomplikowana. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi, Türkeşve i Cantarakçı.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklam.

0: obiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Książę Harry i Meghan Markle mogą ponownie opuścić Wielką Brytanię i wrócić do Kalifornii. Decyzja zależy od przyznania im policyjnej ochrony w kraju. Sussexowie, którzy wrócili do Wielkiej Brytanii po 6 latach, mogą podjąć decyzję o wyjeździe już w październiku. Na razie para nie skomentowała tych doniesień.
2: Coraz więcej Niemców decyduje się na przeprowadzkę do Polski. W 2025 roku aż 4941 osób opuściło Niemcy, wybierając polskie miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Główne powody to niższe koszty życia, dynamiczna gospodarka i lepsze perspektywy zawodowe. Polska stała się jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla niemieckich emigrantów, wyprzedzając nawet Wielką Brytanię czy Włochy.
0: Podczas nocnych lotów czarne skarpetki mogą stanowić zagrożenie. W ciemnej kabinie są one praktycznie niewidoczne, co zwiększa ryzyko potknięcia się załogi o nogi pasażerów. Eksperci zalecają noszenie jasnych skarpetek, które są łatwiejsze do zauważenia. Unikajmy też chodzenia boso ze względów higienicznych. W Alicante doszło do dramatycznego wypadku z udziałem Polaka. 45-letni mężczyzna został wciągnięty pod pociąg przez siłę podmuchu, co spowodowało amputację ręki i poważne obrażenia nogi. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w dzielnicy San Gabriel. Śledztwo ma wyjaśnić, jak mężczyzna znalazł się na ogrodzonym terenie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ukraina przeprowadziła skuteczny atak na obwód moskiewski, wykorzystując pociski dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo i FP-7 Pelikan. Celem były strategiczne obiekty, w tym zakłady przemysłu naftowego i infrastruktura logistyczna. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że te działania poważnie naruszyły rosyjski przemysł naftowy. Atak wyłączył około 4% rosyjskich mocy rafineryjnych, co jest kontynuacją wcześniejszych uderzeń.
0: Poranna sztywność karku i ból pleców mogą być wynikiem niewłaściwej pozycji snu, źle dobranego materaca lub stresu. Proste ćwiczenie, znane jako koci grzbiet, może przynieść ulgę. Wystarczy regularnie wykonywać je każdego ranka, aby zapomnieć o dolegliwościach. Jeśli jednak ból nie ustępuje, warto skonsultować się ze specjalistą. Właściciele psów i kotów mogą skutecznie usunąć sierść z koców, dodając pół szklanki octu do prania. Ocet działa jako naturalny zmiękczacz, który ułatwia oddzielenie włosów od materiału. Dodatkowo można wrzucić do bębna dwie gąbki kuchenne, które zbiorą resztki sierści. To proste rozwiązanie nie tylko czyści, ale także odświeża tkaninę. Jesienne i zimowe suszenie prania w domu często kończy się nieprzyjemnym zapachem stęchlizny. Rozwiązaniem może być drewno cedrowe, które naturalnie neutralizuje nieprzyjemne wonie i pomaga wchłaniać wilgoć. Wystarczy umieścić kilka kawałków cedru na suszarce, by cieszyć się świeżo pachnącymi ubraniami. To prosty i skuteczny sposób na walkę z wilgocią w chłodniejsze dni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Ostrołęce rusza pilotażowy program, który ma poprawić segregację odpadów. Worki na śmieci będą oznaczane specjalnymi kodami, co pozwoli na identyfikację ich pochodzenia. Dzięki temu osoby, które nie przestrzegają zasad segregacji, mogą spodziewać się wyższych opłat. Program ma na celu wyeliminowanie problemu niewłaściwej segregacji w blokach mieszkalnych.
2: Makaron do sałatki powinien być gotowany al dente, aby zachował sprężystość i nie stał się kleisty po dodaniu sosu. Ważne jest szybkie schłodzenie makaronu po ugotowaniu, zwłaszcza jeśli sałatka ma być przygotowana z wyprzedzeniem. Przechowuj sałatkę w lodówce, a sos dodaj tuż przed podaniem, by uniknąć zmiany konsystencji. Pamiętaj, że kilka minut gotowania może zdecydować o jakości dania następnego dnia.
0: Naturalny odświeżacz powietrza do samochodu można łatwo zrobić samodzielnie. Wystarczy woreczek z gruboziarnistą solą i kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego, umieszczony przy nawiewie. Taki odświeżacz nie tylko wypełni wnętrze przyjemnym zapachem, ale także pomoże w walce z parującymi szybami. Alternatywnie można użyć ziaren kawy, które również doskonale neutralizują niechciane zapachy.
2: W nocy 20 września w Skwierzynie doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali 5 osób, zanim przybyła straż pożarna. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się uniknąć tragedii. Strażacy opanowali ogień, a sytuacja została opanowana.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Skrzydło kwiaty mogą kwitnąć przez cały rok, jeśli odpowiednio się o nie zadba. Kluczowe jest zapewnienie im jasnego miejsca, osłoniętego przed bezpośrednim słońcem oraz odpowiedniego podłoża. Jeśli roślina nie kwitnie, warto spróbować domowego nawozu z drożdży. Wystarczy rozpuścić 40 g drożdży w 4 litrach wody i podlewać roślinę co 2 tygodnie.
0: Jesień to czas, kiedy w ogrodach królują wrzosy, ale warto pamiętać o ich kuzynach, wrzoścach. Wrzosy kwitną od lipca do października i są odporne na mrozy, podczas gdy wrzośce rozwijają się wiosną i są bardziej wrażliwe na zimno. Obie rośliny wymagają kwasowej gleby, ale różnią się polą sadzenia i pielęgnacją. długotrwałych związkach często pojawia się wypalenie emocjonalne. Zwolennicy dawnych wierzeń sugerują, że prosty rytuał może pomóc w odbudowie namiętności. Wystarczy dodać majeranek do wieczornego posiłku partnera, aby odświeżyć dawną fascynację. Według tradycji ta przyprawa ma właściwości oczyszczające i wspomaga tworzenie głębokiej więzi romantycznej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Jest coś głęboko satysfakcjonującego w nadawaniu czemuś kształtu własnymi rękami. Rzetelne rzemiosło jest jak pieśń obleczona w ciało. To akt stworzenia. Patryk Rothfuss, Strach mędrca, część druga.
2: Nie ukrywajmy, w większości tworzy lampy, różnego rodzaju. Lampa zrobiona ze przekładni różnicowej, wałka skrzyni biegów, a klosz jest zrobiony z filtra powietrza od ciężarówki.
1: Tworzenie jest wpisane w nasze DNA. To nasza największa siła, która pozwoliła naszej cywilizacji znaleźć się w takim miejscu, w jakim jest obecnie. Żeby coś stworzyć, często wcześniej trzeba coś zniszczyć, po to by na zgliszczach starego mogło powstać coś nowego, w dodatku niezwykle oryginalnego. I dziś taka właśnie historia w Polsce na ucho, podcaście z reportażami. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Bohater naszej najnowszej historii, artystycznej inspiracji, szuka w miejscu, którego ze sztuką raczej nie kojarzymy.
2: Na Złomowisku, umie w mieście Złomowisku, 2-3 razy w tygodniu jestem i zawsze coś się znajdzie ciekawego.
1: I w ten sposób zaczyna się proces radosnego tworzenia.
2: Jak jakiś element znajduję, to już wiem, co z tego powstanie.
1: Pogięta blacha i splątany drut to, jak się okazuje, głęboki ocean artystycznych szans i możliwości. Ograniczenia? Nie ma ich. Ze złomu można stworzyć praktycznie wszystko.
2: Postać mężczyzny stworzonych z nakrętek M16. Jest to obraz, powiedzmy taki w 3D, bo jest postać wypukła.
1: Stalowa figura wypukłego mężczyzny stworzona z nakrętek M16? Sztuczna inteligencja nie ma żadnych szans w pojedynku z artystami z krwi i kości. Tworzenie takich cudów wymaga nie tylko pomysłu, ale też czasu, a żelastwo ze Złomowiska lubi artystów cierpliwych.
2: W takim tworzeniu, powiedzmy, liczenie czasu to gubi człowieka i nie robi tego precyzyjnie i to, co by chciał.
1: Chyba każdy artysta zaczyna skromnie i nieśmiało, tworzy dla siebie i bez gwarancji, że jego talent zostanie odkryty. Chyba, że w swoim najbliższym otoczeniu ma kogoś, kto dostrzeże drzemiący w nim potencjał.
2: Czy rodzina, gdzie jacyś znajomi przychodzili w odwiedziny, no to każdy mówił, że trzeba to pokazać.
1: Skoro trzeba, to trzeba. I Adam Gut sugestie zamienił w czyn. Bohater reportażu Darka Brombosza jest emerytowanym górnikiem z Piekar. To prawdziwy magik, który potrafi ożywić metal ze Złomowiska, potrafi zrobić z niego unikatowe dzieła sztuki, także tej użytkowej, które pokazuje w swojej Ajza Galeria. To historia o tworzeniu czegoś wyjątkowego z tego, czego ktoś już nie potrzebował. Zapraszam Was do wysłuchania reportażu. Darka.
2: Adam Gut.
3: Panie Adamie, jesteśmy przed wejściem, no można powiedzieć, do Pana świątyni.
2: Tak jest. To jest pierwsza, można powiedzieć, w Polsce galeria sztuki ze złomu. Ajza Złom.
3: No to w takim razie otwierajmy.
2: Tak jest.
4: Zapraszam.
2: Jest to specyficzne wejście, typowo, można powiedzieć, złomowe wejście.
3: No powiem panu szczerze, że tego typu wejście widzę pierwszy raz. To nie są zwykłe drzwi. Co na tych drzwiach widzimy?
2: No jest to, powiedzmy, takie wejście tak jakby do banku, do sejfu jakiegoś. Są tu dwie duże kuty, są dwa łańcuchy, koło, jest herb górniczy i trzeba te dwie kutki otworzyć. I teraz będzie słychać, jak się otwierają drzwi. I teraz zapraszam.
3: Klamka jest zrobiona z czego?
2: Klamka jest zrobiona z klucza oczkowego.
3: Tu wszystko nie jest przypadkowe.
2: Nie, tu jest wszystko w 100%, wszystko dokładnie od klamek, od drzwi, od szafki pod zlew, pod lampy wiszące, wszystko jest zrobione ze złomu.
3: Dobra, no to zapalmy światło.
2: Widzimy tutaj już, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu. Są cztery właśnie lampy wiszące na początek i wszystko, można tu sobie usiąść, jest stolik zrobiony, jest ze znaku drogowego. No i zapraszam.
3: Jak pojawił się pomysł, żeby coś takiego stworzyć nietypowego, no bo pierwsze w Polsce?
2: Doszedłem już do takiego momentu, że po prostu tyle tych było, tych powiedzmy projektów, że już naprawdę nie miałem gdzie tego trzymać. Tu jest ponad setka różnych lamp, różnych stołów, wszystkiego było już tyle, że już niestety żona zaczęła troszkę, mimo że jej się wszystko podoba, zaczęła troszkę tak jakby może nie narzekać, ale mówić, że już nie ma gdzie tego chować, gdzie tego układać. No już miałem tego wszędzie, cały pokój był po prostu zagracony, cała piwnica, garaż, wszędzie było poustawiane wszystko. Tych projektów, a tym bardziej skłoniło mnie do tego, żeby to pokazać, bo czy rodzina, gdzie jacyś znajomi przychodzili w odwiedziny, no to każdy mówił, że trzeba to pokazać, bo zdjęcie, wiadomo, powiedzmy na Facebooku albo gdzieś, nie oddają rzeczywistości, jak to wyglądało. I każdy to mówił, no i w końcu nadszedł czas, że trzeba było coś z tym zrobić.
3: Jak typowo śląska kobieta, no to ona nie lubi, jak mu zagra w domu.
2: No akurat w tym przypadku była, powiedzmy, przez te większość lat była zachwycona, bo naprawdę powstają rzeczy takie użytkowe, gdzie mieliśmy lampy, powiedzmy, przy stolikach, czy nawet same stoły, czy stół obiadowy, czy ten był praktycznie rzeczy użyteczne. No i już tyle tego było, że naprawdę już nie było gdzie tego układać. A jakby nie było, trzeba to dbać, czyścić, także zacząłem starać się o to, żeby jak najmniej niestety te roboty było w domu.
3: Bo pan dzisiaj obecnie to szczęśliwy emeryt górniczy.
2: Tak, dokładnie. Od 9 lat jestem emerytem. Praktycznie od pójścia na emeryturę zaczęła się właśnie ta pasja.
3: A wcześniej gdzie pan pracował, może pan powiedzieć?
2: Pracowałem na kopalni Andaluzja, później na kopalni Julian, które no niestety, ale już nie istnieją.
3: Skąd zbiera pan materiał do tych swoich dzieł sztuki?
2: Na złomowisku, umie w mieście złomowisku, także raczej skupiam się na tym jednym złomowisku, gdzie tam powiedzmy 2-3 razy w tygodniu jestem i zawsze coś się znajdzie ciekawego. Zdarzają się takie sytuacje, że już po prostu na samym złomie już widzę, już jak jakiś element znajduję, to już wiem, co z tego powstanie. Mimo, oczywiście wiadomo, większość takich projektów nie można zaplanować. To jest, powiedzmy, taką odwrotność, że najpierw się zbiera materiał, później jak coś się znajdzie, to dopiero coś się tworzy, bo tu nie można czegoś zaplanować i tak jak do sklepu sobie pójść i sobie to kupić i sobie tworzy. No nie ma. Trzeba najpierw materiał znaleźć i później coś sobie planuje i dopiero się tworzy. Dla mnie to są skarby. No, każdy jakiś łańcuch, czy każda zębatka, czy same nakrętki, śruby, podkładki, to są dla mnie skarby.
3: Pan chyba ma opanowane wszystkie złomowiska w Polsce.
2: Może nie w Polsce, ale powiedzmy tutaj w rejonie, Piekar i Śląska, to na pewno wiem gdzie i czego szukać. Niestety, ale ludzie wyrzucają nawet i dobre rzeczy. Ja od 8 lat korzystam z wiertarki, którą ktoś wyrzucił i się okazała dobro. I ja ją praktycznie dzień w dzień z niej korzystam. Nawet takie rzeczy, bo nawet używam materiałów czy jakieś narzędzia, używam też ze złomu. Także ludzie nawet wyrzucają dobre rzeczy, nowe rzeczy się zdarzają, czy łożyska, czy zębatki po prostu gdzieś zalegają i ludzie to wyrzucają. A ja widzę w tym bardzo duży potencjał. Nie ukrywajmy, w większości tworzę lampy różnego rodzaju. Lampa zrobiona ze przekładni różnicowej, wałka skrzyni biegów, a klosz, o ciekawe, bo to prawdopodobnie jest mój pomysł, klosz jest zrobiony z filtra powietrza od ciężarówki. I bardzo ładne światło jest efekt właśnie z filtra od ciężarówki.
3: Jeżeli chodzi o tę kanapę, to widzę, że nawet można zapiąć pasy.
2: Można, można. Samochód już dawno poszedł, powiedzmy, na złomowisko, ale co można było wyciągnąć i wykorzystać, to zostało wyciągnięte i właśnie tu jest tylna kanapa z samochodu.
3: Mi na początek przykuwa moją uwagę, bo tu jest dużo też elementów takich, można powiedzieć, typowo górniczych. Nie ma co się dziwić, no bo pan przecież no, jest związany z górnictwem.
2: Tak jest, no jestem na emeryturze i jak tu widzimy, jest też szabla górniczo, także są dyplomy honorowy górnik, także można tutaj też to zobaczyć. Jest też oczywiście nie tylko pasja związana ze złomem, bo na emeryturze zacząłem biegać, są też tutaj moje medale. Właśnie przy wejściu, które zdobyłem podczas biegania. I są oczywiście też dyplomy, gdzie za dziecka byłem sportowcem, byłem gimnastykiem sportowym. Także też to jest taki, można powiedzieć, zabytek, bo to są dyplomy z lat 80.
3: Widzę, że wycinki też starych gazet.
2: Tak, oczywiście, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale chyba tak, jest tu gazeta z 86 roku, gdzie byłem gimnastykiem i właśnie w tej gazecie jestem opisany jako gimnastyk. Powiedzmy, to jest pierwsze powiedzmy takie, że no nie wiem, no
3: coś. Ale tu już panu brakuje miejsca na tej ścianie.
2: No, już gimnastykiem nie jestem, także to już, to co tutaj jest, to jest maksimum zdobyczy, powiedzmy, gimnastycznej.
3: To wszystko są medale.
2: To są medale. Wyjątkowe są medale. Mówią na nie, że to są najcięższe medale w Polsce. Są to medale z ciężkiego, bardzo ciężkiego biegu katorżnika. Tam się biega w błocie, w rowach melioracyjnych, w wodzie. Naprawdę bardzo ciężki bieg. Mam już tych biegów 7, także raz do roku taki wyjątkowy bieg. Naprawdę bardzo ciężki. Polecam wszystkim.
3: Ale proszę powiedzieć, coś takiego potężnego panu nakładano na szyję?
2: Tak jest, dokładnie. Po przekroczeniu mety jest zakładany taki potężny, ciężki medal.
3: Nie wiem, to jest chyba najcięższy medal, jaki widziałem w swoim życiu.
2: No, tak mówię, że to jest najcięższy medal.
3: Też są podkowy.
2: Tak, to są podkowy. Podstawa muszą być 4-4. 4 biegi to 4 podkowy.
3: Nie zabrakło też papierowej korony. Widzę, że pan jest już królem koronowanym.
2: Właśnie w zeszłym tygodniu to było. Właśnie był 5. półmaraton i właśnie go zdobyłem i mam koronę śląskich półmaratonów. Tu jest taką postać zrobiona z części górniczych, który ma werbel i powiedzmy imitacja jakiegoś grajka z części górniczej.
3: Ta postać gra tutaj na bębnach.
2: Tak, gra na bębnach.
3: Czyli są elementy muzyczne.
2: No oczywiście, w następnym pomieszczeniu zobaczymy więcej tych elementów muzycznych.
3: Proszę powiedzieć, panie Adamie, bo tutaj wisi, mi to przypomina jak taką zbroję rycerską.
2: Tak, jest to postać mężczyzny stworzonych z nakrętek M16, tylko i wyłącznie. Jest to obraz, powiedzmy taki w 3D, bo jest postać wypukła na ramię.
3: Obraz 3D z nakrętek. Ile tych nakrętek musiał pan zebrać, żeby taki obraz 3D tutaj mógł zostać powieszony?
2: No, nie miałem odwagi ich liczyć, także, ale ponad 500 do 1000 jest spokojnie użytych nakrętek.
3: Tu jest też sporo pamiątek po pana byłej kopalni, w której pan pracował.
2: Tak, jest tu lampa zrobiona z dzwona szybowego z kopalni Andaluzji i z łańcucha, z przenośnika. Lampka świeci. O dziwo, wydaje bardzo fajny dźwięk. Każdy górnik go zna.
3: No właśnie.
2: Taka ciekawostka. O.
3: No to przypomnijmy może ktoś, kto jest spoza Śląska, kiedy górnik słyszy ten charakterystyczny dźwięk?
2: Gdy zjeżdża na dół albo już po szychcie wyjeżdża do góry, to taki dźwięk jest na każdej kopalni.
3: która z tych prac najwięcej czasu pana kosztowała i, no, można powiedzieć, tych różnych elementów, z których potem te rzeczy powstają?
2: Jeżeli o czas, no nigdy czasu nie liczyłem, bo w takim tworzeniu, powiedzmy, liczenie czasu to jest takim zgubnym, raczej zgubnym, można powiedzieć, gubi człowieka i nie robi tego precyzyjnie i to, co by chciał. Także szczególnie czasu nie liczy, ale przeciętnie do 2 miesięcy taki większy projekt powstaje. Jako górnik to oczywiście części górnicze są do mnie wyjątkowe z tego względu, że powiedzmy mam tutaj 2 motory zrobione z części górniczych, gdzie powiedzmy łańcuchy przez 25 lat na kopalni pracowały, larmo powiedzmy było na kopalni przez te łańcuchy na przenośnikach wszystko, a teraz z tego powstało coś wyjątkowego i jest to ostoją, dla mnie ostoją takiego spokoju, także są naprawdę na pewno części górniczej i coś zrobione z części górniczej, to dla mnie jest to coś wyjątkowego.
3: Ja teraz spoglądam tutaj, gdybyśmy podeszli, to jest typowa broń.
2: Można to tak powiedzieć. Jest to powiedzmy imitacja karabinu maszynowego zrobionych z starej ręcznej wiertarki. Jest tu około 30 chyba bodajże 2 świece, jest wałek ze skrzyni biegów, są tłoki, łańcuch jest i o dziwo ten karabin kręci, no ale nie strzela, ale kręci i świeci, bo jest też lampa zrobiona. O.
3: To są krzesła zrobione z czego?
2: Tu jest właśnie zrobiony taki komplet, udało się powiedzmy nie załatwić, bo właśnie tu się przydały fajne znajomości, gdzie zadzwonili, że są jakieś części rolnicze, siedziska są zrobione z maszyn rolniczych, są 4 krzesła i jest stolik. Zrobiony taki komplet i powiedzmy siedziska to podstawa jest przecięta felga, wałek z korbowodu i siedziska z maszyn rolniczych.
3: Jest sporo wykonanych instrumentów, to takie typowo rockowe, mocne gitary.
2: Tak, jest to gitara zrobiona. Oczywiście jak tutaj widać, jako górnik to u mnie musi być wszystko ciężkie i ta gitara jest naprawdę dużo, bo ona ma około 2 metrów. Jest to i wyjątkowo pod tym względem gitara, że ona sama gra, może zademonstruje. I no podłączę jeszcze do sieci.
3: Tutaj na tej gitarze widać też różnego rodzaju wskaźniki.
2: Tak, są różnego rodzaju manometry. Jest jeden duży manometr, który przerobiony jest na zegar. Są płytki z komputera, są zębatki rowerowe. Cały ten, powiedzmy, te dłonie napędza silnik z wycieraczek samochodowych.
3: Robi wrażenie.
2: Tutaj też 2 werble. Aktualnie są na naprawdę na... Normalnie działają, są praktyczne. Nawet jeden z werbli, który tutaj widzimy, bo to jest drugi werbel, który stworzyły. Jeden werbel gra perkusista z zespołu Oberschlesien. Także Marcel Różanka, pozdrawiam. Na tym werblu gra, na każdy koncert go zabiera, gra i mówi, jest prześwietny dźwięk właśnie z tego werbla.
3: Czy ludzie proszą pana o jakieś potem nietypowe rzeczy, na przykład, żeby zrobili komuś prezent, albo ktoś ma jakieś specjalne takie życzenia, chętnie zapłacą, bo chcieliby mieć jakąś unikatową rzecz?
2: Zdarzały się przypadki, że ktoś sobie zapragnął jakąś lampę czy coś takiego, to oczywiście można przyjść i się dogadamy. Chociaż nie ukrywam, że większość rzeczy robię na różnego rodzaju licytacje, czy na zwierzątka, czy na jakieś schroniska, czy obojętnie na co, to coś takiego stworzę.
3: Ja zdaję sobie z tego sprawę, że każda ta rzecz jest dla pana wyjątkowa, ale która jest naprawdę najbliżej pana serca?
2: No na pewno większość tych części zrobionych niestety z górniczych. Nie ukrywajmy, że górnictwo na Śląsku niestety, ale powiedzmy upada i te wszystkie części znalezione na złomowisku są bardzo, bardzo ciężko do ogarnięcia. Po prostu tych części nie ma i wszystko, co związane z jakiejś, co stworzę z części górniczych, to jest dla mnie wyjątkowo. Na pewno wyjątkowe są dla mnie te dwa motory zrobione z części górniczych, bo po pierwsze było to początek takiego mojego tworzenia i to pierwsze z takich dłuższych projektów i moim zdaniem fajne i udane, i niepowtarzalne. Takich rzeczy już nie da się powtórzyć, bo tych części nie ma. Jestem właśnie, powiedzmy, osobą w takim wieku, że gdy się przyjmowałem na kopalnię, to kopalnie naprawdę tętniły życiem pod koniec lat mojej pracy, po upadek, no niestety. Przychodzą rodziny, dziadki, babcie z dziećmi, z wnukami, także przychodzą. Mam tutaj nawet takie zabawki do dzieci stworzone, powiedzmy, przeze mnie. Jest tu cały kosz śrubek, nakrętek różnego rodzaju. Dzieci mogą sobie przyjść i poukładać, poskręcać, co tam chcą. Satysfakcja, że przychodzą ludzie. To jest dla mnie najważniejsze. Mogą przyjść, mogę opowiedzieć, mogę doradzić. Chcę też troszkę też pokazać ludziom, że nie wszystko trzeba wyrzucić. Że są dużo jest rzeczy, które można naprawić, przerobić na coś innego. Także z miłą chęcią podpowiadam wszystkim, co by można zrobić.
1: Dziękuję bardzo za wysłuchanie reportażu Darka. Może jego bohater okaże się dla kogoś inspirujący, a jego artystyczna działalność będzie ciekawym pomysłem na aktywność na emeryturze. A tradycja tworzenia sztuki z odpadów, nazywanej sztuką recyklingową, ma już całkiem długą historię na świecie. To forma ekspresji artystycznej wykorzystująca śmieci, materiały z recyklingu i niechciane przedmioty codziennego użytku. Zdaniem znawców tematu wykracza ona poza tradycyjne pojęcia estetyki i stanowi ważne narzędzie do podnoszenia świadomości ekologicznej, krytyki konsumpcjonizmu oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Sztuka ta zachęca do nieszablonowego myślenia i poszukiwania nowych sposobów przekształcania materii. Artyści używają bardzo szerokiej gamy odpadów, takich jak odłamki szkła, plastiku, metalu, stare ubrania, zużyty sprzęt elektroniczny, gałęzie czy kamienie. Ogromnym uznaniem także poza granicami Polski cieszą się dzieła tworzone przez Katarzynę Samczyńską, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Artystka ta specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu biżuterii, figurek oraz elementów dekoracyjnych z przetworzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Polecam waszej uwadze jej prace. Mnie zachwycają swoim kunsztem i wyjątkowością. To była Polska na Ucho, podcast z reportażami dostępny m.in. na Spotify czy na kanale Mediateki na YouTubie. Bardzo dziękuję, że z nami jesteście i że doceniacie pracę naszego zespołu. Do usłyszenia w kolejnej edycji. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Englert. Objawienie tańca z gwiazdami. Nie przestaje zaskakiwać jurorów swoimi występami, zdobywając najwyższe noty. Choć wielu zarzuca jej korzystanie ze słaby rodziców, Jan Englert stanowczo broni córki, podkreślając jej niezależność i talent. Helena z dyplomem nowojorskiej Tisch School of the Arts udowadnia, że nazwisko to tylko dodatek do jej umiejętności. Jan Englert przyznaje, że w tańcu córka go przewyższa, a jej determinacja i ciężka praca zasługują na ogromny szacunek.
2: Karol Strasburger, niezłomny mistrz sucharów i prowadzący familiady, nie zamierza zwalniać tempa, mimo że przekroczył już 70. Choć wielu myśli o emeryturze, on wciąż z energią prowadzi teleturniej, uprawia sport i wychowuje swoje maleństwo. Strasburger twierdzi, że emerytura to tylko papierowy wymysł, a on sam planuje pracować, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Wygląda na to, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się jego niepowtarzalnym humorem.
1: W tańcu z gwiazdami zapanowała prawdziwa Maryla Knight. Joanna Jędrzejczyk w końcu pokazała, że potrafi tańczyć, a Izabela Kuna zjechała z podium prosto do kanapki w aucie. Matteo Brunetti, mimo że próbował przekupić jurorów tiramisu, wrócił do domu z pustymi rękami. Helena Englert i mandaryna błyszczały na parkiecie, a za kulisami Julia Wieniawa cieszyła się z towarzystwa uroczego pieska. Emocje sięgnęły zenitu, a kolejny odcinek zapowiada się równie gorąco. Michał Szpak, znany z tajemniczego życia prywatnego, zaskoczył wszystkich, wyznając, że coraz częściej myśli o posiadaniu dziecka. Artysta, który wcześniej ujawnił swoją panseksualność, teraz marzy o rodzicielstwie, choć sam nie wie, czy to instynkt macierzyński, czy tacierzyński. Cóż, może to nowy trend wśród celebrytów. Najpierw tajemnice, potem dzieci. Na razie jednak Szpak pozostaje singlem i skupia się na roli jurora w The Voice of Poland.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Świat mody i show biznesu wstrzymał oddech. Presley Gerber, syn Cindy Crawford, odszedł, zostawiając za sobą nie tylko wybiegowe sukcesy, ale i walkę z demonami. Jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych były jak krzyk o pomoc, a zdjęcia z sierpnia pokazywały uśmiech, który miał być nowym początkiem. Niestety, życie napisało inny scenariusz.
1: Joanna Krupa, znana z Top Model, postanowiła pokazać światu swoją hiszpańską haciendę w Los Angeles. Willa z 1930 roku to nie tylko luksusowe wnętrza, ale i kort tenisowy oraz basen, bo przecież każdy potrzebuje miejsca na relaks po ciężkim dniu pracy. Modelka przyznała, że gotowanie to nie jej mocna strona, ale kto by się tym przejmował, mając taki ogród i plac zabaw dla córki. Cóż, życie w blasku fleszy ma swoje przywileje.
2: Filip Heiser, były gwiazdor telewizji, wziął ślub z młodszą o 21 lat Bianką, a ich wesele było prawdziwą sensacją. Młoda panna młoda wyglądała jak z bajki, choć jej rodzice nie byli zbyt entuzjastyczni. Mama Bianki nie pojawiła się w ogóle, a tata zniknął zaraz po ceremonii kościelnej, ponieważ, jak się okazuje, nie jest fanem tego małżeństwa. Cóż, miłość nie zawsze idzie w parze z rodzinną aprobatą. Urszula Dudziak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, nie zamierza tańczyć z gwiazdami. Choć propozycje sypią się jak z rękawa, artystka woli koncertować i realizować swoje projekty. Zamiast parkietu wybiera więzienne mury w nowym programie Eksperyment od siatka na Canal+. Cóż, nie każdy musi tańczyć, by błyszczeć.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Greta Van Fleet znowu w akcji. Nowy singiel Tear It Down zapowiada album Palace for the People, który ma być prawdziwym rollercoasterem emocji. Gitarzysta Jake Kiszka twierdzi, że to dzieło uosabia przygodę, pasję, brutalność, piękno, seks i wyobraźnię. Premiera już 9 października, a zespół obiecuje, że to będzie rock and roll, którego nie da się zamknąć w żadnych ramach. Czyżby szykowała się muzyczna rewolucja?
1: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, znów zaskakuje. Po mrocznym hicie Choke Me, który przyniósł jej historyczny sukces, artystka wraca z nowym singlem CMYM. Tym razem stawia na figlarność i niebezpieczne brzmienia, zapowiadając swój debiutancki album. Czy ktoś odważy się wykonać pierwszy ruch w tej grze napięć i uwodzenia? Czekamy na więcej!
2: Lenny Kravitz, legenda rocka, teraz w roli Kena. Tak, dobrze słyszeliście. Mattel postanowił, że czas na męską wersję lalki inspirowaną gwiazdami, a Lenny z jego charakterystycznymi dreadami i skórzanymi butami stał się drugim w historii Kenwasadorem. Kravitz nie kryje radości, bo przecież kto by nie chciał być plastikowym ideałem? Ciekawe, czy jego lalka też będzie grała na gitarze. Świat punk rocka pogrążony w żałobie. Chad Gilbert, współzałożyciel Newfound Glory, odszedł w wieku 45 lat po długiej walce z nowotworem. Muzyk zmarł w otoczeniu najbliższych, spełniając swoje ostatnie życzenie. Choć jego życie osobiste bywało burzliwe, pozostawił po sobie niezapomniane dźwięki i wspomnienia, które na zawsze pozostaną w sercach fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Poniedziałek przyniósł fanom muzyki prawdziwą bombę. Organizatorzy Open Air Festiwalu ogłosili, że na scenie w Gdyni w 2027 roku zagra sama Patti Smith, legendarna matka chrzestna muzyki punk. To nie koniec niespodzianek, bo wśród gwiazd pojawią się także Tame Impala, The Neighborhood i Ray. Bilety na to muzyczne święto wciąż dostępne, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wrześniowa aura zmienna jak jesienne liście. Deszcz pojawia się i znika.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Polsce utrzymuje się deszczowa pogoda, która potrwa do końca tygodnia. Szczególnie intensywne opady prognozowane są na północy kraju, a w Tatrach spodziewany jest śnieg. IMGW wydało ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego, gdzie opady mogą sięgnąć nawet 60 mm. Noc przyniesie ochłodzenie, a silny wiatr dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę. Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie, która przyjechała do Warszawy z Czech w 2017 roku, była zwierzakiem roku 2025. Mimo leczenia nie udało się jej uratować z powodu rozległego zapalenia płuc. Wiadomość wywołała falę smutku w mediach społecznościowych. Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z 1624 roku. To półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, który waży niespełna gram, ale ma ogromne znaczenie dla historyków. Znalezisko pozwala lepiej zrozumieć obieg pieniądza w XVII wieku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pogratulował młodemu odkrywcy spostrzegawczości i właściwego zachowania.
2: W sieci pojawiło się nagranie, na którym Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, odnosi się do sytuacji ze spokojem. Kacprzyk stwierdził, że zamieszanie nie pozwala mu przyjeżdżać do pracy nowym Porsche. Sprawa wciąż jest badana przez Naczelną Izbę Lekarską, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Święta Łucja, jedno z dzieci, którym w 1917 roku w Fatimie miała objawić się Matka Boska, jest postacią budzącą wiele emocji. Przypisywane jej wizje dotyczące przyszłości, w tym wojny i zniszczeń w Europie, wciąż są szeroko komentowane. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie te przepowiednie mają potwierdzone źródło. Historia dzieci z Fatimy od ponad 100 lat fascynuje i inspiruje liczne publikacje.
2: Praca maszynisty to nie tylko prowadzenie pociągu, ale także ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia na torach, liczy się każda sekunda. Maszyniści są szkoleni w symulatorach, by radzić sobie z takimi sytuacjami. Ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. PKP Intercity kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności swoich pracowników.
1: W piątek w Sieprawiu doszło do dramatycznej strzelaniny. Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., strzelając do niej z broni czarnoprochowej. Kobieta cudem przeżyła, zasłaniając się telefonem, który zmienił trajektorię kuli. Napastnik zmarł na miejscu po tym, jak dwukrotnie strzelił do siebie. Monika B. trafiła do szpitala z powierzchownymi obrażeniami.
2: Dwóch studentów medycyny z Katowic, Michał Kula i Bartosz Antonik, uratowali

0: Omwnakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. Nastolatek na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z autobusem na ulicy Mroteckiej. Służby ratunkowe szybko przybyły na miejsce. Jednak obrażenia chłopca okazały się śmiertelne. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Ryby, według astrologów, uchodzą za najbardziej pechowy znak zodiaku. Ich empatia i bujna wyobraźnia często prowadzą do życiowych zawirowań. Osoby spod tego znaku mają skłonność do zaufania niewłaściwym ludziom i działania pod wpływem impulsu, co może skutkować rozczarowaniami. Pech ryb objawia się w codziennych sytuacjach, takich jak ucieczka autobusu czy zgubione klucze.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper walczy o powrót do zdrowia po brutalnym ataku nożownika. Chłopak przeszedł 4 operacje i udar, a jego stan nadal jest poważny. Bliscy zorganizowali zbiórkę na jego leczenie, podkreślając, że każdy najmniejszy postęp daje nadzieję. Kacper, wcześniej aktywny sportowiec, teraz zmaga się z największym wyzwaniem swojego życia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy zgłosili 2 przypadki możliwej obecności niedźwiedzia. Pierwsze zgłoszenie pochodziło od rowerzysty, który zauważył zwierzę przypominające niedźwiedzia. Kolejne zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało pojawić się na prywatnej posesji w Łupkach. Policja nie znalazła jednak żadnych śladów potwierdzających te obserwacje. Służby apelują o ostrożność i zgłaszanie podobnych sytuacji.
1: Betard Sparta Wrocław przegrała pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi z Press, grupą deweloperską Toruń 35-55. Spotkanie na motoarenie rozpoczęło się dobrze dla wrocławian, ale końcówka należała do gospodarzy. Menedżer Piotr Protasiewicz przyznał, że przed jego drużyną arcytrudne zadanie w rewanżu. Torunianie są teraz bardzo blisko obrony tytułu mistrzowskiego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polskiej scenie politycznej trwa zażarta walka między PiS a ugrupowaniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Konflikt zaostrzył się po wyborze Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu, co wywołało ostrą reakcję ze strony PiS. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego oskarżają Rozwój Plus o zdradę, a ludzie Morawieckiego odpowiadają równie ostro. Obie strony rywalizują nie tylko o stanowiska, ale przede wszystkim o prawicowy elektorat. Generał Roman Polko ostro krytykuje polityków za cyniczne podejście do kwestii bezpieczeństwa Polski. Podkreśla, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne i wymaga zdecydowanych działań. Polko zwraca uwagę na blokowanie programu SAFE, który miałby wspierać polski przemysł zbrojeniowy. Apeluje o jedność polityczną w obliczu zagrożeń, zamiast wykorzystywania ich do walki politycznej.
3: Ceny paliw w Polsce osiągnęły rekordowe poziomy. Litr benzyny 95 kosztuje co najmniej 7 zł i 99 groszy, a oleju napędowego niecałe 9 zł. Trwa spór między rządem a Pałacem Prezydenckim o sposoby obniżenia stawek. Prezydent Karol Nawrocki proponuje ustawę ograniczającą marże i zwalniającą sprzedaż paliw z podatku, co ma być alternatywą dla rządowego podatku od nadzwyczajnych zysków. Tymczasem wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem nadal wpływa na wzrost cen ropy.
2: Donald Trump skomentował ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, twierdząc, że Rosja straciła kontrolę nad swoim przemysłem paliwowym. Prezydent Stanów Zjednoczonych ponownie wezwał do zakończenia konfliktu na Ukrainie, nazywając go absurdalną wojną. Dziś w Nowym Jorku Trump spotka się z Wołodymyrem Zełenskim, by omówić kwestię zakończenia wojny i bezpieczeństwa energetycznego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Nowym Jorku w kościele świętego Stanisława Kostki na Greenpointie odbyły się uroczystości z udziałem prezydenta Polski. Polonia świętowała 250-lecie Stanów Zjednoczonych, 130-lecie parafii oraz 300-lecie kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Wydarzenie uświetnił koncert Polskie Serce Ameryki oraz msza święta, w której uczestniczyła polska para prezydencka. Po zakończeniu liturgii odsłonięto pamiątkową tablicę, a prezydent spotkał się z Polonią na Queensie. Historyczny moment dla zjednoczenia polskiego rzymskokatolickiego w Ameryce. Po raz pierwszy w ponad 150-letniej historii organizacji najwyższe stanowiska objęły kobiety. Agnieszka Bastrzyk została prezeską, a Julie Roszak-Prado sekretarzem skarbnikiem. Uroczysta inauguracja odbyła się w Chicago z udziałem konsul generalnej RP Reginy Jurkowskiej. W niedzielę w lesie na terenie gminy Przywidz doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 66-letnia mieszkanka Tczewa utknęła w bagnie podczas zbierania grzybów. Dzięki szybkiej reakcji jej córki oraz sprawnej akcji policji i strażaków, kobieta została bezpiecznie wydobyta i przekazana ratownikom medycznym. Służby przypominają o zachowaniu ostrożności podczas leśnych wypraw.
2: W Wólce Okopskiej doszło do niebezpiecznego incydentu podczas próby kontroli drogowej. 30-letni kierowca Volvo uderzył w radiowóz i próbował najechać na policjanta, a następnie uciekał przed pościgiem. W jego samochodzie znaleziono znaczne ilości narkotyków, co doprowadziło do jego tymczasowego aresztowania. Mężczyźnie grozi teraz kara do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienią francuskie ulice wypełnia aromat pieczonych kasztanów, które są tam popularnym przysmakiem. Te jadalne kasztany, bogate w potas i magnez, wspierają zdrowie serca i trawienie. W Polsce wciąż są kulinarną ciekawostką, ale mogą być ciekawym uzupełnieniem jesiennego menu. Pamiętajmy, by nie mylić ich z kasztanami z parku, które nie nadają się do jedzenia. Wielu rodziców w Polsce nieświadomie pakuje dzieciom do szkoły posiłki, które mogą szkodzić ich koncentracji i energii. Dietetyczka Roxana Środa zwraca uwagę, że popularne produkty, takie jak słodkie jogurty czy batony zbożowe, to często ukryte bomby cukrowe. Zaleca komponowanie śniadaniówek z białkiem, zdrowymi tłuszczami i błonnikiem, co zapewni dzieciom stabilną energię na cały dzień. Nowe zasady żywienia w szkołach, obowiązujące od września, mają na celu poprawę jakości posiłków i ograniczenie dostępu do przetworzonej żywności.
3: Lwia zmarszczka, czyli pionowa bruzda między brwiami, nie zawsze wymaga kosztownych zabiegów medycyny estetycznej. Istnieje prosty masaż, który regularnie wykonywany może pomóc w jej redukcji. Wystarczy kilka minut dziennie, aby odpowiednio ułożonymi palcami rozluźnić napięte mięśnie i wygładzić skórę. To skuteczna alternatywa dla botoksu, która może przynieść widoczne efekty. Pierwsza dama Marta Nawrocka zaskoczyła podczas wizyty w Nowym Jorku, zamieniając eleganckie stroje na sportowy zestaw i rower. Na tle panoramy Manhattanu pokazała swoją pasję do jazdy na dwóch kółkach. Nawrocka, znana z zamiłowania do aktywnego wypoczynku, znalazła czas na rowerową przejażdżkę, mimo napiętego grafiku wizyty. Towarzyszyła jej grupa rowerzystów, a całość odbyła się w atmosferze uśmiechu i relaksu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra, otrzymała w nocy obraźliwe wiadomości, ale nie pozostawiła ich bez reakcji. Ustaliła tożsamość autora, który po konfrontacji przeprosił i zaproponował zadośćuczynienie. W efekcie 1000 zł trafiło do Fundacji Zwierzęca Polana, co pokazuje, jak internetowy hejt można przekuć w realną pomoc.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Lampert, niegdyś gwiazda popu z hitem Niekochanie, teraz błyszczy na scenach operowych. Zamiast podbijać listy przebojów, zdobywa prestiżowe nagrody operowe i współpracuje z największymi teatrami w Polsce i Europie. Choć jego kariera muzyczna zmieniła kierunek, Lampert nie zapomina o rodzinie i wierzy, będąc dumnym ojcem czworga dzieci i praktykującym katolikiem. Kto by pomyślał, że ten sam głos, który kiedyś rozbrzmiewał w radiu, teraz zachwyca w operze? Mandaryna, znana z muzyki dance, zaskoczyła wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, prezentując zmysłową rumbę z Krystianem Rzymkiewiczem. Choć na co dzień zmaga się z akceptacją swojej kobiecości, na parkiecie pokazała niezwykłą pewność siebie. Krystian, jej taneczny partner, nie krył podziwu dla przemiany Marty, podkreślając, jak bardzo zmieniła się od początku programu. Wygląda na to, że taniec to nie tylko kroki, ale i odkrywanie siebie na nowo.
2: Maryla Rodowicz, niezmiennie pełna energii, szykuje się do wielkiej trasy koncertowej w 2027 roku, która obejmie największe areny w Polsce. Choć artystka dba o formę, przyznaje się do kulinarnego grzeszku, smażonego pieczywa, które nie pozwala jej schudnąć. Mimo to Maryla nie zamierza zwalniać tempa i obiecuje fanom niezapomniane występy, zarówno na wielkich scenach, jak i w bardziej kameralnych salach. Jak sama mówi, hulaj dusza, piekła nie ma.
1: Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami za nami, a z parkietu musiał zejść Matteo Brunetti. Włoski kucharz z polskimi korzeniami, który marzył o kryształowej kuli, musiał obejść się smakiem. Choć dał z siebie wszystko, emocje sięgnęły zenitu, a marzenia o finale prysły jak bańka mydlana. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Matteo zyskał nowych przyjaciół i wspomnienia, które, jak twierdzi, są bezcenne.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W Rolnik szuka żony. Emocje sięgają zenitu. Wiktor, zamiast pożegnać się z kandydatkami, obdarował je słonecznikami, co w jego przypadku oznaczało chęć dalszego poznawania wszystkich. Karol, po burzliwej rozmowie z Natalią, zaprosił na swoje gospodarstwo aż 3 kandydatki, choć Julia wydaje się być jego faworytką. Łukasz z kolei postawił na szczerość i intensywne spojrzenia, co zaowocowało zaproszeniem Ani, Natalii i Agnieszki. Mariusz miał najtrudniejszy wybór, ale ostatecznie zdecydował się na Dominikę, Ewelinę i Paulinę. Justyna, po majsterkowaniu z kandydatami, wybrała Dominika, Michała i Szymona. Czas pokaże, czy te wybory przetrwają próbę czasu na gospodarstwach.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje swoje 75-lecie pracy artystycznej. Na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie pojawią się gwiazdy kilku pokoleń, od Natalii Kukulskiej po Macieja Maleńczuka, by oddać hołd jej niezwykłej karierze. Wydarzenie, które zostanie zarejestrowane przez Telewizję Polską, to nie tylko koncert, ale prawdziwe muzyczne podsumowanie epoki. Aż trudno uwierzyć, że w czasach, gdy skandale są na porządku dziennym, Santor zdobyła serca publiczności klasą i talentem. William Shatner, znany wszystkim jako kapitan Kirk ze Star Treka, postanowił zaskoczyć świat i w wieku ponad 90 lat wkroczyć na scenę heavy metalu. Na Riot Fest w Chicago zadebiutował z zespołem The Akers, wykonując klasyki takie jak Crazy Train czy Enter Sandman. Choć płyta What the F is Heavy Metal jeszcze nie ujrzała światła dziennego, Shatner już teraz porwał publiczność swoim metalowym zacięciem. Kto by pomyślał, że kapitan Kirk zamieni mostek statku na scenę pełną ciężkich brzmień? W świecie, gdzie gitarzyści prześcigali się w szybkości i hałasie, Brian May, gitarzysta Queen, zaskoczył wszystkich swoim wyborem idola. Zamiast podziwiać demonów prędkości, oddał hołd George'owi Harrisonowi, mistrzowi jednej idealnie postawionej nuty. May, znany z operowego rozmachu, docenił prostotę i czystość dźwięku Harrisona, który wolał, by jego gitara płakała, a nie krzyczała. To przypomnienie, że w muzyce, jak w życiu, czasem mniej znaczy więcej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Depeche Mode i ich Some Great Reward. Płyta, która miała być tylko kolejnym krokiem, a stała się prawdziwym przełomem. Muzycy, zamiast cieszyć się wakacjami, musieli walczyć z opóźnieniami w studiu. Ale efekt końcowy wynagrodził wszystkie trudy. People Are People, hit, który początkowo nie miał nawet trafić na album, podbił serca fanów po obu stronach Atlantyku. A koncert w Warszawie? Cóż, czarość miasta i kolejki przed sklepami to jedno, ale energia publiczności była niezapomniana.
2: Wojciech Balczun, polski minister aktywów państwowych, zaskoczył wszystkich, recenzując nowy album Anthrax. Okazuje się, że polityk nie tylko zarządza państwowymi aktywami, ale też świetnie radzi sobie z metalowymi riffami. Balczun, znany z zespołu Chemia, docenił powrót Anthrax po 10 latach przerwy, chwaląc ich za brak przeciągniętych kompozycji, które ostatnio są zmorą Metaliki. Ciekawe, czy teraz ministerstwo też będzie działać w rytmie thrash metalu.
1: Judas Priest, zespół, który zdaje się nie znać słowa odpoczynek, zaskoczył swoich fanów podczas ostatniego koncertu trasy Faith Keepers Tour. Na scenie w Londynie zabrakło kluczowego basisty, Iana Hilla, który z powodu kontuzji ramienia musiał ustąpić miejsca Dave'owi Rimmerowi z Uriah Heep. Cóż, nawet metalowe legendy muszą czasem uznać wyższość zdrowia nad muzyką. Na szczęście dzięki dobremu przyjacielowi zespołu koncert się odbył, a fani mogli cieszyć się występem, choć w nieco zmienionym składzie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Maszyniści PKP Intercity codziennie stają przed nieprzewidywalnymi sytuacjami na torach, takimi jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia. Dzięki regularnym ćwiczeniom na symulatorach są przygotowani na szybkie i automatyczne reakcje. To odpowiedzialna praca, która wymaga skupienia i odpowiedniego przygotowania. Maszyniści, podobnie jak pasażerowie, chcą bezpiecznie wrócić do swoich domów.
2: Podczas zwiedzania zamku w Czersku 9-letni chłopiec odkrył srebrną monetę z XVII wieku. To półtorak pruski z 1624 roku, wybity w Królewcu za czasów księcia Jerzego Wilhelma. Znalezisko ma ogromne znaczenie dla naukowców, pomagając odtworzyć realia życia tamtej epoki. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził uznanie dla młodego odkrywcy.
1: Deszczowa pogoda nie odpuści w Polsce przez najbliższe dni. Przelotne opady będą występować w różnych częściach kraju, a na północy i w Tatrach mogą być intensywne. W górach spodziewane są nawet opady śniegu. Poprawa pogody prognozowana jest dopiero na weekend, kiedy to deszcz może ustąpić na całym obszarze Polski.
2: Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci manulki Jessie, ulubienicy odwiedzających. Jessie odeszła z powodu rozległego zapalenia płuc, mając 10 lat. Mimo wcześniejszego leczenia i poprawy stanu zdrowia, problemy z oddychaniem powróciły. Informacja o jej odejściu wywołała falę smutku w mediach społecznościowych. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości Dariuszem Mazurem. Rozmowa dotyczyła postępowania prowadzonego przez mławską prokuraturę, które według Kowalskiego budzi wątpliwości. Wiceminister Mazur wyraził zdumienie sposobem prowadzenia sprawy i uznał, że zgromadzony materiał nie pozwala na jej umorzenie. Kolejne spotkania mają odbyć się w prokuraturze krajowej. Portal Zero opublikował nagranie z ukrytej kamery, na którym lekarz Dawid Kacprzyk, związany z kontrowersjami wokół Szpitala Południowego w Warszawie, mówi o aferze. Mam to w dół. Kacprzyk, który zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych w czterech warszawskich placówkach, pracował średnio 331 godzin miesięcznie. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a śledczy są na końcowym etapie analizy materiału dowodowego. Tymczasem lekarz wrócił do pracy i uruchomił profil na portalu Znany Lekarz.
1: W Sieprawiu doszło do dramatycznych wydarzeń. 47-letni Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., używając broni czarnoprochowej. Kobieta ocalała dzięki temu, że kula trafiła w telefon, który trzymała w dłoni. Napastnik popełnił samobójstwo, a Monika B. trafiła do szpitala z obrażeniami. Kot Pandek, który został brutalnie skatowany przez właściciela za zjedzenie kawałka boczku, wrócił do zdrowia i znalazł nowy dom. Sąd ukarał oprawcę grzywną i zakazał mu posiadania zwierząt. Jednak Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zapowiada sprzeciw wobec wyroku. Pandek, mimo ciężkich przeżyć, cieszy się teraz życiem i zachowuje się jak prawdziwa gwiazda. Trwają poszukiwania 40-letniego Pawła Papieża z Raciechowic, który zaginął 9 września po opuszczeniu szpitala w Myślenicach. Mężczyzna nie dotarł do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja apeluje o pomoc i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każda wskazówka jest cenna.
2: W Bielsku Białej doszło do niebezpiecznego incydentu. Nagi mężczyzna z maczetą biegał po ulicy Cieszyńskiej, uszkadzając dwa pojazdy, w tym karetkę pogotowia. Policja szybko zareagowała, obezwładniając 31-latka za pomocą paralizatora. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sprawca trafił do szpitala na obserwację.
1: Dziś w Szczecinie obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Mieszkańcy mogą korzystać z darmowej komunikacji miejskiej oraz bezpłatnych przejazdów pociągami Polregio. Dodatkowo każdy użytkownik bikes otrzymuje 60 minut darmowej jazdy. To doskonała okazja, by spróbować ekologicznych form transportu i zostawić auto w domu. W Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. Nastolatek jadący na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z autobusem na ulicy Mroteckiej. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Policja pod nadzorem prokuratury bada teraz dokładne okoliczności tej tragedii.
2: Na Podlasiu zakończyła się szeroko zakrojona akcja policji i Straży Granicznej. W ciągu dwóch dni zatrzymano 32 osoby, w tym poszukiwanych listami gończymi. Wśród zatrzymanych jest 41-letni mężczyzna z Białegostoku, który ma do odbycia karę więzienia za pobicie i inne przestępstwa. W akcji wzięło udział 394 policjantów, którzy sprawdzili 645 adresów.
1: W Łomży doszło do nietypowego incydentu z udziałem transportowanego czołgu. W poniedziałek rano, podczas przejazdu szosą zambrowską, wieża czołgu obróciła się, a lufa uszkodziła znaki drogowe. Przyczyną była awaria techniczna blokady wieży. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a konwój wrócił do bazy.
2: W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy dwukrotnie zgłaszali obecność zwierzęcia przypominającego niedźwiedzia. Ostatnie zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało wejść na podwórko jednego z domów w nocy. Policja przeszukała teren, ale nie znalazła żadnych śladów. Służby przypominają, by w przypadku zauważenia niedźwiedzia nie zbliżać się do niego i zgłosić to pod numer 112.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią Pesto Łowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o pesto alla genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia, jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność. Niemiecka sieć dyskontów Woolworth wycofuje się z Polski, a jej sklepy przejmie Teddy. Proces zmiany szyldów rozpocznie się już 24 września w Gdańsku. Decyzja o rebrandingu wynika z chęci uproszczenia struktury biznesowej w ramach tej samej grupy kapitałowej. Dla klientów oznacza to nowy wygląd sklepów i zmiany w asortymencie. Pracownicy Woolworth mogą spać spokojnie, ponieważ nowy właściciel zadeklarował przejęcie całego personelu. Teddy planuje zwiększyć liczbę swoich placówek w Polsce do 400 do końca roku, co wzmocni jego pozycję na rynku dyskontów niespożywczych.
2: Dino Polska, sieć sklepów kontrolowana przez Tomasza Biernackiego, zmienia strategię i stawia na ekspansję w dużych miastach. Kluczowym elementem nowego podejścia jest współpraca z Krzysztofem Stanowskim i Kanałem Zero. Celem jest dotarcie do młodszych klientów i zmiana wizerunku z prowincjonalnej sieci na nowoczesną markę miejską. Dotychczas Dino unikało głośnych kampanii, skupiając się na rozwoju w małych miejscowościach. Teraz, by utrzymać tempo wzrostu, firma wkracza do metropolii. Nowa strategia to odpowiedź na potrzebę zdobycia nowych rynków i klientów. Koniec sporów w szpitalu w Płońsku. Ratownicy medyczni podpisali nowe, roczne umowy, co oznacza stabilizację i ciągłość pracy karetek pogotowia. Starosta Płoński Artur Adamski potwierdza, że sytuacja jest ustabilizowana na najbliższy rok. Porozumienie to efekt długich negocjacji dotyczących warunków kontraktów. Dzięki temu mieszkańcy mogą być pewni, że pomoc medyczna dotrze na czas. Ratownik Bartłomiej Sulewski wyraził zadowolenie z osiągniętego porozumienia.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Przejęcie InPostu przez konsorcjum z Advent International i FedEx jest na ostatniej prostej. Akcjonariusze masowo zaakceptowali ofertę wartą miliardy euro, co spełnia kluczowy warunek transakcji. Teraz czekamy na decyzję oferenta, która ma zapaść do 23 września. Rafał Brzoska pozostanie prezesem InPostu, a firma zachowa swoją nazwę i centralę w Polsce. Przejęcie ma umożliwić dalszą ekspansję zagraniczną, a udział FedEx zapewni dostęp do doświadczenia w branży logistycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, InPost zostanie wycofany z giełdy Euronext Amsterdam. Wyciek danych medycznych z systemu MyDoctor wywołał duże zamieszanie. Mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą domaga się 30 tysięcy złotych odszkodowania od firmy MyDoctor za utratę kontroli nad swoimi danymi. Mężczyzna otrzymał ostrzeżenie o wycieku miesiąc po incydencie i zastrzegł swój numer PESEL. Jeśli firma nie spełni jego żądań, sprawa może trafić do sądu. Wyciek danych medycznych budzi szczególne obawy, ponieważ mogą one być wykorzystane do szantażu lub presji. Na polskim rynku pracy coraz częściej pojawiają się tak zwane oferty widmo. To ogłoszenia, które pozostają aktywne, mimo że firma nie planuje zatrudnienia. Eksperci radzą, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wielokrotne odświeżanie tego samego ogłoszenia czy brak konkretnych informacji o stanowisku. Często firmy zbierają CV na przyszłość lub badają rynek, nie informując o tym kandydatów. Szacuje się, że nawet co piąta oferta może nie prowadzić do zatrudnienia. Ważne jest, by przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdzić firmę i jej rekrutacyjne intencje. Volkswagen ogłasza historyczną restrukturyzację, która może oznaczać koniec marki Seat. Niemiecki koncern planuje skupić się na elektrycznej marce Cupra, która już przewyższa Seata w sprzedaży. Restrukturyzacja Volkswagena to odpowiedź na spadek sprzedaży w Chinach i rosnące koszty przejścia na elektromobilność. Zmiany mogą skutkować redukcją nawet 100 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Decyzja o wycofaniu Seata budzi obawy wśród pracowników i związków zawodowych. To symboliczny koniec pewnej epoki dla hiszpańskiej motoryzacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W październiku ZUS przyspieszy wypłaty emerytur i rent dla dwóch grup seniorów. Zmiana dotyczy osób, które zwykle otrzymują świadczenia 10 i 25 dnia miesiąca. W tym roku te daty przypadają w weekend, dlatego pieniądze trafią na konta wcześniej. Pierwsza grupa otrzyma wypłaty 9 października, a druga 23 października. Oba terminy przypadają w piątek. Harmonogram wypłat w październiku obejmuje także 1, 6, 15 i 20 dzień miesiąca. Zmiany nie wpływają na wysokość świadczeń.
1: Hyundai Rotem zaprezentował w Kielcach polską wersję czołgu K2.pl, wyposażoną w lokalne podzespoły. To efekt współpracy z polskimi firmami, w tym zakładami mechanicznymi Bumar Łabędy. Podpisano też porozumienie z Hutą Częstochowa na dostawy stali pancernej. Hyundai Rotem planuje produkcję części czołgów w Polsce, co ma wzmocnić lokalny przemysł obronny. W ramach programu K2.pl pokazano także pojazdy specjalistyczne, takie jak most szturmowy i wóz ewakuacyjny. Warszawa rozważa zakup kolejnych maszyn, co podkreśla znaczenie lokalizacji produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskakuje w 1037 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur jest bliska odkrycia wielkiej tajemnicy i oszustwa Ezgi, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Czarna staje się kluczowym sojusznikiem, pomagając Ainur w demaskowaniu kłamstw. Tymczasem Ezgi i Izil gorączkowo próbują ukryć wszelkie ślady swoich intryg. Serial, pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, przyciąga widzów swoją porywającą fabułą. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć odcinka na żywo, dostępna jest platforma TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 483 odcinek. Burro nie może przestać myśleć o Martinie, która zmaga się z trudnościami w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Pia, ukrywająca się w jaskini, traci siły, a Jana i Maria desperacko próbują ją wesprzeć. Santos szykuje bezwzględną intrygę przeciwko Werze, co może zrujnować jej życie. Virtudes staje przed kolejnym dramatem, tracąc pracę u Don Fermina. Manuel organizuje rodzinną kolację, na którą zaprasza Katalinę, co może przynieść nowe napięcia. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 23 września o 15:05 na TVP2, a powtórka dostępna będzie na TVP VOD. Na Wspólnej zaprasza na emocjonujący 4286 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20:15 na antenie TVN. Kalski odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, co dla Jagody okaże się wyjątkowo trudnym przeżyciem. Dziewczyna wybiegnie z sali zapłakana, a później wyzna Weronice prawdę o dramatycznych wydarzeniach w domu. Tymczasem Seba zacznie śledzić Tomka i odkryje jego niebezpieczne tajemnice. Na Wspólnej zaginą materiały budowlane, a Kluskowa podejrzewa o zemstę Jolantę. W serialu, jak zawsze, nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości Kinga planuje wyznać synom prawdę o Janku podczas rodzinnego obiadu. Jednak jej plany mogą się szybko posypać, gdyż Jolka, mając dość milczenia, zdecyduje się ujawnić, co widziała. Tomek nie kryje rozczarowania matką i zaczyna się pakować. Tymczasem w Wadlewie Ewa zaczyna podejrzewać, że Reterska coś ukrywa, zwłaszcza po niespodziewanym telefonie z Niemiec. Alan, przygnębiony brakiem odpowiedzi na swoje CV, wybiera się na zakupy przedślubne, ale w końcu dostaje upragniony telefon z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Policja ustala, że sprawca zaginięć wśród osób bezdomnych poluje wyłącznie na kobiety. Emisja odcinka już we wtorek, 29 września, o godzinie 18 na antenie Polsatu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3419 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o 20:50 na TVP 2, Amelia ostro skrytykuje Karolinę po jej aresztowaniu. Seniorka ostrzeże Bruna przed mściwą naturą jego żony, co może wpłynąć na przyszłość ich małżeństwa. Bruno, pod wpływem słów matki, zacznie dystansować się od Karoliny. Po powrocie z aresztu, Karolina nie znajdzie już wyrozumiałego męża. Bruno zasugeruje jej rezygnację z pracy, co spotka się z jej zdecydowanym oporem. W kolejnych odcinkach Karolina będzie walczyć o swoje miejsce w biznesie, ale Bruno postanowi powierzyć jej obowiązki Justinowi. To zapowiada kolejne zawirowania w ich związku.
1: W 1039 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Ezgi odwiedza Sinana z szokującą informacją, która może zmienić jego spojrzenie na Isil. Twierdzi, że Isil od dawna go oszukuje, udając paraliż. Sinan postanawia sprawdzić te rewelacje na własną rękę. Tymczasem Sahin zaczyna odzyskiwać pamięć, co przeraża Kansel. Poyraz zastawia pułapkę na Semicha, który w końcu zostaje zdemaskowany jako winny podrzucenia narkotyków. Odcinek zostanie wyemitowany 29 września o godzinie 16 na antenie TVP1. To będzie pełen napięcia dzień, w którym prawda wyjdzie na jaw, a bohaterowie staną przed trudnymi wyborami. W 4743 odcinku serialu Klan Agnieszka jest coraz bardziej zaniepokojona sytuacją swojej córki Zosi. Choć Zosia nie zdradza, co dzieje się w jej małżeństwie, Agnieszka czuje, że problem jest poważny i postanawia pojechać do Pragi, by dowiedzieć się prawdy. Tymczasem Mariola przyznaje, że czeka na konkretny krok ze strony Oskara, a Dominika sugeruje Jerzemu, by porozmawiał z bratem o jego uczuciach. Na planie filmowym Magda pokazuje młodemu Kazuniowi obrączkę, oznajmiając, że Szymon będzie teraz ojcem dla jej syna. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września, o godzinie 18:05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych problemach i relacjach, które nieustannie się zmieniają. W 999 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario w końcu odbierze telefon, na który czekał od dawna. Nieznajomy podający się za porywacza Niny zażąda wysokiego okupu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem Niny, postanowi nagłośnić sprawę, mimo zaleceń policji. Tymczasem w Leśnej Górze lekarze będą walczyć o życie dwojga młodych pacjentów, ofiar wypadku motocyklowego. Falkowicz i Wilczewski zrobią wszystko, by ich uratować. Profesor Falkowicz zacznie podejrzewać, że jego córka Matylda może być w ciąży. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 20.50 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Sukces.

0: Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, planowana na środę, została przełożona z powodu konfliktu terminów. W jego miejsce do Waszyngtonu polecą wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie kontynuowanie rozmów z amerykańskimi partnerami i przygotowywanie kolejnych umów. Nowy termin spotkania ministra obrony narodowej jest obecnie ustalany. Książę Harry i Meghan Markle mogą ponownie opuścić Wielką Brytanię i wrócić do Kalifornii. Decyzja zależy od przyznania im policyjnej ochrony w kraju. Sussexowie, którzy wrócili do Wielkiej Brytanii po 6 latach, mogą podjąć decyzję o wyjeździe już w październiku. Na razie para nie skomentowała tych doniesień.
3: Coraz więcej Niemców decyduje się na przeprowadzkę do Polski. W 2025 roku aż 4941 osób opuściło Niemcy, wybierając polskie miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Główne powody to niższe koszty życia, dynamiczna gospodarka i lepsze perspektywy zawodowe. Polska stała się jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla niemieckich emigrantów, wyprzedzając nawet Wielką Brytanię czy Włochy.
2: Podczas nocnych lotów czarne skarpetki mogą stanowić zagrożenie. W ciemnej kabinie są one praktycznie niewidoczne, co zwiększa ryzyko potknięcia się załogi o nogi pasażerów. Eksperci zalecają noszenie jasnych skarpetek, które są łatwiejsze do zauważenia. Unikajmy też chodzenia boso ze względów higienicznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Alicante doszło do dramatycznego wypadku z udziałem Polaka. 45-letni mężczyzna został wciągnięty pod pociąg przez siłę podmuchu, co spowodowało amputację ręki i poważne obrażenia nogi. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w dzielnicy San Gabriel. Śledztwo ma wyjaśnić, jak mężczyzna znalazł się na ogrodzonym terenie. W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, których partia Jedna Rosja zdobyła niecałe 58% głosów, co daje jej 355 mandatów. To największa frakcja w historii tej partii, zapewniająca większość konstytucyjną. Wybory odbyły się w warunkach skrajnie niedemokratycznych, co ma umocnić pozycję Władimira Putina i legitymizować dalsze działania na Ukrainie. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej zajęła drugie miejsce z wynikiem niecałe 14% głosów.
3: Ukraina przeprowadziła skuteczny atak na obwód moskiewski, wykorzystując pociski dalekiego zasięgu FP-5 Flamingo i FP-7 Pelikan. Celem były strategiczne obiekty, w tym zakłady przemysłu naftowego i infrastruktura logistyczna. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że te działania poważnie naruszyły rosyjski przemysł naftowy. Atak wyłączył około 4% rosyjskich mocy rafineryjnych, co jest kontynuacją wcześniejszych uderzeń.
2: Poranna sztywność karku i ból pleców mogą być wynikiem niewłaściwej pozycji snu, źle dobranego materaca lub stresu. Proste ćwiczenie, znane jako koci grzbiet, może przynieść ulgę. Wystarczy regularnie wykonywać je każdego ranka, aby zapomnieć o dolegliwościach. Jeśli jednak ból nie ustępuje, warto skonsultować się ze specjalistą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Właściciele psów i kotów mogą skutecznie usunąć sierść z koców, dodając pół szklanki octu do prania. Ocet działa jako naturalny zmiękczacz, który ułatwia oddzielenie włosów od materiału. Dodatkowo można wrzucić do bębna dwie gąbki kuchenne, które zbiorą resztki sierści. To proste rozwiązanie nie tylko czyści, ale także odświeża tkaniny. Jesienne i zimowe suszenie prania w domu często kończy się nieprzyjemnym zapachem stęchlizny. Rozwiązaniem może być drewno cedrowe, które naturalnie neutralizuje nieprzyjemne wonie i pomaga wchłaniać wilgoć. Wystarczy umieścić kilka kawałków cedru na suszarce, by cieszyć się świeżo pachnącymi ubraniami. To prosty i skuteczny sposób na walkę z wilgocią w chłodniejsze dni. Naturalny odświeżacz powietrza do samochodu można łatwo zrobić samodzielnie. Wystarczy woreczek z gruboziarnistą solą i kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego, umieszczony przy nawiewie. Taki odświeżacz nie tylko wypełni wnętrze przyjemnym zapachem, ale także pomoże w walce z parującymi szybami. Alternatywnie można użyć ziaren kawy, które również doskonale neutralizują niechciane zapachy. Kurz na listwach przypodłogowych to problem wielu domów, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć papieru do pieczenia, który dzięki swojej powłoce zapobiega osadzaniu się kurzu. Wystarczy przetrzeć nim czyste listwy, by stworzyć niewidzialną barierę ochronną. Dzięki temu kurz osadza się wolniej, a my możemy cieszyć się czystszym wnętrzem przez dłuższy czas.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Skrzydło kwiaty mogą kwitnąć przez cały rok, jeśli odpowiednio się o nie zadba. Kluczowe jest zapewnienie im jasnego miejsca, osłoniętego przed bezpośrednim słońcem oraz odpowiedniego podłoża. Jeśli roślina nie kwitnie, warto spróbować domowego nawozu z drożdży. Wystarczy rozpuścić 40 g drożdży w 4 litrach wody i podlewać roślinę co 2 tygodnie.
2: W długotrwałych związkach często pojawia się wypalenie emocjonalne. Zwolennicy dawnych wierzeń sugerują, że prosty rytuał może pomóc w odbudowie namiętności. Wystarczy dodać majeranek do wieczornego posiłku partnera, aby odświeżyć dawną fascynację. Według tradycji ta przyprawa ma właściwości oczyszczające i wspomaga tworzenie głębokiej więzi romantycznej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Przelotne opady nie powinny zniechęcać. Wrześniowa przyroda zachwyca mimo chwilowego deszczu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, gwiazda TVN-u, znalazła chwilę na odpoczynek i zabrała mamę na wakacje do ciepłych krajów. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które wywołały niemałe poruszenie wśród fanów. Ale to nie skąpe stroje, a piękna mama Izabelli skradła show. Cóż, nie ma wątpliwości, po kim Iza odziedziczyła urodę.
2: Helena Englert. Objawienie tańca z gwiazdami. Nie przestaje zaskakiwać jurorów swoimi występami, zdobywając najwyższe noty. Choć wielu zarzuca jej korzystanie ze słaby rodziców, Jan Englert stanowczo broni córki, podkreślając jej niezależność i talent. Helena z dyplomem nowojorskiej Tisch School of the Arts udowadnia, że nazwisko to tylko dodatek do jej umiejętności. Jan Englert przyznaje, że w tańcu córka go przewyższa, a jej determinacja i ciężka praca zasługują na ogromny szacunek.
1: Karol Strasburger, niezłomny mistrz sucharów i prowadzący familiady, nie zamierza zwalniać tempa, mimo że przekroczył już 70. Choć wielu myśli o emeryturze, on wciąż z energią prowadzi teleturniej, uprawia sport i wychowuje swoje maleństwo. Strasburger twierdzi, że emerytura to tylko papierowy wymysł, a on sam planuje pracować, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Wygląda na to, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się jego niepowtarzalnym humorem.
2: Roxy Węgiel, nasza niezmordowana gwiazda, znów podbija Nowy Jork, tym razem w kusych shortach i czerwonym swetrze. Na Instagramie dzieli się zdjęciami z muzeów, sauny i promu z widokiem na Statuę Wolności, a wszystko to w towarzystwie ukochanego męża. Oczywiście nie mogło zabraknąć błyszczącej ozdoby dekoltu, która przyciągnęła uwagę fanów. Roxy, jak zawsze, łączy przyjemne z pożytecznym, bo przecież kto by nie chciał odpoczywać, jednocześnie pracując.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Piotr Gumulec, znany kabareciarz i uczestnik Tańca z Gwiazdami, zaskoczył wszystkich, opowiadając o swojej miłości z czasów liceum. Okazuje się, że jego związek z żoną Martą przetrwał 5 lat rozłąki, kiedy studiowali w różnych miastach. W świecie show biznesu, gdzie związki często kończą się szybciej niż zaczynają, taka historia to prawdziwa rzadkość. A teraz, mimo że spędza mnóstwo czasu na treningach w Warszawie, nadal czuje motyle w brzuchu na myśl o spotkaniu z ukochaną. Świat mody i show biznesu wstrzymał oddech. Presley Gerber, syn Cindy Crawford, odszedł, zostawiając za sobą nie tylko wybiegowe sukcesy, ale i walkę z demonami. Jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych były jak krzyk o pomoc, a zdjęcia z sierpnia pokazywały uśmiech, który miał być nowym początkiem. Niestety, życie napisało inny scenariusz.
2: Joanna Krupa, znana z Top Model, postanowiła pokazać światu swoją hiszpańską haciendę w Los Angeles. Willa z 1930 roku to nie tylko luksusowe wnętrza, ale i kort tenisowy oraz basen, bo przecież każdy potrzebuje miejsca na relaks po ciężkim dniu pracy. Modelka przyznała, że gotowanie to nie jej mocna strona, ale kto by się tym przejmował, mając taki ogród i plac zabaw dla córki. Cóż, życie w blasku fleszy ma swoje przywileje.
1: Filip Heiser, były gwiazdor telewizji, wziął ślub z młodszą o 21 lat Bianką, a ich wesele było prawdziwą sensacją. Młoda panna młoda wyglądała jak z bajki, choć jej rodzice nie byli zbyt entuzjastyczni. Mama Bianki nie pojawiła się w ogóle, a tata zniknął zaraz po ceremonii kościelnej, ponieważ, jak się okazuje, nie jest fanem tego małżeństwa. Cóż, miłość nie zawsze idzie w parze z rodzinną aprobatą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Urszula Dudziak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, nie zamierza tańczyć z gwiazdami. Choć propozycje sypią się jak z rękawa, artystka woli koncertować i realizować swoje projekty. Zamiast parkietu wybiera więzienne mury w nowym programie Eksperyment od siatka na Canal+. Cóż, nie każdy musi tańczyć, by błyszczeć.
2: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, znów zaskakuje. Po mrocznym hicie Choke Me, który przyniósł jej historyczny sukces, artystka wraca z nowym singlem CMYM. Tym razem stawia na figlarność i niebezpieczne brzmienia, zapowiadając swój debiutancki album. Czy ktoś odważy się wykonać pierwszy ruch w tej grze napięć i uwodzenia? Czekamy na więcej!
1: Polska legenda ciężkiego grania, zespół Illusion, wraca z nowym albumem Illusion 9. Premiera już 23 października, a na płycie 10 świeżutkich kawałków, w tym singiel Świata Skraj. Zespół rusza także w trasę koncertową po Polsce, obiecując, że na scenie nie będzie brał jeńców. Czyżby szykowała się muzyczna apokalipsa?
2: W świecie rocka trwa prawdziwa rewolucja. Twisted Sister, mimo problemów zdrowotnych Dee Snidera, nie zamierza schodzić ze sceny i zaprasza na nią Sebastiana Bacha ze Skid Row. Tymczasem Quiet Riot, zespół, który od lat zmienia skład jak rękawiczki, znalazł nowego wokalistę. 23-letni John Torra, wybrany spośród 700 kandydatów, ma wnieść świeżość i energię do zespołu. Ciekawe, czy młody talent zdoła ożywić legendę lat 80. i przyciągnąć tłumy na koncerty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Metallica nie przestaje zaskakiwać. Zespół ogłosił, że nie tylko wraca na scenę, ale także ponownie rusza z akcją charytatywną. Tym razem fani będą mogli oddać krew w specjalnie przygotowanych punktach krwiodawstwa, a nie w busach, jak to było wcześniej. W zamian za ten szlachetny gest uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i poczęstunek. Metallica nie tylko gra, ale i pomaga, a wszystko to w rytmie trash metalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 9 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sieci pojawiło się nagranie, na którym Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, odnosi się do sytuacji ze spokojem. Kacprzyk stwierdził, że zamieszanie nie pozwala mu przyjeżdżać do pracy nowym Porsche. Sprawa wciąż jest badana przez Naczelną Izbę Lekarską, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Zmarł Jerzy Baranowski, PSA Nurt, uczestnik Powstania Warszawskiego i działacz polonijny we Francji. Miał 97 lat. Walczył na Żoliborzu jako żołnierz 4. Batalionu OFPPS. Po wojnie osiadł we Francji, gdzie angażował się w pomoc polskim emigrantom i weteranom. W 2021 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
0: Święta Łucja, jedno z dzieci, którym w 1917 roku w Fatimie miała objawić się Matka Boska, jest postacią budzącą wiele emocji. Przypisywane jej wizje dotyczące przyszłości, w tym wojny i zniszczeń w Europie, wciąż są szeroko komentowane. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie te przepowiednie mają potwierdzone źródło. Historia dzieci z Fatimy od ponad 100 lat fascynuje i inspiruje liczne publikacje.
1: Praca maszynisty to nie tylko prowadzenie pociągu, ale także ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pojawienie się człowieka czy zwierzęcia na torach, liczy się każda sekunda. Maszyniści są szkoleni w symulatorach, by radzić sobie z takimi sytuacjami. Ale nie wszystkie kończą się szczęśliwie. PKP Intercity kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności swoich pracowników.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś wieczorem rozpoczyna się kolejna faza remontu obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Prace będą prowadzone nocami na jezdni w kierunku Katowic, co wiąże się z zamknięciem trasy i koniecznością korzystania z objazdów. Remont potrwa do 10 października, a jego koszt to 10,5 miliona złotych.
0: W piątek w Sieprawiu doszło do dramatycznej strzelaniny. Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., strzelając do niej z broni czarnoprochowej. Kobieta cudem przeżyła, zasłaniając się telefonem, który zmienił trajektorię kuli. Napastnik zmarł na miejscu po tym, jak dwukrotnie strzelił do siebie. Monika B. trafiła do szpitala z powierzchownymi obrażeniami.
1: W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, znany pisarz i kronikarz historii Górnego Śląska. Jego najważniejszym dziełem była 10-tomowa saga Duchy Wojny, dokumentująca losy Ślązaków wcielonych do Wehrmachtu. Lysko był również autorem monodramu Mianują mnie Hanka, który zdobył uznanie na scenach teatralnych i w telewizji. Przez lata angażował się w życie kulturalne i społeczne regionu, pozostając związanym z rodzinnymi Bojszowami. Dziś w Szczecinie obchodzimy Europejski Dzień bez samochodu. Mieszkańcy mogą korzystać z darmowej komunikacji miejskiej, pociągów Polregio oraz godzinnej jazdy na rowerach miejskich Bikes. To doskonała okazja, by zostawić samochód w domu i wybrać ekologiczne środki transportu. Akcja ma na celu promowanie zrównoważonego przemieszczania się po mieście.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W sobotę, późnym wieczorem, grupa około 30 wandali zatrzymała pociąg regionalny na trasie między Szczecinem a Świnoujściem, używając hamulca bezpieczeństwa. Następnie zdewastowali skład, pokrywając go graffiti, co spowodowało ponadgodzinne opóźnienie. To kolejny przypadek wandalizmu w regionie, gdzie od początku roku odnotowano już 89 takich incydentów. Samorząd apeluje do świadków o pomoc w identyfikacji sprawców. Ryby, według astrologów, uchodzą za najbardziej pechowy znak zodiaku. Ich empatia i bujna wyobraźnia często prowadzą do życiowych zawirowań. Osoby spod tego znaku mają skłonność do zaufania niewłaściwym ludziom i działania pod wpływem impulsu, co może skutkować rozczarowaniami. Pech ryb objawia się w codziennych sytuacjach, takich jak ucieczka autobusu czy zgubione klucze. Na Podlasiu zakończyła się duża akcja policyjna, w której uczestniczyło blisko 400 funkcjonariuszy. Sprawdzono 645 miejsc, co doprowadziło do zatrzymania 32 poszukiwanych osób, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znalazł się 41-letni mężczyzna z Białegostoku, poszukiwany listem gończym za liczne przestępstwa. Został on przewieziony do aresztu śledczego w Białymstoku.
1: W Kamiennej Górze 15-letni Kacper walczy o powrót do zdrowia po brutalnym ataku nożownika. Chłopak przeszedł 4 operacje i udar, a jego stan nadal jest poważny. Bliscy zorganizowali zbiórkę na jego leczenie, podkreślając, że każdy najmniejszy postęp daje nadzieję. Kacper, wcześniej aktywny sportowiec, teraz zmaga się z największym wyzwaniem swojego życia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: We Wrocławiu do sądu trafiła sprawa 47-letniego mężczyzny, który w maju zaatakował studentów na statku wycieczkowym. Uzbrojony w nóż, groził uczestnikom imprezy i wywołał panikę. Mężczyzna został szybko zatrzymany, a teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura podkreśla, że jego zachowanie miało charakter chuligański.
1: Betard Sparta Wrocław przegrała pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi z Press, grupą deweloperską Toruń 35-55. Spotkanie na Motoarenie rozpoczęło się dobrze dla wrocławian, ale końcówka należała do gospodarzy. Menedżer Piotr Protasiewicz przyznał, że przed jego drużyną arcytrudne zadanie w rewanżu. Torunianie są teraz bardzo blisko obrony tytułu mistrzowskiego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Rzeźkość powietrza dodaje wrześniowi głębi i cichego uroku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
2: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników. Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gül. Trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami Ligi Narodów. Dziś o 14.30 odbędzie się specjalna konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego i trenera bramkarzy Andrzeja Dawidziuka. Selekcjoner Jan Urban będzie dostępny dla mediów pojutrze. Pierwszy mecz Polska zagra już w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
1: Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału.
2: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersje. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles.
1: Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
2: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
1: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz.
2: Reprezentacja polskich siatkarzy przygotowuje się do ćwierćfinałowego meczu z Niemcami na Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwie nad Łotwą 3-0 Polacy są gotowi na decydujący pojedynek w Sofii. Zwycięzca tego spotkania poleci do Włoch, by walczyć o medale. Mecz rozpocznie się dziś o godzinie 18:00 czasu polskiego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Filip Rózga może nie zagrać w najbliższych meczach reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych. Jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym meczu w Lidze Austriackiej. Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, gdyż wcześniej z kadry wypadli już Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Ostateczna decyzja zapadnie po dzisiejszych testach medycznych.
2: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard, to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Chociaż dziś deszcz przelotny, wrześniowe krajobrazy rekompensują te chwilowe niedogodności.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3417 odcinku Barw Szczęścia Daniel podejmie dramatyczną decyzję, by chronić swojego syna Emila. Porwie Adama, uzależnionego lokatora pyrków, co wywoła lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, a jej konsekwencje odczują wszyscy domownicy. W 3418 odcinku Adam trafi do szpitala i oskarży rodzinę pyrków o zlecenie ataku na niego, żądając korzyści majątkowych za milczenie. W 3420 odcinku Hubert spróbuje przekonać Adama do rozmowy z dziennikarką Weroniką, co może rzucić nowe światło na całą sprawę. Weronika odwiedzi także Lucynę, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązania konfliktu. Tajemnice pyrków zaczynają wychodzić na jaw, a napięcie rośnie.
2: Splątane losy wkraczają w 51. odcinek pełen emocji. Jasemin coraz trudniej ukrywać prawdę przed Burakiem, co staje się dla niej ogromnym ciężarem. Niespodziewane spotkanie z Burakiem u Firdevs tylko pogłębia napięcie między nimi. Tymczasem Munewer podejmuje ważną decyzję o zapisaniu wnuczki Ninę do szkoły, co jest możliwe dzięki dokumentom dostarczonym przez Jasemin. Tahsin nie ustaje w wywieraniu presji na Remzim, licząc na odzyskanie wolności. Emisja tego odcinka już w środę, 23 września o godzinie 14 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. W 1942 odcinku M jak Miłość Marcin Chodakowski znajdzie się w niezwykle trudnej sytuacji podczas służbowej podróży z Elżbietą Domańską. Już sama podróż okaże się niezręczna, a sytuacja pogorszy się, gdy zepsuje się samochód. Elżbieta, która od dawna przekracza granice relacji szefowa-pracownik, zaskoczy Marcina propozycją, która kompletnie zbije go z tropu. Zaproponuje mu, by został biologicznym ojcem jej dziecka, oferując za to 1 000 000 zł. Marcin, mając na uwadze swoją rodzinę, zdecydowanie odmówi i uzna, że propozycja przekroczyła wszelkie granice. W efekcie postanowi odejść z pracy, która miała być spokojną alternatywą dla jego wcześniejszego zawodu detektywa. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany już w tym tygodniu. M jak Miłość wkracza w emocjonujący 1942 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Marcin podczas treningu z Jakubem zauważy brak Martyny, co wzbudzi jego niepokój. Ich rozmowa na siłowni przypomni mu o wspólnej przeszłości z Martyną, która kiedyś była dla niego bardzo ważna. Tymczasem Martyna oddala się od Jakuba, co ma swoje głębsze powody. W końcu wyzna mu, że się w nim zakochała, co tłumaczy jej nagłe unikanie kontaktu. Martyna nie chce angażować się w relację, która może przynieść jej ból, wiedząc o uczuciach Jakuba do Kasi. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wzruszeń i niespodzianek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Melania Grzesiewicz żegna się z rolą Anity Laskowskiej w M jak Miłość. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 6 lat, zdecydowała się na przerwę, by poszukać nowych wyzwań zawodowych. Anita pozostanie na ekranie do końca obecnego sezonu, a jej dalsze losy są na razie zawieszone. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami trudnych chwil w związku Anity i Kamila Gryca, którzy starają się o dziecko. Niestety, niespełnione oczekiwania prowadzą do kryzysu w ich relacji. Melania Grzesiewicz nie wyklucza powrotu do serialu w przyszłości, pozostawiając sobie otwartą furtkę. Jej pożegnalny wpis w mediach społecznościowych brzmi jak ciepłe do zobaczenia. W środę, 23 września, o godzinie 15.05 w TVP 2 wyemitowany zostanie 483 odcinek serialu La Promesa – Pałac Tajemnic. Curro nie może przestać martwić się o Martinę, która przebywa w klinice psychiatrycznej po oskarżeniu o otrucie hrabiego de Ayali. Tymczasem Pia, ukrywająca się w jaskini, zaczyna słabnąć, a Jana i Maria starają się ją wesprzeć. Santos planuje zemstę na Werze, co może jeszcze bardziej skomplikować jej życie. Virtudes czeka kolejny cios, gdy traci pracę u Don Fermina. Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, co może być ważnym wydarzeniem w obliczu ostatnich napięć. Serial można również oglądać za pośrednictwem TVP VOD. W najnowszym, 1944 odcinku M jak Miłość, Werner zmaga się z trudnym rozstaniem z Sylwią. Budzyńscy próbują go wesprzeć, ale pijany przyjaciel skutecznie psuje ich plany. Werner wpada w kolejne kłopoty, poznając w barze seksowną Oliwię. Tymczasem Magda jest zaskoczona niespodziewanym przyjazdem Julii z Ukrainy, która nie czuje się tam bezpiecznie. Konflikt między Anitą a Kamilem narasta, gdyż mają różne oczekiwania co do przyszłości. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września, o godzinie 20.50 na TVP2. To wieczór pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. W 211 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cichan podejmie drastyczne kroki wobec Bejzy, przykuwając ją kajdankami do rury. Nusret, zdesperowany, planuje ucieczkę, ale Mukader ma dla niego propozycję, która może wszystko zmienić. Czy Nusret zdecyduje się na układ? W tle tych dramatycznych wydarzeń Sila zaczyna łączyć fakty, a Deria umiera ze strachu. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hunter, sierocie, która zmaga się z życiowymi trudnościami i zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi i Turkasze Cichana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Generał Roman Polko ostro krytykuje polityków za cyniczne podejście do kwestii bezpieczeństwa Polski. Podkreśla, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne i wymaga zdecydowanych działań. Polko zwraca uwagę na blokowanie programu SAFE, który miałby wspierać polski przemysł zbrojeniowy. Apeluje o jedność polityczną w obliczu zagrożeń, zamiast wykorzystywania ich do walki politycznej.
2: Ceny paliw w Polsce osiągnęły rekordowe poziomy. Litr benzyny 95 kosztuje co najmniej 7 zł i 99 groszy, a oleju napędowego niecałe 9 zł. Trwa spór między rządem a Pałacem Prezydenckim o sposoby obniżenia stawek. Prezydent Karol Nawrocki proponuje ustawę ograniczającą marżę i zwalniającą sprzedaż paliw z podatku, co ma być alternatywą dla rządowego podatku od nadzwyczajnych zysków. Tymczasem wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem nadal wpływa na wzrost cen ropy.
0: Donald Trump skomentował ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, twierdząc, że Rosja straciła kontrolę nad swoim przemysłem paliwowym. Prezydent Stanów Zjednoczonych ponownie wezwał do zakończenia konfliktu na Ukrainie, nazywając go absurdalną wojną. Dziś w Nowym Jorku Trump spotka się z Wołodymyrem Zełenskim, by omówić kwestię zakończenia wojny i bezpieczeństwa energetycznego.
2: Historyczny moment dla zjednoczenia polskiego rzymskokatolickiego w Ameryce. Po raz pierwszy w ponad 150-letniej historii organizacji najwyższe stanowiska objęły kobiety. Agnieszka Bastrzyk została prezeską, a Julie Roszak-Prado sekretarzem skarbnikiem. Uroczysta inauguracja odbyła się w Chicago z udziałem konsul generalnej RP Reginy Jurkowskiej.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W niedzielę w lesie na terenie gminy Przywidz doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 66-letnia mieszkanka Tczewa utknęła w bagnie podczas zbierania grzybów. Dzięki szybkiej reakcji jej córki oraz sprawnej akcji policji i strażaków, kobieta została bezpiecznie wydobyta i przekazana ratownikom medycznym. Służby przypominają o zachowaniu ostrożności podczas leśnych wypraw.
0: W Wólce Okopskiej doszło do niebezpiecznego incydentu podczas próby kontroli drogowej. 30-letni kierowca Volvo uderzył w radiowóz i próbował najechać na policjanta, a następnie uciekał przed pościgiem. W jego samochodzie znaleziono znaczne ilości narkotyków, co doprowadziło do jego tymczasowego aresztowania. Mężczyźnie grozi teraz kara do 10 lat więzienia. Jesienią francuskie ulice wypełnia aromat pieczonych kasztanów, które są tam popularnym przysmakiem. Te jadalne kasztany, bogate w potas i magnez, wspierają zdrowie serca i trawienie. W Polsce wciąż są kulinarną ciekawostką, ale mogą być ciekawym uzupełnieniem jesiennego menu. Pamiętajmy, by nie mylić ich z kasztanami z parku, które nie nadają się do jedzenia. Wielu rodziców w Polsce nieświadomie pakuje dzieciom do szkoły posiłki, które mogą szkodzić ich koncentracji i energii. Dietetyczka Roxana Środa zwraca uwagę, że popularne produkty, takie jak słodkie jogurty czy batony zbożowe, to często ukryte bomby cukrowe. Zaleca komponowanie śniadaniówek z białkiem, zdrowymi tłuszczami i błonnikiem, co zapewni dzieciom stabilną energię na cały dzień. Nowe zasady żywienia w szkołach, obowiązujące od września, mają na celu poprawę jakości posiłków i ograniczenie dostępu do przetworzonej żywności.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Makaron do sałatki powinien być gotowany al dente, aby zachował sprężystość i nie stał się kleisty po dodaniu sosu. Ważne jest szybkie schłodzenie makaronu po ugotowaniu, zwłaszcza jeśli sałatka ma być przygotowana z wyprzedzeniem. Przechowuj sałatkę w lodówce, a sos dodaj tuż przed podaniem, by uniknąć zmiany konsystencji. Pamiętaj, że kilka minut gotowania może zdecydować o jakości dania następnego dnia. W nocy 20 września w Skwierzynie doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i ewakuowali 5 osób, zanim przybyła straż pożarna. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się uniknąć tragedii. Strażacy opanowali ogień, a sytuacja została opanowana. Lwia zmarszczka, czyli pionowa bruzda między brwiami, nie zawsze wymaga kosztownych zabiegów medycyny estetycznej. Istnieje prosty masaż, który regularnie wykonywany może pomóc w jej redukcji. Wystarczy kilka minut dziennie, aby odpowiednio ułożonymi palcami rozluźnić napięte mięśnie i wygładzić skórę. To skuteczna alternatywa dla botoksu, która może przynieść widoczne efekty.
0: Wanny często pokrywają się matowym nalotem i smugami po kosmetykach. Zamiast używać silnych detergentów, można wypróbować domowy sposób z maślanką. Wystarczy rozprowadzić ją na zabrudzenia, zostawić na 20 minut, a potem delikatnie przetrzeć. To prosta i naturalna metoda na świeże osady.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marianna Schreiber potwierdziła zakończenie związku z młodszym o 10 lat Szymonem. Informację przekazała podczas interakcji z internautami na platformie społecznościowej. Celebrytka zaznaczyła, że zmienia swoje preferencje dotyczące wieku partnerów, stwierdzając, że woli starszych. Jeszcze w sierpniu publicznie wyrażała miłość do Szymona, co czyni tę zmianę zaskakującą. Dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra, otrzymała w nocy obraźliwe wiadomości, ale nie pozostawiła ich bez reakcji. Ustaliła tożsamość autora, który po konfrontacji przeprosił i zaproponował zadośćuczynienie. W efekcie 1000 zł trafiło do Fundacji Zwierzęca Polana, co pokazuje, jak internetowy hejt można przekuć w realną pomoc.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Deszczowe chwile we wrześniowej aurze to dobry moment, by zwolnić i nacieszyć się miastem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Lampert, niegdyś gwiazda popu z hitem Niekochanie, teraz błyszczy na scenach operowych. Zamiast podbijać listy przebojów, zdobywa prestiżowe nagrody operowe i współpracuje z największymi teatrami w Polsce i Europie. Choć jego kariera muzyczna zmieniła kierunek, Lampert nie zapomina o rodzinie i wierzy, będąc dumnym ojcem czworga dzieci i praktykującym katolikiem. Kto by pomyślał, że ten sam głos, który kiedyś rozbrzmiewał w radiu, teraz zachwyca w operze? Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami za nami, a z parkietu musiał zejść Matteo Brunetti. Włoski kucharz z polskimi korzeniami, który marzył o kryształowej kuli, musiał obejść się smakiem. Choć dał z siebie wszystko, emocje sięgnęły zenitu, a marzenia o finale prysły jak bańka mydlana. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Matteo zyskał nowych przyjaciół i wspomnienia, które, jak twierdzi, są bezcenne.
2: W najnowszej edycji Rolnik szuka żony emocje sięgają zenitu, a wszystko za sprawą Zuzi, która zdaje się być specjalistką od telewizyjnych romansów. Wiktor, 30-letni rolnik, jest nią zauroczony, choć widzowie mają wątpliwości co do jej intencji. Zuzia, która wcześniej szukała miłości w grach małżeńskich, nie zyskała tam najlepszej opinii. Internauci zastanawiają się, czy jej serce bije dla Wiktora, czy może dla kamer. Ach, polska jesień w piosenkach. To nie tylko liście, ale i całe morze emocji. Skaldowie i Łucja Prus w żółtych płomieniach liści ukrywają dramatyczne historie pod kolorowymi liśćmi. A Niemen w wspomnieniu przenosi nas do czasów młodzieńczych uniesień. Czerwone gitary przypominają o wakacyjnej miłości, która przeminęła szybciej niż lato. A Sława Przybylska zabiera nas do hotelu pełnego tęsknoty. Nawet Manam w krakowskim Splinie pokazuje, że jesień to nie tylko złote parki, ale i szara codzienność. Polska jesień. Pełna nostalgii, dramatów i niekończących się wspomnień.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W świecie, gdzie gitarzyści prześcigali się w szybkości i hałasie, Brian May, gitarzysta Queen, zaskoczył wszystkich swoim wyborem idola. Zamiast podziwiać demonów prędkości, oddał hołd George'owi Harrisonowi, mistrzowi jednej idealnie postawionej nuty. May, znany z operowego rozmachu, docenił prostotę i czystość dźwięku Harrisona, który wolałby jego gitara płakała, a nie krzyczała. To przypomnienie, że w muzyce, jak w życiu, czasem mniej znaczy więcej.
2: Queen nie przestaje zaskakiwać. Mimo że od śmierci Freddiego Mercury'ego minęło już 35 lat, zespół wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Roger Taylor, perkusista grupy, zdradził, że rozważają rewolucyjne formy występów, inspirowane technologią podobną do ABBA Voyage. Choć Brian May nie jest już fanem światowych tras koncertowych, to rozmowy o przyszłości zespołu trwają. Ciekawe, czy Queen zaskoczy nas czymś, czego jeszcze nie widzieliśmy.
1: Slipknot, po roku ciszy i pożegnaniu z Sidem Wilsonem, w końcu daje o sobie znać. Zespół wypuścił pierwszy od 3 lat singiel, ale to nie koniec niespodzianek. Fani z niecierpliwością czekają na 28 września, kiedy to kapela ma ogłosić coś wielkiego. Czyżby nowa trasa koncertowa? Plotki i plakaty z różnych zakątków świata wskazują, że tak. Czas pokaże, co jeszcze Slipknot ma w zanadrzu. Billy Joel, żywa legenda muzyki, został przypadkowo uśmiercony przez Google. Internet znowu pokazał swoje mroczne oblicze, gdy fałszywe informacje o jego śmierci rozeszły się jak wirus. Na szczęście rzeczniczka artysty szybko zdementowała te plotki, potwierdzając, że Billy ma się dobrze. Google również wydało oświadczenie, próbując uspokoić zaniepokojonych fanów. Cóż, wygląda na to, że nawet giganci technologiczni mogą się potknąć na własnych algorytmach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lenny Kravitz, legenda rocka, teraz w roli Kena. Tak, dobrze słyszeliście. Mattel postanowił, że czas na męską wersję lalki inspirowaną gwiazdami. A Lenny, z jego charakterystycznymi dreadami i skórzanymi butami, stał się drugim w historii Kenbasadorem. Kravitz nie kryje radości, bo przecież kto by nie chciał być plastikowym ideałem? Ciekawe, czy jego lalka też będzie grała na gitarze.
1: U2 postanowiło uczcić swoje 50-lecie w wielkim stylu, uruchamiając całodobową stację na YouTube. Teraz fani mogą bez przerwy oglądać największe hity i występy na żywo irlandzkiej legendy. To nie tylko prezent dla wiernych fanów, ale też świetna okazja dla młodszych pokoleń, by odkryć fenomen zespołu. A jakby tego było mało, nowy singiel Street of Dreams zapowiada nadchodzący album, który ma się ukazać jeszcze w tym roku. Cóż, wygląda na to, że U2 nie zamierza zwalniać tempa. Poniedziałek przyniósł fanom muzyki prawdziwą bombę. Organizatorzy Open Air Festiwalu ogłosili, że na scenie w Gdyni w 2027 roku zagra sama Patti Smith, legendarna matka chrzestna muzyki punk. To nie koniec niespodzianek, bo wśród gwiazd pojawią się także Tame Impala, The Neighborhood i Ray. Bilety na to muzyczne święto wciąż dostępne, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu. Depeche Mode i ich Some Great Reward. Płyta, która miała być tylko kolejnym krokiem, a stała się prawdziwym przełomem. Muzycy, zamiast cieszyć się wakacjami, musieli walczyć z opóźnieniami w studiu, ale efekt końcowy wynagrodził wszystkie trudy. People Are People, hit, który początkowo nie miał nawet trafić na album, podbił serca fanów po obu stronach Atlantyku. A koncert w Warszawie? Cóż, szarość miasta i kolejki przed sklepami to jedno, ale energia publiczności była niezapomniana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 9 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Miniony weekend na lotnisku Chopina w Warszawie był pełen interwencji Straży Granicznej. Pasażer z Izraela, lecący z Kiszyniowa, zakłócał spokój na pokładzie samolotu i został ukarany mandatem. Dzień wcześniej obywatel Chin robił zdjęcia w strefie zakazu fotografowania, co również zakończyło się mandatem. Od początku roku na lotnisku przeprowadzono już ponad 50 podobnych interwencji.
2: W Polsce utrzymuje się deszczowa pogoda, która potrwa do końca tygodnia. Szczególnie intensywne opady prognozowane są na północy kraju, a w Tatrach spodziewany jest śnieg. IMGW wydało ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego, gdzie opady mogą sięgnąć nawet 60 mm. Noc przyniesie ochłodzenie, a silny wiatr dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę.
1: W Starawsi pod Węgrowem emerytka z Warszawy, pani Elżbieta Sztybur, zmaga się z problemem dzikiego rowu z wodą, który dzieli jej działkę na pół. Podczas opadów woda podmywa nasyp, na którym stoi jej dom, co budzi obawy o jego stabilność. Nikt nie przyznaje się do odpowiedzialności za ten rów, a sprawa pozostaje nierozwiązana od lat. Urzędnicy przyznają, że problem był zaniedbywany, a pani Elżbieta obawia się o przyszłość swojej posesji.
2: Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości Dariuszem Mazurem. Rozmowa dotyczyła postępowania prowadzonego przez mławską prokuraturę, które według Kowalskiego budzi wątpliwości. Wiceminister Mazur wyraził zdumienie sposobem prowadzenia sprawy i uznał, że zgromadzony materiał nie pozwala na jej umorzenie. Kolejne spotkania mają odbyć się w prokuraturze krajowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Portal Zero opublikował nagranie z ukrytej kamery, na którym lekarz Dawid Kacprzyk, związany z kontrowersjami wokół Szpitala Południowego w Warszawie, mówi o aferze. Mam to w dół. Kacprzyk, który zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych w czterech warszawskich placówkach, pracował średnio 331 godzin miesięcznie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie, a śledczy są na końcowym etapie analizy materiału dowodowego. Tymczasem lekarz wrócił do pracy i uruchomił profil na portalu Znany Lekarz.
1: W Sieprawiu doszło do dramatycznych wydarzeń. 47-letni Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., używając broni czarnoprochowej. Kobieta ocalała dzięki temu, że kula trafiła w telefon, który trzymała w dłoni. Napastnik popełnił samobójstwo, a Monika B. trafiła do szpitala z obrażeniami. Na Kasprowym Wierchu zima zaskoczyła wszystkich, pojawiając się już we wrześniu. Obfite opady śniegu pokryły szczyt grubą warstwą białego puchu, a załoga Polskich Kolei Linowych musiała sięgnąć po ciężki sprzęt do odśnieżania. Internauci są zdumieni, ponieważ podczas gdy w górach panują zimowe warunki, na nizinach wciąż cieszymy się letnią aurą. To kolejny dowód na nieprzewidywalność górskiej pogody. Dziś wieczorem rozpoczyna się drugi etap remontu obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Prace na jezdni w kierunku Katowic będą prowadzone głównie nocami, co wiąże się z całkowitym zamknięciem trasy i skierowaniem ruchu na objazdy. Roboty potrwają do 10 października, a ich koszt to 10,5 miliona złotych. W ciągu dnia ruch będzie przywracany, ale z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Trwają poszukiwania 40-letniego Pawła Papieża z Raciechowic, który zaginął 9 września po opuszczeniu szpitala w Myślenicach. Mężczyzna nie dotarł do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja apeluje o pomoc i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każda wskazówka jest cenna. W Bielsku Białej doszło do niecodziennego incydentu. Nagi 31-letni mężczyzna biegał po ulicach z ostrym narzędziem, uszkadzając samochody, w tym karetkę pogotowia. Policjanci musieli użyć paralizatora, by go obezwładnić. Mężczyzna przebywa teraz w szpitalu pod nadzorem funkcjonariuszy, a jego stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie.
2: W piłkarskiej ekstraklasie trwa dwutygodniowa przerwa, ale Jagiellonia Białystok nie odpoczywa. Trener Adrian Siemieniec zapowiedział intensywne treningi oraz dwa mecze sparingowe. Jagiellonia zmierzy się z Suduwą Mariampol i Polonią Warszawa na swoim ośrodku treningowym. Szczegóły dotyczące spotkań klub poda wkrótce. Na Podlasiu zakończyła się szeroko zakrojona akcja policji i Straży Granicznej. W ciągu dwóch dni zatrzymano 32 osoby, w tym poszukiwanych listami gończymi. Wśród zatrzymanych jest 41-letni mężczyzna z Białegostoku, który ma do odbycia karę więzienia za pobicie i inne przestępstwa. W akcji wzięło udział 394 policjantów, którzy sprawdzili 645 adresów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W powiecie kolneńskim doszło do dramatycznego zdarzenia w szkole podstawowej. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-letnią dziewczynkę. Ranna została przewieziona do szpitala, ale jej stan nie jest znany. Chłopiec został zatrzymany, a policja bada okoliczności zdarzenia.
2: W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy dwukrotnie zgłaszali obecność zwierzęcia przypominającego niedźwiedzia. Ostatnie zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało wejść na podwórko jednego z domów w nocy. Policja przeszukała teren, ale nie znalazła żadnych śladów. Służby przypominają, by w przypadku zauważenia niedźwiedzia nie zbliżać się do niego i zgłosić to pod numer 112.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Deszczowe przerywniki dodają wrześniowej aurze charakteru. Cieszmy się jesienną świeżością.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku paliwowym w Polsce odnotowano znaczące obniżki cen hurtowych, co jest dobrą wiadomością dla kierowców. Aramco Poland, Orlen i BP Europa obniżyły ceny benzyny i oleju napędowego. Największe cięcia wprowadziło Aramco, gdzie olej napędowy potaniał aż o 88 zł na metr sześcienny. Mimo to analitycy ostrzegają przed zbyt dużym optymizmem ze względu na trudną sytuację geopolityczną i słabą kondycję złotego. Ceny detaliczne wciąż są wysokie, a olej napędowy przekracza 9 zł za litr. Obniżki hurtowe mogą jednak przynieść ulgę przy dystrybutorach jeszcze w tym tygodniu.
2: Polski startup Provate wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które może skrócić kolejki przy kasach samoobsługowych. Dzięki aplikacji EM Obywatel weryfikacja wieku zajmuje mniej niż 16 sekund, eliminując potrzebę angażowania personelu. System działa z poszanowaniem prywatności, przekazując jedynie informacje o pełnoletności klienta. Pilotażowe testy pokazały, że niemal połowa klientów korzysta z tej opcji. Rozwiązanie ma szansę na ekspansję w całej Unii Europejskiej, co wpisuje się w trend cyfrowej tożsamości. Projekt otrzymał już wsparcie finansowe, co zwiększa jego szanse na sukces. Agencja Moody's obniżyła rating Polski z A2 na A3, co jest historycznym wydarzeniem. To efekt rosnącego długu publicznego, który w przyszłym roku pochłonie 15% dochodów budżetowych na odsetki. Ekonomista Marek Zuber określa tę sytuację jako mocno pomarańczową lampkę ostrzegawczą. Mimo to Polska wciąż utrzymuje się na bezpiecznym, inwestycyjnym poziomie. Kluczowe jest, by przyszły wzrost zadłużenia kierować na inwestycje, a nie na wydatki socjalne. Zuber podkreśla, że brak działań może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Jacob Coxon, były pracownik OpenAI i Anthropic, ostrzega przed zagrożeniami związanymi z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji. Coxon twierdzi, że tempo postępu technologicznego może doprowadzić do sytuacji, nad którą człowiek straci kontrolę. Wśród pracowników firm AI rośnie niepokój, a niektórzy z nich rozważają zakup ziemi na wypadek cywilizacyjnego chaosu. Szefowie branży, w tym Dario Amodei i Sam Altman, również apelują o spowolnienie rozwoju AI. Problemem jest jednak globalny wyścig technologiczny, który utrudnia jednostronne działania.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Przejęcie InPostu przez konsorcjum z Advent International i FedEx jest na ostatniej prostej. Akcjonariusze masowo zaakceptowali ofertę wartą miliardy euro, co spełnia kluczowy warunek transakcji. Teraz czekamy na decyzję oferenta, która ma zapaść do 23 września. Rafał Brzoska pozostanie prezesem InPostu, a firma zachowa swoją nazwę i centralę w Polsce. Przejęcie ma umożliwić dalszą ekspansję zagraniczną, a udział FedEx zapewni dostęp do doświadczenia w branży logistycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, InPost zostanie wycofany z giełdy Euronext Amsterdam. Rossmann wprowadził serię nowych promocji, które obowiązują tylko przez ograniczony czas. Klienci mogą skorzystać z akcji 1 plus 1 gratis na produkty Dr. Beckman, ale oferta ta zakończyła się już 21 września. Do 23 września trwa promocja na produkty Babylon i Babico, również w formule 1 plus 1 gratis. Osoby planujące zakup kapsułek Finish mogą liczyć na zniżkę 10 zł aż do końca miesiąca. Dodatkowo, przy zakupie kosmetyków Dove, Rossmann dorzuca w prezencie Dove Body Lotion. Warto pamiętać, że warunki promocji różnią się, więc najlepiej sprawdzić szczegóły w aplikacji Rossmanna.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna jubileuszową, 10. edycję Dni Seniora, która rusza już w październiku w całej Polsce. Hasło tegorocznej akcji brzmi: Senior mówi, sprawdzam. Świadomy senior w świecie dezinformacji. Celem jest wyposażenie seniorów w wiedzę, jak radzić sobie z fałszywymi informacjami i oszustwami. Przez cały miesiąc seniorzy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych spotkaniach i wykładach, które odbędą się w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, domach kultury i innych miejscach. Eksperci będą tłumaczyć, jak chronić się przed oszustwami telefonicznymi i dezinformacją zdrowotną. To także okazja do rozmowy z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat emerytur i waloryzacji świadczeń. W październiku ZUS przyspieszy wypłaty emerytur i rent dla dwóch grup seniorów. Zmiana dotyczy osób, które zwykle otrzymują świadczenia 10 i 25 dnia miesiąca. W tym roku te daty przypadają w weekend, dlatego pieniądze trafią na konta wcześniej. Pierwsza grupa otrzyma wypłaty 9 października, a druga 23 października. Oba terminy przypadają w piątek. Harmonogram wypłat w październiku obejmuje także 1, 6, 15 i 20 dzień miesiąca. Zmiany nie wpływają na wysokość świadczeń.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
1: W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część polskiej grupy zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Przelotny deszcz to we wrześniu coś naturalnego. Chwila pod parasolem i znów można ruszać dalej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskakuje w 1037 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur jest bliska odkrycia wielkiej tajemnicy i oszustwa Ezgi, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Czarna staje się kluczowym sojusznikiem, pomagając Ainur w demaskowaniu kłamstw. Tymczasem Ezgi i Izil gorączkowo próbują ukryć wszelkie ślady swoich intryg. Serial, pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, przyciąga widzów swoją porywającą fabułą. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć odcinka na żywo, dostępna jest platforma TVP VOD. W 1947 odcinku M jak miłość Paweł Zduński stanie w obliczu ogromnych emocji. Odcinek zostanie wyemitowany 12 października o 20.50 w TVP2. Paweł dowie się, że Dominik Walat, odpowiedzialny za śmierć Franki, znów jest na wolności. Ta wiadomość wywoła w nim wściekłość i pragnienie zemsty. Agnes, córka Artura, będzie próbowała powstrzymać Pawła przed popełnieniem błędu, który mógłby zniszczyć jego życie. Sytuacja stanie się szczególnie napięta, gdy Paweł dowie się o romansie Artura z Joanną i dramacie Marysi. Agnes będzie przy Pawle w najtrudniejszych chwilach, starając się go uspokoić i nie dopuścić do tragedii. Na Wspólnej zaprasza na emocjonujący 4286 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Kalski odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, co dla Jagody okaże się wyjątkowo trudnym przeżyciem. Dziewczyna wybiegnie z sali zapłakana, a później wyzna Weronice prawdę o dramatycznych wydarzeniach w domu. Tymczasem Seba zacznie śledzić Tomka i odkryje jego niebezpieczne tajemnice. Na Wspólnej zaginą materiały budowlane, a Kluskowa podejrzewa o zemstę Jolantę. W serialu, jak zawsze, nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W 4255 odcinku Pierwszej Miłości Kinga planuje wyznać synom prawdę o Janku podczas rodzinnego obiadu. Jednak jej plany mogą się szybko posypać, gdyż Jolka, mając dość milczenia, zdecyduje się ujawnić, co widziała. Tomek nie kryje rozczarowania matką i zaczyna się pakować. Tymczasem w Wadlewie Ewa zaczyna podejrzewać, że Reterska coś ukrywa, zwłaszcza po niespodziewanym telefonie z Niemiec. Alan, przygnębiony brakiem odpowiedzi na swoje CV, wybiera się na zakupy przedślubne, ale w końcu dostaje upragniony telefon z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Policja ustala, że sprawca zaginięć wśród osób bezdomnych poluje wyłącznie na kobiety. Emisja odcinka już we wtorek, 29 września, o godzinie 18 na antenie Polsatu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3419 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o 20.50 na TVP2, Amelia ostro skrytykuje Karolinę po jej aresztowaniu. Seniorka ostrzeże Bruna przed mściwą naturą jego żony, co może wpłynąć na przyszłość ich małżeństwa. Bruno, pod wpływem słów matki, zacznie dystansować się od Karoliny. Po powrocie z aresztu, Karolina nie znajdzie już wyrozumiałego męża. Bruno zasugeruje jej rezygnację z pracy, co spotka się z jej zdecydowanym oporem. W kolejnych odcinkach Karolina będzie walczyć o swoje miejsce w biznesie, ale Bruno postanowi powierzyć jej obowiązki Justinowi. To zapowiada kolejne zawirowania w ich związku.
1: W 1040 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Semih w końcu wyzna, dlaczego Poyraz trafił do więzienia. Poyraz i Nana ruszą na poszukiwania, ale Ezgi znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy zostanie zaatakowana przez nożownika. Tymczasem Isil postanowi opuścić dom Sinana. Emocje sięgają zenitu, a tajemnice wychodzą na jaw. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 30 września, o godzinie 16, na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stambolishvili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar-Oskan. W 4743 odcinku serialu Klan Agnieszka jest coraz bardziej zaniepokojona sytuacją swojej córki Zosi. Choć Zosia nie zdradza, co dzieje się w jej małżeństwie, Agnieszka czuje, że problem jest poważny i postanawia pojechać do Pragi, by dowiedzieć się prawdy. Tymczasem Mariola przyznaje, że czeka na konkretny krok ze strony Oskara, a Dominika sugeruje Jerzemu, by porozmawiał z bratem o jego uczuciach. Na planie filmowym Magda pokazuje młodemu Kazuniowi obrączkę, oznajmiając, że Szymon będzie teraz ojcem dla jej syna. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września, o godzinie 18.05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych problemach i relacjach, które nieustannie się zmieniają. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 488 odcinkiem. Curro wraca do pałacu z tajemnicą, której nie może już dłużej ukrywać. Przyznaje Manuelowi, że pomógł Martinie uciec z sanatorium, co może wywołać spore zamieszanie. Manuel zgadza się na koncert, ale stawia Markizie zaskakujący warunek. Stan Pii niestety się pogarsza, a Vera nie chce wracać do rodzinnego domu mimo próśb matki. Adriano zaprasza Katalinę na spacer, licząc na zbliżenie. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o 15:05 na TVP2. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie w południowej Hiszpanii splatają się romanse, sekrety i konflikty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, planowana na środę, została przełożona z powodu konfliktu terminów. W jego miejsce do Waszyngtonu polecą wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie kontynuowanie rozmów z amerykańskimi partnerami i przygotowywanie kolejnych umów. Nowy termin spotkania ministra obrony narodowej jest obecnie ustalany. Książę Harry i Meghan Markle mogą ponownie opuścić Wielką Brytanię i wrócić do Kalifornii. Decyzja zależy od przyznania im policyjnej ochrony w kraju. Sussexowie, którzy wrócili do Wielkiej Brytanii po 6 latach, mogą podjąć decyzję o wyjeździe już w październiku. Na razie para nie skomentowała tych doniesień.
3: Włoscy karabinierzy odkryli ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą mieszkania niedaleko Neapolu. Pieniądze należały do mafii Angelino, kontrolującej obszar między Caivano a Kasorią. Gotówka, pochodząca głównie z handlu narkotykami, była tak obfita, że funkcjonariusze wynosili ją wiadrami. To jedna z najbardziej spektakularnych akcji przeciwko mafii we Włoszech. Coraz więcej Niemców decyduje się na przeprowadzkę do Polski. W 2025 roku aż 4941 osób opuściło Niemcy, wybierając polskie miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Główne powody to niższe koszty życia, dynamiczna gospodarka i lepsze perspektywy zawodowe. Polska stała się jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla niemieckich emigrantów, wyprzedzając nawet Wielką Brytanię czy Włochy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas nocnych lotów czarne skarpetki mogą stanowić zagrożenie. W ciemnej kabinie są one praktycznie niewidoczne, co zwiększa ryzyko potknięcia się załogi o nogi pasażerów. Eksperci zalecają noszenie jasnych skarpetek, które są łatwiejsze do zauważenia. Unikajmy też chodzenia boso ze względów higienicznych. W Rosji zakończyły się wybory do Dumy Państwowej, których partia Jedna Rosja zdobyła niecałe 58% głosów, co daje jej 355 mandatów. To największa frakcja w historii tej partii, zapewniająca większość konstytucyjną. Wybory odbyły się w warunkach skrajnie niedemokratycznych, co ma umocnić pozycję Władimira Putina i legitymizować dalsze działania na Ukrainie. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej zajęła drugie miejsce z wynikiem niecałe 14% głosów. Właściciele psów i kotów mogą skutecznie usunąć sierść z koców, dodając pół szklanki octu do prania. Ocet działa jako naturalny zmiękczacz, który ułatwia oddzielenie włosów od materiału. Dodatkowo można wrzucić do bębna dwie gąbki kuchenne, które zbiorą resztki sierści. To proste rozwiązanie nie tylko czyści, ale także odświeża tkaniny. Drewniane deski do krojenia, choć piękne i trwałe, często chłoną zapachy i przebarwienia z produktów takich jak czosnek czy buraki. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć cytryny i grubej soli, które skutecznie usuwają nieprzyjemne zapachy i plamy. To naturalne rozwiązanie pozwala zachować higienę i estetykę deski bez użycia chemicznych detergentów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kultowe kapcie wywrotki z czasów PRL wracają do łask i stają się hitem tej jesieni. Te materiałowe buciki znane z gumowej podeszwy były niegdyś symbolem masowej produkcji i nosiła je niemal każda gospodyni. Dziś, choć ich cena wzrosła, znów cieszą się popularnością. Eksperci radzą, by przy wyborze kapci zwracać uwagę na naturalne materiały i antypoślizgową podeszwę. Naturalny odświeżacz powietrza do samochodu można łatwo zrobić samodzielnie. Wystarczy woreczek z gruboziarnistą solą i kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego, umieszczony przy nawiewie. Taki odświeżacz nie tylko wypełni wnętrze przyjemnym zapachem, ale także pomoże w walce z parującymi szybami. Alternatywnie można użyć ziaren kawy, które również doskonale neutralizują niechciane zapachy. Kurz na listwach przy podłogowych to problem wielu domów, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć papieru do pieczenia, który dzięki swojej powłoce zapobiega osadzaniu się kurzu. Wystarczy przetrzeć nim czyste listwy, by stworzyć niewidzialną barierę ochronną. Dzięki temu kurz osadza się wolniej, a my możemy cieszyć się czystszym wnętrzem przez dłuższy czas.
3: Skrzydło kwiaty mogą kwitnąć przez cały rok, jeśli odpowiednio się o nie zadba. Kluczowe jest zapewnienie im jasnego miejsca, osłoniętego przed bezpośrednim słońcem oraz odpowiedniego podłoża. Jeśli roślina nie kwitnie, warto spróbować domowego nawozu z drożdży. Wystarczy rozpuścić 40 gramów drożdży w 4 litrach wody i podlewać roślinę co 2 tygodnie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, wynikający z absorpcji potu i kosmetyków podczas snu. Aby je usunąć, warto spryskać poduszkę roztworem wody i octu przed praniem. Ważne jest szybkie działanie przy świeżych zabrudzeniach oraz dokładne wysuszenie poduszki po praniu. Regularna wymiana poszewek i odpowiednie pranie mogą pomóc w utrzymaniu poduszek w lepszym stanie.
3: Pierwsza dama Marta Nawrocka zaskoczyła podczas wizyty w Nowym Jorku, zamieniając eleganckie stroje na sportowy zestaw i rower. Na tle panoramy Manhattanu pokazała swoją pasję do jazdy na dwóch kółkach. Nawrocka, znana z zamiłowania do aktywnego wypoczynku, znalazła czas na rowerową przejażdżkę, mimo napiętego grafiku wizyty. Towarzyszyła jej grupa rowerzystów, a całość odbyła się w atmosferze uśmiechu i relaksu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Dzisiejsze przelotne opady to zapowiedź nadchodzącej jesieni, wciąż pełnej barw i energii.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan, gwiazda TVN-u, znalazła chwilę na odpoczynek i zabrała mamę na wakacje do ciepłych krajów. Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które wywołały niemałe poruszenie wśród fanów. Ale to nie skąpe stroje, a piękna mama Izabelli skradła show. Cóż, nie ma wątpliwości, po kim Iza odziedziczyła urodę.
2: Helena Englert. Objawienie tańca z gwiazdami. Nie przestaje zaskakiwać jurorów swoimi występami, zdobywając najwyższe noty. Choć wielu zarzuca jej korzystanie ze słaby rodziców, Jan Englert stanowczo broni córki, podkreślając jej niezależność i talent. Helena z dyplomem nowojorskiej Tisch School of the Arts udowadnia, że nazwisko to tylko dodatek do jej umiejętności. Jan Englert przyznaje, że w tańcu córka go przewyższa, a jej determinacja i ciężka praca zasługują na ogromny szacunek.
1: Karol Strasburger, niezłomny mistrz sucharów i prowadzący familiady, nie zamierza zwalniać tempa, mimo że przekroczył już 70. Choć wielu myśli o emeryturze, on wciąż z energią prowadzi teleturniej, uprawia sport i wychowuje swoje maleństwo. Strasburger twierdzi, że emerytura to tylko papierowy wymysł, a on sam planuje pracować, dopóki zdrowie mu na to pozwoli. Wygląda na to, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się jego niepowtarzalnym humorem.
2: Mandaryna, znana z muzyki dance, zaskoczyła wszystkich w tańcu z gwiazdami, prezentując zmysłową rumbę z Krystianem Rzymkiewiczem. Choć na co dzień zmaga się z akceptacją swojej kobiecości, na parkiecie pokazała niezwykłą pewność siebie. Krystian, jej taneczny partner, nie krył podziwu dla przemiany Marty, podkreślając, jak bardzo zmieniła się od początku programu. Wygląda na to, że taniec to nie tylko kroki, ale i odkrywanie siebie na nowo.
1: Piotr Gumulec, znany kabareciarz i uczestnik Tańca z Gwiazdami, zaskoczył wszystkich, opowiadając o swojej miłości z czasów liceum. Okazuje się, że jego związek z żoną Martą przetrwał 5 lat rozłąki, kiedy studiowali w różnych miastach. W świecie show biznesu, gdzie związki często kończą się szybciej niż zaczynają, taka historia to prawdziwa rzadkość. A teraz, mimo że spędza mnóstwo czasu na treningach w Warszawie, nadal czuje motyle w brzuchu na myśl o spotkaniu z ukochaną. Sandra Drzymalska, aktorka, która zmienia się jak kameleon, podbija ekrany. W jednym roku wcieliła się w rolę Izabeli Łęckiej w Lalce Netflixa i Violety Villas w biograficznym filmie. Choć jej twarz jest wszędzie, sama unika blasku fleszy i nie zdradza szczegółów swojego życia prywatnego. Mimo to pozostaje na szczycie, udowadniając, że wszechstronność to jej drugie imię. Świat mody i show biznesu wstrzymał oddech. Presley Gerber, syn Cindy Crawford, odszedł, zostawiając za sobą nie tylko wybiegowe sukcesy, ale i walkę z demonami. Jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych były jak krzyk o pomoc, a zdjęcia z sierpnia pokazywały uśmiech, który miał być nowym początkiem. Niestety, życie napisało inny scenariusz.
2: Joanna Krupa, znana z Top Model, postanowiła pokazać światu swoją hiszpańską haciendę w Los Angeles. Willa z 1930 roku to nie tylko luksusowe wnętrza, ale i kort tenisowy oraz basen, bo przecież każdy potrzebuje miejsca na relaks po ciężkim dniu pracy. Modelka przyznała, że gotowanie to nie jej mocna strona, ale kto by się tym przejmował, mając taki ogród i plac zabaw dla córki. Cóż, życie w blasku fleszy ma swoje przywileje.
1: Filip Heiser, były gwiazdor telewizji, wziął ślub z młodszą o 21 lat Bianką, a ich wesele było prawdziwą sensacją. Młoda panna młoda wyglądała jak z bajki, choć jej rodzice nie byli zbyt entuzjastyczni. Mama Bianki nie pojawiła się w ogóle, a tata zniknął zaraz po ceremonii kościelnej, ponieważ, jak się okazuje, nie jest fanem tego małżeństwa. Cóż, miłość nie zawsze idzie w parze z rodzinną aprobatą.
2: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, znów zaskakuje. Po mrocznym hicie Choke Me, który przyniósł jej historyczny sukces, artystka wraca z nowym singlem CMYM. Tym razem stawia na figlarność i niebezpieczne brzmienia, zapowiadając swój debiutancki album. Czy ktoś odważy się wykonać pierwszy ruch w tej grze napięć i uwodzenia? Czekamy na więcej!
1: Polska legenda ciężkiego grania, zespół Illusion, wraca z nowym albumem Illusion 9. Premiera już 23 października, a na płycie 10 świeżutkich kawałków, w tym singiel Świata Skraj. Zespół rusza także w trasę koncertową po Polsce, obiecując, że na scenie nie będzie brał jeńców. Czyżby szykowała się muzyczna apokalipsa?
2: W świecie rocka trwa prawdziwa rewolucja. Twisted Sister, mimo problemów zdrowotnych Dee Snidera, nie zamierza schodzić ze sceny i zaprasza na nią Sebastiana Bacha ze Skid Row. Tymczasem Quiet Riot, zespół, który od lat zmienia skład jak rękawiczki, znalazł nowego wokalistę. 23-letni John Torra, wybrany spośród 700 kandydatów, ma wnieść świeżość i energię do zespołu. Ciekawe, czy młody talent zdoła ożywić legendę lat 80. i przyciągnąć tłumy na koncerty. Judas Priest, zespół, który zdaje się nie znać słowa odpoczynek, zaskoczył swoich fanów podczas ostatniego koncertu trasy Faith Keepers Tour. Na scenie w Londynie zabrakło kluczowego basisty, Iana Hilla, który z powodu kontuzji ramienia musiał ustąpić miejsca Dave'owi Rimmerowi z Uriah Heep. Cóż, nawet metalowe legendy muszą czasem uznać wyższość zdrowia nad muzyką. Na szczęście dzięki dobremu przyjacielowi zespołu koncert się odbył, a fani mogli cieszyć się występem, choć w nieco zmienionym składzie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sieci pojawiło się nagranie, na którym Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, odnosi się do sytuacji ze spokojem. Kacprzyk stwierdził, że zamieszanie nie pozwala mu przyjeżdżać do pracy nowym Porsche. Sprawa wciąż jest badana przez Naczelną Izbę Lekarską, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Deszczowa pogoda nie odpuści w Polsce przez najbliższe dni. Przelotne opady będą występować w różnych częściach kraju, a na północy i w Tatrach mogą być intensywne. W górach spodziewane są nawet opady śniegu. Poprawa pogody prognozowana jest dopiero na weekend, kiedy to deszcz może ustąpić na całym obszarze Polski. Zmarł Jerzy Baranowski, PSA Nurt, uczestnik Powstania Warszawskiego i działacz polonijny we Francji. Miał 97 lat. Walczył na Żoliborzu jako żołnierz 4. Batalionu OFPPS. Po wojnie osiadł we Francji, gdzie angażował się w pomoc polskim emigrantom i weteranom. W 2021 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
2: Święta Łucja, jedno z dzieci, którym w 1917 roku w Fatimie miała objawić się Matka Boska, jest postacią budzącą wiele emocji. Przypisywane jej wizje dotyczące przyszłości, w tym wojny i zniszczeń w Europie, wciąż są szeroko komentowane. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie te przepowiednie mają potwierdzone źródło. Historia dzieci z Fatimy od ponad 100 lat fascynuje i inspiruje liczne publikacje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem rozpoczyna się kolejna faza remontu obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Prace będą prowadzone nocami na jezdni w kierunku Katowic, co wiąże się z zamknięciem trasy i koniecznością korzystania z objazdów. Remont potrwa do 10 października, a jego koszt to 10,5 miliona złotych.
2: W piątek w Sieprawiu doszło do dramatycznej strzelaniny. Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., strzelając do niej z broni czarnoprochowej. Kobieta cudem przeżyła, zasłaniając się telefonem, który zmienił trajektorię kuli. Napastnik zmarł na miejscu po tym, jak dwukrotnie strzelił do siebie. Monika B. trafiła do szpitala z powierzchownymi obrażeniami. Na Kasprowym Wierchu zima zaskoczyła wszystkich, pojawiając się jeszcze przed końcem astronomicznego lata. Gęste opady śniegu pokryły szczyt grubą warstwą białego puchu, a pracownicy Polskich Kolei Linowych odśnieżają szlaki i używają maszyn do odśnieżania. To nietypowy widok na koniec września, zwłaszcza że w niższych partiach kraju wciąż panują letnie temperatury. W Bielsku Białej doszło do niebezpiecznego incydentu. Nagi mężczyzna z maczetą biegał po ulicy Cieszyńskiej, uszkadzając dwa pojazdy, w tym karetkę pogotowia. Policja szybko zareagowała, obezwładniając 31-latka za pomocą paralizatora. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sprawca trafił do szpitala na obserwację.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W powiecie kolneńskim doszło do niebezpiecznego incydentu w szkole. 11-letni chłopiec zaatakował przypadkową uczennicę toporkiem. Dziewczynka trafiła do szpitala, a chłopiec został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Policja bada okoliczności zdarzenia. W Łomży doszło do nietypowego incydentu z udziałem transportowanego czołgu. W poniedziałek rano, podczas przejazdu szosą Zambrowską, wieża czołgu obróciła się, a lufa uszkodziła znaki drogowe. Przyczyną była awaria techniczna blokady wieży. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a konwój wrócił do bazy.
2: Na Podlasiu zakończyła się duża akcja policyjna, w której uczestniczyło blisko 400 funkcjonariuszy. Sprawdzono 645 miejsc, co doprowadziło do zatrzymania 32 poszukiwanych osób, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znalazł się 41-letni mężczyzna z Białegostoku, poszukiwany listem gończym za liczne przestępstwa. Został on przewieziony do aresztu śledczego w Białymstoku. W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy zgłosili dwa przypadki możliwej obecności niedźwiedzia. Pierwsze zgłoszenie pochodziło od rowerzysty, który zauważył zwierzę przypominające niedźwiedzia. Kolejne zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało pojawić się na prywatnej posesji w Łupkach. Policja nie znalazła jednak żadnych śladów potwierdzających te obserwacje. Służby apelują o ostrożność i zgłaszanie podobnych sytuacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na wrocławskim lotnisku doszło dziś rano do niebezpiecznego incydentu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i dostał się na pokład samolotu lecącego do Palermo. Został zatrzymany przez Straż Graniczną, zanim maszyna wystartowała. Władze lotniska natychmiast zaostrzyły środki bezpieczeństwa, a sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna.
2: We Wrocławiu do sądu trafiła sprawa 47-letniego mężczyzny, który w maju zaatakował studentów na statku wycieczkowym. Uzbrojony w nóż, groził uczestnikom imprezy i wywołał panikę. Mężczyzna został szybko zatrzymany, a teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura podkreśla, że jego zachowanie miało charakter chuligański.
1: Betard Sparta Wrocław przegrała pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi z Press, grupą deweloperską Toruń 35-55. Spotkanie na Motoarenie rozpoczęło się dobrze dla wrocławian, ale końcówka należała do gospodarzy. Menedżer Piotr Protasiewicz przyznał, że przed jego drużyną arcytrudne zadanie w rewanżu. Torunianie są teraz bardzo blisko obrony tytułu mistrzowskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą też 13 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzień mija pod znakiem lekkiego chłodu i stonowanej atmosfery.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
2: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników. Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gül. Trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami Ligi Narodów. Dziś o 14.30 odbędzie się specjalna konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego i trenera bramkarzy Andrzeja Dawidziuka. Selekcjoner Jan Urban będzie dostępny dla mediów pojutrze. Pierwszy mecz Polska zagra już w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie. Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
1: Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału.
2: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersje. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles.
1: Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców. Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do ćwierćfinałowego meczu z Niemcami na Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwie nad Łotwą 3-0 Polacy są gotowi na decydujący pojedynek w Sofii. Zwycięzca tego spotkania poleci do Włoch, by walczyć o medale. Mecz rozpocznie się dziś o godzinie 18 czasu polskiego. Reprezentacja Polski w siatkówce zagra dziś o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. Polacy pod wodzą Nikoli Grbicia imponują formą, nie przegrywając ani jednego seta w czterech meczach grupowych. Trener niemieckiej kadry, Massimo Botti, wyraził uznanie dla biało-czerwonych, podkreślając ich zespołowy potencjał i wymieniając kluczowych zawodników. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, a Polska jest faworytem tego starcia.
1: Filip Rózga może nie zagrać w najbliższych meczach reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych. Jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym meczu w Lidze Austriackiej. Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, gdyż wcześniej z kadry wypadli już Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Ostateczna decyzja zapadnie po dzisiejszych testach medycznych.
2: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open. Polskim Związku Piłki Nożnej doszło do ważnych zmian. 21 września zakończono współpracę z dotychczasowym sponsorem PKN Orlen, a nowym partnerem strategicznym została firma STS. Umowa z bukmacherem będzie obowiązywać do 2030 roku. Dodatkowo uwagę mediów przyciągnęła nowa fryzura prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, która stała się tematem licznych komentarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3419 odcinku Barw Szczęścia Amelia wprowadzi zamieszanie w małżeństwie Bruna i Karoliny. Po aresztowaniu synowej Amelia nie będzie miała dla niej litości, nazywając ją mściwą i bezwzględną. Bruno, pod wpływem słów matki, zacznie patrzeć na Karolinę z dystansem. Po wyjściu Karoliny z aresztu, Bruno podejmie zaskakującą decyzję dotyczącą jej przyszłości w hotelu. Zeznania specjalisty od technologii deepfake obciążą Karolinę, a Bruno zrozumie, jak daleko była gotowa się posunąć. Amelia ostrzeże syna, że Karolina może być niebezpieczna dla każdego, kto stanie jej na drodze. Premiera odcinka już 14 października o 20.50 w TVP2. W najnowszym, 1945 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska stanie w obliczu dramatycznych zmian. Po latach spokoju odkryje zdradę męża Artura z Joanną. W przychodni, nieświadoma obecności rywalki, Marysia stanie się świadkiem intymnej sceny między Arturem a Joanną. To, co dotąd było tylko podejrzeniem, stanie się bolesną rzeczywistością. Wściekłość Marysi wybuchnie, gdy zniszczy gramofon z miłosną dedykacją od Joanny. Po tym emocjonalnym wstrząsie Marysia postanowi wyjechać na Mazury, by odnaleźć spokój i przemyśleć swoje życie. Tam czeka ją nowe spotkanie z Jerzym Wielickim, które może otworzyć nowy rozdział w jej życiu. Czy Marysia odnajdzie szczęście po zdradzie? M jak miłość wkracza w emocjonujący 1942 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Marcin podczas treningu z Jakubem zauważy brak Martyny, co wzbudzi jego niepokój. Ich rozmowa na siłowni przypomni mu o wspólnej przeszłości z Martyną, która kiedyś była dla niego bardzo ważna. Tymczasem Martyna oddala się od Jakuba, co ma swoje głębsze powody. W końcu wyzna mu, że się w nim zakochała, co tłumaczy jej nagłe unikanie kontaktu. Martyna nie chce angażować się w relację, która może przynieść jej ból, wiedząc o uczuciach Jakuba do Kasi. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wzruszeń i niespodzianek. Melania Grzesiewicz żegna się z rolą Anity Laskowskiej w M jak miłość. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 6 lat, zdecydowała się na przerwę, by poszukać nowych wyzwań zawodowych. Anita pozostanie na ekranie do końca obecnego sezonu, a jej dalsze losy są na razie zawieszone. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami trudnych chwil w związku Anity i Kamila Gryca, którzy starają się o dziecko. Niestety, niespełnione oczekiwania prowadzą do kryzysu w ich relacji. Melania Grzesiewicz nie wyklucza powrotu do serialu w przyszłości, stawiając sobie otwartą furtkę. Jej pożegnalny wpis w mediach społecznościowych brzmi jak ciepłe do zobaczenia.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący 487 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek 29 września o godzinie 15.05 na TVP2. Vera nie może przestać myśleć o niespodziewanym przyjeździe swojej matki i podejrzewa, że za wszystkim stoi Santos. Tymczasem Cruz organizuje uroczysty koncert na powitanie Manuela. Służba w tajemnicy zaczyna produkować dżemy, a Romulo, dostrzegając ich determinację, zgadza się zalegalizować tę działalność. Vera rozmawia z Lopem, próbując przekonać go, że w miłości najważniejsze są szczerość i odwaga, a nie tytuły i pieniądze. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W 1947 odcinku M jak miłość Maria Rogowska staje przed trudnym wyborem po odkryciu zdrady męża Artura. Artur, chcąc ratować małżeństwo, proponuje terapię, ale sytuację komplikuje jego kochanka Joanna, która odwiedza Marię i żąda, by ta pozwoliła Arturowi odejść. To emocjonujące starcie wstrząśnie całą rodziną, a Maria usłyszy coś, czego się nie spodziewała. Paweł, syn Marii, nie potrafi opanować emocji i niemal dochodzi do rękoczynów z Arturem. Premiera tego pełnego napięcia odcinka odbędzie się w poniedziałek, 12 października o godzinie 20.50 na antenie TVP2. W najnowszym, 1944 odcinku M jak miłość, Werner zmaga się z trudnym rozstaniem z Sylwią. Budzyńscy próbują go wesprzeć, ale pijany przyjaciel skutecznie psuje ich plany. Werner wpada w kolejne kłopoty, poznając w barze seksowną Oliwię. Tymczasem Magda jest zaskoczona niespodziewanym przyjazdem Julii z Ukrainy, która nie czuje się tam bezpiecznie. Konflikt między Anitą a Kamilem narasta, gdyż mają różne oczekiwania co do przyszłości. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września, o godzinie 20.50. Na TVP2 to wieczór pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Szpital Świętej Anny wkracza w emocjonujący moment. W 152 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 16.50 na antenie TVN, Asia Wrońska zaskoczy Łukasza decyzją o wyjeździe do Kanady. Łukasz, zszokowany możliwością rozstania z dziećmi, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi emocjami. Tymczasem Kaja nie zgodzi się z ultimatum ordynatora i podejmie rozmowę z Wiktorem, który postanowi odejść ze stażu. Doktor Orłowicz zajmie się pacjentką z podejrzeniem chłoniaka, a Zyta odwiedzi Tadeusza, który przechodzi badania. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje i emocjonalne zawirowania. W obsadzie zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Możliwa zmiana właściciela TVN może uruchomić w Polsce procedury administracyjne. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że rząd monitoruje sytuację, ale na razie nie podjęto żadnych decyzji. Przyszłość stacji zależy od strategii nowego właściciela, Paramount, wobec swoich globalnych aktywów medialnych. TVN jest uznawany za podmiot istotny z punktu widzenia państwa polskiego. Ceny paliw w Polsce osiągnęły rekordowe poziomy. Litr benzyny 95 kosztuje co najmniej 7 zł i 99 groszy, a oleju napędowego niecałe 9 zł. Trwa spór między rządem a Pałacem Prezydenckim o sposoby obniżenia stawek. Prezydent Karol Nawrocki proponuje ustawę ograniczającą marżę i zwalniającą sprzedaż paliw z podatku, co ma być alternatywą dla rządowego podatku od nadzwyczajnych zysków. Tymczasem wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem nadal wpływa na wzrost cen ropy. Robert Winnicki, były poseł Konfederacji, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem stwierdził, że w Polsce prawo ustępuje miejsca politycznej sile. Jego zdaniem konstytucja jest traktowana wybiórczo, a państwo prawa przestało funkcjonować. Winnicki ostrzega, że obecny sposób sprawowania władzy może prowadzić do odejścia od demokracji i zmian ustrojowych. Wskazał również na możliwe siłowe działania wokół Trybunału Konstytucyjnego.
3: Donald Trump skomentował ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, twierdząc, że Rosja straciła kontrolę nad swoim przemysłem paliwowym. Prezydent Stanów Zjednoczonych ponownie wezwał do zakończenia konfliktu na Ukrainie, nazywając go absurdalną wojną. Dziś w Nowym Jorku Trump spotka się z Wołodymyrem Zełenskim, by omówić kwestię zakończenia wojny i bezpieczeństwa energetycznego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wojsko Polskie prowadzi kluczowe ćwiczenia Czarny Obrońca 26, testując najnowsze technologie i koncepcje pola walki. Centralnym punktem jest Model 44, nowatorska organizacja batalionu zmotoryzowanego, która integruje drony i zaawansowane systemy bezzałogowe. Ćwiczenia odbywają się na zachodzie Polski, a ich celem jest dostosowanie armii do współczesnych wyzwań, inspirowanych doświadczeniami z wojny w Ukrainie. Testowane są m.in. systemy antydronowe i nowe technologie, które mogą znaleźć zastosowanie także poza wojskiem.
2: W Nowym Jorku, w kościele świętego Stanisława Kostki na Greenpoincie, odbyły się uroczystości z udziałem prezydenta Polski. Polonia świętowała 250-lecie Stanów Zjednoczonych, 130-lecie parafii oraz 300-lecie kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Wydarzenie uświetnił koncert Polskie Serce Ameryki oraz msza święta, w której uczestniczyła polska para prezydencka. Po zakończeniu liturgii odsłonięto pamiątkową tablicę, a prezydent spotkał się z Polonią na Queensie.
3: Czarny nalot na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Można go jednak usunąć bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Taka mieszanka w 30 minut zlikwiduje grzyba i wybieli spoiny.
2: W niedzielę w lesie na terenie gminy Przywidz doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 66-letnia mieszkanka Tczewa utknęła w bagnie podczas zbierania grzybów. Dzięki szybkiej reakcji jej córki oraz sprawnej akcji policji i strażaków, kobieta została bezpiecznie wydobyta i przekazana ratownikom medycznym. Służby przypominają o zachowaniu ostrożności podczas leśnych wypraw.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesienią francuskie ulice wypełnia aromat pieczonych kasztanów, które są tam popularnym przysmakiem. Te jadalne kasztany, bogate w potas i magnez, wspierają zdrowie serca i trawienie. W Polsce wciąż są kulinarną ciekawostką, ale mogą być ciekawym uzupełnieniem jesiennego menu. Pamiętajmy, by nie mylić ich z kasztanami z parku, które nie nadają się do jedzenia.
2: Dla osób zmagających się z przetłuszczającymi się włosami fryzjerka Taylor radzi zwrócić uwagę na technikę mycia. Kluczowe jest dwukrotne mycie włosów, używanie letniej wody i odpowiednie nakładanie szamponu oraz odżywki. Szampon należy aplikować głównie na skórę głowy, a odżywkę na długości i końce włosów. Te proste zmiany mogą pomóc w utrzymaniu świeżości włosów na dłużej.
3: Policjant z Węgrowa, będący poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Starym Opolu. 37-letni obywatel Białorusi prowadził Citroena, mając ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć potencjalnego zagrożenia na drodze. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych zachowań kierowców. Policja w Gdańsku rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała pieniądze metodami na wnuczka, policjanta i pracownika banku. Podczas akcji 17 września zatrzymano 5 osób w Gdańsku, Gdyni i Chorzowie. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny i odzież używaną do oszustw. Straty ofiar szacuje się na co najmniej 600 tysięcy złotych. 4 mężczyzn trafiło do aresztu, a jedna kobieta została objęta dozorem policyjnym. Sprawa ma charakter rozwojowy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Wanny często pokrywają się matowym nalotem i smugami po kosmetykach. Zamiast używać silnych detergentów, można wypróbować domowy sposób z maślanką. Wystarczy rozprowadzić ją na zabrudzeniach, zostawić na 20 minut, a potem delikatnie przetrzeć. To prosta i naturalna metoda na świeże osady.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Chwilowe opady wprowadzają we wrześniowy rytm. Pogodę przeplatają złote promienie słońca.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska lalka podbija świat. Serial, który zaledwie kilka dni temu miał swoją premierę, już znalazł się w top 10 Netflixa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To nie lada wyczyn, bo te rynki to prawdziwe pole bitwy dla serialowych gigantów. Wygląda na to, że historia Wokulskiego i Łęckiej opowiedziana w nowoczesny sposób zdobywa serca widzów od Brazylii po Ukrainę. Kto by pomyślał, że klasyka Prusa stanie się hitem na całym globie? Maryla Rodowicz, niezłomna królowa polskiej sceny, nie zamierza zwalniać tempa i planuje kolejną trasę koncertową na 2027 rok. Tym razem na scenie towarzyszyć jej będzie Julia Wieniawa, której taneczne umiejętności Maryla ocenia wyżej niż umiejętności samej Iwony Pawlowicz. Trasa Ostatni tak wielki bal ma być prawdziwym widowiskiem, choć słowo ostatni nie oznacza końca kariery artystki. Maryla zapowiada, że oprócz wielkich hal nie zabraknie też kameralnych koncertów, gdzie publiczność będzie mogła poczuć się jak na intymnym spotkaniu z legendą. Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami za nami, a z parkietu musiał zejść Matteo Brunetti. Włoski kucharz z polskimi korzeniami, który marzył o kryształowej kuli, musiał obejść się smakiem. Choć dał z siebie wszystko, emocje sięgnęły zenitu, a marzenia o finale prysły jak bańka mydlana. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Matteo zyskał nowych przyjaciół i wspomnienia, które, jak twierdzi, są bezcenne. Roxy Węgiel, nasza niezmordowana gwiazda, znów podbija Nowy Jork, tym razem w kusych shortach i czerwonym swetrze. Na Instagramie dzieli się zdjęciami z muzeów, sauny i promu z widokiem na Statuę Wolności, a wszystko to w towarzystwie ukochanego męża. Oczywiście nie mogło zabraknąć błyszczącej ozdoby dekoltu, która przyciągnęła uwagę fanów. Roxy, jak zawsze, łączy przyjemne z pożytecznym, bo przecież kto by nie chciał odpoczywać, jednocześnie pracując.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W najnowszej edycji Rolnik szuka żony. Emocje sięgają zenitu, a wszystko za sprawą Zuzi, która zdaje się być specjalistką od telewizyjnych romansów. Wiktor, 30-letni rolnik, jest nią zauroczony, choć widzowie mają wątpliwości co do jej intencji. Zuzia, która wcześniej szukała miłości w grach małżeńskich, nie zyskała tam najlepszej opinii. Internauci zastanawiają się, czy jej serce bije dla Wiktora, czy może dla kamer.
1: Helena Englert, która nie była faworytką Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy jak diament. W trzecim odcinku, przebrana za Marylę Rodowicz, zdobyła najwyższą notę wieczoru, a Iwona Pawlowicz nazwała ją swoim objawieniem. Englert nie tylko tańczy, ale i śpiewa, co czyni ją prawdziwą gwiazdą parkietu. Wygląda na to, że konkurenci muszą zacząć się bać, ponieważ Helena nie zamierza zwalniać tempa.
2: Jan Benedek, znany z tworzenia hitów dla T-Love, postanowił nie spoczywać na laurach i założył zespół BNDK z synem Gaborem. Ich debiutancki album Vintage zadebiutuje 1 października, a najnowszy singiel Glamstone już teraz podbija serca fanów glamrockowymi riffami. Ojciec i syn łączą klasyczne rockowe brzmienia z nowoczesną energią, tworząc muzykę, która nie boi się konfrontacji z rzeczywistością. Czy to początek nowej ery w polskim rocku? Czas pokaże, a trasa koncertowa po Polsce z pewnością dostarczy odpowiedzi.
1: W świecie, gdzie gitarzyści prześcigali się w szybkości i hałasie, Brian May, gitarzysta Queen, zaskoczył wszystkich swoim wyborem idola. Zamiast podziwiać demonów prędkości, oddał hołd George'owi Harrisonowi, mistrzowi jednej idealnie postawionej nuty. May, znany z operowego rozmachu, docenił prostotę i czystość dźwięku Harrisona, który wolałby jego gitara płakała, a nie krzyczała. To przypomnienie, że w muzyce, jak w życiu, czasem mniej znaczy więcej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Queen nie przestaje zaskakiwać. Mimo że od śmierci Freddiego Mercury'ego minęło już 35 lat, zespół wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Roger Taylor, perkusista grupy, zdradził, że rozważają rewolucyjne formy występów, inspirowane technologią podobną do ABBA Voyage. Choć Brian May nie jest już fanem światowych tras koncertowych, to rozmowy o przyszłości zespołu trwają. Ciekawe, czy Queen zaskoczy nas czymś, czego jeszcze nie widzieliśmy.
1: Slipknot, po roku ciszy i pożegnaniu z Sidem Wilsonem, w końcu daje o sobie znać. Zespół wypuścił pierwszy od 3 lat singiel, ale to nie koniec niespodzianek. Fani z niecierpliwością czekają na 28 września, kiedy to kapela ma ogłosić coś wielkiego. Czyżby nowa trasa koncertowa? Plotki i plakaty z różnych zakątków świata wskazują, że tak. Czas pokaże, co jeszcze Slipknot ma w zanadrzu. Billy Joel, żywa legenda muzyki, został przypadkowo uśmiercony przez Google. Internet znowu pokazał swoje mroczne oblicze, gdy fałszywe informacje o jego śmierci rozeszły się jak wirus. Na szczęście rzeczniczka artysty szybko zdementowała te plotki, potwierdzając, że Billy ma się dobrze. Google również wydało oświadczenie, próbując uspokoić zaniepokojonych fanów. Cóż, wygląda na to, że nawet giganci technologiczni mogą się potknąć na własnych algorytmach. Czy Velvet Revolver wróci na scenę? Matt Sorum, perkusista zespołu, nie wyklucza takiej możliwości, ale z pewnym twistem. Wyobraźcie sobie, że na czele supergrupy miałaby stanąć wokalistka Lzy Hale z Hailstorm. Sorum zachwyca się jej talentem, a nawet Geezer Butler z Black Sabbath przyznał, że to najlepsza wokalistka od czasów Tiny Turner. Ciekawe, czy Slash i Duff McKagan podzielają ten entuzjazm. Może czas na telefon do starych kumpli?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Dziś wszystko toczy się wolniej. Chłód wpisuje się w rytm wrześniowej codzienności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Miniony weekend na lotnisku Chopina w Warszawie był pełen interwencji Straży Granicznej. Pasażer z Izraela, lecący z Kiszyniowa, zakłócał spokój na pokładzie samolotu i został ukarany mandatem. Dzień wcześniej obywatel Chin robił zdjęcia w strefie zakazu fotografowania, co również zakończyło się mandatem. Od początku roku na lotnisku przeprowadzono już ponad 50 podobnych interwencji.
2: W Polsce utrzymuje się deszczowa pogoda, która potrwa do końca tygodnia. Szczególnie intensywne opady prognozowane są na północy kraju, a w Tatrach spodziewany jest śnieg. IMGW wydało ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego, gdzie opady mogą sięgnąć nawet 60 mm. Noc przyniesie ochłodzenie, a silny wiatr dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę.
1: Policja z Wilanowa rozbiła szajkę złodziei samochodów, odzyskując 25 pojazdów o wartości 1,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych jest 7 osób, z czego 5 trafiło do aresztu. Złodzieje kradli auta z Polski i Holandii, a większość odzyskanych pojazdów to Toyoty. Funkcjonariusze zabezpieczyli także specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń. W Starawsi pod Węgrowem emerytka z Warszawy, pani Elżbieta Sztybur, zmaga się z problemem dzikiego rowu z wodą, który dzieli jej działkę na pół. Podczas opadów woda podmywa nasyp, na którym stoi jej dom, co budzi obawy o jego stabilność. Nikt nie przyznaje się do odpowiedzialności za ten rów, a sprawa pozostaje nierozwiązana od lat. Urzędnicy przyznają, że problem był zaniedbywany, a pani Elżbieta obawia się o przyszłość swojej posesji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości Dariuszem Mazurem. Rozmowa dotyczyła postępowania prowadzonego przez mławską prokuraturę, które według Kowalskiego budzi wątpliwości. Wiceminister Mazur wyraził zdumienie sposobem prowadzenia sprawy i uznał, że zgromadzony materiał nie pozwala na jej umorzenie. Kolejne spotkania mają odbyć się w prokuraturze krajowej.
1: Sieprawiu. Doszło do dramatycznych wydarzeń. 47-letni Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., używając broni czarnoprochowej. Kobieta ocalała dzięki temu, że kula trafiła w telefon, który trzymała w dłoni. Napastnik popełnił samobójstwo, a Monika B. trafiła do szpitala z obrażeniami. Na Kasprowym Wierchu zima zaskoczyła wszystkich, pojawiając się już we wrześniu. Obfite opady śniegu pokryły szczyt grubą warstwą białego puchu, a załoga polskich kolei linowych musiała sięgnąć po ciężki sprzęt do odśnieżania. Internauci są zdumieni, ponieważ podczas gdy w górach panują zimowe warunki, na nizinach wciąż cieszymy się letnią aurą. To kolejny dowód na nieprzewidywalność górskiej pogody. Trwają poszukiwania 40-letniego Pawła Papieża z Raciechowic, który zaginął 9 września po opuszczeniu szpitala w Myślenicach. Mężczyzna nie dotarł do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja apeluje o pomoc i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każda wskazówka jest cenna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tychach, w opuszczonym budynku, odnaleziono ciało 67-letniego mężczyzny z ranami sugerującymi śmiertelne pobicie. W związku z tą sprawą zatrzymano kilka osób, a 29-latek został oskarżony o zabójstwo i trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura prowadzi śledztwo, czekając na dodatkowe opinie biegłych, by ustalić pełne okoliczności zdarzenia. W Bielsku Białej doszło do niecodziennego incydentu. Nagi 31-letni mężczyzna biegał po ulicach z ostrym narzędziem, uszkadzając samochody, w tym karetkę pogotowia. Policjanci musieli użyć paralizatora, by go obezwładnić. Mężczyzna przebywa teraz w szpitalu pod nadzorem funkcjonariuszy, a jego stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, znany pisarz i kronikarz historii Górnego Śląska. Jego najważniejszym dziełem była 10-tomowa saga Duchy Wojny, dokumentująca losy Ślązaków wcielonych do Wehrmachtu. Lysko był również autorem monodramu Mianują mnie Hanka, który zdobył uznanie na scenach teatralnych i w telewizji. Przez lata angażował się w życie kulturalne i społeczne regionu, pozostając związanym z rodzinnymi Bojszowami.
2: W piłkarskiej ekstraklasie trwa 2-tygodniowa przerwa, ale Jagiellonia Białystok nie odpoczywa. Trener Adrian Siemieniec zapowiedział intensywne treningi oraz 2 mecze sparingowe. Jagiellonia zmierzy się z Suduwą Mariampol i Polonią Warszawa na swoim ośrodku treningowym. Szczegóły dotyczące spotkań klub poda wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Podlasiu zakończyła się szeroko zakrojona akcja policji i Straży Granicznej. W ciągu 2 dni zatrzymano 32 osoby, w tym poszukiwanych listami gończymi. Wśród zatrzymanych jest 41-letni mężczyzna z Białegostoku, który ma do odbycia karę więzienia za pobicie i inne przestępstwa. W akcji wzięło udział 394 policjantów, którzy sprawdzili 645 adresów. W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy dwukrotnie zgłaszali obecność zwierzęcia przypominającego niedźwiedzia. Ostatnie zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało wejść na podwórko jednego z domów w nocy. Policja przeszukała teren, ale nie znalazła żadnych śladów. Służby przypominają, by w przypadku zauważenia niedźwiedzia nie zbliżać się do niego i zgłosić to pod numer 112.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wypłaty tegorocznej 14. emerytury dobiegają końca, a ostatnie przelewy trafią na konta seniorów 25 września. Jednak nie wszyscy będą mogli zatrzymać te pieniądze. ZUS może zażądać zwrotu, jeśli okaże się, że świadczenie zostało wypłacone nieprawidłowo. Szczególną uwagę powinni zwrócić emeryci dorabiający do swoich świadczeń, ponieważ obowiązują ich limity dochodowe. Pełna 14. emerytura wynosi w tym roku około 1978,50 zł brutto, ale nie wszyscy otrzymają tę kwotę. Osoby z emeryturą powyżej 4828,49 zł brutto nie otrzymają dodatkowego świadczenia.
2: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ujawniła nieprawidłowości w niemal połowie skontrolowanych firm produkujących oleje roślinne. W wielu przypadkach skład olejów różnił się od tego, co deklarowano na etykietach. Niektóre produkty, sprzedawane jako tłoczone na zimno, były poddawane obróbce w wysokiej temperaturze. Na półkach znaleziono również przeterminowane oleje oraz te z fałszywymi informacjami o kraju pochodzenia. W związku z tymi odkryciami nałożono na firmy odpowiednie kary finansowe.
1: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią pestołowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o pesto alla genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia, jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych powołał Justynę Orłowską na specjalnego ambasadora do spraw innowacji i nowych technologii. Jej zadaniem będzie budowanie relacji z amerykańskim biznesem technologicznym oraz dostarczanie informacji o potrzebach polskich przedsiębiorców. Orłowska z doświadczeniem w GovTech ma wspierać rozwój krajowych innowacji. Prezydent podkreślił znaczenie odsłuchu od polskiego biznesu, co ma pomóc w lepszym zrozumieniu kierunków rozwoju firm. W ramach tej wizyty Nawrocki wręczył także odznaczenia osobom zasłużonym dla nauki i technologii.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Niemiecka sieć dyskontów Woolworth wycofuje się z Polski, a jej sklepy przejmie Teddy. Proces zmiany szyldów rozpocznie się już 24 września w Gdańsku. Decyzja o rebrandingu wynika z chęci uproszczenia struktury biznesowej w ramach tej samej grupy kapitałowej. Dla klientów oznacza to nowy wygląd sklepów i zmiany w asortymencie. Pracownicy Woolworth mogą spać spokojnie, ponieważ nowy właściciel zadeklarował przejęcie całego personelu. Teddy planuje zwiększyć liczbę swoich placówek w Polsce do 400 do końca roku, co wzmocni jego pozycję na rynku dyskontów niespożywczych.
2: Masowy import nawozów z Rosji do Polski trwał mimo wojny z Ukrainą, co doprowadziło do poważnych problemów finansowych grupy Azoty. Dopiero pod koniec 2025 roku rząd wprowadził cła A na rosyjskie nawozy, co miało ograniczyć ich napływ. Rosyjskie koncerny, takie jak Uralchem i Eurochem, czerpały zyski z taniego surowca, co pozwalało im na konkurencyjne ceny. Polski rynek został zalany tanim rosyjskim mocznikiem, co spowodowało spadek udziału grupy Azoty z 80% do poniżej 50%. Dodatkowo polskie służby ostrzegały przed zagrożeniem terrorystycznym związanym z niekontrolowanym importem nawozów. Sytuację komplikuje także Białoruś, która omija sankcje, oraz plany Donalda Trumpa dotyczące białoruskiego potażu.
1: Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu przeciętna pensja w firmach wyniosła 9259 zł brutto. To wzrost o około 5,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale mniej niż oczekiwali ekonomiści. W porównaniu z lipcem średnie wynagrodzenie spadło o około 2,5%, co wynika z mniejszej liczby wypłaconych premii i nagród. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw również spadła o 0,8% w skali roku. Wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń może być korzystne dla Rady Polityki pieniężnej w kontekście walki z inflacją. Jednakże rosnące ceny nadal wpływają na realną siłę nabywczą Polaków. Wyciek danych medycznych z systemu MyDoctor wywołał duże zamieszanie. Mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą domaga się 30 tysięcy złotych odszkodowania od firmy MyDoctor za utratę kontroli nad swoimi danymi. Mężczyzna otrzymał ostrzeżenie o wycieku miesiąc po incydencie i zastrzegł swój numer PESEL. Jeśli firma nie spełni jego żądań, sprawa może trafić do sądu. Wyciek danych medycznych budzi szczególne obawy, ponieważ mogą one być wykorzystane do szantażu lub presji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku pracy coraz częściej pojawiają się tak zwane oferty widmo. To ogłoszenia, które pozostają aktywne, mimo że firma nie planuje zatrudnienia. Eksperci radzą, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wielokrotne odświeżanie tego samego ogłoszenia czy brak konkretnych informacji o stanowisku. Często firmy zbierają CV na przyszłość lub badają rynek, nie informując o tym kandydatów. Szacuje się, że nawet co piąta oferta może nie prowadzić do zatrudnienia. Ważne jest, by przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdzić firmę i jej rekrutacyjne intencje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura podobnie 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Nie trzeba się dziś chronić przed upałem. Chłód otacza świat miękko i dyskretnie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: przewodnimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo zaskakuje w 1037 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur jest bliska odkrycia wielkiej tajemnicy i oszustwa Ezgi, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Czarna staje się kluczowym sojusznikiem, pomagając Ainur w demaskowaniu kłamstw. Tymczasem Ezgi i Izil gorączkowo próbują ukryć wszelkie ślady swoich intryg. Serial, pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, przyciąga widzów swoją porywającą fabułą. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć odcinka na żywo, dostępna jest platforma TVP VOD. Splątane losy wkraczają w 51. odcinek pełen emocji. Jasemin coraz trudniej ukrywać prawdę przed Burakiem, co staje się dla niej ogromnym ciężarem. Niespodziewane spotkanie z Burakiem u Firdevs tylko pogłębia napięcie między nimi. Tymczasem Munewer podejmuje ważną decyzję o zapisaniu wnuczki Minę do szkoły, co jest możliwe dzięki dokumentom dostarczonym przez Jasemin. Tahsin nie ustaje w wywieraniu presji na Remzim, licząc na odzyskanie wolności. Emisja tego odcinka już w środę, 23 września o godzinie 14 na TVP 1. Dla tych, którzy przegapią, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. W 1947 odcinku M jak miłość Paweł Zduński stanie w obliczu ogromnych emocji. Odcinek zostanie wyemitowany 12 października o 20.50 w TVP2. Paweł dowie się, że Dominik Wala, odpowiedzialny za śmierć Franki, znów jest na wolności. Ta wiadomość wywoła w nim wściekłość i pragnienie zemsty. Agnes, córka Artura, będzie próbowała powstrzymać Pawła przed popełnieniem błędu, który mógłby zniszczyć jego życie. Sytuacja stanie się szczególnie napięta, gdy Paweł dowie się o romansie Artura z Joanną i dramacie Marysi. Agnes będzie przy Pawle w najtrudniejszych chwilach, starając się go uspokoić i nie dopuścić do tragedii. Na Wspólnej zaprasza na emocjonujący 4286 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Kalski odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, co dla Jagody okaże się wyjątkowo trudnym przeżyciem. Dziewczyna wybiegnie z sali zapłakana, a później wyzna Weronice prawdę o dramatycznych wydarzeniach w domu. Tymczasem Seba zacznie śledzić Tomka i odkryje jego niebezpieczne tajemnice. Na Wspólnej zaginą materiały budowlane, a Pluskowa podejrzewa o zemstę Jolantę. W serialu, jak zawsze, nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3419 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o 20.50 na TVP2, Amelia ostro skrytykuje Karolinę po jej aresztowaniu. Seniorka ostrzeże Bruna przed mściwą naturą jego żony, co może wpłynąć na przyszłość ich małżeństwa. Bruno, pod wpływem słów matki, zacznie dystansować się od Karoliny. Po powrocie z aresztu, Karolina nie znajdzie już wyrozumiałego męża. Bruno zasugeruje jej rezygnację z pracy, co spotka się z jej zdecydowaniem. Oporem. W kolejnych odcinkach Karolina będzie walczyć o swoje miejsce w biznesie, ale Bruno postanowi powierzyć jej obowiązki Justinowi. To zapowiada kolejne zawirowania w ich związku.
2: W 4743 odcinku serialu Klan Agnieszka jest coraz bardziej zaniepokojona sytuacją swojej córki Zosi. Choć Zosia nie zdradza, co dzieje się w jej małżeństwie, Agnieszka czuje, że problem jest poważny i postanawia pojechać do Pragi, by dowiedzieć się prawdy. Tymczasem Mariola przyznaje, że czeka na konkretny krok ze strony Oskara, a Dominika sugeruje Jerzemu, by porozmawiał z bratem o jego uczuciach. Na planie filmowym Magda pokazuje młodemu Kazuniowi obrączkę, oznajmiając, że Szymon będzie teraz ojcem dla jej syna. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września, o godzinie 18.05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych problemach i relacjach, które nieustannie się zmieniają.
1: W 484 odcinku serialu La Promesa – Pałac Tajemnic Kuro podejmie odważną decyzję o wyprowadzeniu Martiny z kliniki psychiatrycznej. Martina trafiła tam po oskarżeniu o otrucie hrabiego de Ayali, a Kuro nie zamierza dłużej czekać na rozwój wydarzeń. Tymczasem w pałacu Catalina i Adrian pojawią się na uroczystej kolacji, gdzie Cruz ponownie upokorzy młodego mężczyznę. Maria Antonia stanowczo odmówi opuszczenia La Promesy, co może zaostrzyć napięcia w pałacu. Simona znajdzie sposób, by pomóc Virtuz, planując wznowienie produkcji dżemów, z których dochód ma wesprzeć dziewczynę. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 15.05 w TVP2 i będzie dostępny w TVP VOD. To emocjonujący epizod, pełen dramatycznych decyzji i napięć.
2: W 56. odcinku serialu Splątane losy Jasemin nie może przestać myśleć o tajemniczym zdjęciu z nadmorza. Obawia się, że ktoś ją śledzi i może odkryć sekret Pakizy. Tymczasem przeszłość Jasemin ponownie daje o sobie znać, przypominając dramatyczne wydarzenia z jej życia. Meltem grozi Jasemin zwolnieniem ze szpitala, co dodatkowo komplikuje sytuację. Remzi przekazuje Taksinowi, że jego kartoteka została wyczyszczona, co może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 14 na TVP1. Serial Splątane losy to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i miłości, która musi stawić czoła wielu przeciwnościom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura również 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Generał Roman Polko ostro krytykuje polityków za cyniczne podejście do kwestii bezpieczeństwa Polski. Podkreśla, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne i wymaga zdecydowanych działań. Polko zwraca uwagę na blokowanie programu SAFE, który miałby wspierać polski przemysł zbrojeniowy. Apeluje o jedność polityczną w obliczu zagrożeń, zamiast wykorzystywania ich do walki politycznej. Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, planowana na środę, została przełożona z powodu konfliktu terminów. W jego miejsce do Waszyngtonu polecą wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie kontynuowanie rozmów z amerykańskimi partnerami i przygotowywanie kolejnych umów. Nowy termin spotkania ministra obrony narodowej jest obecnie ustalany.
2: Włoscy karabinierzy odkryli ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą mieszkania niedaleko Neapolu. Pieniądze należały do mafii Angelino, kontrolującej obszar między Caivano a Kasorią. Gotówka, pochodząca głównie z handlu narkotykami, była tak obfita, że funkcjonariusze wynosili ją wiadrami. To jedna z najbardziej spektakularnych akcji przeciwko mafii we Włoszech. Historyczny moment dla zjednoczenia polskiego rzymskokatolickiego w Ameryce. Po raz pierwszy w ponad 150-letniej historii organizacji najwyższe stanowiska objęły kobiety. Agnieszka Bastrzyk została prezeską, a Julie Roszak-Prado sekretarzem skarbnikiem. Uroczysta inauguracja odbyła się w Chicago z udziałem konsul generalnej RP Reginy Jurkowskiej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Drewniane deski do krojenia, choć piękne i trwałe, często chłoną zapachy i przebarwienia z produktów takich jak czosnek czy buraki. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć cytryny i grubej soli, które skutecznie usuwają nieprzyjemne zapachy i plamy. To naturalne rozwiązanie pozwala zachować higienę i estetykę deski bez użycia chemicznych detergentów. Kultowe kapcie wywrotki z czasów PRL wracają do łask i stają się hitem tej jesieni. Te materiałowe buciki, znane z gumowej podeszwy, były niegdyś symbolem masowej produkcji i nosiła je niemal każda gospodyni. Dziś, choć ich cena wzrosła, znów cieszą się popularnością. Eksperci radzą, by przy wyborze kapci zwracać uwagę na naturalne materiały i antypoślizgową podeszwę. Kurz na listwach przypodłogowych to problem wielu domów, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć papieru do pieczenia, który dzięki swojej powłoce zapobiega osadzaniu się kurzu. Wystarczy przetrzeć nim czyste listwy, by stworzyć niewidzialną barierę ochronną. Dzięki temu kurz osadza się wolniej, a my możemy cieszyć się czystszym wnętrzem przez dłuższy czas.
2: Lwia zmarszczka, czyli pionowa bruzda między brwiami, nie zawsze wymaga kosztownych zabiegów medycyny estetycznej. Istnieje prosty masaż, który regularnie wykonywany może pomóc w jej redukcji. Wystarczy kilka minut dziennie, aby odpowiednio ułożonymi palcami rozluźnić napięte mięśnie i wygładzić skórę. To skuteczna alternatywa dla botoksu, która może przynieść widoczne efekty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Skrzydło kwiaty mogą kwitnąć przez cały rok, jeśli odpowiednio się o nie zadba. Kluczowe jest zapewnienie im jasnego miejsca, osłoniętego przed bezpośrednim słońcem oraz odpowiedniego podłoża. Jeśli roślina nie kwitnie, warto spróbować domowego nawozu z drożdży. Wystarczy rozpuścić 40 g drożdży w 4 litrach wody i podlewać roślinę co 2 tygodnie.
0: Jesień to trudny czas dla zamszowych butów, ale istnieje prosty sposób, by je chronić. Wystarczy użyć zwykłej świecy woskowej, która tworzy niewidzialną barierę odpychającą wodę. Przed woskowaniem upewnij się, że buty są czyste i suche. Po nałożeniu wosku użyj suszarki, aby wosk wniknął w materiał, a twoje buty będą gotowe na jesienną pogodę. Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, wynikający z absorpcji potu i kosmetyków podczas snu. Aby je usunąć, warto spryskać poduszkę roztworem wody i octu przed praniem. Ważne jest szybkie działanie przy świeżych zabrudzeniach oraz dokładne wysuszenie poduszki po praniu. Regularna wymiana poszewek i odpowiednie pranie mogą pomóc w utrzymaniu poduszek w lepszym stanie.
2: Marianna Schreiber potwierdziła zakończenie związku z młodszym o 10 lat Szymonem. Informację przekazała podczas interakcji z internautami na platformie społecznościowej. Celebrytka zaznaczyła, że zmienia swoje preferencje dotyczące wieku partnerów, stwierdzając, że woli starszych. Jeszcze w sierpniu publicznie wyrażała miłość do Szymona, co czyni tę zmianę zaskakującą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zaskoczyła podczas wizyty w Nowym Jorku, zamieniając eleganckie stroje na sportowy zestaw i rower. Na tle panoramy Manhattanu pokazała swoją pasję do jazdy na dwóch kółkach. Nawrocka, znana z zamiłowania do aktywnego wypoczynku, znalazła czas na rowerową przejażdżkę, mimo napiętego grafiku wizyty. Towarzyszyła jej grupa rowerzystów, a całość odbyła się w atmosferze uśmiechu i relaksu. Dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra, otrzymała w nocy obraźliwe wiadomości, ale nie pozostawiła ich bez reakcji. Ustaliła tożsamość autora, który po konfrontacji przeprosił i zaproponował zadośćuczynienie. W efekcie 1000 zł trafiło do Fundacji Zwierzęca Polana, co pokazuje, jak internetowy hejt można przekuć w realną pomoc.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Lekki wrześniowy deszcz przypomina, że czas na złotą polską jesień zbliża się wielkimi krokami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Englert. Objawienie tańca z gwiazdami. Nie przestaje zaskakiwać jurorów swoimi występami, zdobywając najwyższe noty. Choć wielu zarzuca jej korzystanie ze słaby rodziców, Jan Englert stanowczo broni córki, podkreślając jej niezależność i talent. Helena z dyplomem nowojorskiej Tisch School of the Arts udowadnia, że nazwisko to tylko dodatek do jej umiejętności. Jan Englert przyznaje, że w tańcu córka go przewyższa, a jej determinacja i ciężka praca zasługują na ogromny szacunek. Mandaryna, znana z muzyki dance, zaskoczyła wszystkich w tańcu z gwiazdami, prezentując zmysłową rumbę z Krystianem Rzymkiewiczem. Choć na co dzień zmaga się z akceptacją swojej kobiecości, na parkiecie pokazała niezwykłą pewność siebie. Krystian, jej taneczny partner, nie krył podziwu dla przemiany Marty, podkreślając, jak bardzo zmieniła się od początku programu. Wygląda na to, że taniec to nie tylko kroki, ale i odkrywanie siebie na nowo.
2: Sandra Drzymalska, aktorka, która zmienia się jak kameleon, podbija ekrany. W jednym roku wcieliła się w rolę Izabeli Łęckiej w Lalce Netflixa i Violety Villas w biograficznym filmie. Choć jej twarz jest wszędzie, sama unika blasku fleszy i nie zdradza szczegółów swojego życia prywatnego. Mimo to pozostaje na szczycie, udowadniając, że wszechstronność to jej drugie imię. Jesień to czas, kiedy natura sama podsuwa nam pomysły na dekoracje, a my, zamiast wydać fortunę na sztuczne ozdoby, możemy po prostu schylić się po liście. Klonowe, brzozowe, dębowe. Te naturalne cuda mogą stać się eleganckimi ozdobami, które nie przypominają szkolnych prac plastycznych. Wystarczy odrobina umiaru i kreatywności, by stworzyć coś, co wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. A więc, zamiast biegać po sklepach, lepiej wybrać się na spacer i pozwolić naturze zainspirować do stworzenia własnych, niepowtarzalnych dekoracji.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Ach, polska jesień w piosenkach. To nie tylko liście, ale i całe morze emocji. Skaldowie i Łucja Prus w żółtych płomieniach liści ukrywają dramatyczne historie pod kolorowymi liśćmi. A Niemen w wspomnieniu przenosi nas do czasów młodzieńczych uniesień. Czerwone gitary przypominają o wakacyjnej miłości, która przeminęła szybciej niż lato. A Sława Przybylska zabiera nas do hotelu pełnego tęsknoty. Nawet Manam w krakowskim Splinie pokazuje, że jesień to nie tylko złote parki, ale i szara codzienność. Polska jesień, pełna nostalgii, dramatów i niekończących się wspomnień. Misia Furtak powraca po 5 latach z nowym albumem Otuchy, ale tym razem nie bije na alarm o kondycję świata. Zamiast tego artystka postanowiła zanurzyć się w swoje lęki i poszukiwania wewnętrznego spokoju, a towarzyszą jej w tym Katarzyna Nosowska i Daria ze Śląska. Brytyjski producent Fink pomógł przekształcić niemal gotowy materiał, wprowadzając zmiany, które zaskoczyły nawet samą Furtak. Otuchy to nie poradnik pozytywnego myślenia, ale raczej subtelna podróż przez akceptację własnych słabości.
1: Kto by pomyślał, że australijska grupa INXS w 1987 roku wystrzeli jak rakieta dzięki albumowi Kick? Zespół, który wcześniej raczej błąkał się po międzynarodowych listach przebojów, nagle stał się mega gwiazdą. Michael Hutchence, ich charyzmatyczny lider, zyskał status nowego Jima Morrisona, a jego życie prywatne stało się tematem numer jeden w mediach. 3 lata później, próbując powtórzyć sukces, wydali album X, który choć nie przebił Kick, to i tak nieźle namieszał na listach przebojów. Cóż, nie każdy może być wiecznie na szczycie. Ale przynajmniej INXS dali nam niezapomniany koncert na Wembley. W świecie rocka trwa prawdziwa rewolucja. Twisted Sister, mimo problemów zdrowotnych Dee Snidera, nie zamierza schodzić ze sceny i zaprasza na nią Sebastiana Bacha ze Skid Row. Tymczasem Quiet Riot, zespół, który od lat zmienia skład jak rękawiczki, znalazł nowego wokalistę. 23-letni John Torra, wybrany spośród 700 kandydatów, ma wnieść świeżość i energię do zespołu. Ciekawe, czy młody talent zdoła ożywić legendę lat 80. i przyciągnąć tłumy na koncerty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poniedziałek przyniósł fanom muzyki prawdziwą bombę. Organizatorzy Open Air Festiwalu ogłosili, że na scenie w Gdyni w 2027 roku zagra sama Patti Smith, legendarna matka chrzestna muzyki punk. To nie koniec niespodzianek, bo wśród gwiazd pojawią się także Tame Impala, The Neighborhood i Ray. Bilety na to muzyczne święto wciąż dostępne, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu. Steve Howe, legendarny gitarzysta Yes, w końcu przerwał milczenie i opowiedział o swojej poważnej operacji, która zmusiła zespół do przełożenia trasy koncertowej. Choć powrót do formy zajmie mu trochę czasu, Howe nie traci optymizmu i już planuje przyszłoroczne koncerty. Zespół Yes, mimo zdrowotnych zawirowań, nie zwalnia tempa i w czerwcu wydał nowy album Aurora. Jak widać, duch Yes wciąż żyje, a muzyka płynie dalej, niezależnie od przeszkód. Judas Priest, zespół, który zdaje się nie znać słowa odpoczynek, zaskoczył swoich fanów podczas ostatniego koncertu trasy Faith Keepers Tour. Na scenie w Londynie zabrakło kluczowego basisty, Iana Hilla, który z powodu kontuzji ramienia musiał ustąpić miejsca Dave'owi Rimmerowi z Uriah Heep. Cóż, nawet metalowe legendy muszą czasem uznać wyższość zdrowia nad muzyką. Na szczęście dzięki dobremu przyjacielowi zespołu koncert się odbył, a fani mogli cieszyć się występem, choć w nieco zmienionym składzie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Dziś wszystko toczy się wolniej. Chłód wpisuje się w rytm wrześniowej codzienności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policjanci z Wilanowa rozbili grupę zajmującą się kradzieżami samochodów i ich legalizacją. W dwóch akcjach zatrzymano 7 mężczyzn i odzyskano 25 aut o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Większość skradzionych pojazdów to Toyoty, a 5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Śledztwo rozpoczęło się po kradzieży samochodu z parkingu, a tropy prowadziły do posesji w Zielonce.
1: Deszczowa pogoda nie odpuści w Polsce przez najbliższe dni. Przelotne opady będą występować w różnych częściach kraju, a na północy i w Tatrach mogą być intensywne. W górach spodziewane są nawet opady śniegu. Poprawa pogody prognozowana jest dopiero na weekend, kiedy to deszcz może ustąpić na całym obszarze Polski. Zmarł Jerzy Baranowski, PSA Nurt, uczestnik Powstania Warszawskiego i działacz polonijny we Francji. Miał 97 lat. Walczył na Żoliborzu jako żołnierz 4. Batalionu OFPPS. Po wojnie osiadł we Francji, gdzie angażował się w pomoc polskim emigrantom i weteranom. W 2021 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Województwo mazowieckie, największe w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, bije rekordy w liczbie wsi. Na jego terenie znajduje się aż 8530 wiejskich miejscowości. To ogromna różnica w porównaniu z województwem opolskim, gdzie jest ich tylko 1169. Warto dodać, że w mazowieckiej wsi Józefosław mieszka ponad 14 800 osób, co czyni ją największą wsią w Polsce pod względem liczby ludności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Święta Lucja, jedno z dzieci, którym w 1917 roku w Fatimie miała objawić się Matka Boska, jest postacią budzącą wiele emocji. Przypisywane jej wizje dotyczące przyszłości, w tym wojny i zniszczeń w Europie, wciąż są szeroko komentowane. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie te przepowiednie mają potwierdzone źródło. Historia dzieci z Fatimy od ponad 100 lat fascynuje i inspiruje liczne publikacje. W piątek w Sieprawiu doszło do dramatycznej strzelaniny. Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., strzelając do niej z broni czarnoprochowej. Kobieta cudem przeżyła, zasłaniając się telefonem, który zmienił trajektorię kuli. Napastnik zmarł na miejscu po tym, jak dwukrotnie strzelił do siebie. Monika B. trafiła do szpitala z powierzchownymi obrażeniami. Na Kasprowym Wierchu zima zaskoczyła wszystkich, pojawiając się jeszcze przed końcem astronomicznego lata. Gęste opady śniegu pokryły szczyt grubą warstwą białego puchu, a pracownicy polskich kolei linowych odśnieżają szlaki i używają maszyn do odśnieżania. To nietypowy widok na koniec września, zwłaszcza że w niższych partiach kraju wciąż panują letnie temperatury.
1: W śledztwie dotyczącym platformy Zonda Krypto zatrzymano byłego funkcjonariusza. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zatrzymania, ale potwierdza, że to kolejny etap szeroko zakrojonego postępowania. Wcześniej zatrzymano już kilka osób, a działania służb nadal trwają. Śledztwo obejmuje również wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na Podlasiu zakończyła się duża akcja policyjna, w której uczestniczyło blisko 400 funkcjonariuszy. Sprawdzono 645 miejsc, co doprowadziło do zatrzymania 32 poszukiwanych osób, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znalazł się 41-letni mężczyzna z Białegostoku, poszukiwany listem gończym za liczne przestępstwa. Został on przewieziony do aresztu śledczego w Białymstoku. W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy zgłosili 2 przypadki możliwej obecności niedźwiedzia. Pierwsze zgłoszenie pochodziło od rowerzysty, który zauważył zwierzę przypominające niedźwiedzia. Kolejne zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało pojawić się na prywatnej posesji w Łupkach. Policja nie znalazła jednak żadnych śladów potwierdzających te obserwacje. Służby apelują o ostrożność i zgłaszanie podobnych sytuacji.
1: Na wrocławskim lotnisku doszło dziś rano do niebezpiecznego incydentu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i dostał się na pokład samolotu lecącego do Palermo. Został zatrzymany przez Straż Graniczną, zanim maszyna wystartowała. Władze lotniska natychmiast zaostrzyły środki bezpieczeństwa, a sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna.
0: We Wrocławiu do sądu trafiła sprawa 47-letniego mężczyzny, który w maju zaatakował studentów na statku wycieczkowym. Uzbrojony w nóż, groził uczestnikom imprezy i wywołał panikę. Mężczyzna został szybko zatrzymany, a teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura podkreśla, że jego zachowanie miało charakter chuligański.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Coraz więcej turystów rezygnuje z Zakopanego na rzecz Beskidu Śląskiego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają gości doskonałymi warunkami do wypoczynku i mniejszym tłokiem. Region ten oferuje bogatą infrastrukturę, zarówno zimą, jak i latem, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla Podhala. Beskid Śląski zyskuje na popularności i może stać się turystycznym hitem najbliższych lat. Betard Sparta Wrocław przegrała pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi z Press, grupą deweloperską Toruń 35-55. Spotkanie na Motoarenie rozpoczęło się dobrze dla wrocławian, ale końcówka należała do gospodarzy. Menedżer Piotr Protasiewicz przyznał, że przed jego drużyną arcytrudne zadanie w rewanżu. Torunianie są teraz bardzo blisko obrony tytułu mistrzowskiego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie również 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
2: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników. Reprezentacja Polski intensywnie przygotowuje się do meczów Ligi Narodów. Wczoraj na treningu w Międzylesiu doszło do zabawnej sytuacji, gdy Karol Świderski popchnął Jana Bednarka, a Robert Lewandowski śmiał się z całej sytuacji. Atmosfera w drużynie jest świetna, co dobrze wróży przed spotkaniami z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Celem Polaków jest powrót do dywizji A Ligi Narodów.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując w 1/8 finału Niemców 3-0. Atmosfera w drużynie jest znakomita, co potwierdza lider zespołu, Tomasz Fornal. Siatkarze spędzają czas wolny na grach i żartach, co pokazuje ich świetne relacje. Kolejny mecz już wkrótce, a kibice z niecierpliwością czekają na dalsze sukcesy. Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału.
2: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersje. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles.
1: Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców.
2: Maja Chwalińska zwyciężyła w pierwszym meczu turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Rebeckę Sramkową 6-4, 6-2. Spotkanie obfitowało w efektowne zagrania, a jedno z nich przyciągnęło uwagę oficjalnego profilu WTA. Polka zagrała mocno rotowaną piłkę, która po odbiciu wróciła na jej stronę, co wywołało frustrację Słowaczki. To zwycięstwo jest kolejnym sukcesem Chwalińskiej po jej spektakularnym występie na Roland Garros.
1: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz. Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do ćwierćfinałowego meczu z Niemcami na Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwie nad Łotwą 3-0 Polacy są gotowi na decydujący pojedynek w Sofii. Zwycięzca tego spotkania poleci do Włoch, by walczyć o medale. Mecz rozpocznie się dziś o godzinie 18 czasu polskiego.
1: Filip Rózga może nie zagrać w najbliższych meczach reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych. Jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym meczu w Lidze Austriackiej. Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, gdyż wcześniej z kadry wypadli już Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Ostateczna decyzja zapadnie po dzisiejszych testach medycznych.
2: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard, to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open. W Polskim Związku Piłki Nożnej doszło do ważnych zmian. 21 września zakończono współpracę z dotychczasowym sponsorem PKN Orlen, a nowym partnerem strategicznym została firma STS. Umowa z bukmacherem będzie obowiązywać do 2030 roku. Dodatkowo uwagę mediów przyciągnęła nowa fryzura prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, która stała się tematem licznych komentarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Nie trzeba się dziś chronić przed upałem. Chłód otacza świat miękko i dyskretnie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 1945 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska stanie w obliczu dramatycznych zmian. Po latach spokoju odkryje zdradę męża Artura z Joanną. W przychodni, nieświadoma obecności rywalki, Marysia stanie się świadkiem intymnej sceny między Arturem a Joanną. To, co dotąd było tylko podejrzeniem, stanie się bolesną rzeczywistością. Wściekłość Marysi wybuchnie, gdy zniszczy gramofon z miłosną dedykacją od Joanny. Po tym emocjonalnym wstrząsie Marysia postanowi wyjechać na Mazury, by odnaleźć spokój i przemyśleć swoje życie. Tam czekają nowe spotkanie z Jerzym Wielickim, które może otworzyć nowy rozdział w jej życiu. Czy Marysia odnajdzie szczęście po zdradzie?
0: W 1948 odcinku M jak miłość rusza śledztwo w sprawie śmierci Aleksandra Sowińskiego. Detektyw Jakub Karski odkrywa w mieszkaniu zmarłego naszyjnik należący do Kasi, co wywołuje falę emocji i pytań. Jak biżuteria trafiła do Sowińskiego? Kasia, wcześniej szantażowana przez dyrektora kliniki, staje przed poważnym problemem. Czy uda jej się utrzymać swój sekret w tajemnicy? Konflikty w jej związku z Mariuszem narastają, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Emocje sięgają zenitu, a losy bohaterów mogą zmienić się w każdej chwili. La Promesa w 484 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kuro, zdeterminowany i pełen odwagi, postanawia uwolnić Martinę z zakładu psychiatrycznego, gdzie jest niesłusznie przetrzymywana. Tymczasem w Pałacu Cruz nie przepuści okazji, by publicznie upokorzyć Adriana podczas uroczystej uczty. Maria Antonia odważnie sprzeciwia się Alonsowi, odmawiając opuszczenia pałacu. Z kolei Simona wpada na pomysł, jak uratować finanse Virtud, planując ponowne uruchomienie domowej manufaktury dżemów. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 24 września o godzinie 15:05 na TVP2 oraz na platformie TVP VOD.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 967 odcinek. Już w środę, 30 września, o godzinie 18:40 na TVP1 widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Rosina zacznie zachowywać się nietypowo, zakazując domownikom opuszczania domu, co wzbudzi niepokój Suzany. Pod presją Rosina wyzna, że jej przeszłość wiąże się z Marią, służącą doktora. Tymczasem w mieście pojawiły się plakaty ośmieszające Servanda, które Lolita postanowiła usunąć. Liberto odkryje, że nikt nie zna doktora Baeza, a Ramon zirytuje Trini swoją nadopiekuńczością. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący 487 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek 29 września o godzinie 15:05 na TVP2. Vera nie może przestać myśleć o niespodziewanym przyjeździe swojej matki i podejrzewa, że za wszystkim stoi Santos. Tymczasem Cruz organizuje uroczysty koncert na powitanie Manuela. Służba w tajemnicy zaczyna produkować dżemy, a Romulo, dostrzegając ich determinację, zgadza się zalegalizować tę działalność. Vera rozmawia z Lopem, próbując przekonać go, że w miłości najważniejsze są szczerość i odwaga, a nie tytuły i pieniądze. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W 1947 odcinku M jak miłość Maria Rogowska staje przed trudnym wyborem po odkryciu zdrady męża Artura. Artur, chcąc ratować małżeństwo, proponuje terapię, ale sytuację komplikuje jego kochanka Joanna, która odwiedza Marię i żąda, by ta pozwoliła Arturowi odejść. To emocjonujące starcie wstrząśnie całą rodziną, a Maria usłyszy coś, czego się nie spodziewała. Paweł, syn Marii, nie potrafi opanować emocji i niemal dochodzi do rękoczynów z Arturem. Premiera tego pełnego napięcia odcinka odbędzie się w poniedziałek, 12 października o godzinie 20:50 na antenie TVP2. W 211 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cichan podejmie drastyczne kroki wobec Bejzy, przykuwając ją kajdankami do rury. Nusret, zdesperowany, planuje ucieczkę, ale Mukader ma dla niego propozycję, która może wszystko zmienić. Czy Nusret zdecyduje się na układ? W tle tych dramatycznych wydarzeń Sila zaczyna łączyć fakty, a Deria umiera ze strachu. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hunter, sierocie, która zmaga się z życiowymi trudnościami i zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi i Turkaszę Cichana. Szpital Świętej Anny wkracza w emocjonujący moment. W 152 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 16.50 na antenie TVN, Asia Wrońska zaskoczy Łukasza decyzją o wyjeździe do Kanady. Łukasz, zszokowany możliwością rozstania z dziećmi, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi emocjami. Tymczasem Kaja nie zgodzi się z ultimatum ordynatora i podejmie rozmowę z Wiktorem, który postanowi odejść ze stażu. Doktor Orłowicz zajmie się pacjentką z podejrzeniem chłoniaka, a Zyta odwiedzi Tadeusza, który przechodzi badania. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje i emocjonalne zawirowania. W obsadzie zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie tak samo 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wrześniowe powietrze ma dziś lekkość i chłód. Duet idealny do prostych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące

0: Możliwa zmiana właściciela TVN może uruchomić w Polsce procedury administracyjne. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że rząd monitoruje sytuację, ale na razie nie podjęto żadnych decyzji. Przyszłość stacji zależy od strategii nowego właściciela, Paramount, wobec swoich globalnych aktywów medialnych. TVN jest uznawany za podmiot istotny z punktu widzenia państwa polskiego.
1: Polska wzmacnia obronę graniczną i przeciwlotniczą w odpowiedzi na eskalację działań Rosji. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński ogłosili rozmieszczenie baterii Patriot w województwach lubelskim i mazowieckim oraz zwiększenie gotowości na przejściach granicznych. Polska zadeklarowała również pomoc Litwie w razie potrzeby ewakuacji ludności i zapowiedziała wnioskowanie o uruchomienie artykułu 5 NATO w przypadku agresji na państwa bałtyckie. Współpraca z sojusznikami, tym z Czechami i Słowacją, ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia obrony.
0: Ceny paliw w Polsce osiągnęły rekordowe poziomy. Litr benzyny 95 kosztuje co najmniej 7 zł i 99 groszy, a oleju napędowego niecałe 9 zł. Trwa spór między rządem a Pałacem Prezydenckim o sposoby obniżenia stawek. Prezydent Karol Nawrocki proponuje ustawę ograniczającą marżę i zwalniającą sprzedaż paliw z podatku, co ma być alternatywą dla rządowego podatku od nadzwyczajnych zysków. Tymczasem wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem nadal wpływa na wzrost cen ropy.
1: Rząd pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska ogłosił wprowadzenie 5 projektów ustaw mających na celu uszczelnienie systemu finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowe przepisy mają ograniczyć nieuzasadnione wydatki, w tym wysokie pensje niektórych lekarzy. Lekarze w publicznym systemie będą mogli pracować maksymalnie na 2 etatach, a ich roczne wynagrodzenie z NFZ nie przekroczy 900 tysięcy złotych. Termin na dostosowanie istniejących umów do nowych przepisów skrócono do 6 miesięcy.
0: Robert Winnicki, były poseł Konfederacji, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem stwierdził, że w Polsce prawo ustępuje miejsca politycznej sile. Jego zdaniem konstytucja jest traktowana wybiórczo, a państwo prawa przestało funkcjonować. Winnicki ostrzega, że obecny sposób sprawowania władzy może prowadzić do odejścia od demokracji i zmian ustrojowych. Wskazał również na możliwe siłowe działania wokół Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wojsko Polskie prowadzi kluczowe ćwiczenia Czarny Obrońca 26, testując najnowsze technologie i koncepcje pola walki. Centralnym punktem jest Model 44, nowatorska organizacja batalionu zmotoryzowanego, która integruje drony i zaawansowane systemy bezzałogowe. Ćwiczenia odbywają się na zachodzie Polski, a ich celem jest dostosowanie armii do współczesnych wyzwań, inspirowanych doświadczeniami z wojny w Ukrainie. Testowane są m.in. systemy antydronowe i nowe technologie, które mogą znaleźć zastosowanie także poza wojskiem. Czarny nalot na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Można go jednak usunąć bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Taka mieszanka w 30 minut zlikwiduje grzyba i wybieli spoiny. Jesienią francuskie ulice wypełnia aromat pieczonych kasztanów, które są tam popularnym przysmakiem. Te jadalne kasztany, bogate w potas i magnez, wspierają zdrowie serca i trawienie. W Polsce wciąż są kulinarną ciekawostką, ale mogą być ciekawym uzupełnieniem jesiennego menu. Pamiętajmy, by nie mylić ich z kasztanami z parku, które nie nadają się do jedzenia.
0: Zazdrość może pojawić się w każdym związku, niezależnie od imienia partnera. Stereotypy przypisują niektórym imionom, jak Michał, Kamil, Patryk czy Łukasz, większą skłonność do zazdrości. Jednak to zaufanie, rozmowa i wzajemny szacunek są kluczowe w relacjach. Warto pamiętać, że imię nie decyduje o charakterze człowieka.
1: Policjant z Węgrowa, będący poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Starym Opolu. 37-letni obywatel Białorusi prowadził Citroena, mając ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć potencjalnego zagrożenia na drodze. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych zachowań kierowców. PKP Intercity ponownie obniża ceny biletów z okazji 25-lecia spółki. Od jutra do piątku można kupić bilety na krajowe trasy z 35% zniżką. Promocja obejmuje popularne pociągi Intercity, TLK oraz składy Express Intercity i Pendolino. Warto się pospieszyć, bo liczba biletów jest ograniczona. Policja w Gdańsku rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała pieniądze metodami na wnuczka, policjanta i pracownika banku. Podczas akcji 17 września zatrzymano 5 osób w Gdańsku, Gdyni i Chorzowie. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny i odzież używaną do oszustw. Straty ofiar szacuje się na co najmniej 600 tysięcy złotych. 4 mężczyzn trafiło do aresztu, a jedna kobieta została objęta dozorem policyjnym. Sprawa ma charakter rozwojowy. Wanny często pokrywają się matowym nalotem i smugami po kosmetykach. Zamiast używać silnych detergentów, można wypróbować domowy sposób z maślanką. Wystarczy rozprowadzić ją na zabrudzeniach, zostawić na 20 minut, a potem delikatnie przetrzeć. To prosta i naturalna metoda na świeże osady.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser znów zaskakuje, tym razem zmieniając stan cywilny. Jego nowa żona, Bianka, zachwyciła wszystkich swoją suknią ślubną, która według Ewy Minge jest kwintesencją prostoty i elegancji. Kreacja, która nie potrzebuje koronek ani kryształów, by podkreślić młodość i naturalność panny młodej. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów mniej znaczy więcej, a prostota to nowa ekstrawagancja. Polska lalka podbija świat. Serial, który zaledwie kilka dni temu miał swoją premierę, już znalazł się w top 10 Netflixa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To nie lada wyczyn, bo te rynki to prawdziwe pole bitwy dla serialowych gigantów. Wygląda na to, że historia Wokulskiego i Łęckiej opowiedziana w nowoczesny sposób zdobywa serca widzów od Brazylii po Ukrainę. Kto by pomyślał, że klasyka Prusa stanie się hitem na całym globie?
2: Maria Prokop, znana joginka, zaskoczyła wszystkich, stając się nową twarzą Polsatu jako prowadząca reality show Wielka Miłość w Małym Mieście. Program, który rozgrywa się na malowniczych Mazurach, ma być prawdziwym festiwalem emocji i relacji. Prokop, choć nie zamierza bawić się w swatkę, zapewnia, że miłość powinna pojawić się naturalnie, a ona sama jest tylko wspierającą ciocią. Ciekawe, czy uczestnicy znajdą prawdziwe uczucie, czy może tylko chwilowe zauroczenie przed kamerami.
1: Maryla Rodowicz, niezłomna królowa polskiej sceny, nie zamierza zwalniać tempa i planuje kolejną trasę koncertową na 2027 rok. Tym razem na scenie towarzyszyć jej będzie Julia Wieniawa, której taneczne umiejętności Maryla ocenia wyżej niż umiejętności samej Iwony Pawlowej. Trasa Ostatni tak wielki bal ma być prawdziwym widowiskiem, choć słowo ostatni nie oznacza końca kariery artystki. Maryla zapowiada, że oprócz wielkich hal nie zabraknie też kameralnych koncertów, gdzie publiczność będzie mogła poczuć się jak na intymnym spotkaniu z legendą.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Roxy Węgiel, nasza niezmordowana gwiazda, znów podbija Nowy Jork, tym razem w kusych shortach i czerwonym swetrze. Na Instagramie dzieli się zdjęciami z muzeów, sauny i promu z widokiem na Statuę Wolności. A wszystko to w towarzystwie ukochanego męża. Oczywiście nie mogło zabraknąć błyszczącej ozdoby dekoltu, która przyciągnęła uwagę fanów. Roxy, jak zawsze, łączy przyjemne z pożytecznym, bo przecież kto by nie chciał odpoczywać, jednocześnie pracując. Beata Ścibakówna, mimo że zbliża się do 60, wciąż zachwyca swoją figurą, co nie umyka uwadze jej fanów. Aktorka, znana z licznych ról w serialach i filmach, zdradziła, że jej sekret to regularne ćwiczenia i zdrowa dieta. Jak sama mówi, żołądek to nie śmietnik, a warzywa mogłaby jeść bez końca. Owoce? Tylko maliny i marakuja. Reszta mogłaby dla niej nie istnieć.
2: W najnowszej edycji Rolnik szuka żony emocje sięgają zenitu, a wszystko za sprawą Zuzi, która zdaje się być specjalistką od telewizyjnych romansów. Wiktor, 30-letni rolnik, jest nią zauroczony, choć widzowie mają wątpliwości co do jej intencji. Zuzia, która wcześniej szukała miłości w grach małżeńskich, nie zyskała tam najlepszej opinii. Internauci zastanawiają się, czy jej serce bije dla Wiktora, czy może dla kamer. Jan Benedek, znany z tworzenia hitów dla T-Love, postanowił nie spoczywać na laurach i założył zespół BNDK z synem Gaborem. Ich debiutancki album Vintage zadebiutuje 1 października, a najnowszy singiel Glamstone już teraz podbija serca fanów glamrockowymi riffami. Ojciec i syn łączą klasyczne rockowe brzmienia z nowoczesną energią, tworząc muzykę, która nie boi się konfrontacji z rzeczywistością. Czy to początek nowej ery w polskim rocku? Czas pokaże, a trasa koncertowa po Polsce z pewnością dostarczy odpowiedzi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie gitarzyści prześcigali się w szybkości i hałasie, Brian May, gitarzysta Queen, zaskoczył wszystkich swoim wyborem idola. Zamiast podziwiać demonów prędkości, oddał hołd George'owi Harrisonowi, mistrzowi jednej idealnie postawionej nuty. May, znany z operowego rozmachu, docenił prostotę i czystość dźwięku Harrisona, który wolał, by jego gitara płakała, a nie krzyczała. To przypomnienie, że w muzyce, jak w życiu, czasem mniej znaczy więcej.
2: Polska legenda ciężkiego grania, zespół Illusion, wraca z nowym albumem Illusion 9. Premiera już 23 października, a na płycie 10 świeżutkich kawałków, w tym singiel Świata Skraj. Zespół rusza także w trasę koncertową po Polsce, obiecując, że na scenie nie będzie brał jeńców. Czyżby szykowała się muzyczna apokalipsa?
1: Czy Velvet Revolver wróci na scenę? Matt Sorum, perkusista zespołu, nie wyklucza takiej możliwości, ale z pewnym twistem. Wyobraźcie sobie, że na czele supergrupy miałaby stanąć wokalistka Lzy Hale z Hailstorm. Sorum zachwyca się jej talentem, a nawet Geezer Butler z Black Sabbath przyznał, że to najlepsza wokalistka od czasów Tiny Turner. Ciekawe, czy Slash i Duff McKagan podzielają ten entuzjazm. Może czas na telefon do starych kumpli? Open Air Festival 2027 zapowiada się na prawdziwą muzyczną ucztę. Organizatorzy postanowili zaszaleć i zwiększyć liczbę gwiazd na scenie głównej do 3 każdego dnia. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się Tame Impala, Somber, Ray, The Neighborhood oraz legendarna Patti Smith. Festiwal odbędzie się tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo od 30 czerwca do 3 lipca. Czekamy na kolejne ogłoszenia, które mają pojawić się już za 3 tygodnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Drogowcy kończą pracę na ulicy Szaserów w Warszawie. Od czwartku, 24 września, od godziny 22, odcinek między Chłopickiego a Makowską będzie zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Chłopickiego, Grochowską i Olszynkę Grochowską. Zmiany dotyczą także tras autobusów linii 188 i 202, które będą skrócone do pętli PKP Olszynka Grochowska. Prace mają zakończyć się w poniedziałek, 28 września, przed porannym szczytem. Policja z Wilanowa rozbiła szajkę złodziei samochodów, odzyskując 25 pojazdów o wartości 1,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych jest 7 osób, z czego 5 trafiło do aresztu. Złodzieje kradli auta z Polski i Holandii, a większość odzyskanych pojazdów to Toyoty. Funkcjonariusze zabezpieczyli także specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń. W Starawsi pod Węgrowem emerytka z Warszawy, pani Elżbieta Sztybur, zmaga się z problemem dzikiego rowu z wodą, który dzieli jej działkę na pół. Podczas opadów woda podmywa nasyp, na którym stoi jej dom, co budzi obawy o jego stabilność. Nikt nie przyznaje się do odpowiedzialności za ten rów, a sprawa pozostaje nierozwiązana od lat. Urzędnicy przyznają, że problem był zaniedbywany, a pani Elżbieta obawia się o przyszłość swojej posesji.
2: W centrum Warszawy doszło do zderzenia radiowozu ze smartem na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Chorzej. Policyjny samochód jechał na interwencję z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Jeden z funkcjonariuszy został przewieziony do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Kierowca smarta nie ucierpiał, a obaj kierujący byli trzeźwi. Policja bada okoliczności zdarzenia.
1: W Sieprawiu doszło do dramatycznych wydarzeń. 47-letni Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., używając broni czarnoprochowej. Kobieta ocalała dzięki temu, że kula trafiła w telefon, który trzymała w dłoni. Napastnik popełnił samobójstwo, a Monika B. trafiła do szpitala z obrażeniami. Rozpoczyna się nowy rok akademicki, a koszty studiowania na niektórych kierunkach mogą przyprawić o zawrót głowy. Szczególnie wysokie opłaty dotyczą studiów medycznych, gdzie czesne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu wynosi 53 tysiące złotych rocznie, a na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego aż 68 tysięcy. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym za kierunek lekarsko-dentystyczny trzeba zapłacić niemal 84 tysiące złotych za rok. Studia te to inwestycja na 5 lub 6 lat, co oznacza, że całkowity koszt może przekroczyć 400 tysięcy złotych. Trwają poszukiwania 40-letniego Pawła Papieża z Raciechowic, który zaginął 9 września po opuszczeniu szpitala w Myślenicach. Mężczyzna nie dotarł do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja apeluje o pomoc i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każda wskazówka jest cenna. W Bielsku Białej doszło do niecodziennego incydentu. Nagi 31-letni mężczyzna biegał po ulicach z ostrym narzędziem, uszkadzając samochody, w tym karetkę pogotowia. Policjanci musieli użyć paralizatora, by go obezwładnić. Mężczyzna przebywa teraz w szpitalu pod nadzorem funkcjonariuszy, a jego stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. Na komisariacie w Pszowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł funkcjonariusz policji. Prokuratura w Wodzisławiu Śląskim prowadzi śledztwo, badając okoliczności śmierci. Śledczy zabezpieczyli dowody i przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu zmarłego. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, znany pisarz i kronikarz historii Górnego Śląska. Jego najważniejszym dziełem była 10-tomowa saga Duchy Wojny, dokumentująca losy Ślązaków wcielonych do Wehrmachtu. Lysko był również autorem monodramu Mianują mnie Hanka, który zdobył uznanie na scenach teatralnych i w telewizji. Przez lata angażował się w życie kulturalne i społeczne regionu, pozostając związanym z rodzinnymi Bojszowami.
2: Na Stargardzkim cmentarzu doszło do kradzieży, ale dzięki sprytowi właściciela grobu złodziej został szybko zatrzymany. W figurce aniołka ukryto lokalizator GPS, który pomógł policji namierzyć sprawcę. W samochodzie podejrzanego znaleziono skradzione figurki i znicze. Policja przypomina o czujności, zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch na cmentarzach jest większy. W piłkarskiej ekstraklasie trwa dwutygodniowa przerwa, ale Jagiellonia Białystok nie odpoczywa. Trener Adrian Siemieniec zapowiedział intensywne treningi oraz dwa mecze sparingowe. Jagiellonia zmierzy się z Sudówą Mariampol i Polonią Warszawa na swoim ośrodku treningowym. Szczegóły dotyczące spotkań klub poda wkrótce. W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy dwukrotnie zgłaszali obecność zwierzęcia przypominającego niedźwiedzia. Ostatnie zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało wejść na podwórko jednego z domów w nocy. Policja przeszukała teren, ale nie znalazła żadnych śladów. Służby przypominają, by w przypadku zauważenia niedźwiedzia nie zbliżać się do niego i zgłosić to pod numer 112. Tragiczna wiadomość z diecezji świdnickiej. W wypadku motocyklowym zginął ksiądz Wojciech Drab, proboszcz parafii świętej Barbary w Wałbrzychu. Miał 54 lata. Wierni są wstrząśnięci jego nagłą śmiercią i wspominają go jako wspaniałego kapłana. Dziś o 17.30 odbędzie się różaniec, a o 18.00 msza święta w jego intencji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na możliwe podwyżki emerytur. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi około 4,5%. Oznacza to, że emerytury mogą wzrosnąć od 93 do nawet 281 zł miesięcznie. Na przykład emerytura w wysokości 3006 zł wzrosłaby o 136 zł, a przy 4043 zł podwyżka wyniosłaby 183 zł. Zmiany obejmą także dodatki dla seniorów, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Ostateczne kwoty waloryzacji poznamy w przyszłym roku, gdy dostępne będą pełne dane za 2026 rok. Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom.
2: Dziś na rynku paliwowym w Polsce odnotowano znaczące obniżki cen hurtowych, co jest dobrą wiadomością dla kierowców. Aramco Poland, Orlen i BP Europa obniżyły ceny benzyny i oleju napędowego. Największe cięcia wprowadziło Aramco, gdzie olej napędowy potaniał aż o 88 zł na metr sześcienny. Mimo to analitycy ostrzegają przed zbyt dużym optymizmem ze względu na trudną sytuację geopolityczną i słabą kondycję złotego. Ceny detaliczne wciąż są wysokie, a olej napędowy przekracza 9 zł za litr. Obniżki hurtowe mogą jednak przynieść ulgę przy dystrybutorach jeszcze w tym tygodniu.
1: Polski startup Provaid wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które może skrócić kolejki przy kasach samoobsługowych. Dzięki aplikacji EM Obywatel weryfikacja wieku zajmuje mniej niż 16 sekund, eliminując potrzebę angażowania personelu. System działa z poszanowaniem prywatności, przekazując jedynie informacje o pełnoletności klienta. Pilotażowe testy pokazały, że niemal połowa klientów korzysta z tej opcji. Rozwiązanie ma szansę na ekspansję w całej Unii Europejskiej, co wpisuje się w trend cyfrowej tożsamości. Projekt otrzymał już wsparcie finansowe, co zwiększa jego szanse na sukces.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Agencja Moody's obniżyła rating Polski z A2 na A3, co jest historycznym wydarzeniem. To efekt rosnącego długu publicznego, który w przyszłym roku pochłonie 15% dochodów budżetowych na odsetki. Ekonomista Marek Zuber określa tę sytuację jako mocno pomarańczową lampkę ostrzegawczą. Mimo to Polska wciąż utrzymuje się na bezpiecznym, inwestycyjnym poziomie. Kluczowe jest, by przyszły wzrost zadłużenia kierować na inwestycje, a nie na wydatki socjalne. Zuber podkreśla, że brak działań może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Rząd wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach medyków. Maksymalne zarobki lekarzy zostaną ograniczone do 76 800 zł brutto miesięcznie, a czas pracy do 2 etatów. Wzrośnie także VAT na piwa i wina bezalkoholowe do 23%. Podwyżki akcyzy obejmą alkohol, a dodatkowe wpływy zasilą Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiany dotkną również opłaty cukrowej, która obciąży producentów i importerów. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 30 dni od publikacji ustawy. Rossmann wprowadził serię nowych promocji, które obowiązują tylko przez ograniczony czas. Klienci mogą skorzystać z akcji 1 plus 1 gratis na produkty Dr. Beckman, ale oferta ta zakończyła się już 21 września. Do 23 września trwa promocja na produkty Babylon i Babico, również w formule 1 plus 1 gratis. Osoby planujące zakup kapsułek Finish mogą liczyć na zniżkę 10 zł aż do końca miesiąca. Dodatkowo, przy zakupie kosmetyków Dove, Rossmann dorzuca w prezencie Dove Body Lotion. Warto pamiętać, że warunki promocji różnią się, więc najlepiej sprawdzić szczegóły w aplikacji Rossmanna. PKP Intercity przygotowało kolejną pulę biletów w obniżonych cenach. Od jutra, 23 września, do piątku, 25 września, pasażerowie mogą kupić bilety z 35% rabatem na krajowe połączenia bezpośrednie. Promocja obejmuje pociągi Intercity, Twoje linie kolejowe, a także Express Intercity i Pendolino. Wyprzedaż jest częścią obchodów 25-lecia działalności przewoźnika. Warto pamiętać, że liczba biletów jest ograniczona, a o możliwości zakupu decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowo, 14 i 20 października przewidziano specjalne oferty dla uczniów, studentów, nauczycieli i seniorów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hyundai Rotem zaprezentował w Kielcach polską wersję czołgu K2PL, wyposażoną w lokalne podzespoły. To efekt współpracy z polskimi firmami, w tym zakładami mechanicznymi Bumar Łabędy. Podpisano też porozumienie z Hutą Częstochowa na dostawy stali pancernej. Hyundai Rotem planuje produkcję części czołgów w Polsce, co ma wzmocnić lokalny przemysł obronny. W ramach programu K2PL pokazano także pojazdy specjalistyczne, takie jak most szturmowy i wóz ewakuacyjny. Warszawa rozważa zakup kolejnych maszyn, co podkreśla znaczenie lokalizacji produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Bydgoszczy z temperaturą 12 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie także 12 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1038 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Ainur postanawia ujawnić Sinanowi prawdę o kłamstwach Ezgi. Po długich poszukiwaniach dowodów zdecyduje się wyznać prokuratorowi całą prawdę. Czy Sinan zacznie wątpić w wersję swojej narzeczonej? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo opowiada o losach osieroconego Yusufa, który trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1942 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Marcin podczas treningu z Jakubem zauważy brak Martyny, co wzbudzi jego niepokój. Ich rozmowa na siłowni przypomni mu o wspólnej przeszłości z Martyną, która kiedyś była dla niego bardzo ważna. Tymczasem Martyna oddala się od Jakuba, co ma swoje głębsze powody. W końcu wyzna mu, że się w nim zakochała, co tłumaczy jej nagłe unikanie kontaktu. Martyna nie chce angażować się w relację, która może przynieść jej ból, wiedząc o uczuciach Jakuba do Kasi. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wzruszeń i niespodzianek. W 1947 odcinku M jak miłość Paweł Zduński stanie w obliczu ogromnych emocji. Odcinek zostanie wyemitowany 12 października o 20.50 w TVP2. Paweł dowie się, że Dominik Wala, odpowiedzialny za śmierć Franki, znów jest na wolności. Ta wiadomość wywoła w nim wściekłość i pragnienie zemsty. Agnes, córka Artura, będzie próbowała powstrzymać Pawła przed popełnieniem błędu, który mógłby zniszczyć jego życie. Sytuacja stanie się szczególnie napięta, gdy Paweł dowie się o romansie Artura z Joanną i dramacie Marysi. Agnes będzie przy Pawle w najtrudniejszych chwilach, starając się go uspokoić i nie dopuścić do tragedii. Melania Grzesiewicz żegna się z rolą Anity Laskowskiej w M jak miłość. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 6 lat, zdecydowała się na przerwę, by poszukać nowych wyzwań zawodowych. Anita pozostanie na ekranie do końca obecnego sezonu, a jej dalsze losy są na razie zawieszone. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami trudnych chwil w związku Anity i Kamila Gryca, którzy starają się o dziecko. Niestety, niespełnione oczekiwania prowadzą do kryzysu w ich relacji. Melania Grzesiewicz nie wyklucza powrotu do serialu w przyszłości, stawiając sobie otwartą furtkę. Jej pożegnalny wpis w mediach społecznościowych brzmi jak ciepłe do zobaczenia.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej zaprasza na emocjonujący 4286 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Kalski odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, co dla Jagody okaże się wyjątkowo trudnym przeżyciem. Dziewczyna wybiegnie z sali zapłakana, a później wyzna Weronice prawdę o dramatycznych wydarzeniach w domu. Tymczasem Seba zacznie śledzić Tomka i odkryje jego niebezpieczne tajemnice. Na Wspólnej zaginą materiały budowlane, a Pluskowa podejrzewa o zemstę Jolantę. W serialu, jak zawsze, nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4256 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 18 na Polsacie. Tomek wraca do domu po rozmowie z Jolką i próbuje dogadać się z Kingą, ale oboje stawiają twarde warunki. Krystian zaczyna podejrzewać, że Ewa coś ukrywa i odkrywa niepokojący ślad w jej rzeczach. Ilona, mimo początkowego braku chęci, daje się namówić na wyjście na miasto z Mają, ale ich plany krzyżuje telefon od Emilki. Tymczasem Piotrek próbuje przekonać Melkę, by zrezygnowała z pracy w terenie. Lecz ona pozostaje nieugięta. Serial, który od 2004 roku przyciąga widzów, łączy w sobie wątki rodzinne, miłosne i kryminalne. A jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 966 odcinka. Telmo stanie przed trudnym zadaniem przekonania Lucji do przekazania odziedziczonej kolekcji sztuki sakralnej zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem Lolita zrobi wszystko, by Servando nie zobaczył kompromitujących plakatów, które pojawiły się w mieście. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września, o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Marka Parejo. Każdy z mieszkańców skrywa swoje tajemnice i marzenia, co czyni tę telenowelę pełną napięcia i emocji.
2: W 999 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario w końcu odbierze telefon, na który czekał od dawna. Nieznajomy podający się za porywacza Niny zażąda wysokiego okupu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem Niny, postanowi nagłośnić sprawę, mimo zaleceń policji. Tymczasem w Leśnej Górze lekarze będą walczyć o życie dwojga młodych pacjentów, ofiar wypadku motocyklowego. Falkowicz i Wilczewski zrobią wszystko, by ich uratować. Profesor Falkowicz zacznie podejrzewać, że jego córka Matylda może być w ciąży. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 20:50 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie również 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest dobre, a w Poznaniu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Generał Roman Polko ostro krytykuje polityków za cyniczne podejście do kwestii bezpieczeństwa Polski. Podkreśla, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne i wymaga zdecydowanych działań. Polko zwraca uwagę na blokowanie programu SAFE, który miałby wspierać polski przemysł zbrojeniowy. Apeluje o jedność polityczną w obliczu zagrożeń, zamiast wykorzystywania ich do walki politycznej. Wizyta ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych została przełożona z powodu konfliktu terminów.

0: marszałek Sejmu Piotr Zgorzelski podkreśla, że to normalna sytuacja i nie ma powodów do spekulacji. Polska wzmacnia swoje działania obronne w odpowiedzi na eskalację ze strony Rosji. Tymczasem premier Słowacji, Robert Fico, kwestionuje zasadę solidarności państw NATO, co budzi kontrowersje.
1: Włoscy karabinierzy odkryli ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą mieszkania niedaleko Neapolu. Pieniądze należały do mafii Angelino, kontrolującej obszar między Kajwano a Kasorią. Gotówka, pochodząca głównie z handlu narkotykami, była tak obfita, że funkcjonariusze wynosili ją wiadrami. To jedna z najbardziej spektakularnych akcji przeciwko mafii we Włoszech.
0: Na parkingu przy autostradzie A10 pod Berlinem doszło do zuchwałej kradzieży w ciężarówce. Policjanci zatrzymali 20-letniego Polaka, który próbował uciec z miejsca zdarzenia busem wypełnionym skradzionymi produktami do pielęgnacji ciała. To kolejny incydent na parkingu Sebergost, gdzie wcześniej również dochodziło do prób kradzieży. Policja Brandenburgii podkreśla, że problem kradzieży na tym obszarze narasta.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Biedronki azjatyckie masowo wkraczają do polskich domów, szukając ciepła w chłodniejsze dni. Ich ugryzienia mogą być niebezpieczne, dlatego warto zabezpieczyć okna i drzwi. Skutecznym sposobem jest użycie roztworu z olejku cytrusowego i wody, którym spryskujemy ramy okienne. Alternatywnie można użyć świeżych skórek cytrusów lub skorzystać z usług profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej. Dla osób zmagających się z przetłuszczającymi się włosami fryzjerka Taylor radzi zwrócić uwagę na technikę mycia. Kluczowe jest dwukrotne mycie włosów, używanie letniej wody i odpowiednie nakładanie szamponu oraz odżywki. Szampon należy aplikować głównie na skórę głowy, a odżywkę na długości i końce włosów. Te proste zmiany mogą pomóc w utrzymaniu świeżości włosów na dłużej.
0: Kultowe kapcie wywrotki z czasów PRL wracają do łask i stają się hitem tej jesieni. Te materiałowe buciki, znane z gumowej podeszwy, były niegdyś symbolem masowej produkcji i nosiła je niemal każda gospodyni. Dziś, choć ich cena wzrosła, znów cieszą się popularnością. Eksperci radzą, by przy wyborze kapci zwracać uwagę na naturalne materiały i antypoślizgową podeszwę. Dziś w Pruszkowie policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie prawie 2 kg narkotyków, w tym marihuany, kokainy i mefedronu. W ich mieszkaniu i samochodzie znaleziono także gotówkę oraz wagi elektroniczne. Jeden z zatrzymanych złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Obaj mężczyźni trafili do aresztu na 3 miesiące i grozi im do 10 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, podejrzanego o udział w serii oszustw metodą na wypadek. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty dotyczące przestępstw popełnionych w kilku miastach, w tym w Wałbrzychu, Głogowie i Krakowie. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przejmując gotówkę od zmanipulowanych osób.
0: Kurz na listwach przypodłogowych to problem wielu domów, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć papieru do pieczenia, który dzięki swojej powłoce zapobiega osadzaniu się kurzu. Wystarczy przetrzeć nim czyste listwy, by stworzyć niewidzialną barierę ochronną. Dzięki temu kurz osadza się wolniej, a my możemy cieszyć się czystszym wnętrzem przez dłuższy czas.
1: Masz problem z ciągłym podlewaniem roślin doniczkowych? Jest na to prosty sposób. Wystarczy umieścić zwykłą gąbkę na dnie doniczki. Gąbka wchłania nadmiar wody, a następnie stopniowo uwalnia ją do podłoża, co pomaga utrzymać wilgoć na dłużej. Dzięki temu rośliny mają stały dostęp do wody, a ty mniej pracy.
0: Jesień to trudny czas dla zamszowych butów, ale istnieje prosty sposób, by je chronić. Wystarczy użyć zwykłej świecy woskowej, która tworzy niewidzialną barierę odpychającą wodę. Przed woskowaniem upewnij się, że buty są czyste i suche. Po nałożeniu wosku użyj suszarki, aby wosk wniknął w materiał, a twoje buty będą gotowe na jesienną pogodę.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, wynikający z absorpcji potu i kosmetyków podczas snu. Aby je usunąć, warto spryskać poduszkę roztworem wody i octu przed praniem. Ważne jest szybkie działanie przy świeżych zabrudzeniach oraz dokładne wysuszenie poduszki po praniu. Regularna wymiana poszewek i odpowiednie pranie mogą pomóc w utrzymaniu poduszek w lepszym stanie.
1: Marianna Schreiber potwierdziła zakończenie związku z młodszym o 10 lat Szymonem. Informację przekazała podczas interakcji z internautami na platformie społecznościowej. Celebrytka zaznaczyła, że zmienia swoje preferencje dotyczące wieku partnerów, stwierdzając, że woli starszych. Jeszcze w sierpniu publicznie wyrażała miłość do Szymona, co czyni tę zmianę zaskakującą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3. 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Lampert, niegdyś gwiazda popu z hitem Niekochanie, teraz błyszczy na scenach operowych. Zamiast podbijać listy przebojów, zdobywa prestiżowe nagrody operowe i współpracuje z największymi teatrami w Polsce i Europie. Choć jego kariera muzyczna zmieniła kierunek, Lampert nie zapomina o rodzinie i wierzy, będąc dumnym ojcem czworga dzieci i praktykującym katolikiem. Kto by pomyślał, że ten sam głos, który kiedyś rozbrzmiewał w radiu, teraz zachwyca w operze?
2: Julia Kuczyńska, znana jako Ma Fashion, znowu zaskakuje swoją kreatywnością. Tym razem, zamiast tradycyjnych urodzin, zorganizowała imprezę w stylu weselnym, rzucając welonem i ogłaszając ostatni kalendarzowy dzień Panny. Jej fani z niecierpliwością czekają na kolejne niespodzianki, zwłaszcza zbliżające się Halloween. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ta nieprzewidywalna influencerka.
1: Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami za nami, a z parkietu musiał zejść Matteo Brunetti. Włoski kucharz z polskimi korzeniami, który marzył o kryształowej kuli, musiał obejść się smakiem. Choć dał z siebie wszystko, emocje sięgnęły zenitu, a marzenia o finale prysły jak bańka mydlana. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Matteo zyskał nowych przyjaciół i wspomnienia, które, jak twierdzi, są bezcenne. Helena Englert, która nie była faworytką Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy jak diament. W trzecim odcinku, przebrana za Marylę Rodowicz, zdobyła najwyższą notę wieczoru, a Iwona Pawlowicz nazwała ją swoim objawieniem. Englert nie tylko tańczy, ale i śpiewa, co czyni ją prawdziwą gwiazdą parkietu. Wygląda na to, że konkurenci muszą zacząć się bać, ponieważ Helena nie zamierza zwalniać tempa.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jesień to czas, kiedy natura sama podsuwa nam pomysły na dekoracje, a my, zamiast wydać fortunę na sztuczne ozdoby, możemy po prostu schylić się po liście. Klonowe, brzozowe, dębowe. Te naturalne cuda mogą stać się eleganckimi ozdobami, które nie przypominają szkolnych prac plastycznych. Wystarczy odrobina umiaru i kreatywności, by stworzyć coś, co wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. A więc, zamiast biegać po sklepach, lepiej wybrać się na spacer i pozwolić naturze zainspirować do stworzenia własnych, niepowtarzalnych dekoracji. Ach, polska jesień w piosenkach. To nie tylko liście, ale i całe morze emocji. Skaldowie i Łucja Prus w żółtych płomieniach liści ukrywają dramatyczne historie pod kolorowymi liśćmi. A Niemen w wspomnieniu przenosi nas do czasów młodzieńczych uniesień. Czerwone gitary przypominają o wakacyjnej miłości, która przeminęła szybciej niż lato. A Sława Przybylska zabiera nas do hotelu pełnego tęsknoty. Nawet Manam w krakowskim Splinie pokazuje, że jesień to nie tylko złote parki, ale i szara codzienność. Polska jesień. Pełna nostalgii, dramatów i niekończących się wspomnień. Czy ktoś kiedyś pomyślał, że Zbigniew Wodecki zaśpiewa Peję? Projekt Albo Inaczej wraca po 3 latach przerwy, a Dominika Płonka otwiera nowy rozdział, interpretując Po co mi to? Hubert. Wodecki zamienił hip-hopowy hit w swingowy przebój, a teraz młodzi artyści biorą na warsztat utwory swoich rówieśników. Czyżby jazz i rap były nowym duetem idealnym? Czekamy na kolejne zaskakujące premiery i koncerty w 2027 roku.
1: Slipknot po roku ciszy i pożegnaniu z Sidem Wilsonem w końcu daje o sobie znać. Zespół wypuścił pierwszy od 3 lat singiel, ale to nie koniec niespodzianek. Fani z niecierpliwością czekają na 28 września, kiedy to kapela ma ogłosić coś wielkiego. Czyżby nowa trasa koncertowa? Plotki i plakaty z różnych zakątków świata wskazują, że tak. Czas pokaże, co jeszcze Slipknot ma w zanadrzu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Poniedziałek przyniósł fanom muzyki prawdziwą bombę. Organizatorzy Open Air Festiwalu ogłosili, że na scenie w Gdyni w 2027 roku zagra sama Patti Smith, legendarna matka chrzestna muzyki punk. To nie koniec niespodzianek, bo wśród gwiazd pojawią się także Tame Impala, The Neighborhood i Ray. Bilety na to muzyczne święto wciąż dostępne, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu. Steve Howe, legendarny gitarzysta Yes, w końcu przerwał milczenie i opowiedział o swojej poważnej operacji, która zmusiła zespół do przełożenia trasy koncertowej. Choć powrót do formy zajmie mu trochę czasu, Howe nie traci optymizmu i już planuje przyszłoroczne koncerty. Zespół Yes, mimo zdrowotnych zawirowań, nie zwalnia tempa i w czerwcu wydał nowy album Aurora. Jak widać, duch Yes wciąż żyje, a muzyka płynie dalej, niezależnie od przeszkód. Judas Priest, zespół, który zdaje się nie znać słowa odpoczynek, zaskoczył swoich fanów podczas ostatniego koncertu trasy Faith Keepers Tour. Na scenie w Londynie zabrakło kluczowego basisty, Iana Hilla, który z powodu kontuzji ramienia musiał ustąpić miejsca Dave'owi Rimmerowi z Uriah Heep. Cóż, nawet metalowe legendy muszą czasem uznać wyższość zdrowia nad muzyką. Na szczęście dzięki dobremu przyjacielowi zespołu koncert się odbył, a fani mogli cieszyć się występem, choć w nieco zmienionym składzie. Martin Popow, znany dziennikarz muzyczny, postanowił wytknąć Metalice ich syndrom Iron Maiden. Chodzi o to, że ich utwory są tak długie, że można by nimi obdzielić kilka albumów. Choć Metallica wróciła do trashowych korzeni i wciąż zachwyca riffami, to fani czasem czują się przytłoczeni. Mimo to zespół nie zwalnia tempa i w 2027 roku rusza w trasę koncertową M72, gdzie znów pokaże, kto rządzi na scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w pobliżu węzła Lucynów doszło do bójki między dwoma kierowcami. Incydent miał miejsce 19 września około godziny 17:09 i został uwieczniony na filmie, który szybko trafił do sieci. Policja z Wyszkowa apeluje o pomoc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i poszukuje świadków oraz nagrań z wideorejestratorów. Każda informacja może pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zajścia. Drogowcy wracają na ulicę Szaserów, by dokończyć modernizację. Już w czwartek, 24 września o 22:00 rozpocznie się asfaltowanie odcinka od Kłopickiego do Makowskiej. Prace potrwają do poniedziałku rano, a kierowcy muszą przygotować się na objazdy ulicami Chłopickiego, Grochowską i Olszynki Grochowskiej. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, szczególnie linii 188 i 202, które będą miały skrócone trasy.
2: Policjanci z Wilanowa rozbili grupę zajmującą się kradzieżami samochodów i ich legalizacją. W dwóch akcjach zatrzymano 7 mężczyzn i odzyskano 25 aut o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Większość skradzionych pojazdów to Toyoty, a 5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Śledztwo rozpoczęło się po kradzieży samochodu z parkingu, a tropy prowadziły do posesji w Zielonce.
1: Zmarł Jerzy Baranowski, PSA Nurt, uczestnik Powstania Warszawskiego i działacz polonijny we Francji. Miał 97 lat. Walczył na Żoliborzu jako żołnierz 4. Batalionu OFP PPS. Po wojnie osiadł we Francji, gdzie angażował się w pomoc polskim emigrantom i weteranom. W 2021 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Województwo mazowieckie, największe w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, bije rekordy w liczbie wsi. Na jego terenie znajduje się aż 8530 wiejskich miejscowości. To ogromna różnica w porównaniu z województwem opolskim, gdzie jest ich tylko 1169. Warto dodać, że w mazowieckiej wsi Józefosław mieszka ponad 14800 osób, co czyni ją największą wsią w Polsce pod względem liczby ludności. W śledztwie dotyczącym platformy Zonda Krypto zatrzymano byłego funkcjonariusza. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zatrzymania, ale potwierdza, że to kolejny etap szeroko zakrojonego postępowania. Wcześniej zatrzymano już kilka osób, a działania służb nadal trwają. Śledztwo obejmuje również wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto.
2: W Bielsku Białej doszło do niebezpiecznego incydentu. Nagi mężczyzna z maczetą biegał po ulicy Cieszyńskiej, uszkadzając dwa pojazdy, w tym karetkę pogotowia. Policja szybko zareagowała, obezwładniając 31-latka za pomocą paralizatora. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sprawca trafił do szpitala na obserwację.
1: Wczoraj w Nakle nad Notecią doszło do tragicznego wypadku. 13-letni chłopiec, jadąc elektryczną hulajnogą, wjechał na przejście dla pieszych i zderzył się z autobusem. Mimo szybkiej interwencji ratowników, jego życia nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności tego zdarzenia. W Bydgoszczy trwa budowa nowego torowiska tramwajowego na Szwederowie, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Od 12 września wprowadzono nową organizację ruchu. Zamknięto wloty ulic Ugory i Lenartowicza, a ruch przeniesiono na jezdnię południową. Zmieniono także trasę autobusu linii 61, wyłączając kilka przystanków z obsługi pasażerskiej. Inwestycja obejmuje również wyburzenie kilku budynków, a zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku.
2: W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy zgłosili 2 przypadki możliwej obecności niedźwiedzia. Pierwsze zgłoszenie pochodziło od rowerzysty, który zauważył zwierzę przypominające niedźwiedzia. Kolejne zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało pojawić się na prywatnej posesji w Łupkach. Policja nie znalazła jednak żadnych śladów potwierdzających te obserwacje. Służby apelują o ostrożność i zgłaszanie podobnych sytuacji.
1: Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 426 w Opolskim. Zginął ksiądz Wojciech Drab, proboszcz parafii świętej Barbary w Wałbrzychu. Duchowny miał 54 lata. Wierni są wstrząśnięci jego nagłym odejściem i zapraszają na modlitewne czuwanie oraz mszę świętą dziś o 18:00. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostaną podane wkrótce. Na wrocławskim lotnisku doszło dziś rano do niebezpiecznego incydentu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i dostał się na pokład samolotu lecącego do Palermo. Został zatrzymany przez Straż Graniczną, zanim maszyna wystartowała. Władze lotniska natychmiast zaostrzyły środki bezpieczeństwa, a sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna.
2: We Wrocławiu do sądu trafiła sprawa 47-letniego mężczyzny, który w maju zaatakował studentów na statku wycieczkowym. Uzbrojony w nóż, groził uczestnikom imprezy i wywołał panikę. Mężczyzna został szybko zatrzymany, a teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura podkreśla, że jego zachowanie miało charakter chuligański.
1: Coraz więcej turystów rezygnuje z Zakopanego na rzecz Beskidu Śląskiego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają gości doskonałymi warunkami do wypoczynku i mniejszym tłokiem. Region ten oferuje bogatą infrastrukturę, zarówno zimą, jak i latem, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla Podhala. Beskid Śląski zyskuje na popularności i może stać się turystycznym hitem najbliższych lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 11 stopni we Wrocławiu, z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Białymstoku zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 13 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
2: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników. Reprezentacja Polski intensywnie przygotowuje się do meczów Ligi Narodów. Wczoraj na treningu w Międzylesiu doszło do zabawnej sytuacji, gdy Karol Świderski popchnął Jana Bednarka, a Robert Lewandowski śmiał się z całej sytuacji. Atmosfera w drużynie jest świetna, co dobrze wróży przed spotkaniami z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Celem Polaków jest powrót do dywizji A Ligi Narodów.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując w 1/8 finału Niemców 3-0. Atmosfera w drużynie jest znakomita, co potwierdza lider zespołu, Tomasz Fornal. Siatkarze spędzają czas wolny na grach i żartach, co pokazuje ich świetne relacje. Kolejny mecz już wkrótce, a kibice z niecierpliwością czekają na dalsze sukcesy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersje. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles. Tragiczny wypadek we Francji. Zginął 16-letni skoczek narciarski Nathan Gehin. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Gehin zmarł na miejscu, a 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Francuska Federacja Narciarska potwierdziła te smutne informacje i złożyła kondolencje rodzinie. Maja Chwalińska zwyciężyła w pierwszym meczu turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Rebeckę Sramkową 6-4, 6-2. Spotkanie obfitowało w efektowne zagrania, a jedno z nich przyciągnęło uwagę oficjalnego profilu WTA. Polka zagrała mocno rotowaną piłkę, która po odbiciu wróciła na jej stronę, co wywołało frustrację Słowaczki. To zwycięstwo jest kolejnym sukcesem Chwalińskiej po jej spektakularnym występie na Roland Garros.
1: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do ćwierćfinałowego meczu z Niemcami na Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwie nad Łotwą 3-0 Polacy są gotowi na decydujący pojedynek w Sofii. Zwycięzca tego spotkania poleci do Włoch, by walczyć o medale. Mecz rozpocznie się dziś o godzinie 18 czasu polskiego.
1: Robert Lewandowski, mimo 38 lat, nie zamierza kończyć kariery w reprezentacji Polski. Napastnik podkreśla, że wciąż ma zapał do gry i nie brakuje mu motywacji. Już w ten piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Lewandowski liczy na zdobycie bramek i punktów w nadchodzących meczach.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce zagra dziś o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. Polacy pod wodzą Nikoli Grbicia imponują formą, nie przegrywając ani jednego seta w 4 meczach grupowych. Trener niemieckiej kadry, Massimo Botti, wyraził uznanie dla biało-czerwonych, podkreślając ich zespołowy potencjał i wymieniając kluczowych zawodników. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, a Polska jest faworytem tego starcia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open. W Polskim Związku Piłki Nożnej doszło do ważnych zmian. 21 września zakończono współpracę z dotychczasowym sponsorem PKN Orlen, a nowym partnerem strategicznym została firma STS. Umowa z bukmacherem będzie obowiązywać do 2030 roku. Dodatkowo uwagę mediów przyciągnęła nowa fryzura prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, która stała się tematem licznych komentarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie też 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 4258 odcinku serialu Pierwsza Miłość Melka otrzyma niepokojący telefon od zaginionej podopiecznej Emi. Dziewczyna poprosi o pomoc, podając adres pustostanu. Melka, nieświadoma zagrożenia, natychmiast ruszy na miejsce. Niestety wezwanie okaże się pułapką, a Melka znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji. To wydarzenie rzuci nowe światło na wcześniejsze zniknięcia osób w kryzysie bezdomności. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go.
2: La Promesa w 484 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kuro, zdeterminowany i pełen odwagi, postanawia uwolnić Martinę z zakładu psychiatrycznego, gdzie jest niesłusznie przetrzymywana. Tymczasem w Pałacu Cruz nie przepuści okazji, by publicznie upokorzyć Adriana podczas uroczystej uczty. Maria Antonia odważnie sprzeciwia się Alonsowi, odmawiając opuszczenia pałacu. Z kolei Simona wpada na pomysł, jak uratować finanse Virtud, planując ponowne uruchomienie domowej manufaktury dżemów. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 24 września o godzinie 15:05 na TVP2 oraz na platformie TVP VOD.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 1038, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września o godzinie 16 na TVP1, Ainur podejmie odważną decyzję. Po tygodniach zbierania dowodów zdecyduje się powiedzieć Sinanowi, że jego narzeczona Ezgi go okłamuje. Czy prokurator wreszcie przejrzy na oczy i zacznie kwestionować wersję wydarzeń przedstawianą przez Ezgi? Ainur od dawna podejrzewa, że historia Ezgi o próbie samobójczej i utracie szansy na macierzyństwo jest sfabrykowana. Czy jej determinacja wystarczy, by przekonać Sinana do prawdy? Serial Dziedzictwo to opowieść pełna miłości, tragedii i walki o rodzinę. A każdy odcinek przynosi nowe emocje i zaskakujące zwroty akcji. W 1039 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Ezgi odwiedza Sinana z szokującą informacją, która może zmienić jego spojrzenie na Isil. Twierdzi, że Isil od dawna go oszukuje, udając paraliż. Sinan postanawia sprawdzić te rewelacje na własną rękę. Tymczasem Sahin zaczyna odzyskiwać pamięć, co przeraża Kansel. Poyraz zastawia pułapkę na Semicha, który w końcu zostaje zdemaskowany jako winny podrzucenia narkotyków. Odcinek zostanie wyemitowany 29 września o godzinie 16 na antenie TVP1. To będzie pełen napięcia dzień, w którym prawda wyjdzie na jaw, a bohaterowie staną przed trudnymi wyborami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący 487 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek 29 września o godzinie 15:05 na TVP2. Vera nie może przestać myśleć o niespodziewanym przyjeździe swojej matki i podejrzewa, że za wszystkim stoi Santos. Tymczasem Cruz organizuje uroczysty koncert na powitanie Manuela. Służba w tajemnicy zaczyna produkować dżemy, a Romulo, dostrzegając ich determinację, zgadza się zalegalizować tę działalność. Vera rozmawia z Lopem, próbując przekonać go, że w miłości najważniejsze są szczerość i odwaga, a nie tytuły i pieniądze. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W 1948 odcinku M jak Miłość rusza emocjonujące dochodzenie w sprawie śmierci Aleksandra Sowińskiego. Detektyw Jakub Karski, przeszukując mieszkanie zmarłego, odkrywa naszyjnik swojej byłej żony Kasi, co budzi jego podejrzenie. Jak ten przedmiot znalazł się na miejscu zbrodni? Kasia, która była szantażowana przez Sowińskiego, staje przed poważnym problemem. Jej najpilniej strzeżona tajemnica może wyjść na jaw. Dochodzenie nabiera tempa, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek pełen zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. W 211 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cichan podejmie drastyczne kroki wobec Bejzy, przykuwając ją kajdankami do rury. Nusret, zdesperowany, planuje ucieczkę, ale Mukader ma dla niego propozycję, która może wszystko zmienić. Czy Nusret zdecyduje się na układ? W tle tych dramatycznych wydarzeń Sila zaczyna łączyć fakty, a Deria umiera ze strachu. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hunter, sierocie, która zmaga się z życiowymi trudnościami i zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Czelebi i Turkasze Cichana. Szpital Świętej Anny wkracza w emocjonujący moment. W 152 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 16.50 na antenie TVN, Asia Wrońska zaskoczy Łukasza decyzją o wyjeździe do Kanady. Łukasz, zszokowany możliwością rozstania z dziećmi, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi emocjami. Tymczasem Kaja nie zgodzi się z ultimatum ordynatora i podejmie rozmowę z Wiktorem, który postanowi odejść ze stażu. Doktor Orłowicz zajmie się pacjentką z podejrzeniem chłoniaka, a Zyta odwiedzi Tadeusza, który przechodzi badania. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje i emocjonalne zawirowania. W obsadzie zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polska wzmacnia obronę graniczną i przeciwlotniczą w odpowiedzi na eskalację działań Rosji. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński ogłosili rozmieszczenie baterii Patriot w województwach lubelskim i mazowieckim oraz zwiększenie gotowości na przejściach granicznych. Polska zadeklarowała również pomoc Litwie w razie potrzeby ewakuacji ludności i zapowiedziała wnioskowanie o uruchomienie artykułu 5 NATO w przypadku agresji na państwa bałtyckie. Współpraca z sojusznikami, w tym z Czechami i Słowacją, ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia obrony.
2: Ceny paliw w Polsce osiągnęły rekordowe poziomy. Litr benzyny 95 kosztuje co najmniej 7 zł i 99 groszy, a oleju napędowego niecałe 9 zł. Trwa spór między rządem a Pałacem Prezydenckim o sposoby obniżenia stawek. Prezydent Karol Nawrocki proponuje ustawę ograniczającą marżę i zwalniającą sprzedaż paliw z podatku, co ma być alternatywą dla rządowego podatku od nadzwyczajnych zysków. Tymczasem wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem nadal wpływa na wzrost cen ropy.
0: Rząd pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska ogłosił wprowadzenie 5 projektów ustaw mających na celu uszczelnienie systemu finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowe przepisy mają ograniczyć nieuzasadnione wydatki, w tym wysokie pensje niektórych lekarzy. Lekarze w publicznym systemie będą mogli pracować maksymalnie na 2 etatach, a ich roczne wynagrodzenie z NFZ nie przekroczy 900 tysięcy złotych. Termin na dostosowanie istniejących umów do nowych przepisów skrócono do 6 miesięcy.
2: Robert Winnicki, były poseł Konfederacji, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem stwierdził, że w Polsce prawo ustępuje miejsca politycznej sile. Jego zdaniem konstytucja jest traktowana wybiórczo, a państwo prawa przestało funkcjonować. Winnicki ostrzega, że obecny sposób sprawowania władzy może prowadzić do odejścia od demokracji i zmian ustrojowych. Wskazał również na możliwe siłowe działania wokół Trybunału Konstytucyjnego.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, planowana na środę, została przełożona z powodu konfliktu terminów. W jego miejsce do Waszyngtonu polecą wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie kontynuowanie rozmów z amerykańskimi partnerami i przygotowywanie kolejnych umów. Nowy termin spotkania ministra obrony narodowej jest obecnie ustalany. W Australii, w Górach Błękitnych, doszło do tragicznego zdarzenia. W samochodzie znaleziono zakrwawioną 40-letnią kobietę i 3 jej dzieci, z których 1 zmarło. Pozostała 2 dzieci walczy o życie w szpitalu. Kobieta, podejrzana o próbę zabójstwa swoich dzieci i siebie, jest w stanie krytycznym, co uniemożliwia jej przesłuchanie. Śledztwo w tej sprawie trwa. Wojsko Polskie prowadzi kluczowe ćwiczenia Czarny Obrońca 26, testując najnowsze technologie i koncepcje pola walki. Centralnym punktem jest Model 44, nowatorska organizacja batalionu zmotoryzowanego, która integruje drony i zaawansowane systemy bezzałogowe. Ćwiczenia odbywają się na zachodzie Polski, a ich celem jest dostosowanie armii do współczesnych wyzwań, inspirowanych doświadczeniami z wojny w Ukrainie. Testowane są m.in. systemy antydronowe i nowe technologie, które mogą znaleźć zastosowanie także poza wojskiem. Czarny nalot na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Można go jednak usunąć bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Taka mieszanka w 30 minut zlikwiduje grzyba i wybieli spoiny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Brak nowych pąków u anturium to znak, że roślina nie ma odpowiednich warunków do wzrostu. Kluczowe jest zapewnienie jej odpowiedniej ilości światła, szczególnie jesienią. Przestawienie doniczki bliżej okna może pobudzić kwitnienie. Ważne jest także unikanie bezpośredniego słońca, które może uszkodzić liście. Policjanci z Olsztyna zatrzymali 3 mężczyzn w związku z korupcją na stacji kontroli pojazdów w Morągu. 2 diagności przyjmowali łapówki za fałszywe wpisy w dokumentacji technicznej, a 3 mężczyzna wręczał korzyści majątkowe. Wszystkim podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa, a prokuratura w Ostródzie prowadzi dalsze śledztwo.
2: Zazdrość może pojawić się w każdym związku, niezależnie od imienia partnera. Stereotypy przypisują niektórym imionom, jak Michał, Kamil, Patryk czy Łukasz, większą skłonność do zazdrości. Jednak to zaufanie, rozmowa i wzajemny szacunek są kluczowe w relacjach. Warto pamiętać, że imię nie decyduje o charakterze człowieka.
0: PKP Intercity ponownie obniża ceny biletów z okazji 25-lecia spółki. Od jutra do piątku można kupić bilety na krajowe trasy z 35% zniżką. Promocja obejmuje popularne pociągi Intercity, TLK oraz składy Express Intercity i Pendolino. Warto się pospieszyć, bo liczba biletów jest ograniczona.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 23-letniego mężczyzny na 3 miesiące. Mężczyzna ten 18 września spowodował wypadek na ulicy Staroniwskiej, w którym zderzyły się 3 samochody, a 8 osób zostało rannych. Kierował Volkswagenem Golfem, mimo zakazu prowadzenia pojazdów i będąc pod wpływem alkoholu. 5 z poszkodowanych osób opuściło już szpital.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 10 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: 25-letni Piotr R. prawdopodobnie za pomocą noża oraz młotka brutalnie zamordował niemal całą swoją rodzinę. Bez opamiętania roztrzaskał głowy własnej matki, kuzyna i wujka. Bliscy, a także sąsiedzi mężczyzny mówią, że już w przeszłości przejawiał skłonności do agresji. W ostatnim czasie miał też zachowywać się bardzo niepokojąco. W jego domu wielokrotnie interweniowała policja. Powstaje więc pytanie, czy tej tragedii dało się uniknąć i czy ofiar młodego mężczyzny, o czym mówią świadkowie, mogło być więcej? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Do brutalnego zabójstwa doszło w nocy z wtorku na środę, z 14 na 15 października 2025 roku, w niewielkiej miejscowości Barcice w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Początkowo śledczy byli bardzo oszczędni w udzielaniu informacji na temat tragedii. Ujawniono jedynie, że w jednym z domów znaleziono zmasakrowane zwłoki trzech osób, a czwarty domownik, młody mężczyzna, który niedawno opuścił mury zakładu karnego, jest poszukiwany przez służby. To on stał się jednocześnie głównym podejrzanym o sprawstwo zbrodni. Ofiarami byli jego 52-letnia matka Małgorzata, 45-letni kuzyn Krzysztof oraz 66-letni wujek Andrzej. Motywy działania agresora na tamten moment były owiane tajemnicą, podobnie jak szczegółowe okoliczności sprawy. Policja potwierdziła jednak, że do tego typu zbrodni faktycznie doszło. Prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, z uwagi na dobro śledztwa na razie nie chciała udzielać jakichkolwiek informacji, ale do mediów szybko zaczęły przenikać szczegóły. Jak opisywali dziennikarze Superekspresu, teren wokół posesji, na której doszło do tragedii, został szczelnie zabezpieczony taśmami. Policyjni technicy kryminalistyki wraz z prokuratorem prowadzili natomiast drobiazgowe oględziny miejsca zbrodni, starając się zabezpieczyć każdy, nawet najmniejszy ślad, który mógłby doprowadzić ich do sprawcy. Bezpośrednio po dokonaniu wstrząsającego odkrycia rozpoczęła się też zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Na nogi postawiono funkcjonariuszy z okolicznych komend, w działania zaangażowano również przewodników z psami tropiącymi, które podjęły trop. Mundurowi przeczesywali okoliczne lasy, zarośla i pustostany. Sprawdzano też drogi wyjazdowe z miejscowości, a to wszystko po to, by nie pozwolić podejrzanemu uciec. Wieści o zatrzymaniu dotarły więc bardzo szybko. 25-letni Piotr R. został złapany w lesie w jednym z powojennych pustostanów, gdzie się ukrywał. W międzyczasie ujawniono, że zgłoszenie dotyczące zdarzenia wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego dokładnie 15 października 2025 roku około godziny 7:30 i dotyczyło odnalezienia ciał trzech osób w domu na terenie gminy Stary Sącz. Zawiadomienie złożyła krewna rodziny. Na miejsce natychmiast skierowano odpowiednie służby, które potwierdziły dramatyczne wieści. Niestety na pomoc poszkodowanym było już za późno. Wszyscy nie żyli. Możemy potwierdzić, że odnotowano 3 ofiary śmiertelne z obrażeniami głowy. Te obrażenia wskazują na udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Sprawcą jest najprawdopodobniej syn jednej z ofiar. Potwierdziła prokurator Justyna Rataj-Mykietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu w rozmowie z dziennikarzami Radia SK. 25-letni Piotr R. również zamieszkiwał dom, w którym doszło do zbrodni. Lokalna społeczność nie ma o nim dobrego zdania. Na podstawie rozmów z sąsiadami, reporterzy Superekspresu ustalili, że mężczyzna miał od dawna leczyć się psychiatrycznie. Często był agresywny. Co chwilę przyjeżdżała do niego policja albo karetka, zabierali go, na jakiś czas znikał i był spokój, ale wracał i wszystko zaczynało się od początku. Przyznała jedna z mieszkanek Barcic. Ostatniej nocy obudził ją hałas u sąsiadów, około północy. Opowiedziała, że ktoś szedł chodnikiem pod jej oknami. Potem od strony domu sąsiadów doszły ją odgłosy awantury. Ich pies bardzo szczekał, wręcz skomlał. Bałam się nawet przez okno patrzeć. Potem wszystko się uspokoiło, a rano przed ich dom podjechała policja. Potem kolejne samochody na sygnale. Wtedy zrozumiałam, że tam się coś strasznego musiało stać, stwierdziła kobieta. Z nieoficjalnych ustaleń medialnych wynika, że Piotr R. mógł mieć problemy z lekami psychotropowymi. Kolega mężczyzny twierdzi, że od kiedy podejrzany zaczął ich używać, stracił umiar i się uzależnił. A potem, tu cytat, zaczął świrować. 25-latek już co najmniej od kilku dni zachowywał się agresywnie. Już w piątek rzucał cegłówkami na ulicę, awanturował się, zaczepiał ludzi. Nikt jednak nie zareagował stosownie do sytuacji. później doszło do tragedii. W tym momencie nie jest możliwe jeszcze określenie dokładnego przebiegu okoliczności zdarzenia. Nie są znane motywy działania sprawcy. Wszystkie te okoliczności będą weryfikowane w toku prowadzonego postępowania, jak również te działania związane z uprzednią karalnością mężczyzny. Ucinała prokurator Justyna Rataj-Mekietyn. Czy w domu ofiar rzeczywiście były podejmowane policyjne interwencje? Czy wdrożono tam procedurę niebieskiej karty? I wreszcie, czy tragedii w związku z tym wszystkim dałoby się uniknąć, jeśli reakcja służb i wymiaru sprawiedliwości wobec 25-latka była wcześniej bardziej rygorystyczna? To zaledwie kilka z wielu pytań, które nasuwają się w tej sprawie. Kluczowe było wówczas przeprowadzenie oględzin zwłok oraz miejsca ich ujawnienia. Ciała zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych, które miały zostać przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie w ciągu najbliższych 48 godzin. Tomasz Koszkul, sołtys Barcic, w rozmowie z Radiem SK potwierdził, że podejrzany Piotr R. wpadał w duże szały i amoki. Wielka tragedia, trzy osoby nie żyją. Osoba, która dokonała tej zbrodni, prawdopodobnie miała problemy psychiczne, podkreślił sołtys Koszkul. O poszkodowanych mieszkańcy wypowiadają się natomiast raczej pozytywnie. Normalna rodzina, nie robili ludziom problemów, ani ludzie z nimi nie mieli problemów, opowiadali sąsiedzi. Tymczasem Piotr R. po potrójnym zabójstwie trafił najpierw do policyjnej izby zatrzymań. Prokuratura wstrzymywała się z przedstawieniem mu zarzutów, ponieważ nadal nie przeprowadzono sekcji zwłok ofiar, która była zaplanowana na 16 października 2025 roku. Od mężczyzny pobrano krew do badań toksykologicznych, lecz na wyniki trzeba będzie poczekać. Wciąż tli się również pytanie o jego poczytalność i stan zdrowia psychicznego. Wśród wielu niewiadomych pojawiły się jednak kwestie, które stały się bardziej przejrzyste. Chodzi o szczegóły dotyczące przebiegu zdarzenia. Prokuratura po jakimś czasie przekazała bowiem, że ofiary miały rozległe obrażenia głowy, głównie rany tłuczone, które wskazują na niezwykłą brutalność sprawcy. Zabezpieczono przedmioty, które mogły posłużyć jako narzędzia zbrodni, a Super Express ujawnił, że prawdopodobnie chodzi o młotek i nóż, wbrew pierwszym doniesieniom, jakoby Piotr R. używał siekiery. Jednocześnie, gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, trwały przesłuchania wszystkich osób, które mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę na temat tragedii czy osób w nią zamieszanych. Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, może okazać się kluczowy dla wyjaśnienia motywów, które doprowadziły do tego dramatu. W międzyczasie wyszło na jaw, że ofiar Piotra R. mogło być więcej. Śledczy ustalili, że Bożena R., ciotka podejrzanego, feralnej nocy spała poza domem. Gdyby w nim była, niewykluczone, że ona również padłaby jego ofiarą. Jeden z dorosłych synów Małgorzaty się wyprowadził, został w domu Piotrek, ale z nim zawsze były problemy, mówiła w Superekspresie sąsiadka rodziny. Bożena, starsza siostra zamordowanej Małgorzaty, cudem uniknęła śmierci. Ona zajmuje się starszą, schorowaną sąsiadką, ponad 80-letnią staruszką. Od jakiegoś czasu u niej nocowała, na wypadek gdyby kobieta potrzebowała pomocy, spadła z łóżka czy trzeba było jej podać wodę, zeznała świadek. Właśnie wtedy, z wtorku na środę, pani Bożena też miała nocować poza domem. Niewykluczone, że to uratowało jej życie. Następnego dnia, gdy wróciła do domu, zastała ciała swoich bliskich. To ona wezwała na miejsce funkcjonariuszy i jeszcze tego samego dnia została przesłuchana przez policję. Drugi syn pani Małgorzaty, brat podejrzanego Piotra, jest wstrząśnięty. W Superekspresie powiedział, że nie wie, co tam się stało. To dla nas straszna tragedia. Zginęła moja mama, a Piotrek to mój brat. Nie jestem w stanie rozmawiać, wyznał mężczyzna. Dziennikarze portalu Wirtualna Polska ujawnili, że niecały tydzień przed makabrycznym odkryciem 9 października 2025 roku policja interweniowała w domu rodziny. Oficer małopolskiej policji, który zna kulisy, ale wolał pozostać anonimowy, przekazał reporterom, że tego typu interwencji było tam wiele i dotyczyły różnych spraw. Na przykład prób odebrania sobie życia czy demolowania domu przez tego 25-latka. Z tego co wiem, rodzina nie zgłosiła znęcania. Jak przyjeżdżali policjanci i widzieli, że człowiek się zachowuje irracjonalnie, to prawie we wszystkich przypadkach wzywali pogotowie. Decyzją lekarza trzeba było go przewieźć do szpitala na oddział, na obserwację, wyjawił informator Wirtualnej Polski. Potem, jak już wiemy, Piotr R. wracał do domu, jak gdyby nigdy nic. I koszmar znowu się zaczynał. W piątek 17 października 2025 roku 25-letni Piotr R. usłyszał w końcu zarzuty potrójnego zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Jak przekazała prokuratura, jego wyjaśnienia, choć nie są formalnym przyznaniem się do winy, w praktyce potwierdzają, że to on stoi za tą makabrą. Z uwagi na dobro postępowania nie ujawniamy szczegółowej treści jego wyjaśnień składanych w tym postępowaniu. ucięła prokurator Rataj Mekeden. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, wciąż nieznane były wyniki badań na obecność alkoholu czy substancji odurzających w organizmie podejrzanego. Wiadomo natomiast, że został on tymczasowo aresztowany. Sekcja zwłok ofiar wykazała z kolei, że przyczyną śmierci całej trójki zamordowanych były rozległe obrażenia głów. Na szczegółowe opinie biegłych, które potwierdzą, jakimi przedmiotami zadano te obrażenia, trzeba będzie poczekać co najmniej kilka tygodni. Teraz kluczowa dla dalszego postępowania w tej sprawie będzie opinia biegłych psychiatrów, którzy ocenią poczytalność mężczyzny w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów. Na razie, biorąc pod uwagę zeznania świadków, wszystko wskazuje na to, że 25-letni Piotr R., leczący się w przeszłości psychiatrycznie, może zostać uznany za niepoczytalnego. Jeśli tak się stanie, zostanie on skierowany na przymusowe leczenie do specjalistycznej placówki. Ale jeśli biegli uznają, że był świadomy tego, co robi, może stanąć przed sądem. Wówczas za brutalne zabójstwo trzech osób będzie mu grozić kara dożywotniego więzienia. Śledztwo trwa.

Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej interesujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najmroczniejszych i przerażających spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, świeżo upieczony mąż, zamiast na podróż poślubną, wyrusza w podróż po kalendarzu pełnym obowiązków. Bianka, jego 20-letnia żona, musi uzbroić się w cierpliwość, bo zamiast romantycznych spacerów po Nowym Jorku, czeka ją wspieranie męża w jego projektach. Filip, znany z promowania kebabów, teraz skupia się na rozwijaniu swojego programu na YouTube. Może kiedyś znajdzie czas na tę wymarzoną podróż do Ameryki, ale na razie praca nie zna litości.
2: Helena Englert. Objawienie tańca z gwiazdami. Nie przestaje zaskakiwać jurorów swoimi występami, zdobywając najwyższe noty. Choć wielu zarzuca jej korzystanie ze sławy rodziców, Jan Englert stanowczo broni córki, podkreślając jej niezależność i talent. Helena z dyplomem nowojorskiej Tisch School of the Arts udowadnia, że nazwisko to tylko dodatek do jej umiejętności. Jan Englert przyznaje, że w tańcu córka go przewyższa, a jej determinacja i ciężka praca zasługują na ogromny szacunek. Polska lalka podbija świat. Serial, który zaledwie kilka dni temu miał swoją premierę, już znalazł się w top 10 Netflixa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To nie lada wyczyn, bo te rynki to prawdziwe pole bitwy dla serialowych gigantów. Wygląda na to, że historia Wokulskiego i Łęckiej, opowiedziana w nowoczesny sposób, zdobywa serca widzów od Brazylii po Ukrainę. Kto by pomyślał, że klasyka Prusa stanie się hitem na całym globie?
1: Maria Prokop, znana joginka, zaskoczyła wszystkich, stając się nową twarzą Polsatu jako prowadząca reality show Wielka Miłość w Małym Mieście. Program, który rozgrywa się na malowniczych Mazurach, ma być prawdziwym festiwalem emocji i relacji. Prokop, choć nie zamierza bawić się w swatkę, zapewnia, że miłość powinna pojawić się naturalnie, a ona sama jest tylko wspierającą ciocią. Ciekawe, czy uczestnicy znajdą prawdziwe uczucie, czy może tylko chwilowe zauroczenie przed kamerami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Maryla Rodowicz, niezłomna królowa polskiej sceny, nie zamierza zwalniać tempa i planuje kolejną trasę koncertową na 2027 rok. Tym razem na scenie towarzyszyć jej będzie Julia Wieniawa, której taneczne umiejętności Maryla ocenia wyżej niż umiejętności samej Iwony Pawlowicz. Trasa Ostatni tak wielki bal ma być prawdziwym widowiskiem, choć słowo ostatni nie oznacza końca kariery artystki. Maryla zapowiada, że oprócz wielkich hal nie zabraknie też kameralnych koncertów, gdzie publiczność będzie mogła poczuć się jak na intymnym spotkaniu z legendą. Roxy Węgiel, nasza niezmordowana gwiazda, znów podbija Nowy Jork, tym razem w kusych shortach i czerwonym swetrze. Na Instagramie dzieli się zdjęciami z muzeów, sauny i promu z widokiem na Statuę Wolności, a wszystko to w towarzystwie ukochanego męża. Oczywiście nie mogło zabraknąć błyszczącej ozdoby dekoltu, która przyciągnęła uwagę fanów. Roxy, jak zawsze, łączy przyjemne z pożytecznym, bo przecież kto by nie chciał odpoczywać, jednocześnie pracując.
1: Piotr Gumulec, znany kabareciarz i uczestnik Tańca z Gwiazdami, zaskoczył wszystkich, opowiadając o swojej miłości z czasów liceum. Okazuje się, że jego związek z żoną Martą przetrwał 5 lat rozłąki, kiedy studiowali w różnych miastach. W świecie show biznesu, gdzie związki często kończą się szybciej niż zaczynają, taka historia to prawdziwa rzadkość. A teraz, mimo że spędza mnóstwo czasu na treningach w Warszawie, nadal czuje motyle w brzuchu na myśl o spotkaniu z ukochaną. Sandra Drzymalska, aktorka, która zmienia się jak kameleon, podbija ekrany. W jednym roku wcieliła się w rolę Izabeli Łęckiej w lalce Netflixa i Violety Villas w biograficznym filmie. Choć jej twarz jest wszędzie, sama unika blasku fleszy i nie zdradza szczegółów swojego życia prywatnego. Mimo to pozostaje na szczycie, udowadniając, że wszechstronność to jej drugie imię.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Beata Ścibakówna, mimo że zbliża się do 60, wciąż zachwyca swoją figurą, co nie umyka uwadze jej fanów. Aktorka, znana z licznych ról w serialach i filmach, zdradziła, że jej sekret to regularne ćwiczenia i zdrowa dieta. Jak sama mówi, żołądek to nie śmietnik, a warzywa mogłaby jeść bez końca. Owoce? Tylko maliny i marakuja. Reszta mogłaby dla niej nie istnieć. W świecie, gdzie gitarzyści prześcigali się w szybkości i hałasie, Brian May, gitarzysta Queen, zaskoczył wszystkich swoim wyborem idola. Zamiast podziwiać demonów prędkości, oddał hołd George'owi Harrisonowi, mistrzowi jednej idealnie postawionej nuty. May, znany z operowego rozmachu, docenił prostotę i czystość dźwięku Harrisona, który wolałby jego gitara płakała, a nie krzyczała. To przypomnienie, że w muzyce, jak w życiu, czasem mniej znaczy więcej.
1: Polska legenda ciężkiego grania, zespół Illusion, wraca z nowym albumem Illusion 9. Premiera już 23 października, a na płycie 10 świeżutkich kawałków, w tym singiel Świata Skraj. Zespół rusza także w trasę koncertową po Polsce, obiecując, że na scenie nie będzie brał jeńców. Czyżby szykowała się muzyczna apokalipsa?
2: Open Air Festival 2027 zapowiada się na prawdziwą muzyczną ucztę. Organizatorzy postanowili zaszaleć i zwiększyć liczbę gwiazd na scenie głównej do 3 każdego dnia. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się Tame Impala, Somber, Ray, The Neighborhood oraz legendarna Patti Smith. Festiwal odbędzie się tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo od 30 czerwca do 3 lipca. Czekamy na kolejne ogłoszenia, które mają pojawić się już za 3 tygodnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach niewielkie zachmurzenie i temperatura 7 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Drogowcy kończą pracę na ulicy Szaserów w Warszawie. Od czwartku, 24 września, od godziny 22, odcinek między Chłopickiego a Makowską będzie zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Chłopickiego, Grochowską i Olszynkę Grochowską. Zmiany dotyczą także tras autobusów linii 188 i 202, które będą skrócone do pętli PKP Olszynka Grochowska. Prace mają zakończyć się w poniedziałek, 28 września, przed porannym szczytem. Policja z Wilanowa rozbiła szajkę złodziei samochodów, odzyskując 25 pojazdów o wartości 1,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych jest 7 osób, z czego 5 trafiło do aresztu. Złodzieje kradli auta z Polski i Holandii, a większość odzyskanych pojazdów to Toyoty. Funkcjonariusze zabezpieczyli także specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń. W centrum Warszawy, na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Chorzej, doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym marki Smart. Policyjne auto jechało na interwencję na sygnale, a w wyniku kolizji ucierpiał 27-letni funkcjonariusz, który trafił do szpitala na badania kontrolne. 80-letni kierowca Smarta nie odniósł obrażeń. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym kto miał zielone światło. W Starawsi pod Węgrowem emerytka z Warszawy, pani Elżbieta Sztybur, zmaga się z problemem dzikiego rowu z wodą, który dzieli jej działkę na pół. Podczas opadów woda podmywa nasyp, na którym stoi jej dom, co budzi obawy o jego stabilność. Nikt nie przyznaje się do odpowiedzialności za ten rów, a sprawa pozostaje nierozwiązana od lat. Urzędnicy przyznają, że problem był zaniedbywany, a pani Elżbieta obawia się o przyszłość swojej posesji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S8 doszło do bójki między dwoma kierowcami. Zdarzenie miało miejsce 19 września przy węźle Lucynów. Nagranie z incydentu trafiło do internetu, a policja z Wyszkowa szuka świadków i kierowców z wideorejestratorami. Funkcjonariusze apelują o pomoc w wyjaśnieniu przebiegu całej sytuacji.
0: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczenia populacji dzików w Warszawie. Decyzja ta wynika z rosnącej liczby zgłoszeń o obecności dzików w mieście. Uchwała przewiduje odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem, ale tylko w przypadku zwierząt stanowiących zagrożenie. Podczas sesji pojawił się też pomysł zmiany prawa, by umożliwić strzelanie do dzików z łuków.
1: Dziś wieczorem rozpoczyna się kolejna faza remontu obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Prace będą prowadzone nocami na jezdni w kierunku Katowic, co wiąże się z zamknięciem trasy i koniecznością korzystania z objazdów. Remont potrwa do 10 października, a jego koszt to 10,5 miliona złotych.
0: W Bukownie doszło do tragicznego zdarzenia. 52-letni mężczyzna otworzył ogień do dwóch osób, z czego jedna zmarła. Sprawca, Grzegorz K., został zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Prokuratura prowadzi śledztwo, a mężczyźnie grozi dożywocie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rozpoczyna się nowy rok akademicki, a koszty studiowania na niektórych kierunkach mogą przyprawić o zawrót głowy. Szczególnie wysokie opłaty dotyczą studiów medycznych, gdzie czesne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu wynosi 53 tysiące złotych rocznie, a na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego aż 68 tysięcy. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym za kierunek lekarsko-dentystyczny trzeba zapłacić niemal 84 tysiące złotych za rok. Studia te to inwestycja na 5 lub 6 lat, co oznacza, że całkowity koszt może przekroczyć 400 tysięcy złotych. W Bielsku Białej doszło do niecodziennego incydentu. Nagi 31-letni mężczyzna biegał po ulicach z ostrym narzędziem, uszkadzając samochody, w tym karetkę pogotowia. Policjanci musieli użyć paralizatora, by go obezwładnić. Mężczyzna przebywa teraz w szpitalu pod nadzorem funkcjonariuszy, a jego stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie.
0: Na Stargardzkim cmentarzu doszło do kradzieży, ale dzięki sprytowi właściciela grobu złodziej został szybko zatrzymany. W figurce aniołka ukryto lokalizator GPS, który pomógł policji namierzyć sprawcę. W samochodzie podejrzanego znaleziono skradzione figurki i znicze. Policja przypomina o czujności, zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch na cmentarzach jest większy. W piłkarskiej ekstraklasie trwa dwutygodniowa przerwa, ale Jagiellonia Białystok nie odpoczywa. Trener Adrian Siemieniec zapowiedział intensywne treningi oraz dwa mecze sparingowe. Jagiellonia zmierzy się z Suduwą Mariampol i Polonią Warszawa na swoim ośrodku treningowym. Szczegóły dotyczące spotkań klub poda wkrótce.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy dwukrotnie zgłaszali obecność zwierzęcia przypominającego niedźwiedzia. Ostatnie zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało wejść na podwórko jednego z domów w nocy. Policja przeszukała teren, ale nie znalazła żadnych śladów. Służby przypominają, by w przypadku zauważenia niedźwiedzia nie zbliżać się do niego i zgłosić to pod numer 112. Tragiczna wiadomość z diecezji świdnickiej. W wypadku motocyklowym zginął ksiądz Wojciech Drab, proboszcz parafii świętej Barbary w Wałbrzychu. Miał 54 lata. Wierni są wstrząśnięci jego nagłą śmiercią i wspominają go jako wspaniałego kapłana. Dziś o 17.30 odbędzie się różaniec, a o 18.00 msza święta w jego intencji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią pestołowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o pesto alla genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia, jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych powołał Justynę Orłowską na specjalnego ambasadora do spraw innowacji i nowych technologii. Jej zadaniem będzie budowanie relacji z amerykańskim biznesem technologicznym oraz dostarczanie informacji o potrzebach polskich przedsiębiorców. Orłowska z doświadczeniem w GovTech ma wspierać rozwój krajowych innowacji. Prezydent podkreślił znaczenie odsłuchu od polskiego biznesu, co ma pomóc w lepszym zrozumieniu kierunków rozwoju firm. W ramach tej wizyty Nawrocki wręczył także odznaczenia osobom zasłużonym dla nauki i technologii. Niemiecka sieć dyskontów Woolworth wycofuje się z Polski, a jej sklepy przejmie Teddy. Proces zmiany szyldów rozpocznie się już 24 września w Gdańsku. Decyzja o rebrandingu wynika z chęci uproszczenia struktury biznesowej w ramach tej samej grupy kapitałowej. Dla klientów oznacza to nowy wygląd sklepów i zmiany w asortymencie. Pracownicy Woolworth mogą spać spokojnie, ponieważ nowy właściciel zadeklarował przejęcie całego personelu. Teddy planuje zwiększyć liczbę swoich placówek w Polsce do 400 do końca roku, co wzmocni jego pozycję na rynku dyskontów niespożywczych.
2: Dino Polska, sieć sklepów kontrolowana przez Tomasza Biernackiego, zmienia strategię i stawia na ekspansję w dużych miastach. Kluczowym elementem nowego podejścia jest współpraca z Krzysztofem Stanowskim i Kanałem Zero. Celem jest dotarcie do młodszych klientów i zmiana wizerunku z prowincjonalnej sieci na nowoczesną markę miejską. Dotychczas Dino unikało głośnych kampanii, skupiając się na rozwoju w małych miejscowościach. Teraz, by utrzymać tempo wzrostu, firma wkracza do metropolii. Nowa strategia to odpowiedź na potrzebę zdobycia nowych rynków i klientów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Przejęcie InPostu przez konsorcjum z Advent International i FedEx jest na ostatniej prostej. Akcjonariusze masowo zaakceptowali ofertę wartą miliardy euro, co spełnia kluczowy warunek transakcji. Teraz czekamy na decyzję oferenta, która ma zapaść do 23 września. Rafał Brzoska pozostanie prezesem InPostu, a firma zachowa swoją nazwę i centralę w Polsce. Przejęcie ma umożliwić dalszą ekspansję zagraniczną, a udział FedEx zapewni dostęp do doświadczenia w branży logistycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, InPost zostanie wycofany z giełdy Euronext Amsterdam. Rząd przyjął kluczowe zmiany w ochronie zdrowia. Nowa ustawa wprowadza limity wynagrodzeń dla medyków oraz zasady przejrzystości zatrudnienia. Placówki medyczne mają 6 miesięcy na dostosowanie umów do nowych przepisów. Premier Donald Tusk podkreślał potrzebę szybkiego wdrożenia zmian, by uporządkować system opieki zdrowotnej. Nowe regulacje mają zwiększyć transparentność i racjonalizację wydatków w ochronie zdrowia. Ustawy wejdą w życie miesiąc po ogłoszeniu.
2: Biedronka wprowadza istotną zmianę w systemie kaucyjnym. Od 21 września vouchery z recyklomatów tej sieci będą ważne aż 120 dni, zamiast dotychczasowych 30. To odpowiedź na niezadowolenie konsumentów, którzy często tracili środki z powodu krótkich terminów. Wydłużenie czasu na realizację bonów ma zwiększyć komfort klientów. Inne sieci również dostosowują swoje zasady, a Ministerstwo Klimatu pracuje nad ujednoliceniem przepisów. Celem jest wydłużenie minimalnego czasu ważności bonów do co najmniej 3 miesięcy.
1: Wyciek danych medycznych z systemu MyDoctor wywołał duże zamieszanie. Mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą domaga się 30 tysięcy złotych odszkodowania od firmy MyDoctor za utratę kontroli nad swoimi danymi. Mężczyzna otrzymał ostrzeżenie o wycieku miesiąc po incydencie i zastrzegł swój numer PESEL. Jeśli firma nie spełni jego żądań, sprawa może trafić do sądu. Wyciek danych medycznych budzi szczególne obawy, ponieważ mogą one być wykorzystane do szantażu lub presji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Amerykańskie niedobory pocisków opóźniają dostawy systemów obrony powietrznej dla sojuszników NATO. Problemy dotyczą głównie rakiet Patriot i Tomahawk, co wpływa na planowanie obronne w Europie. Szwajcaria już odczuwa skutki, szukając alternatyw dla opóźnionych dostaw. Niemcy planują zakup systemu Typhon z pociskami Tomahawk, co ma być rozwiązaniem tymczasowym. NATO intensyfikuje produkcję w Europie, by zmniejszyć zależność od Stanów Zjednoczonych. Pierwsza europejska fabryka pocisków Patriot ma ruszyć już we wrześniu. Stohit Technology zakończyła kluczowe testy poligonowe bezzałogowej platformy WIL. Ćwiczenia odbyły się pod Opolem z udziałem żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. WILK, bazujący na doświadczeniach z Ukrainy, ma zrewolucjonizować wojskową logistykę, dostarczając zaopatrzenie i chroniąc życie. Firma planuje kolejne testy oraz prezentację wersji medycznej jeszcze w tym roku. Komercjalizacja rozwiązania ma ruszyć w przyszłym roku. Platforma WILK ma wspierać logistykę na najniższym szczeblu, transportując między innymi amunicję i środki medyczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Możliwa zmiana właściciela TVN może uruchomić w Polsce procedury administracyjne. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że rząd monitoruje sytuację, ale na razie nie podjęto żadnych decyzji. Przyszłość stacji zależy od strategii nowego właściciela, Paramount, wobec swoich globalnych aktywów medialnych. TVN jest uznawany za podmiot istotny z punktu widzenia państwa polskiego.
3: Wizyta ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych została przełożona z powodu konfliktu terminów. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski podkreśla, że to normalna sytuacja i nie ma powodów do spekulacji. Polska wzmacnia swoje działania obronne w odpowiedzi na eskalację ze strony Rosji. Tymczasem premier Słowacji, Robert Fico, kwestionuje zasadę solidarności państw NATO, co budzi kontrowersje.
2: Włoscy karabinierzy odkryli ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą mieszkania niedaleko Neapolu. Pieniądze należały do mafii Angelino, kontrolującej obszar między Kajwano a Kasorią. Gotówka, pochodząca głównie z handlu narkotykami, była tak obfita, że funkcjonariusze wynosili ją wiadrami. To jedna z najbardziej spektakularnych akcji przeciwko mafii we Włoszech.
3: Na parkingu przy autostradzie A10 pod Berlinem doszło do zuchwałej kradzieży w ciężarówce. Policjanci zatrzymali 20-letniego Polaka, który próbował uciec z miejsca zdarzenia busem wypełnionym skradzionymi produktami do pielęgnacji ciała. To kolejny incydent na parkingu Severgost, gdzie wcześniej również dochodziło do prób kradzieży. Policja Brandenburgii podkreśla, że problem kradzieży na tym obszarze narasta.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Biedronki azjatyckie masowo wkraczają do polskich domów, szukając ciepła w chłodniejsze dni. Ich ugryzienia mogą być niebezpieczne, dlatego warto zabezpieczyć okna i drzwi. Skutecznym sposobem jest użycie roztworu z olejku cytrusowego i wody, którym spryskujemy ramy okienne. Alternatywnie można użyć świeżych skórek cytrusów lub skorzystać z usług profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej. Dla osób zmagających się z przetłuszczającymi się włosami fryzjerka Taylor radzi zwrócić uwagę na technikę mycia. Kluczowe jest dwukrotne mycie włosów, używanie letniej wody i odpowiednie nakładanie szamponu oraz odżywki. Szampon należy aplikować głównie na skórę głowy, a odżywkę na długości i końce włosów. Te proste zmiany mogą pomóc w utrzymaniu świeżości włosów na dłużej.
3: Kultowe kapcie Wywrotki z czasów PRL wracają do łask i stają się hitem tej jesieni. Te materiałowe buciki, znane z gumowej podeszwy, były niegdyś symbolem masowej produkcji i nosiła je niemal każda gospodyni. Dziś, choć ich cena wzrosła, znów cieszą się popularnością. Eksperci radzą, by przy wyborze kapci zwracać uwagę na naturalne materiały i antypoślizgową podeszwę. Dziś w Pruszkowie policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie prawie 2 kg narkotyków, w tym marihuany, kokainy i mefedronu. W ich mieszkaniu i samochodzie znaleziono także gotówkę oraz wagi elektroniczne. Jeden z zatrzymanych złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Obaj mężczyźni trafili do aresztu na 3 miesiące i grozi im do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Od 1 września w szkołach i przedszkolach obowiązują nowe zasady żywienia dzieci. Sklepiki i automaty oferują teraz zdrowsze produkty, eliminując słodycze, chipsy i napoje gazowane. W stołówkach zwiększono liczbę warzyw i wprowadzono dania na bazie roślin strączkowych. Dietetyczka Roxana Środa ocenia te zmiany jako krok w dobrym kierunku, ale podkreśla, że nawyki żywieniowe z domu są nadal kluczowe.
2: Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, podejrzanego o udział w serii oszustw metodą na wypadek. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty dotyczące przestępstw popełnionych w kilku miastach, w tym w Wałbrzychu, Głogowie i Krakowie. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przejmując gotówkę od zmanipulowanych osób.
3: Kurz na listwach przypodłogowych to problem wielu domów, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć papieru do pieczenia, który dzięki swojej powłoce zapobiega osadzaniu się kurzu. Wystarczy przetrzeć nim czyste listwy, by stworzyć niewidzialną barierę ochronną. Dzięki temu kurz osadza się wolniej, a my możemy cieszyć się czystszym wnętrzem przez dłuższy czas. Jesień to trudny czas dla zamszowych butów, ale istnieje prosty sposób, by je chronić. Wystarczy użyć zwykłej świecy woskowej, która tworzy niewidzialną barierę odpychającą wodę. Przed woskowaniem upewnij się, że buty są czyste i suche. Po nałożeniu wosku użyj suszarki, aby wosk wniknął w materiał, a twoje buty będą gotowe na jesienną pogodę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, wynikający z absorpcji potu i kosmetyków podczas snu. Aby je usunąć, warto spryskać poduszkę roztworem wody i octu przed praniem. Ważne jest szybkie działanie przy świeżych zabrudzeniach oraz dokładne wysuszenie poduszki po praniu. Regularna wymiana poszewek i odpowiednie pranie mogą pomóc w utrzymaniu poduszek w lepszym stanie.
2: Marianna Schreiber potwierdziła zakończenie związku z młodszym o 10 lat Szymonem. Informację przekazała podczas interakcji z internautami na platformie społecznościowej. Celebrytka zaznaczyła, że zmienia swoje preferencje dotyczące wieku partnerów, stwierdzając, że woli starszych. Jeszcze w sierpniu publicznie wyrażała miłość do Szymona, co czyni tę zmianę zaskakującą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Lampert, niegdyś gwiazda popu z hitem Niekochanie, teraz błyszczy na scenach operowych. Zamiast podbijać listy przebojów, zdobywa prestiżowe nagrody operowe i współpracuje z największymi teatrami w Polsce i Europie. Choć jego kariera muzyczna zmieniła kierunek, Lampert nie zapomina o rodzinie i wie, że będąc dumnym ojcem czworga dzieci i praktykującym katolikiem. Kto by pomyślał, że ten sam głos, który kiedyś rozbrzmiewał w radiu, teraz zachwyca w operze? Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami za nami, a z parkietu musiał zejść Matteo Brunetti. Włoski kucharz z polskimi korzeniami, który marzył o kryształowej kuli, musiał obejść się smakiem. Choć dał z siebie wszystko, emocje sięgnęły zenitu, a marzenia o finale prysły jak bańka mydlana. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Matteo zyskał nowych przyjaciół i wspomnienia, które, jak twierdzi, są bezcenne. Polski show biznes znów zaskakuje. Justyna Wasilewska, znana z Heweliusza i Sztuki Kochania, potwierdziła związek z Gretą Burzyńską, aktorką zna wspólnej. Pod filmikiem z ich wspólnymi zdjęciami napisała propaganda miłości, co wywołało lawinę gratulacji. Czyżby miłość była teraz najnowszym trendem wśród gwiazd? Kto by pomyślał, że przed erą Instagrama nasze gwiazdy już paradowały w bikini na imprezach show biznesowych? Kasia Cichopek, Joanna Liszowska czy Małgorzata Socha chętnie pozowały do zdjęć w skąpych strojach, a teraz te zdjęcia wracają jak bumerang. Choć dzisiaj to norma, kiedyś było to prawdziwe wydarzenie. Cóż, lata lecą, ale jedno się nie zmienia. Nasze gwiazdy wciąż potrafią przyciągnąć uwagę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W najnowszej edycji Rolnik szuka żony. Emocje sięgają zenitu, a wszystko za sprawą Zuzi, która zdaje się być specjalistką od telewizyjnych romansów. Wiktor, 30-letni rolnik, jest nią zauroczony, choć widzowie mają wątpliwości co do jej intencji. Zuzia, która wcześniej szukała miłości w grach małżeńskich, nie zyskała tam najlepszej opinii. Internauci zastanawiają się, czy jej serce bije dla Wiktora, czy może dla kamer. Jesień to czas, kiedy natura sama podsuwa nam pomysły na dekoracje, a my, zamiast wydać fortunę na sztuczne ozdoby, możemy po prostu schylić się po liście. Klonowe, brzozowe, dębowe. Te naturalne cuda mogą stać się eleganckimi ozdobami, które nie przypominają szkolnych prac plastycznych. Wystarczy odrobina umiaru i kreatywności, by stworzyć coś, co wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. A więc, zamiast biegać po sklepach, lepiej wybrać się na spacer i pozwolić naturze zainspirować do stworzenia własnych, niepowtarzalnych dekoracji. Ach, polska jesień w piosenkach. To nie tylko liście, ale i całe morze emocji. Skaldowie i Łucja Prus w żółtych płomieniach liści ukrywają dramatyczne historie pod kolorowymi liśćmi. A Niemen w wspomnieniu przenosi nas do czasów młodzieńczych uniesień. Czerwone gitary przypominają o wakacyjnej miłości, która przeminęła szybciej niż lato. A Sława Przybylska zabiera nas do hotelu pełnego tęsknoty. Nawet Manam w krakowskim Splinie pokazuje, że jesień to nie tylko złote parki, ale i szara codzienność. Polska jesień. Pełna nostalgii, dramatów i niekończących się wspomnień. Czy ktoś kiedyś pomyślał, że Zbigniew Wodecki zaśpiewa Peję? Projekt Albo Inaczej wraca po 3 latach przerwy, a Dominika Płonka otwiera nowy rozdział, interpretując Po co mi to? Hubert. Wodecki zamienił hip-hopowy hit w swingowy przebój, a teraz młodzi artyści biorą na warsztat utwory swoich rówieśników. Czyżby jazz i rap były nowym duetem idealnym? Czekamy na kolejne zaskakujące premiery i koncerty w 2027 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Misia Furtak powraca po 5 latach z nowym albumem Otuchy, ale tym razem nie bije na alarm o kondycję świata. Zamiast tego artystka postanowiła zanurzyć się w swoje lęki i poszukiwania wewnętrznego spokoju, a towarzyszą jej w tym Katarzyna Nosowska i Daria ze Śląska. Brytyjski producent Fink pomógł przekształcić niemal gotowy materiał, wprowadzając zmiany, które zaskoczyły nawet samą Furtak. Otuchy to nie poradnik pozytywnego myślenia, ale raczej subtelna podróż przez akceptację własnych słabości.
1: Czy Velvet Revolver wróci na scenę? Matt Sorum, perkusista zespołu, nie wyklucza takiej możliwości, ale z pewnym twistem. Wyobraźcie sobie, że na czele supergrupy miałaby stanąć wokalistka Lzy Hale z Hailstorm. Sorum zachwyca się jej talentem, a nawet Geezer Butler z Black Sabbath przyznał, że to najlepsza wokalistka od czasów Tiny Turner. Ciekawe, czy Slash i Duff McKagan podzielają ten entuzjazm. Może czas na telefon do starych kumpli? Steve Howe, legendarny gitarzysta Yes, w końcu przerwał milczenie i opowiedział o swojej poważnej operacji, która zmusiła zespół do przełożenia trasy koncertowej. Choć powrót do formy zajmie mu trochę czasu, Howe nie traci optymizmu i już planuje przyszłoroczne koncerty. Zespół Yes, mimo zdrowotnych zawirowań, nie zwalnia tempa i w czerwcu wydał nowy album Aurora. Jak widać, duch Yes wciąż żyje, a muzyka płynie dalej, niezależnie od przeszkód. Martin Popow, znany dziennikarz muzyczny, postanowił wytknąć Metalice ich syndrom Iron Maiden. Chodzi o to, że ich utwory są tak długie, że można by nimi obdzielić kilka albumów. Choć Metallica wróciła do thrashowych korzeni i wciąż zachwyca riffami, to fani czasem czują się przytłoczeni. Mimo to zespół nie zwalnia tempa i w 2027 roku rusza w trasę koncertową M72, gdzie znów pokaże, kto rządzi na scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w pobliżu węzła Lucynów doszło do bójki między dwoma kierowcami. Incydent miał miejsce 19 września około godziny 17:09 i został uwieczniony na filmie, który szybko trafił do sieci. Policja z Wyszkowa apeluje o pomoc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i poszukuje świadków oraz nagrań z wideorejestratorów. Każda informacja może pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zajścia.
2: W Gostyninie ukończono mural poświęcony podpułkownikowi pilotowi Maciejowi Krakowianowi, wybitnemu pilotowi F-16. Malowidło powstało z inicjatywy burmistrza miasta z okazji pierwszej rocznicy jego śmierci. Oficjalne odsłonięcie muralu planowane jest na najbliższy czas, jednak dokładna data nie została jeszcze podana. Maciej Krakowian zginął tragicznie w sierpniu 2025 roku podczas ćwiczeń przed pokazami airshow w Radomiu.
1: Drogowcy wracają na ulicę Szaserów, by dokończyć modernizację. Już w czwartek, 24 września, o 22:00 rozpocznie się asfaltowanie odcinka od Chłopickiego do Makowskiej. Prace potrwają do poniedziałku rano, a kierowcy muszą przygotować się na objazdy ulicami Chłopickiego, Grochowską i Olszynki Grochowskiej. Zmiany dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej, szczególnie linii 188 i 202, które będą miały skrócone trasy.
2: Policjanci z Wilanowa rozbili grupę zajmującą się kradzieżami samochodów i ich legalizacją. W dwóch akcjach zatrzymano 7 mężczyzn i odzyskano 25 aut o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Większość skradzionych pojazdów to Toyoty, a 5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Śledztwo rozpoczęło się po kradzieży samochodu z parkingu, a tropy prowadziły do posesji w Zielonce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Jerzy Baranowski, PSA Nurt, uczestnik Powstania Warszawskiego i działacz polonijny we Francji. Miał 97 lat. Walczył na Żoliborzu jako żołnierz 4. Batalionu OFPPS. Po wojnie osiadł we Francji, gdzie angażował się w pomoc polskim emigrantom i weteranom. W 2021 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Województwo mazowieckie, największe w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, bije rekordy w liczbie wsi. Na jego terenie znajduje się aż 8530 wiejskich miejscowości. To ogromna różnica w porównaniu z województwem opolskim, gdzie jest ich tylko 1169. Warto dodać, że w mazowieckiej wsi Józefosław mieszka ponad 14 800 osób, co czyni ją największą wsią w Polsce pod względem liczby ludności. W śledztwie dotyczącym platformy Zonda Krypto zatrzymano byłego funkcjonariusza. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zatrzymania, ale potwierdza, że to kolejny etap szeroko zakrojonego postępowania. Wcześniej zatrzymano już kilka osób, a działania służb nadal trwają. Śledztwo obejmuje również wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, znany pisarz i kronikarz historii Górnego Śląska. Jego najważniejszym dziełem była 10-tomowa saga Duchy Wojny, dokumentująca losy Ślązaków wcielonych do Wehrmachtu. Lysko był również autorem monodramu Mianują mnie Hanka, który zdobył uznanie na scenach teatralnych i w telewizji. Przez lata angażował się w życie kulturalne i społeczne regionu, pozostając związanym z rodzinnymi Bojszowami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy trwa budowa nowego torowiska tramwajowego na Szwederowie, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Od 12 września wprowadzono nową organizację ruchu. Zamknięto wloty ulic Ugory i Lenartowicza, a ruch przeniesiono na jezdnię południową. Zmieniono także trasę autobusu linii 61, wyłączając kilka przystanków z obsługi pasażerskiej. Inwestycja obejmuje również wyburzenie kilku budynków, a zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2028 roku. Dramatyczne wydarzenia w szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem. Wczoraj rano 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią Nikolę na szkolnym korytarzu. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala w Białymstoku, ale jej stan jest stabilny. Napastnik został zatrzymany, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Motywy ataku pozostają nieznane. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 426 w Opolskim. Zginął ksiądz Wojciech Drab, proboszcz parafii świętej Barbary w Wałbrzychu. Duchowny miał 54 lata. Wierni są wstrząśnięci jego nagłym odejściem i zapraszają na modlitewne czuwanie oraz mszę świętą dziś o 18:00. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostaną podane wkrótce. Na wrocławskim lotnisku doszło dziś rano do niebezpiecznego incydentu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i dostał się na pokład samolotu lecącego do Palermo. Został zatrzymany przez Straż Graniczną, zanim maszyna wystartowała. Władze lotniska natychmiast zaostrzyły środki bezpieczeństwa, a sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Coraz więcej turystów rezygnuje z Zakopanego na rzecz Beskidu Śląskiego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają gości doskonałymi warunkami do wypoczynku i mniejszym tłokiem. Region ten oferuje bogatą infrastrukturę, zarówno zimą, jak i latem, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla Podhala. Beskid Śląski zyskuje na popularności i może stać się turystycznym hitem najbliższych lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników. Reprezentacja Polski intensywnie przygotowuje się do meczów Ligi Narodów. Wczoraj na treningu w Międzylesiu doszło do zabawnej sytuacji, gdy Karol Świderski popchnął Jana Bednarka, a Robert Lewandowski śmiał się z całej sytuacji. Atmosfera w drużynie jest świetna, co dobrze wróży przed spotkaniami z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Celem Polaków jest powrót do dywizji A Ligi Narodów.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując w 1/8 finału Niemców 3-0. Atmosfera w drużynie jest znakomita, co potwierdza lider zespołu, Tomasz Fornal. Siatkarze spędzają czas wolny na grach i żartach, co pokazuje ich świetne relacje. Kolejny mecz już wkrótce, a kibice z niecierpliwością czekają na dalsze sukcesy.
1: Przed nami ćwierćfinał Mistrzostw Europy w siatkówce, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. W centrum uwagi znalazł się Kamil Semeniuk, który mimo sukcesów w klubie Perugia w reprezentacji pełni rolę rezerwowego. Semeniuk przyznał, że czasem trudno mu pogodzić się z decyzjami trenera, ale zawsze jest gotów wspierać drużynę. Jego postawa budzi szacunek kibiców, którzy liczą na sukces biało-czerwonych.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersje. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles. Tragiczny wypadek we Francji. Zginął 16-letni skoczek narciarski Nathan Gehin. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ventron, gdzie samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Gehin zmarł na miejscu, a 3 inne osoby zostały poważnie ranne. Francuska Federacja Narciarska potwierdziła te smutne informacje i złożyła kondolencje rodzinie. Maja Chwalińska zwyciężyła w pierwszym meczu turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Rebeckę Sramkową 6-4, 6-2. Spotkanie obfitowało w efektowne zagrania, a jedno z nich przyciągnęło uwagę oficjalnego profilu WTA. Polka zagrała mocno rotowaną piłkę, która po odbiciu wróciła na jej stronę, co wywołało frustrację Słowaczki. To zwycięstwo jest kolejnym sukcesem Chwalińskiej po jej spektakularnym występie na Roland Garros.
2: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w 3 odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do ćwierćfinałowego meczu z Niemcami na Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwie nad Łotwą 3-0 Polacy są gotowi na decydujący pojedynek w Sofii. Zwycięzca tego spotkania poleci do Włoch, by walczyć o medale. Mecz rozpocznie się dziś o godzinie 18:00 czasu polskiego.
2: Robert Lewandowski mimo 38 lat nie zamierza kończyć kariery w reprezentacji Polski. Napastnik podkreśla, że wciąż ma zapał do gry i nie brakuje mu motywacji. Już w ten piątek Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Lewandowski liczy na zdobycie bramek i punktów w nadchodzących meczach.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce zagra dziś o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. Polacy pod wodzą Nikoli Grbicia imponują formą, nie przegrywając ani jednego seta w 4 meczach grupowych. Trener niemieckiej kadry Massimo Botti wyraził uznanie dla biało-czerwonych, podkreślając ich zespołowy potencjał i wymieniając kluczowych zawodników. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, a Polska jest faworytem tego starcia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard, to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open. W Polskim Związku Piłki Nożnej doszło do ważnych zmian. 21 września zakończono współpracę z dotychczasowym sponsorem PKN Orlen, a nowym partnerem strategicznym została firma STS. Umowa z bukmacherem będzie obowiązywać do 2030 roku. Dodatkowo uwagę mediów przyciągnęła nowa fryzura prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, która stała się tematem licznych komentarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa, za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3419 odcinku Barw Szczęścia Amelia wprowadzi zamieszanie w małżeństwie Bruna i Karoliny. Po aresztowaniu synowej Amelia nie będzie miała dla niej litości, nazywając ją mściwą i bezwzględną. Bruno, pod wpływem słów matki, zacznie patrzeć na Karolinę z dystansem. Po wyjściu Karoliny z aresztu Bruno podejmie zaskakującą decyzję dotyczącą jej przyszłości w hotelu. Zeznania specjalisty od technologii deepfake obciążą Karolinę, a Bruno zrozumie, jak daleko była gotowa się posunąć. Amelia ostrzeże syna, że Karolina może być niebezpieczna dla każdego, kto stanie jej na drodze. Premiera odcinka już 14 października o 20:50 w TVP2. W nadchodzącym 4258 odcinku serialu Pierwsza Miłość Melka otrzyma niepokojący telefon od zaginionej podopiecznej Emi. Dziewczyna poprosi o pomoc, podając adres pustostanu. Melka, nieświadoma zagrożenia, natychmiast ruszy na miejsce. Niestety, wezwanie okaże się pułapką, a Melka znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji. To wydarzenie rzuci nowe światło na wcześniejsze zniknięcia osób w kryzysie bezdomności. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 18:00 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go.
0: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4256 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 18:00 na Polsacie. Tomek wraca do domu po rozmowie z Jolką i próbuje dogadać się z Kingą, ale oboje stawiają twarde warunki. Krystian zaczyna podejrzewać, że Ewa coś ukrywa i odkrywa niepokojący ślad w jej rzeczach. Ilona, mimo początkowego braku chęci, daje się namówić na wyjście na miasto z Mają, ale ich plany krzyżuje telefon od Emilki. Tymczasem Piotrek próbuje przekonać Melkę, by zrezygnowała z pracy w terenie. Lecz ona pozostaje nieugięta. Serial, który od 2004 roku przyciąga widzów, łączy w sobie wątki rodzinne, miłosne i kryminalne. A jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. La Promesa w 484 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kuro, zdeterminowany i pełen odwagi, postanawia uwolnić Martinę z zakładu psychiatrycznego, gdzie jest niesłusznie przetrzymywana. Tymczasem w Pałacu Cruz nie przepuści okazji, by publicznie upokorzyć Adriana podczas uroczystej uczty. Maria Antonia odważnie sprzeciwia się Alonsowi, odmawiając opuszczenia pałacu. Z kolei Simona wpada na pomysł, jak uratować finanse Virtud, planując ponowne uruchomienie domowej manufaktury dżemów. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 24 września o godzinie 15:05 na TVP2 oraz na platformie TVP VOD.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 966 odcinka. Telmo stanie przed trudnym zadaniem przekonania Lucji do przekazania odziedziczonej kolekcji sztuki sakralnej zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem Lolita zrobi wszystko, by Servando nie zobaczył kompromitujących plakatów, które pojawiły się w mieście. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 18:40 na antenie TVP1. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Marka Parejo. Każdy z mieszkańców skrywa swoje tajemnice i marzenia, co czyni tę telenowelę pełną napięcia i emocji.
1: W 1039 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Ezgi odwiedza Sinana z szokującą informacją, która może zmienić jego spojrzenie na Isil. Twierdzi, że Isil od dawna go oszukuje, udając paraliż. Sinan postanawia sprawdzić te rewelacje na własną rękę. Tymczasem Sahin zaczyna odzyskiwać pamięć, co przeraża Kansel. Poyraz zastawia pułapkę na Semicha, który w końcu zostaje zdemaskowany jako winny podrzucenia narkotyków. Odcinek zostanie wyemitowany 29 września o godzinie 16:00 na antenie TVP1. To będzie pełen napięcia dzień, w którym prawda wyjdzie na jaw, a bohaterowie staną przed trudnymi wyborami. W 1947 odcinku M jak miłość Maria Rogowska staje przed trudnym wyborem po odkryciu zdrady męża Artura. Artur, chcąc ratować małżeństwo, proponuje terapię, ale sytuację komplikuje jego kochanka Joanna, która odwiedza Marię i żąda, by ta pozwoliła Arturowi odejść. To emocjonujące starcie wstrząśnie całą rodziną, a Maria usłyszy coś, czego się nie spodziewała. Paweł, syn Marii, nie potrafi opanować emocji i niemal dochodzi do rękoczynów z Arturem. Premiera tego pełnego napięcia odcinka odbędzie się w poniedziałek, 12 października o godzinie 20:50 na antenie TVP2. W 211 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cichan podejmie drastyczne kroki wobec Bejzy, przykuwając ją kajdankami do rury. Nusret, zdesperowany, planuje ucieczkę, ale Mukader ma dla niego propozycję, która może wszystko zmienić. Czy Nusret zdecyduje się na układ? W tle tych dramatycznych wydarzeń Sila zaczyna łączyć fakty. Aderia umiera ze strachu. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 17.20 na TVP2. Serial opowiada o Hunter, sierocie, która zmaga się z życiowymi trudnościami i zgadza się na aranżowane małżeństwo z Chihanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi i Turkasze Chihana.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska wzmacnia obronę graniczną i przeciwlotniczą w odpowiedzi na eskalację działań Rosji. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński ogłosili rozmieszczenie baterii Patriot w województwach lubelskim i mazowieckim oraz zwiększenie gotowości na przejściach granicznych. Polska zadeklarowała również pomoc Litwie w razie potrzeby ewakuacji ludności i zapowiedziała wnioskowanie o uruchomienie artykułu 5 NATO w przypadku agresji na państwa bałtyckie. Współpraca z sojusznikami, tym z Czechami i Słowacją, ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia obrony. Rząd pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska ogłosił wprowadzenie 5 projektów ustaw mających na celu uszczelnienie systemu finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowe przepisy mają ograniczyć nieuzasadnione wydatki, w tym wysokie pensje niektórych lekarzy. Lekarze w publicznym systemie będą mogli pracować maksymalnie na 2 etatach, a ich roczne wynagrodzenie z NFZ nie przekroczy 900 tysięcy złotych. Termin na dostosowanie istniejących umów do nowych przepisów skrócono do 6 miesięcy.
3: Robert Winnicki, były poseł Konfederacji, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem stwierdził, że w Polsce prawo ustępuje miejsca politycznej sile. Jego zdaniem konstytucja jest traktowana wybiórczo, a państwo prawa przestało funkcjonować. Winnicki ostrzega, że obecny sposób sprawowania władzy może prowadzić do odejścia od demokracji i zmian ustrojowych. Wskazał również na możliwe siłowe działania wokół Trybunału Konstytucyjnego.
2: W Australii, w Górach Błękitnych, doszło do tragicznego zdarzenia. W samochodzie znaleziono zakrwawioną 40-letnią kobietę i troje jej dzieci, z których jedno zmarło. Pozostała dwójka dzieci walczy o życie w szpitalu. Kobieta, podejrzana o próbę zabójstwa swoich dzieci i siebie, jest w stanie krytycznym, co uniemożliwia jej przesłuchanie. Śledztwo w tej sprawie trwa. Wojsko Polskie prowadzi kluczowe ćwiczenia Czarny Obrońca 26, testując najnowsze technologie i koncepcje pola walki. Centralnym punktem jest Model 44, nowatorska organizacja batalionu zmotoryzowanego, która integruje drony i zaawansowane systemy bezzałogowe. Ćwiczenia odbywają się na zachodzie Polski, a ich celem jest dostosowanie armii do współczesnych wyzwań, inspirowanych doświadczeniami z wojny w Ukrainie. Testowane są m.in. systemy antydronowe i nowe technologie, które mogą znaleźć zastosowanie także poza wojskiem. Czarny nalot na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Można go jednak usunąć bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Taka mieszanka w 30 minut zlikwiduje grzyba i wybieli spoiny. Brak nowych pąków u anturium to znak, że roślina nie ma odpowiednich warunków do wzrostu. Kluczowe jest zapewnienie jej odpowiedniej ilości światła, szczególnie jesienią. Przestawienie doniczki bliżej okna może pobudzić kwitnienie. Ważne jest także unikanie bezpośredniego słońca, które może uszkodzić liście. Policjanci z Olsztyna zatrzymali 3 mężczyzn w związku z korupcją na stacji kontroli pojazdów w Morągu. 2 diagności przyjmowali łapówki za fałszywe wpisy w dokumentacji technicznej, a 3 mężczyzna wręczał korzyści majątkowe. Wszystkim podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa, a prokuratura w Ostródzie prowadzi dalsze śledztwo.
3: Zazdrość może pojawić się w każdym związku, niezależnie od imienia partnera. Stereotypy przypisują niektórym imionom, jak Michał, Kamil, Patryk czy Łukasz, większą skłonność do zazdrości. Jednak to zaufanie, rozmowa i wzajemny szacunek są kluczowe w relacjach. Warto pamiętać, że imię nie decyduje o charakterze człowieka.
2: Policjant z Węgrowa, będący poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Starym Opolu. 37-letni obywatel Białorusi prowadził Citroena, mając ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć potencjalnego zagrożenia na drodze. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych zachowań kierowców. PKP Intercity ponownie obniża ceny biletów z okazji 25-lecia spółki. Od jutra do piątku można kupić bilety na krajowe trasy z 35% zniżką. Promocja obejmuje popularne pociągi Intercity, TLK oraz składy Express Intercity i Pendolino. Warto się pospieszyć, bo liczba biletów jest ograniczona. Wanny często pokrywają się matowym nalotem i smugami po kosmetykach. Zamiast używać silnych detergentów, można wypróbować domowy sposób z maślanką. Wystarczy rozprowadzić ją na zabrudzeniach, zostawić na 20 minut, a potem delikatnie przetrzeć. To prosta i naturalna metoda na świeże osady.
3: Masz problem z ciągłym podlewaniem roślin doniczkowych? Jest na to prosty sposób. Wystarczy umieścić zwykłą gąbkę na dnie doniczki. Gąbka wchłania nadmiar wody, a następnie stopniowo uwalnia ją do podłoża, co pomaga utrzymać wilgoć na dłużej. Dzięki temu rośliny mają stały dostęp do wody, a ty mniej pracy.
2: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 23-letniego mężczyzny na 3 miesiące. Mężczyzna ten 18 września spowodował wypadek na ulicy Staroniwskiej, w którym zderzyły się 3 samochody, a 8 osób zostało rannych. Kierował Volkswagenem Golfem, mimo zakazu prowadzenia pojazdów i będąc pod wpływem alkoholu. 5 z poszkodowanych osób opuściło już szpital.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, świeżo upieczony mąż, zamiast na podróż poślubną, wyrusza w podróż po kalendarzu pełnym obowiązków. Bianka, jego 20-letnia żona, musi uzbroić się w cierpliwość, bo zamiast romantycznych spacerów po Nowym Jorku, czeka ją wspieranie męża w jego projektach. Filip, znany z promowania kebabów, teraz skupia się na rozwijaniu swojego programu na YouTube. Może kiedyś znajdzie czas na tę wymarzoną podróż do Ameryki, ale na razie praca nie zna litości.
2: Polska lalka podbija świat. Serial, który zaledwie kilka dni temu miał swoją premierę, już znalazł się w top 10 Netflixa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To nie lada wyczyn, bo te rynki to prawdziwe pole bitwy dla serialowych gigantów. Wygląda na to, że historia Wokulskiego i Łęckiej opowiedziana w nowoczesny sposób zdobywa serca widzów od Brazylii po Ukrainę. Kto by pomyślał, że klasyka Prusa stanie się hitem na całym globie? Maryla Rodowicz, niezłomna królowa polskiej sceny, nie zamierza zwalniać tempa i planuje kolejną trasę koncertową na 2027 rok. Tym razem na scenie towarzyszyć jej będzie Julia Wieniawa, której taneczne umiejętności Maryla ocenia wyżej niż umiejętności samej Iwony Pawlowej. Trasa Ostatni tak wielki bal ma być prawdziwym widowiskiem, choć słowo ostatni nie oznacza końca kariery artystki. Maryla zapowiada, że oprócz wielkich hal nie zabraknie też kameralnych koncertów, gdzie publiczność będzie mogła poczuć się jak na intymnym spotkaniu z legendą.
1: Patricia Cazadi, znana z tego, że potrafi zaskoczyć, tym razem postanowiła uciec przed jesiennym deszczem do ciepłych krajów. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w bikini, które, jak się okazuje, więcej odkrywają niż zasłaniają. Internauci są zachwyceni jej sylwetką, a komentarze typu gorąca kobieta w ciepłym miejscu mówią same za siebie. Cóż, niektórzy mają talent do przyciągania uwagi, nawet gdy chodzi o kilka sznureczków i kawałek materiału.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Piotr Gumulec, znany kabareciarz i uczestnik Tańca z Gwiazdami, zaskoczył wszystkich, opowiadając o swojej miłości z czasów liceum. Okazuje się, że jego związek z żoną Martą przetrwał 5 lat rozłąki, kiedy studiowali w różnych miastach. W świecie show biznesu, gdzie związki często kończą się szybciej niż zaczynają, taka historia to prawdziwa rzadkość. A teraz, mimo że spędza mnóstwo czasu na treningach w Warszawie, nadal czuje motyle w brzuchu na myśl o spotkaniu z ukochaną. Sandra Drzymalska, aktorka, która zmienia się jak kameleon, podbija ekrany. W jednym roku wcieliła się w rolę Izabeli Łęckiej w lalce Netflixa i Violety Villas w biograficznym filmie. Choć jej twarz jest wszędzie, sama unika blasku fleszy i nie zdradza szczegółów swojego życia prywatnego. Mimo to pozostaje na szczycie, udowadniając, że wszechstronność to jej drugie imię.
2: Beata Ścibakówna, mimo że zbliża się do 60, wciąż zachwyca swoją figurą, co nie umyka uwadze jej fanów. Aktorka, znana z licznych ról w serialach i filmach, zdradziła, że jej sekret to regularne ćwiczenia i zdrowa dieta. Jak sama mówi, żołądek to nie śmietnik, a warzywa mogłaby jeść bez końca. Owoce? Tylko maliny i marakuja. Reszta mogłaby dla niej nie istnieć. Helena Englert, która nie była faworytką Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy jak diament. W trzecim odcinku, przebrana za Marylę Rodowicz, zdobyła najwyższą notę wieczoru, a Iwona Pawlowicz nazwała ją swoim objawieniem. Englert nie tylko tańczy, ale i śpiewa, co czyni ją prawdziwą gwiazdą parkietu. Wygląda na to, że konkurenci muszą zacząć się bać, ponieważ Helena nie zamierza zwalniać tempa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jan Benedek, znany z tworzenia hitów dla T-Love, postanowił nie spoczywać na laurach i założył zespół BNDK z synem Gaborem. Ich debiutancki album Vintage zadebiutuje 1 października, a najnowszy singiel Glamstone już teraz podbija serca fanów glamrockowymi riffami. Ojciec i syn łączą klasyczne rockowe brzmienia z nowoczesną energią, tworząc muzykę, która nie boi się konfrontacji z rzeczywistością. Czy to początek nowej ery w polskim roku? Czas pokaże, a trasa koncertowa po Polsce z pewnością dostarczy odpowiedzi. Polska legenda ciężkiego grania, zespół Illusion, wraca z nowym albumem Illusion 9. Premiera już 23 października, a na płycie 10 świeżutkich kawałków, w tym singiel Świata Skraj. Zespół rusza także w trasę koncertową po Polsce, obiecując, że na scenie nie będzie brał jeńców. Czyżby szykowała się muzyczna apokalipsa?
2: Judas Priest, zespół, który zdaje się nie znać słowa odpoczynek, zaskoczył swoich fanów podczas ostatniego koncertu trasy Faith Keepers Tour. Na scenie w Londynie zabrakło kluczowego basisty, Iana Hilla, który z powodu kontuzji ramienia musiał ustąpić miejsca Dave'owi Rimmerowi z Uriah Heep. Cóż, nawet metalowe legendy muszą czasem uznać wyższość zdrowia nad muzyką. Na szczęście dzięki dobremu przyjacielowi zespołu koncert się odbył, a fani mogli cieszyć się występem, choć w nieco zmienionym składzie. Open Air Festival 2027 zapowiada się na prawdziwą muzyczną ucztę. Organizatorzy postanowili zaszaleć i zwiększyć liczbę gwiazd na scenie głównej do 3 każdego dnia. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się Tame Impala, Somber, Ray, The Neighborhood oraz legendarna Patti Smith. Festiwal odbędzie się tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo od 30 czerwca do 3 lipca. Czekamy na kolejne ogłoszenia, które mają pojawić się już za 3 tygodnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 11 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Drogowcy kończą pracę na ulicy Szaserów w Warszawie. Od czwartku, 24 września, od godziny 22, odcinek między Chłopickiego a Makowską będzie zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Chłopickiego, Grochowską i Olszynkę Grochowską. Zmiany dotyczą także tras autobusów linii 188 i 202, które będą skrócone do pętli PKP Olszynka Grochowska. Prace mają zakończyć się w poniedziałek, 28 września, przed porannym szczytem. Policja z Wilanowa rozbiła szajkę złodziei samochodów, odzyskując 25 pojazdów o wartości 1,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych jest 7 osób, z czego 5 trafiło do aresztu. Złodzieje kradli auta z Polski i Holandii, a większość odzyskanych pojazdów to Toyoty. Funkcjonariusze zabezpieczyli także specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń. W Starawsi pod Węgrowem emerytka z Warszawy, pani Elżbieta Sztybur, zmaga się z problemem dzikiego rowu z wodą, który dzieli jej działkę na pół. Podczas opadów woda podmywa nasyp, na którym stoi jej dom, co budzi obawy o jego stabilność. Nikt nie przyznaje się do odpowiedzialności za ten rów, a sprawa pozostaje nierozwiązana od lat. Urzędnicy przyznają, że problem był zaniedbywany, a pani Elżbieta obawia się o przyszłość swojej posesji. Na drodze ekspresowej S8 doszło do bójki między dwoma kierowcami. Zdarzenie miało miejsce 19 września przy węźle Lucynów. Nagranie z incydentu trafiło do internetu, a policja z Wyszkowa szuka świadków i kierowców z wideorejestratorami. Funkcjonariusze apelują o pomoc w wyjaśnieniu przebiegu całej sytuacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczenia populacji dzików w Warszawie. Decyzja ta wynika z rosnącej liczby zgłoszeń o obecności dzików w mieście. Uchwała przewiduje odstrzał redukcyjny lub odłów z uśmierceniem, ale tylko w przypadku zwierząt stanowiących zagrożenie. Podczas sesji pojawił się też pomysł zmiany prawa, by umożliwić strzelanie do dzików z łuków. Stacja metra Stadion Narodowy w Warszawie kryje w sobie tajemniczy peron widmo. Choć wyposażony w windy i schody ruchome, nigdy nie został udostępniony pasażerom. Miał służyć przyszłej trzeciej linii metra, której realizacja wciąż jest odległa. Tymczasem peron wykorzystywany jest jako miejsce odstawcze dla składów metra i plan filmowy.
1: Dziś wieczorem rozpoczyna się kolejna faza remontu obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Prace będą prowadzone nocami na jezdni w kierunku Katowic, co wiąże się z zamknięciem trasy i koniecznością korzystania z objazdów. Remont potrwa do 10 października, a jego koszt to 10,5 miliona złotych. Na stacji paliw w Oświęcimiu doszło do groźnego wypadku. 82-letni kierowca Mazdy zjechał z drogi, uderzając w stojak z butlami gazowymi i automat paczkowy. Rozszczelniła się jedna z butli z gazem, co stworzyło poważne zagrożenie. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji strażaków i ratowników, sytuację udało się opanować, a kierowca i jego żona otrzymali pomoc medyczną.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rozpoczyna się nowy rok akademicki, a koszty studiowania na niektórych kierunkach mogą przyprawić o zawrót głowy. Szczególnie wysokie opłaty dotyczą studiów medycznych, gdzie czesne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu wynosi 53 tysiące złotych rocznie, a na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego aż 68 tysięcy. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym za kierunek lekarsko-dentystyczny trzeba zapłacić niemal 84 tysiące złotych za rok. Studia te to inwestycja na 5 lub 6 lat, co oznacza, że całkowity koszt może przekroczyć 400 tysięcy złotych. W Bielsku Białej doszło do niecodziennego incydentu. Nagi 31-letni mężczyzna biegał po ulicach z ostrym narzędziem, uszkadzając samochody, w tym karetkę pogotowia. Policjanci musieli użyć paralizatora, by go obezwładnić. Mężczyzna przebywa teraz w szpitalu pod nadzorem funkcjonariuszy, a jego stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie.
2: Na Stargardzkim cmentarzu doszło do kradzieży, ale dzięki sprytowi właściciela grobu złodziej został szybko zatrzymany. W figurce aniołka ukryto lokalizator GPS, który pomógł policji namierzyć sprawcę. W samochodzie podejrzanego znaleziono skradzione figurki i znicze. Policja przypomina o czujności, zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch na cmentarzach jest większy. W szkole podstawowej w Ptakach pod Kolnem doszło do dramatycznego incydentu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-letnią Nikolę, zadając jej ciosy w głowę. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w Białymstoku. Jej stan jest stabilny. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny, a przyczyny ataku pozostają nieznane.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W piłkarskiej ekstraklasie trwa dwutygodniowa przerwa, ale Jagiellonia Białystok nie odpoczywa. Trener Adrian Siemieniec zapowiedział intensywne treningi oraz dwa mecze sparingowe. Jagiellonia zmierzy się z Suduwą Mariampol i Polonią Warszawa na swoim ośrodku treningowym. Szczegóły dotyczące spotkań klub poda wkrótce. Tragiczna wiadomość z diecezji świdnickiej. W wypadku motocyklowym zginął ksiądz Wojciech Drab, proboszcz parafii świętej Barbary w Wałbrzychu. Miał 54 lata. Wierni są wstrząśnięci jego nagłą śmiercią i wspominają go jako wspaniałego kapłana. Dziś o 17.30 odbędzie się różaniec, a o 18.00 msza święta w jego intencji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na możliwe podwyżki emerytur. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi około 4,5%. Oznacza to, że emerytury mogą wzrosnąć od 93 do nawet 281 zł miesięcznie. Na przykład emerytura w wysokości 3006 zł wzrosłaby o 136 zł, a przy 4043 zł podwyżka wyniosłaby 183 zł. Zmiany obejmą także dodatki dla seniorów, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Ostateczne kwoty waloryzacji poznamy w przyszłym roku, gdy dostępne będą pełne dane za 2026 rok. Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom.
0: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ujawniła nieprawidłowości w niemal połowie skontrolowanych firm produkujących oleje roślinne. W wielu przypadkach skład olejów różnił się od tego, co deklarowano na etykietach. Niektóre produkty, sprzedawane jako tłoczone na zimno, były poddawane obróbce w wysokiej temperaturze. Na półkach znaleziono również przeterminowane oleje oraz te z fałszywymi informacjami o kraju pochodzenia. W związku z tymi odkryciami nałożono na firmy odpowiednie kary finansowe. Dziś na rynku paliwowym w Polsce odnotowano znaczące obniżki cen hurtowych, co jest dobrą wiadomością dla kierowców. Aramco Poland, Orlen i BP Europa obniżyły ceny benzyny i oleju napędowego. Największe cięcia wprowadziło Aramco, gdzie olej napędowy potaniał aż o 88 zł na metr sześcienny. Mimo to analitycy ostrzegają przed zbyt dużym optymizmem ze względu na trudną sytuację geopolityczną i słabą kondycję złotego. Ceny detaliczne wciąż są wysokie, a olej napędowy przekracza 9 zł za litr. Obniżki hurtowe mogą jednak przynieść ulgę przy dystrybutorach jeszcze w tym tygodniu.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Masowy import nawozów z Rosji do Polski trwał mimo wojny z Ukrainą, co doprowadziło do poważnych problemów finansowych grupy Azoty. Dopiero pod koniec 2025 roku rząd wprowadził CIA na rosyjskie nawozy, co miało ograniczyć ich napływ. Rosyjskie koncerny, takie jak Uralchem i Eurochem, czerpały zyski z taniego surowca, co pozwalało im na konkurencyjne ceny. Polski rynek został zalany tanim rosyjskim mocznikiem, co spowodowało spadek udziału grupy Azoty z 80% do poniżej 50%. Dodatkowo polskie służby ostrzegały przed zagrożeniem terrorystycznym związanym z niekontrolowanym importem nawozów. Sytuację komplikuje także Białoruś, która omija sankcje, oraz plany Donalda Trumpa dotyczące białoruskiego potażu. PKP Intercity wprowadza specjalną promocję dla seniorów. 20 października osoby powyżej 60 roku życia będą mogły podróżować pociągami krajowymi za jedyne 10 zł. Oferta obejmuje wszystkie pociągi, w tym EIP, ale dotyczy tylko drugiej klasy i podróży bez przesiadek. Bilety można kupić do 15 października, a ich liczba jest ograniczona. Seniorzy muszą okazać dokument tożsamości podczas kontroli. Bilety są dostępne online, w aplikacji, kasach i biletomatach.
1: Rząd wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach medyków. Maksymalne zarobki lekarzy zostaną ograniczone do 76 800 zł brutto miesięcznie, a czas pracy do 2 etatów. Wzrośnie także VAT na piwa i wina bezalkoholowe do 23%. Podwyżki akcyzy obejmą alkohol, a dodatkowe wpływy zasilą Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiany dotkną również opłaty cukrowej, która obciąży producentów i importerów. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 30 dni od publikacji ustawy. Rossmann wprowadził serię nowych promocji, które obowiązują tylko przez ograniczony czas. Klienci mogą skorzystać z akcji 1 plus 1 gratis na produkty Dr. Beckmann, ale oferta ta zakończyła się już 21 września. Do 23 września trwa promocja na produkty Babylon i Babico, również w formule 1 plus 1 gratis. Osoby planujące zakup kapsułek Finish mogą liczyć na zniżkę 10 zł aż do końca miesiąca. Dodatkowo przy zakupie kosmetyków Dove, Rossmann dorzuca w prezencie Dove Body Lotion – Warto pamiętać, że warunki promocji różnią się, więc najlepiej sprawdzić szczegóły w aplikacji Rossmana.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku pracy coraz częściej pojawiają się tak zwane oferty widmo. To ogłoszenia, które pozostają aktywne, mimo że firma nie planuje zatrudnienia. Eksperci radzą, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wielokrotne odświeżanie tego samego ogłoszenia czy brak konkretnych informacji o stanowisku. Często firmy zbierają CV na przyszłość lub badają rynek, nie informując o tym kandydatów. Szacuje się, że nawet co piąta oferta może nie prowadzić do zatrudnienia. Ważne jest, by przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdzić firmę i jej rekrutacyjne intencje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1942 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Marcin podczas treningu z Jakubem zauważy brak Martyny, co wzbudzi jego niepokój. Ich rozmowa na siłowni przypomni mu o wspólnej przeszłości z Martyną, która kiedyś była dla niego bardzo ważna. Tymczasem Martyna oddala się od Jakuba, co ma swoje głębsze powody. W końcu wyzna mu, że się w nim zakochała, co tłumaczy jej nagłe unikanie kontaktu. Martyna nie chce angażować się w relację, która może przynieść jej ból, wiedząc o uczuciach Jakuba do Kasi. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wzruszeń i niespodzianek. W 1947 odcinku M jak miłość Paweł Zduński stanie w obliczu ogromnych emocji. Odcinek zostanie wyemitowany 12 października o 20.50 w TVP2. Paweł dowie się, że Dominik Wala, odpowiedzialny za śmierć Franki, znów jest na wolności. Ta wiadomość wywoła w nim wściekłość i pragnienie zemsty. Agnes, córka Artura, będzie próbowała powstrzymać Pawła przed popełnieniem błędu, który mógłby zniszczyć jego życie. Sytuacja stanie się szczególnie napięta, gdy Paweł dowie się o romansie Artura z Joanną i dramacie Marysi. Agnes będzie przy Pawle w najtrudniejszych chwilach, starając się go uspokoić i nie dopuścić do tragedii. Na Wspólnej zaprasza na emocjonujący 4286 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Kalski odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, co dla Jagody okaże się wyjątkowo trudnym przeżyciem. Dziewczyna wybiegnie z sali zapłakana, a później wyzna Weronice prawdę o dramatycznych wydarzeniach w domu. Tymczasem Seba zacznie śledzić Tomka i odkryje jego niebezpieczne tajemnice. Na Wspólnej zaginą materiały budowlane, a Pluskowa podejrzewa o zemstę Jolantę. W serialu, jak zawsze, nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W odcinku 4258 serialu Pierwsza miłość Jadzia stanie przed trudnym wyborem. Waldek, jej niewierny mąż, pojawi się niespodziewanie z kwiatami, próbując odzyskać jej zaufanie. Jadzia jednak szybko zorientuje się, że jego nagła przemiana ma ukryty cel. Tymczasem Jurek, który od dawna wspiera Jadzie i jej córkę Anusię, staje się coraz ważniejszą osobą w jej życiu. Waldek zauważy, że ma poważnego rywala. Czy Jadzia wybierze Jurka? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 967 odcinek. Już w środę, 30 września, o godzinie 18.40 na TVP1, widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Rosina zacznie zachowywać się nietypowo, zakazując domownikom opuszczania domu, co wzbudzi niepokój Suzany. Pod presją Rosina wyzna, że jej przeszłość wiąże się z Marią, służącą doktora. Tymczasem w mieście pojawiły się plakaty ośmieszające Serwanda, które Lolita postanowiła usunąć. Liberto odkryje, że nikt nie zna doktora Baeza, a Ramon zirytuje Trini swoją nadopiekuńczością. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
0: W 484 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, Kuro podejmie odważną decyzję o wyprowadzeniu Martiny z kliniki psychiatrycznej. Martina trafiła tam po oskarżeniu o otrucie hrabiego de Ayali, a Kuro nie zamierza dłużej czekać na rozwój wydarzeń. Tymczasem w pałacu Catalina i Adrian pojawią się na uroczystej kolacji, gdzie Cruz ponownie upokorzy młodego mężczyznę. Maria Antonia stanowczo odmówi opuszczenia La Promesy, co może zaostrzyć napięcia w pałacu. Simona znajdzie sposób, by pomóc Virtus, planując wznowienie produkcji dżemów, z których dochód ma wesprzeć dziewczynę. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 15.05 w TVP2 i będzie dostępny w TVP VOD. To emocjonujący epizod, pełen dramatycznych decyzji i napięć.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący 487 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września o godzinie 15.05 na TVP2. Vera nie może przestać myśleć o niespodziewanym przyjeździe swojej matki i podejrzewa, że za wszystkim stoi Santos. Tymczasem Cruz organizuje uroczysty koncert na powitanie Manuela. Służba w tajemnicy zaczyna produkować dżemy, a Romulo, dostrzegając ich determinację, zgadza się zalegalizować tę działalność. Vera rozmawia z Lopem, próbując przekonać go, że w miłości najważniejsze są szczerość i odwaga, a nie tytuły i pieniądze. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. 1948 odcinku M jak miłość rusza emocjonujące dochodzenie w sprawie śmierci Aleksandra Sowińskiego. Detektyw Jakub Karski, przeszukując mieszkanie zmarłego, odkrywa naszyjnik swojej byłej żony Kasi, co budzi jego podejrzenia. Jak ten przedmiot znalazł się na miejscu zbrodni? Kasia, która była szantażowana przez Sowińskiego, staje przed poważnym problemem. Jej najpilniej strzeżona tajemnica może wyjść na jaw. Dochodzenie nabiera tempa, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Odcinek pełen zaskakujących zwrotów akcji już wkrótce na ekranach.
2: Radio Summer Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą także 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Możliwa zmiana właściciela TVN może uruchomić w Polsce procedury administracyjne. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że rząd monitoruje sytuację, ale na razie nie podjęto żadnych decyzji. Przyszłość stacji zależy od strategii nowego właściciela, Paramount, wobec swoich globalnych aktywów medialnych. TVN jest uznawany za podmiot istotny z punktu widzenia państwa polskiego. Ceny paliw w Polsce osiągnęły rekordowe poziomy. Litr benzyny 95 kosztuje co najmniej 7 zł i 99 groszy, a oleju napędowego niecałe 9 zł. Trwa spór między rządem a Pałacem Prezydenckim o sposoby obniżenia stawek. Prezydent Karol Nawrocki proponuje ustawę ograniczającą marżę i zwalniającą sprzedaż paliw z podatku, co ma być alternatywą dla rządowego podatku od nadzwyczajnych zysków. Tymczasem wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem nadal wpływa na wzrost cen ropy. Robert Winnicki, były poseł Konfederacji, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem stwierdził, że w Polsce prawo ustępuje miejsca politycznej sile. Jego zdaniem konstytucja jest traktowana wybiórczo, a państwo prawa przestało funkcjonować. Winnicki ostrzega, że obecny sposób sprawowania władzy może prowadzić do odejścia od demokracji i zmian ustrojowych. Wskazał również na możliwe siłowe działania wokół Trybunału Konstytucyjnego.
0: Donald Trump skomentował ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, twierdząc, że Rosja straciła kontrolę nad swoim przemysłem paliwowym. Prezydent Stanów Zjednoczonych ponownie wezwał do zakończenia konfliktu na Ukrainie, nazywając go absurdalną wojną. Dziś w Nowym Jorku Trump spotka się z Wołodymyrem Zełenskim, by omówić kwestie zakończenia wojny i bezpieczeństwa energetycznego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wojsko Polskie prowadzi kluczowe ćwiczenia Czarny Obrońca 26, testując najnowsze technologie i koncepcje pola walki. Centralnym punktem jest Model 44, nowatorska organizacja batalionu zmotoryzowanego, która integruje drony i zaawansowane systemy bezzałogowe. Ćwiczenia odbywają się na zachodzie Polski, a ich celem jest dostosowanie armii do współczesnych wyzwań, inspirowanych doświadczeniami z wojny w Ukrainie. Testowane są m.in. systemy antydronowe i nowe technologie, które mogą znaleźć zastosowanie także poza wojskiem.
2: W Nowym Jorku, w kościele świętego Stanisława Kostki na Greenpoincie, odbyły się uroczystości z udziałem prezydenta Polski. Polonia świętowała 250-lecie Stanów Zjednoczonych, 130-lecie parafii oraz 300-lecie kanonizacji świętego Stanisława Kostki. Wydarzenie uświetnił koncert Polskie Serce Ameryki oraz msza święta, w której uczestniczyła polska para prezydencka. Po zakończeniu liturgii odsłonięto pamiątkową tablicę, a prezydent spotkał się z Polonią na Queensie.
0: Czarny nalot na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Można go jednak usunąć bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Taka mieszanka w 30 minut zlikwiduje grzyba i wybieli spoiny.
2: W niedzielę w lesie na terenie gminy Przywidz doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 66-letnia mieszkanka Tczewa utknęła w bagnie podczas zbierania grzybów. Dzięki szybkiej reakcji jej córki oraz sprawnej akcji policji i strażaków, kobieta została bezpiecznie wydobyta i przekazana ratownikom medycznym. Służby przypominają o zachowaniu ostrożności podczas leśnych wypraw.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią francuskie ulice wypełnia aromat pieczonych kasztanów, które są tam popularnym przysmakiem. Te jadalne kasztany, bogate w potas i magnez, wspierają zdrowie serca i trawienie. W Polsce wciąż są kulinarną ciekawostką, ale mogą być ciekawym uzupełnieniem jesiennego menu. Pamiętajmy, by nie mylić ich z kasztanami z parku, które nie nadają się do jedzenia.
2: Dla osób zmagających się z przetłuszczającymi się włosami fryzjerka Taylor radzi zwrócić uwagę na technikę mycia. Kluczowe jest dwukrotne mycie włosów, używanie letniej wody i odpowiednie nakładanie szamponu oraz odżywki. Szampon należy aplikować głównie na skórę głowy, a odżywkę na długości i końce włosów. Te proste zmiany mogą pomóc w utrzymaniu świeżości włosów na dłużej.
0: Policjant z Węgrowa, będący poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Starym Opolu. 37-letni obywatel Białorusi prowadził Citroena, mając ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć potencjalnego zagrożenia na drodze. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych zachowań kierowców. Policja w Gdańsku rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała pieniądze metodami na wnuczka, policjanta i pracownika banku. Podczas akcji 17 września zatrzymano 5 osób w Gdańsku, Gdyni i Chorzowie. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny i odzież używaną do oszustw. Straty ofiar szacuje się na co najmniej 600 tysięcy złotych. 4 mężczyzn trafiło do aresztu, a jedna kobieta została objęta dozorem policyjnym. Sprawa ma charakter rozwojowy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wanny często pokrywają się matowym nalotem i smugami po kosmetykach. Zamiast używać silnych detergentów, można wypróbować domowy sposób z maślanką. Wystarczy rozprowadzić ją na zabrudzeniach, zostawić na 20 minut, a potem delikatnie przetrzeć. To prosta i naturalna metoda na świeże osady.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska lalka podbija świat. Serial, który zaledwie kilka dni temu miał swoją premierę, już znalazł się w top 10 Netflixa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To nie lada wyczyn, bo te rynki to prawdziwe pole bitwy dla serialowych gigantów. Wygląda na to, że historia Wokulskiego i Łęckiej opowiedziana w nowoczesny sposób zdobywa serca widzów od Brazylii po Ukrainę. Kto by pomyślał, że klasyka Prusa stanie się hitem na całym globie? Maryla Rodowicz, niezłomna królowa polskiej sceny, nie zamierza zwalniać tempa i planuje kolejną trasę koncertową na 2027 rok. Tym razem na scenie towarzyszyć jej będzie Julia Wieniawa, której taneczne umiejętności Maryla ocenia wyżej niż umiejętności samej Iwony Pawlowicz. Trasa Ostatni tak wielki bal ma być prawdziwym widowiskiem, choć słowo ostatni nie oznacza końca kariery artystki. Maryla zapowiada, że oprócz wielkich hal nie zabraknie też kameralnych koncertów, gdzie publiczność będzie mogła poczuć się jak na intymnym spotkaniu z legendą. Kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami za nami, a z parkietu musiał zejść Matteo Brunetti. Włoski kucharz z polskimi korzeniami, który marzył o kryształowej kuli, musiał obejść się smakiem. Choć dał z siebie wszystko, emocje sięgnęły zenitu, a marzenia o finale prysły jak bańka mydlana. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Matteo zyskał nowych przyjaciół i wspomnienia, które, jak twierdzi, są bezcenne. Roxy Węgiel, nasza niezmordowana gwiazda, znów podbija Nowy Jork, tym razem w kusych shortach i czerwonym swetrze. Na Instagramie dzieli się zdjęciami z muzeów, sauny i promu z widokiem na Statuę Wolności, a wszystko to w towarzystwie ukochanego męża. Oczywiście nie mogło zabraknąć błyszczącej ozdoby dekoltu, która przyciągnęła uwagę fanów. Roxy, jak zawsze, łączy przyjemne z pożytecznym, bo przecież kto by nie chciał odpoczywać, jednocześnie pracując.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W najnowszej edycji Rolnik szuka żony. Emocje sięgają zenitu, a wszystko za sprawą Zuzi, która zdaje się być specjalistką od telewizyjnych romansów. Wiktor, 30-letni rolnik, jest nią zauroczony, choć widzowie mają wątpliwości co do jej intencji. Zuzia, która wcześniej szukała miłości w grach małżeńskich, nie zyskała tam najlepszej opinii. Internauci zastanawiają się, czy jej serce bije dla Wiktora, czy może dla kamer.
1: Helena Englert, która nie była faworytką Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy jak diament. W trzecim odcinku, przebrana za Marylę Rodowicz, zdobyła najwyższą notę wieczoru, a Iwona Pawlowicz nazwała ją swoim objawieniem. Englert nie tylko tańczy, ale i śpiewa, co czyni ją prawdziwą gwiazdą parkietu. Wygląda na to, że konkurenci muszą zacząć się bać, ponieważ Helena nie zamierza zwalniać tempa.
2: Jan Benedek, znany z tworzenia hitów dla T-Love, postanowił nie spoczywać na laurach i założył zespół BNDK z synem Gaborem. Ich debiutancki album Vintage zadebiutuje 1 października, a najnowszy singiel Glamstone już teraz podbija serca fanów glamrockowymi riffami. Ojciec i syn łączą klasyczne rockowe brzmienia z nowoczesną energią, tworząc muzykę, która nie boi się konfrontacji z rzeczywistością. Czy to początek nowej ery w polskim rocku? Czas pokaże, a trasa koncertowa po Polsce z pewnością dostarczy odpowiedzi.
1: W świecie, gdzie gitarzyści prześcigali się w szybkości i hałasie, Brian May, gitarzysta Queen, zaskoczył wszystkich swoim wyborem idola. Zamiast podziwiać demonów prędkości, oddał hołd George'owi Harrisonowi, mistrzowi jednej idealnie postawionej nuty. May, znany z operowego rozmachu, docenił prostotę i czystość dźwięku Harrisona, który wolałby jego gitara płakała, a nie krzyczała. To przypomnienie, że w muzyce, jak w życiu, czasem mniej znaczy więcej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Queen nie przestaje zaskakiwać. Mimo że od śmierci Freddiego Mercury'ego minęło już 35 lat, zespół wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Roger Taylor, perkusista grupy, zdradził, że rozważają rewolucyjne formy występów, inspirowane technologią podobną do ABBA Voyage. Choć Brian May nie jest już fanem światowych tras koncertowych, to rozmowy o przyszłości zespołu trwają. Ciekawe, czy Queen zaskoczy nas czymś, czego jeszcze nie widzieliśmy.
1: Slipknot, po roku ciszy i pożegnaniu z Sidem Wilsonem, w końcu daje o sobie znać. Zespół wypuścił pierwszy od 3 lat singiel, ale to nie koniec niespodzianek. Fani z niecierpliwością czekają na 28 września, kiedy to kapela ma ogłosić coś wielkiego. Czyżby nowa trasa koncertowa? Plotki i plakaty z różnych zakątków świata wskazują, że tak. Czas pokaże, co jeszcze Slipknot ma w zanadrzu. Billy Joel, żywa legenda muzyki, został przypadkowo uśmiercony przez Google. Internet znowu pokazał swoje mroczne oblicze, gdy fałszywe informacje o jego śmierci rozeszły się jak wirus. Na szczęście rzeczniczka artysty szybko zdementowała te plotki, potwierdzając, że Billy ma się dobrze. Google również wydało oświadczenie, próbując uspokoić zaniepokojonych fanów. Cóż, wygląda na to, że nawet giganci technologiczni mogą się potknąć na własnych algorytmach. Czy Velvet Revolver wróci na scenę? Matt Sorum, perkusista zespołu, nie wyklucza takiej możliwości, ale z pewnym twistem. Wyobraźcie sobie, że na czele supergrupy miałaby stanąć wokalistka Lzy Hale z Hailstorm. Sorum zachwyca się jej talentem, a nawet Geezer Butler z Black Sabbath przyznał, że to najlepsza wokalistka od czasów Tiny Turner. Ciekawe, czy Slash i Duff McKagan podzielają ten entuzjazm. Może czas na telefon do starych kumpli?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą też 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Miniony weekend na lotnisku Chopina w Warszawie był pełen interwencji Straży Granicznej. Pasażer z Izraela, lecący z Kiszyniowa, zakłócał spokój na pokładzie samolotu i został ukarany mandatem. Dzień wcześniej obywatel Chin robił zdjęcia w strefie zakazu fotografowania, co również zakończyło się mandatem. Od początku roku na lotnisku przeprowadzono już ponad 50 podobnych interwencji.
2: W Polsce utrzymuje się deszczowa pogoda, która potrwa do końca tygodnia. Szczególnie intensywne opady prognozowane są na północy kraju, a w Tatrach spodziewany jest śnieg. IMGW wydało ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego, gdzie opady mogą sięgnąć nawet 60 mm. Noc przyniesie ochłodzenie, a silny wiatr dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę.
1: Policja z Wilanowa rozbiła szajkę złodziei samochodów, odzyskując 25 pojazdów o wartości 1,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych jest 7 osób, z czego 5 trafiło do aresztu. Złodzieje kradli auta z Polski i Holandii, a większość odzyskanych pojazdów to Toyoty. Funkcjonariusze zabezpieczyli także specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń. W Starawsi pod Węgrowem emerytka z Warszawy, pani Elżbieta Sztybur, zmaga się z problemem dzikiego rowu z wodą, który dzieli jej działkę na pół. Podczas opadów woda podmywa nasyp, na którym stoi jej dom, co budzi obawy o jego stabilność. Nikt nie przyznaje się do odpowiedzialności za ten rów, a sprawa pozostaje nierozwiązana od lat. Urzędnicy przyznają, że problem był zaniedbywany, a pani Elżbieta obawia się o przyszłość swojej posesji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, Jarosław Kowalski, spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości Dariuszem Mazurem. Rozmowa dotyczyła postępowania prowadzonego przez mławską prokuraturę, które według Kowalskiego budzi wątpliwości. Wiceminister Mazur wyraził zdumienie sposobem prowadzenia sprawy i uznał, że zgromadzony materiał nie pozwala na jej umorzenie. Kolejne spotkania mają odbyć się w prokuraturze krajowej.
1: Sieprawiu. Doszło do dramatycznych wydarzeń. 47-letni Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., używając broni czarnoprochowej. Kobieta ocalała dzięki temu, że kula trafiła w telefon, który trzymała w dłoni. Napastnik popełnił samobójstwo, a Monika B. trafiła do szpitala z obrażeniami. Na Kasprowym Wierchu zima zaskoczyła wszystkich, pojawiając się już we wrześniu. Obfite opady śniegu pokryły szczyt grubą warstwą białego puchu, a załoga polskich kolei linowych musiała sięgnąć po ciężki sprzęt do odśnieżania. Internauci są zdumieni, ponieważ podczas gdy w górach panują zimowe warunki, na nizinach wciąż cieszymy się letnią aurą. To kolejny dowód na nieprzewidywalność górskiej pogody. Trwają poszukiwania 40-letniego Pawła Papieża z Raciechowic, który zaginął 9 września po opuszczeniu szpitala w Myślenicach. Mężczyzna nie dotarł do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja apeluje o pomoc i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każda wskazówka jest cenna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tychach, w opuszczonym budynku, odnaleziono ciało 67-letniego mężczyzny z ranami sugerującymi śmiertelne pobicie. W związku z tą sprawą zatrzymano kilka osób, a 29-latek został oskarżony o zabójstwo i trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura prowadzi śledztwo, czekając na dodatkowe opinie biegłych, by ustalić pełne okoliczności zdarzenia. W Bielsku Białej doszło do niecodziennego incydentu. Nagi 31-letni mężczyzna biegał po ulicach z ostrym narzędziem, uszkadzając samochody, w tym karetkę pogotowia. Policjanci musieli użyć paralizatora, by go obezwładnić. Mężczyzna przebywa teraz w szpitalu pod nadzorem funkcjonariuszy, a jego stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, znany pisarz i kronikarz historii Górnego Śląska. Jego najważniejszym dziełem była 10-tomowa saga Duchy Wojny, dokumentująca losy Ślązaków wcielonych do Wehrmachtu. Lysko był również autorem monodramu Mianują mnie Hanka, który zdobył uznanie na scenach teatralnych i w telewizji. Przez lata angażował się w życie kulturalne i społeczne regionu, pozostając związanym z rodzinnymi Bojszowami.
2: W piłkarskiej ekstraklasie trwa 2-tygodniowa przerwa, ale Jagiellonia Białystok nie odpoczywa. Trener Adrian Siemieniec zapowiedział intensywne treningi oraz 2 mecze sparingowe. Jagiellonia zmierzy się z Suduwą Mariampol i Polonią Warszawa na swoim ośrodku treningowym. Szczegóły dotyczące spotkań klub poda wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Podlasiu zakończyła się szeroko zakrojona akcja policji i Straży Granicznej. W ciągu 2 dni zatrzymano 32 osoby, w tym poszukiwanych listami gończymi. Wśród zatrzymanych jest 41-letni mężczyzna z Białegostoku, który ma do odbycia karę więzienia za pobicie i inne przestępstwa. W akcji wzięło udział 394 policjantów, którzy sprawdzili 645 adresów. W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy dwukrotnie zgłaszali obecność zwierzęcia przypominającego niedźwiedzia. Ostatnie zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało wejść na podwórko jednego z domów w nocy. Policja przeszukała teren, ale nie znalazła żadnych śladów. Służby przypominają, by w przypadku zauważenia niedźwiedzia nie zbliżać się do niego i zgłosić to pod numer 112.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wypłaty tegorocznej 14. emerytury dobiegają końca, a ostatnie przelewy trafią na konta seniorów 25 września. Jednak nie wszyscy będą mogli zatrzymać te pieniądze. ZUS może zażądać zwrotu, jeśli okaże się, że świadczenie zostało wypłacone nieprawidłowo. Szczególną uwagę powinni zwrócić emeryci dorabiający do swoich świadczeń, ponieważ obowiązują ich limity dochodowe. Pełna 14. emerytura wynosi w tym roku około 1978,50 zł brutto, ale nie wszyscy otrzymają tę kwotę. Osoby z emeryturą powyżej 4828,49 zł brutto nie otrzymają dodatkowego świadczenia.
2: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ujawniła nieprawidłowości w niemal połowie skontrolowanych firm produkujących oleje roślinne. W wielu przypadkach skład olejów różnił się od tego, co deklarowano na etykietach. Niektóre produkty, sprzedawane jako tłoczone na zimno, były poddawane obróbce w wysokiej temperaturze. Na półkach znaleziono również przeterminowane oleje oraz te z fałszywymi informacjami o kraju pochodzenia. W związku z tymi odkryciami nałożono na firmy odpowiednie kary finansowe.
1: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed partią pestołowicz, która może zawierać niebezpieczny jad kiełbasiany. Chodzi o pesto alla genovese w 180-gramowych słoikach, które mogą być skażone toksyną botulinową. Spożycie tego produktu grozi ciężkim zatruciem pokarmowym, znanym jako botulizm. GIS zaleca natychmiastowe sprawdzenie etykiet w domach i unikanie spożycia, jeśli numer partii to L605193FEA. Botulizm to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego apelujemy o ostrożność. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych powołał Justynę Orłowską na specjalnego ambasadora do spraw innowacji i nowych technologii. Jej zadaniem będzie budowanie relacji z amerykańskim biznesem technologicznym oraz dostarczanie informacji o potrzebach polskich przedsiębiorców. Orłowska z doświadczeniem w GovTech ma wspierać rozwój krajowych innowacji. Prezydent podkreślił znaczenie odsłuchu od polskiego biznesu, co ma pomóc w lepszym zrozumieniu kierunków rozwoju firm. W ramach tej wizyty Nawrocki wręczył także odznaczenia osobom zasłużonym dla nauki i technologii.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Niemiecka sieć dyskontów Woolworth wycofuje się z Polski, a jej sklepy przejmie Teddy. Proces zmiany szyldów rozpocznie się już 24 września w Gdańsku. Decyzja o rebrandingu wynika z chęci uproszczenia struktury biznesowej w ramach tej samej grupy kapitałowej. Dla klientów oznacza to nowy wygląd sklepów i zmiany w asortymencie. Pracownicy Woolworth mogą spać spokojnie, ponieważ nowy właściciel zadeklarował przejęcie całego personelu. Teddy planuje zwiększyć liczbę swoich placówek w Polsce do 400 do końca roku, co wzmocni jego pozycję na rynku dyskontów niespożywczych.
2: Masowy import nawozów z Rosji do Polski trwał mimo wojny z Ukrainą, co doprowadziło do poważnych problemów finansowych grupy Azoty. Dopiero pod koniec 2025 roku rząd wprowadził cła A na rosyjskie nawozy, co miało ograniczyć ich napływ. Rosyjskie koncerny, takie jak Uralchem i Eurochem, czerpały zyski z taniego surowca, co pozwalało im na konkurencyjne ceny. Polski rynek został zalany tanim rosyjskim mocznikiem, co spowodowało spadek udziału grupy Azoty z 80% do poniżej 50%. Dodatkowo, polskie służby ostrzegały przed zagrożeniem terrorystycznym związanym z niekontrolowanym importem nawozów. Sytuację komplikuje także Białoruś, która omija sankcje, oraz plany Donalda Trumpa dotyczące białoruskiego potażu.
1: Główny Urząd Statystyczny podał, że w sierpniu przeciętna pensja w firmach wyniosła 9259 zł brutto. To wzrost o około 5,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale mniej niż oczekiwali ekonomiści. W porównaniu z lipcem średnie wynagrodzenie spadło o około 2,5%, co wynika z mniejszej liczby wypłaconych premii i nagród. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw również spadła o 0,8% w skali roku. Wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń może być korzystne dla Rady Polityki Pieniężnej w kontekście walki z inflacją. Jednakże rosnące ceny nadal wpływają na realną siłę nabywczą Polaków. Wyciek danych medycznych z systemu MyDoctor wywołał duże zamieszanie. Mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą domaga się 30 tysięcy złotych odszkodowania od firmy MyDoctor za utratę kontroli nad swoimi danymi. Mężczyzna otrzymał ostrzeżenie o wycieku miesiąc po incydencie i zastrzegł swój numer PESEL. Jeśli firma nie spełni jego żądań, sprawa może trafić do sądu. Wyciek danych medycznych budzi szczególne obawy, ponieważ mogą one być wykorzystane do szantażu lub presji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku pracy Coraz częściej pojawiają się tak zwane oferty widmo. To ogłoszenia, które pozostają aktywne, mimo że firma nie planuje zatrudnienia. Eksperci radzą, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wielokrotne odświeżanie tego samego ogłoszenia czy brak konkretnych informacji o stanowisku. Często firmy zbierają CV na przyszłość lub badają rynek, nie informując o tym kandydatów. Szacuje się, że nawet co piąta oferta może nie prowadzić do zatrudnienia. Ważne jest, by przed wysłaniem aplikacji dokładnie sprawdzić firmę i jej rekrutacyjne intencje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 12 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaskakuje w 1037 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 25 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur jest bliska odkrycia wielkiej tajemnicy i oszustwa Ezgi, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Czarna staje się kluczowym sojusznikiem, pomagając Ainur w demaskowaniu kłamstw. Tymczasem Ezgi i Izil gorączkowo próbują ukryć wszelkie ślady swoich intryg. Serial, pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, przyciąga widzów swoją porywającą fabułą. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć odcinka na żywo, dostępna jest platforma TVP VOD. Splątane losy wkraczają w 51. odcinek pełen emocji. Jasemin coraz trudniej ukrywać prawdę przed Burakiem, co staje się dla niej ogromnym ciężarem. Niespodziewane spotkanie z Burakiem u Firdevs tylko pogłębia napięcie między nimi. Tymczasem Munewer podejmuje ważną decyzję o zapisaniu wnuczki Minę do szkoły, co jest możliwe dzięki dokumentom dostarczonym przez Jasemin. Tahsin nie ustaje w wywieraniu presji na Remzim, licząc na odzyskanie wolności. Emisja tego odcinka już w środę, 23 września o godzinie 14 na TVP 1. Dla tych, którzy przegapią, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. W 1947 odcinku M jak miłość Paweł Zduński stanie w obliczu ogromnych emocji. Odcinek zostanie wyemitowany 12 października o 20.50 w TVP2. Paweł dowie się, że Dominik Wala, odpowiedzialny za śmierć Franki, znów jest na wolności. Ta wiadomość wywoła w nim wściekłość i pragnienie zemsty. Agnes, córka Artura, będzie próbowała powstrzymać Pawła przed popełnieniem błędu, który mógłby zniszczyć jego życie. Sytuacja stanie się szczególnie napięta, gdy Paweł dowie się o romansie Artura z Joanną i dramacie Marysi. Agnes będzie przy Pawle w najtrudniejszych chwilach, starając się go uspokoić i nie dopuścić do tragedii. Na Wspólnej zaprasza na emocjonujący 4286 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Kalski odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, co dla Jagody okaże się wyjątkowo trudnym przeżyciem. Dziewczyna wybiegnie z sali zapłakana, a później wyzna Weronice prawdę o dramatycznych wydarzeniach w domu. Tymczasem Seba zacznie śledzić Tomka i odkryje jego niebezpieczne tajemnice. Na Wspólnej zaginą materiały budowlane, a Kluskowa podejrzewa o zemstę Jolantę. W serialu, jak zawsze, nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3419 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o 20.50 na TVP2, Amelia ostro skrytykuje Karolinę po jej aresztowaniu. Seniorka ostrzeże Bruna przed mściwą naturą jego żony, co może wpłynąć na przyszłość ich małżeństwa. Bruno, pod wpływem słów matki, zacznie dystansować się od Karoliny. Po powrocie z aresztu, Karolina nie znajdzie już wyrozumiałego męża. Bruno zasugeruje jej rezygnację z pracy, co spotka się z jej zdecydowaniem. Oporem. W kolejnych odcinkach Karolina będzie walczyć o swoje miejsce w biznesie, ale Bruno postanowi powierzyć jej obowiązki Justinowi. To zapowiada kolejne zawirowania w ich związku.
1: W 4743 odcinku serialu Klan Agnieszka jest coraz bardziej zaniepokojona sytuacją swojej córki Zosi. Choć Zosia nie zdradza, co dzieje się w jej małżeństwie, Agnieszka czuje, że problem jest poważny i postanawia pojechać do Pragi, by dowiedzieć się prawdy. Tymczasem Mariola przyznaje, że czeka na konkretny krok ze strony Oskara, a Dominika sugeruje Jerzemu, by porozmawiał z bratem o jego uczuciach. Na planie filmowym Magda pokazuje młodemu Kazuniowi obrączkę, oznajmiając, że Szymon będzie teraz ojcem dla jej syna. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września, o godzinie 18.05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych problemach i relacjach, które nieustannie się zmieniają.
0: W 484 odcinku serialu La Promesa – Pałac Tajemnic Kuro podejmie odważną decyzję o wyprowadzeniu Martiny z kliniki psychiatrycznej. Martina trafiła tam po oskarżeniu o otrucie hrabiego de Ayali, a Kuro nie zamierza dłużej czekać na rozwój wydarzeń. Tymczasem w pałacu Catalina i Adrian pojawią się na uroczystej kolacji, gdzie Cruz ponownie upokorzy młodego mężczyznę. Maria Antonia stanowczo odmówi opuszczenia La Promesy, co może zaostrzyć napięcia w pałacu. Simona znajdzie sposób, by pomóc Virtus, planując wznowienie produkcji dżemów, z których dochód ma wesprzeć dziewczynę. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 15.05 w TVP2 i będzie dostępny w TVP VOD. To emocjonujący epizod, pełen dramatycznych decyzji i napięć.
1: W 56. odcinku serialu Splątane losy Jasemin nie może przestać myśleć o tajemniczym zdjęciu z nadmorza. Obawia się, że ktoś ją śledzi i może odkryć sekret Pakizy. Tymczasem przeszłość Jasemin ponownie daje o sobie znać, przypominając dramatyczne wydarzenia z jej życia. Meltem grozi Jasemin zwolnieniem ze szpitala, co dodatkowo komplikuje sytuację. Remzi przekazuje Taksinowi, że jego kartoteka została wyczyszczona, co może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 14 na TVP1. Serial Splątane losy to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i miłości, która musi stawić czoła wielu przeciwnościom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie także 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Generał Roman Polko ostro krytykuje polityków za cyniczne podejście do kwestii bezpieczeństwa Polski. Podkreśla, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne i wymaga zdecydowanych działań. Polko zwraca uwagę na blokowanie programu SAFE, który miałby wspierać polski przemysł zbrojeniowy. Apeluje o jedność polityczną w obliczu zagrożeń, zamiast wykorzystywania ich do walki politycznej. Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, planowana na środę, została przełożona z powodu konfliktu terminów. W jego miejsce do Waszyngtonu polecą wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie kontynuowanie rozmów z amerykańskimi partnerami i przygotowywanie kolejnych umów. Nowy termin spotkania ministra obrony narodowej jest obecnie ustalany.
2: Włoscy karabinierzy odkryli ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą mieszkania niedaleko Neapolu. Pieniądze należały do mafii Angelino, kontrolującej obszar między Kajwano a Kasorią. Gotówka, pochodząca głównie z handlu narkotykami, była tak obfita, że funkcjonariusze wynosili ją wiadrami. To jedna z najbardziej spektakularnych akcji przeciwko mafii we Włoszech. Historyczny moment dla zjednoczenia polskiego rzymskokatolickiego w Ameryce. Po raz pierwszy w ponad 150-letniej historii organizacji najwyższe stanowiska objęły kobiety. Agnieszka Bastrzyk została prezeską, a Julie Roszak-Prado sekretarzem skarbnikiem. Uroczysta inauguracja odbyła się w Chicago z udziałem konsul generalnej RP Reginy Jurkowskiej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Drewniane deski do krojenia, choć piękne i trwałe, często chłoną zapachy i przebarwienia z produktów takich jak czosnek czy buraki. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć cytryny i grubej soli, które skutecznie usuwają nieprzyjemne zapachy i plamy. To naturalne rozwiązanie pozwala zachować higienę i estetykę deski bez użycia chemicznych detergentów. Kultowe kapcie wywrotki z czasów PRL wracają do łask i stają się hitem tej jesieni. Te materiałowe buciki, znane z gumowej podeszwy, były niegdyś symbolem masowej produkcji i nosiła je niemal każda gospodyni. Dziś, choć ich cena wzrosła, znów cieszą się popularnością. Eksperci radzą, by przy wyborze kapci zwracać uwagę na naturalne materiały i antypoślizgową podeszwę. Kurz na listwach przypodłogowych to problem wielu domów, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć papieru do pieczenia, który dzięki swojej powłoce zapobiega osadzaniu się kurzu. Wystarczy przetrzeć nim czyste listwy, by stworzyć niewidzialną barierę ochronną. Dzięki temu kurz osadza się wolniej, a my możemy cieszyć się czystszym wnętrzem przez dłuższy czas.
2: Lwia zmarszczka, czyli pionowa bruzda między brwiami, nie zawsze wymaga kosztownych zabiegów medycyny estetycznej. Istnieje prosty masaż, który regularnie wykonywany może pomóc w jej redukcji. Wystarczy kilka minut dziennie, aby odpowiednio ułożonymi palcami rozluźnić napięte mięśnie i wygładzić skórę. To skuteczna alternatywa dla botoksu, która może przynieść widoczne efekty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Skrzydło kwiaty mogą kwitnąć przez cały rok, jeśli odpowiednio się o nie zadba. Kluczowe jest zapewnienie im jasnego miejsca, osłoniętego przed bezpośrednim słońcem oraz odpowiedniego podłoża. Jeśli roślina nie kwitnie, warto spróbować domowego nawozu z drożdży. Wystarczy rozpuścić 40 g drożdży w 4 litrach wody i podlewać roślinę co 2 tygodnie.
0: Jesień to trudny czas dla zamszowych butów, ale istnieje prosty sposób, by je chronić. Wystarczy użyć zwykłej świecy woskowej, która tworzy niewidzialną barierę odpychającą wodę. Przed woskowaniem upewnij się, że buty są czyste i suche. Po nałożeniu wosku użyj suszarki, aby wosk wniknął w materiał, a twoje buty będą gotowe na jesienną pogodę. Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, wynikający z absorpcji potu i kosmetyków podczas snu. Aby je usunąć, warto spryskać poduszkę roztworem wody i octu przed praniem. Ważne jest szybkie działanie przy świeżych zabrudzeniach oraz dokładne wysuszenie poduszki po praniu. Regularna wymiana poszewek i odpowiednie pranie mogą pomóc w utrzymaniu poduszek w lepszym stanie.
2: Marianna Schreiber potwierdziła zakończenie związku z młodszym o 10 lat Szymonem. Informację przekazała podczas interakcji z internautami na platformie społecznościowej. Celebrytka zaznaczyła, że zmienia swoje preferencje dotyczące wieku partnerów, stwierdzając, że woli starszych. Jeszcze w sierpniu publicznie wyrażała miłość do Szymona, co czyni tę zmianę zaskakującą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zaskoczyła podczas wizyty w Nowym Jorku, zamieniając eleganckie stroje na sportowy zestaw. zestaw i rower. Na tle panoramy Manhattanu pokazała swoją pasję do jazdy na dwóch kółkach. Nawrocka, znana z zamiłowania do aktywnego wypoczynku, znalazła czas na rowerową przejażdżkę, mimo napiętego grafiku wizyty. Towarzyszyła jej grupa rowerzystów, a całość odbyła się w atmosferze uśmiechu i relaksu. Dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra, otrzymała w nocy obraźliwe wiadomości, ale nie pozostawiła ich bez reakcji. Ustaliła tożsamość autora, który po konfrontacji przeprosił i zaproponował zadośćuczynienie. W efekcie 1000 zł trafiło do Fundacji Zwierzęca Polana, co pokazuje, jak internetowy hejt można przekuć w realną pomoc.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Englert. Objawienie tańca z gwiazdami. Nie przestaje zaskakiwać jurorów swoimi występami, zdobywając najwyższe noty. Choć wielu zarzuca jej korzystanie ze słaby rodziców, Jan Englert stanowczo broni córki, podkreślając jej niezależność i talent. Helena z dyplomem nowojorskiej Tisch School of the Arts udowadnia, że nazwisko to tylko dodatek do jej umiejętności. Jan Englert przyznaje, że w tańcu córka go przewyższa, a jej determinacja i ciężka praca zasługują na ogromny szacunek. Mandaryna, znana z muzyki dance, zaskoczyła wszystkich w tańcu z gwiazdami, prezentując zmysłową rumbę z Krystianem Rzymkiewiczem. Choć na co dzień zmaga się z akceptacją swojej kobiecości, na parkiecie pokazała niezwykłą pewność siebie. Krystian, jej taneczny partner, nie krył podziwu dla przemiany Marty, podkreślając, jak bardzo zmieniła się od początku programu. Wygląda na to, że taniec to nie tylko kroki, ale i odkrywanie siebie na nowo.
2: Sandra Drzymalska, aktorka, która zmienia się jak kameleon, podbija ekrany. W jednym roku wcieliła się w rolę Izabeli Łęckiej w Lalce Netflixa i Violety Villas w biograficznym filmie. Choć jej twarz jest wszędzie, sama unika blasku fleszy i nie zdradza szczegółów swojego życia prywatnego. Mimo to pozostaje na szczycie, udowadniając, że wszechstronność to jej drugie imię. Jesień to czas, kiedy natura sama podsuwa nam pomysły na dekoracje, a my, zamiast wydać fortunę na sztuczne ozdoby, możemy po prostu schylić się po liście. Klonowe, brzozowe, dębowe. Te naturalne cuda mogą stać się eleganckimi ozdobami, które nie przypominają szkolnych prac plastycznych. Wystarczy odrobina umiaru i kreatywności, by stworzyć coś, co wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. A więc, zamiast biegać po sklepach, lepiej wybrać się na spacer i pozwolić naturze zainspirować do stworzenia własnych, niepowtarzalnych dekoracji.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Ach, polska jesień w piosenkach. To nie tylko liście, ale i całe morze emocji. Skaldowie i Łucja Prus w żółtych płomieniach liści ukrywają dramatyczne historie pod kolorowymi liśćmi. A Niemen w wspomnieniu przenosi nas do czasów młodzieńczych uniesień. Czerwone gitary przypominają o wakacyjnej miłości, która przeminęła szybciej niż lato. A Sława Przybylska zabiera nas do hotelu pełnego tęsknoty. Nawet Manam w krakowskim Splinie pokazuje, że jesień to nie tylko złote parki, ale i szara codzienność. Polska jesień, pełna nostalgii, dramatów i niekończących się wspomnień. Misia Furtak powraca po 5 latach z nowym albumem Otuchy, ale tym razem nie bije na alarm o kondycję świata. Zamiast tego artystka postanowiła zanurzyć się w swoje lęki i poszukiwania wewnętrznego spokoju, a towarzyszą jej w tym Katarzyna Nosowska i Daria ze Śląska. Brytyjski producent Fink pomógł przekształcić niemal gotowy materiał, wprowadzając zmiany, które zaskoczyły nawet samą Furtak. Otuchy to nie poradnik pozytywnego myślenia, ale raczej subtelna podróż przez akceptację własnych słabości.
1: Kto by pomyślał, że australijska grupa INXS w 1987 roku wystrzeli jak rakieta dzięki albumowi Kick? Zespół, który wcześniej raczej błąkał się po międzynarodowych listach przebojów, nagle stał się mega gwiazdą. Michael Hutchence, ich charyzmatyczny lider, zyskał status nowego Jima Morrisona, a jego życie prywatne stało się tematem numer jeden w mediach. 3 lata później, próbując powtórzyć sukces, wydali album X, który choć nie przebił Kick, to i tak nieźle namieszał na listach przebojów. Cóż, nie każdy może być wiecznie na szczycie. Ale przynajmniej INXS dali nam niezapomniany koncert na Wembley. W świecie rocka trwa prawdziwa rewolucja. Twisted Sister, mimo problemów zdrowotnych Dee Snidera, nie zamierza schodzić ze sceny i zaprasza na nią Sebastiana Bacha ze Skid Row. Tymczasem Quiet Riot, zespół, który od lat zmienia skład jak rękawiczki, znalazł nowego wokalistę. 23-letni John Torra, wybrany spośród 700 kandydatów, ma wnieść świeżość i energię do zespołu. Ciekawe, czy młody talent zdoła ożywić legendę lat 80. i przyciągnąć tłumy na koncerty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poniedziałek przyniósł fanom muzyki prawdziwą bombę. Organizatorzy Open Air Festiwalu ogłosili, że na scenie w Gdyni w 2027 roku zagra sama Patti Smith, legendarna matka chrzestna muzyki punk. To nie koniec niespodzianek, bo wśród gwiazd pojawią się także Tame Impala, The Neighborhood i Ray. Bilety na to muzyczne święto wciąż dostępne, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu. Steve Howe, legendarny gitarzysta Yes, w końcu przerwał milczenie i opowiedział o swojej poważnej operacji, która zmusiła zespół do przełożenia trasy koncertowej. Choć powrót do formy zajmie mu trochę czasu, Howe nie traci optymizmu i już planuje przyszłoroczne koncerty. Zespół Yes, mimo zdrowotnych zawirowań, nie zwalnia tempa i w czerwcu wydał nowy album Aurora. Jak widać, duch Yes wciąż żyje, a muzyka płynie dalej, niezależnie od przeszkód. Judas Priest, zespół, który zdaje się nie znać słowa odpoczynek, zaskoczył swoich fanów podczas ostatniego koncertu trasy Faith Keepers Tour. Na scenie w Londynie zabrakło kluczowego basisty, Iana Hilla, który z powodu kontuzji ramienia musiał ustąpić miejsca Dave'owi Rimmerowi z Uriah Heep. Cóż, nawet metalowe legendy muszą czasem uznać wyższość zdrowia nad muzyką. Na szczęście dzięki dobremu przyjacielowi zespołu koncert się odbył, a fani mogli cieszyć się występem, choć w nieco zmienionym składzie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policjanci z Wilanowa rozbili grupę zajmującą się kradzieżami samochodów i ich legalizacją. W dwóch akcjach zatrzymano 7 mężczyzn i odzyskano 25 aut o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Większość skradzionych pojazdów to Toyoty, a 5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Śledztwo rozpoczęło się po kradzieży samochodu z parkingu, a tropy prowadziły do posesji w Zielonce.
1: Deszczowa pogoda nie odpuści w Polsce przez najbliższe dni. Przelotne opady będą występować w różnych częściach kraju, a na północy i w Tatrach mogą być intensywne. W górach spodziewane są nawet opady śniegu. Poprawa pogody prognozowana jest dopiero na weekend, kiedy to deszcz może ustąpić na całym obszarze Polski. Zmarł Jerzy Baranowski, PSA Nurt, uczestnik Powstania Warszawskiego i działacz polonijny we Francji. Miał 97 lat. Walczył na Żoliborzu jako żołnierz 4. Batalionu OFPPS. Po wojnie osiadł we Francji, gdzie angażował się w pomoc polskim emigrantom i weteranom. W 2021 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Województwo mazowieckie, największe w Polsce pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, bije rekordy w liczbie wsi. Na jego terenie znajduje się aż 8530 wiejskich miejscowości. To ogromna różnica w porównaniu z województwem opolskim, gdzie jest ich tylko 1169. Warto dodać, że w mazowieckiej wsi Józefosław mieszka ponad 14 800 osób, co czyni ją największą wsią w Polsce pod względem liczby ludności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Święta Łucja. Jedno z dzieci, którym w 1917 roku w Fatimie miała objawić się Matka Boska, jest postacią budzącą wiele emocji. Przypisywane jej wizje dotyczące przyszłości, w tym wojny i zniszczeń w Europie, wciąż są szeroko komentowane. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie te przepowiednie mają potwierdzone źródło. Historia dzieci z Fatimy od ponad 100 lat fascynuje i inspiruje liczne publikacje. W piątek w Sieprawiu doszło do dramatycznej strzelaniny. Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., strzelając do niej z broni czarnoprochowej. Kobieta cudem przeżyła, zasłaniając się telefonem, który zmienił trajektorię kuli. Napastnik zmarł na miejscu po tym, jak dwukrotnie strzelił do siebie. Monika B. trafiła do szpitala z powierzchownymi obrażeniami. Na Kasprowym Wierchu zima zaskoczyła wszystkich, pojawiając się jeszcze przed końcem astronomicznego lata. Gęste opady śniegu pokryły szczyt grubą warstwą białego puchu, a pracownicy polskich kolei linowych odśnieżają szlaki i używają maszyn do odśnieżania. To nietypowy widok na koniec września, zwłaszcza że w niższych partiach kraju wciąż panują letnie temperatury.
1: W śledztwie dotyczącym platformy Zonda Krypto zatrzymano byłego funkcjonariusza. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zatrzymania, ale potwierdza, że to kolejny etap szeroko zakrojonego postępowania. Wcześniej zatrzymano już kilka osób, a działania służb nadal trwają. Śledztwo obejmuje również wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na Podlasiu zakończyła się duża akcja policyjna, w której uczestniczyło blisko 400 funkcjonariuszy. Sprawdzono 645 miejsc. Co doprowadziło do zatrzymania 32 poszukiwanych osób, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znalazł się 41-letni mężczyzna z Białegostoku, poszukiwany listem gończym za liczne przestępstwa. Został on przewieziony do aresztu śledczego w Białymstoku. W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy zgłosili 2 przypadki możliwej obecności niedźwiedzia. Pierwsze zgłoszenie pochodziło od rowerzysty, który zauważył zwierzę przypominające niedźwiedzia. Kolejne zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało pojawić się na prywatnej posesji w Łupkach. Policja nie znalazła jednak żadnych śladów potwierdzających te obserwacje. Służby apelują o ostrożność i zgłaszanie podobnych sytuacji.
1: Na wrocławskim lotnisku doszło dziś rano do niebezpiecznego incydentu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i dostał się na pokład samolotu lecącego do Palermo. Został zatrzymany przez Straż Graniczną, zanim maszyna wystartowała. Władze lotniska natychmiast zaostrzyły środki bezpieczeństwa, a sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna.
0: We Wrocławiu do sądu trafiła sprawa 47-letniego mężczyzny, który w maju zaatakował studentów na statku wycieczkowym. Uzbrojony w nóż, groził uczestnikom imprezy i wywołał panikę. Mężczyzna został szybko zatrzymany, a teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura podkreśla, że jego zachowanie miało charakter chuligański.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Coraz więcej turystów rezygnuje z Zakopanego na rzecz Beskidu Śląskiego. Miejscowości takie jak Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają gości doskonałymi warunkami do wypoczynku i mniejszym tłokiem. Region ten oferuje bogatą infrastrukturę, zarówno zimą, jak i latem, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla Podhala. Beskid Śląski zyskuje na popularności i może stać się turystycznym hitem najbliższych lat. Betard Sparta Wrocław przegrała pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi z Press, grupą deweloperską Toruń 35-55. Spotkanie na Motoarenie rozpoczęło się dobrze dla wrocławian, ale końcówka należała do gospodarzy. Menedżer Piotr Protasiewicz przyznał, że przed jego drużyną arcytrudne zadanie w rewanżu. Torunianie są teraz bardzo blisko obrony tytułu mistrzowskiego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Porto pokonało Benfice 3-1 w siódmej kolejce portugalskiej Ekstraklasy, umacniając się na pozycji lidera. W barwach Porto pełne spotkanie rozegrali Polacy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a po kontuzji na boisko wrócił Oskar Pietuszewski. Benfica, mimo wyrównania w drugiej połowie, nie zdołała utrzymać remisu. Dla Benfiki była to pierwsza ligowa porażka od stycznia zeszłego roku.
2: Jan Urban musi dokonać zmian w składzie reprezentacji przed nadchodzącymi meczami Ligi Narodów. Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe i zastąpi go Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuści także Adrian Benedyczak, a jego miejsce zajmie Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Urban ogłosił listę powołanych w piątek, a zmiany są wynikiem urazów kluczowych zawodników. Reprezentacja Polski intensywnie przygotowuje się do meczów Ligi Narodów. Wczoraj na treningu w Międzylesiu doszło do zabawnej sytuacji, gdy Karol Świderski popchnął Jana Bednarka, a Robert Lewandowski śmiał się z całej sytuacji. Atmosfera w drużynie jest świetna, co dobrze wróży przed spotkaniami z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Celem Polaków jest powrót do dywizji A Ligi Narodów.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując w 1/8 finału Niemców 3-0. Atmosfera w drużynie jest znakomita, co potwierdza lider zespołu, Tomasz Fornal. Siatkarze spędzają czas wolny na grach i żartach, co pokazuje ich świetne relacje. Kolejny mecz już wkrótce, a kibice z niecierpliwością czekają na dalsze sukcesy. Aleksandar Nikołow, bułgarski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnego gestu, który wykonał podczas meczu z Polską na Mistrzostwach Europy. Nikołow zapewnił, że jego zachowanie nie miało na celu obrażenia polskich zawodników ani kibiców, a było wynikiem emocji towarzyszących rywalizacji. Bułgar przeprosił za to, że gest mógł zostać źle zinterpretowany. Bułgaria zakończyła już udział w turnieju, przegrywając z Niemcami w 1/8 finału.
2: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska, odpadła z Mistrzostw Europy w boksie po pierwszej walce. Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Petrową, co wywołało kontrowersje. Szeremeta nie zgadza się z decyzją sędziów i uważa, że była lepsza w pierwszej rundzie. Mimo porażki traktuje ten rok jako przygotowanie do igrzysk w Los Angeles.
1: Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaeva z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców.
2: Maja Chwalińska zwyciężyła w pierwszym meczu turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Rebeckę Srampową 6-4, 6-2. Spotkanie obfitowało w efektowne zagrania, a jedno z nich przyciągnęło uwagę oficjalnego profilu WTA. Polka zagrała mocno rotowaną piłkę, która po odbiciu wróciła na jej stronę, co wywołało frustrację Słowaczki. To zwycięstwo jest kolejnym sukcesem Chwalińskiej po jej spektakularnym występie na Roland Garros.
1: Joanna Jędrzejczyk zachwyciła w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami. Była mistrzyni UFC zdobyła uznanie jurorów, w tym Maryli Rodowicz, dzięki znakomitemu występowi do utworu Ludzie gadają. Jej odważna kreacja, odsłaniająca plecy, również wzbudziła entuzjazm publiczności. W tym odcinku zmieniono zasady punktacji, a uczestnicy tańczyli do największych przebojów Rodowicz. Przed polskimi siatkarzami kluczowy ćwierćfinał Mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Mimo wcześniejszych zwycięstw nad tym zespołem, biało-czerwoni podchodzą do meczu z dużym respektem. Niemcy zaskoczyli, eliminując Bułgarię, co pokazuje ich potencjał. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie pełne skupienie i odporność psychiczna.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do ćwierćfinałowego meczu z Niemcami na Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwie nad Łotwą 3-0 Polacy są gotowi na decydujący pojedynek w Sofii. Zwycięzca tego spotkania poleci do Włoch, by walczyć o medale. Mecz rozpocznie się dziś o godzinie 18 czasu polskiego.
1: Filip Rózga może nie zagrać w najbliższych meczach reprezentacji Polski z powodu problemów zdrowotnych. Jego udział w zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym meczu w Lidze Austriackiej. Jan Urban musi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, gdyż wcześniej z kadry wypadli już Kamil Grabara i Adrian Benedyczak. Ostateczna decyzja zapadnie po dzisiejszych testach medycznych.
2: Fanny Stolar, węgierska tenisistka, zdobywa serca fanów na całym świecie. Po zakończeniu kariery Eugenie Bouchard to właśnie ona stała się nową ulubienicą kibiców. Stolar zachwyca nie tylko na korcie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie jej zdjęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie skupia się na grze podwójnej, osiągając sukcesy w deblu, w tym udział w US Open. W Polskim Związku Piłki Nożnej doszło do ważnych zmian. 21 września zakończono współpracę z dotychczasowym sponsorem PKN Orlen, a nowym partnerem strategicznym została firma STS. Umowa z bukmacherem będzie obowiązywać do 2030 roku. Dodatkowo uwagę mediów przyciągnęła nowa fryzura prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, która stała się tematem licznych komentarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 1945 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska stanie w obliczu dramatycznych zmian. Po latach spokoju odkryje zdradę męża Artura z Joanną. W przychodni, nieświadoma obecności rywalki, Marysia stanie się świadkiem intymnej sceny między Arturem a Joanną. To, co dotąd było tylko podejrzeniem, stanie się bolesną rzeczywistością. Wściekłość Marysi wybuchnie, gdy zniszczy gramofon z miłosną dedykacją od Joanny. Po tym emocjonalnym wstrząsie Marysia postanowi wyjechać na Mazury, by odnaleźć spokój i przemyśleć swoje życie. Tam czekają nowe spotkanie z Jerzym Wielickim, które może otworzyć nowy rozdział w jej życiu. Czy Marysia odnajdzie szczęście po zdradzie?
0: W 1948 odcinku M jak miłość rusza śledztwo w sprawie śmierci Aleksandra Sowińskiego. Detektyw Jakub Karski odkrywa w mieszkaniu zmarłego naszyjnik należący do Kasi, co wywołuje falę emocji i pytań. Jak biżuteria trafiła do Sowińskiego? Kasia, wcześniej szantażowana przez dyrektora kliniki, staje przed poważnym problemem. Czy uda jej się utrzymać swój sekret w tajemnicy? Konflikty w jej związku z Mariuszem narastają, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Emocje sięgają zenitu, a losy bohaterów mogą zmienić się w każdej chwili. La Promesa w 484 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kuro, zdeterminowany i pełen odwagi, postanawia uwolnić Martinę z zakładu psychiatrycznego, gdzie jest niesłusznie przetrzymywana. Tymczasem w Pałacu Cruz nie przepuści okazji, by publicznie upokorzyć Adriana podczas uroczystej uczty. Maria Antonia odważnie sprzeciwia się Alonsowi, odmawiając opuszczenia pałacu. Z kolei Simona wpada na pomysł, jak uratować finanse Virtud, planując ponowne uruchomienie domowej manufaktury dżemów. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć już w czwartek, 24 września o godzinie 15:05 na TVP2 oraz na platformie TVP VOD.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 967 odcinek. Już w środę, 30 września, o godzinie 18:40 na TVP1 widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Rosina zacznie zachowywać się nietypowo, zakazując domownikom opuszczania domu, co wzbudzi niepokój Suzany. Pod presją Rosina wyzna, że jej przeszłość wiąże się z Marią, służącą doktora. Tymczasem w mieście pojawiły się plakaty ośmieszające Serwanda, które Lolita postanowiła usunąć. Liberto odkryje, że nikt nie zna doktora Baeza, a Ramon zirytuje Trini swoją nadopiekuńczością. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący 487 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek 29 września o godzinie 15:05 na TVP2. Vera nie może przestać myśleć o niespodziewanym przyjeździe swojej matki i podejrzewa, że za wszystkim stoi Santos. Tymczasem Cruz organizuje uroczysty koncert na powitanie Manuela. Służba w tajemnicy zaczyna produkować dżemy, a Romulo, dostrzegając ich determinację, zgadza się zalegalizować tę działalność. Vera rozmawia z Lopem, próbując przekonać go, że w miłości najważniejsze są szczerość i odwaga, a nie tytuły i pieniądze. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W 1947 odcinku M jak miłość Maria Rogowska staje przed trudnym wyborem po odkryciu zdrady męża Artura. Artur, chcąc ratować małżeństwo, proponuje terapię, ale sytuację komplikuje jego kochanka Joanna, która odwiedza Marię i żąda, by ta pozwoliła Arturowi odejść. To emocjonujące starcie wstrząśnie całą rodziną, a Maria usłyszy coś, czego się nie spodziewała. Paweł, syn Marii, nie potrafi opanować emocji i niemal dochodzi do rękoczynów z Arturem. Premiera tego pełnego napięcia odcinka odbędzie się w poniedziałek, 12 października o godzinie 20:50 na antenie TVP2. W 211 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cichan podejmie drastyczne kroki wobec Bejzy, przykuwając ją kajdankami do rury. Nusret, zdesperowany, planuje ucieczkę, ale Mukader ma dla niego propozycję, która może wszystko zmienić. Czy Nusret zdecyduje się na układ? W tle tych dramatycznych wydarzeń Sila zaczyna łączyć fakty, a Deria umiera ze strachu. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hunter, sierocie, która zmaga się z życiowymi trudnościami i zgadza się na aranżowane małżeństwo z Cichanem. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Czelebi i Turkasze Cichana. Szpital Świętej Anny wkracza w emocjonujący moment. W 152 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 16.50 na antenie TVN, Asia Wrońska zaskoczy Łukasza decyzją o wyjeździe do Kanady. Łukasz, zszokowany możliwością rozstania z dziećmi, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi emocjami. Tymczasem Kaja nie zgodzi się z ultimatum ordynatora i podejmie rozmowę z Wiktorem, który postanowi odejść ze stażu. Doktor Orłowicz zajmie się pacjentką z podejrzeniem chłoniaka, a Zyta odwiedzi Tadeusza, który przechodzi badania. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje i emocjonalne zawirowania. W obsadzie zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku niewielkie zachmurzenie i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Możliwa zmiana właściciela TVN może uruchomić w Polsce procedury administracyjne. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że rząd monitoruje sytuację, ale na razie nie podjęto żadnych decyzji. Przyszłość stacji zależy od strategii nowego właściciela, Paramount, wobec swoich globalnych aktywów medialnych. TVN jest uznawany za podmiot istotny z punktu widzenia państwa polskiego.
0: Polska wzmacnia obronę graniczną i przeciwlotniczą w odpowiedzi na eskalację działań Rosji. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński ogłosili rozmieszczenie baterii Patriot w województwach lubelskim i mazowieckim oraz zwiększenie gotowości na przejściach granicznych. Polska zadeklarowała również pomoc Litwie w razie potrzeby ewakuacji ludności i zapowiedziała wnioskowanie o uruchomienie artykułu 5 NATO w przypadku agresji na państwa bałtyckie. Współpraca z sojusznikami, z Czechami i Słowacją, ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia obrony.
2: Ceny paliw w Polsce osiągnęły rekordowe poziomy. Litr benzyny 95 kosztuje co najmniej 7 zł i 99 groszy, a oleju napędowego niecałe 9 zł. Trwa spór między rządem a Pałacem Prezydenckim o sposoby obniżenia stawek. Prezydent Karol Nawrocki proponuje ustawę ograniczającą marżę i zwalniającą sprzedaż paliw z podatku, co ma być alternatywą dla rządowego podatku od nadzwyczajnych zysków. Tymczasem wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem nadal wpływa na wzrost cen ropy.
0: Rząd pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska ogłosił wprowadzenie 5 projektów ustaw mających na celu uszczelnienie systemu finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowe przepisy mają ograniczyć nieuzasadnione wydatki, w tym wysokie pensje niektórych lekarzy. Lekarze w publicznym systemie będą mogli pracować maksymalnie na 2 etatach, a ich roczne wynagrodzenie z NFZ nie przekroczy 900 tysięcy złotych. Termin na dostosowanie istniejących umów do nowych przepisów skrócono do 6 miesięcy.
2: Robert Winnicki, były poseł Konfederacji, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem stwierdził, że w Polsce prawo ustępuje miejsca politycznej sile. Jego zdaniem konstytucja jest traktowana wybiórczo, a państwo prawa przestało funkcjonować. Winnicki ostrzega, że obecny sposób sprawowania władzy może prowadzić do odejścia od demokracji i zmian ustrojowych. Wskazał również na możliwe siłowe działania wokół Trybunału Konstytucyjnego.
0: Wojsko Polskie prowadzi kluczowe ćwiczenia Czarny Obrońca 26, testując najnowsze technologie i koncepcje pola walki. Centralnym punktem jest Model 44, nowatorska organizacja batalionu zmotoryzowanego, która integruje drony i zaawansowane systemy bezzałogowe. Ćwiczenia odbywają się na zachodzie Polski, a ich celem jest dostosowanie armii do współczesnych wyzwań, inspirowanych doświadczeniami z wojny w Ukrainie. Testowane są m.in. systemy antydronowe i nowe technologie, które mogą znaleźć zastosowanie także poza wojskiem. Czarny nalot na fugach w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Można go jednak usunąć bez użycia agresywnej chemii. Wystarczy przygotować pastę z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Taka mieszanka w 30 minut zlikwiduje grzyba i wybieli spoiny. Jesienią francuskie ulice wypełnia aromat pieczonych kasztanów, które są tam popularnym przysmakiem. Te jadalne kasztany, bogate w potas i magnez, wspierają zdrowie serca i trawienie. W Polsce wciąż są kulinarną ciekawostką, ale mogą być ciekawym uzupełnieniem jesiennego menu. Pamiętajmy, by nie mylić ich z kasztanami z parku, które nie nadają się do jedzenia.
2: Zazdrość może pojawić się w każdym związku, niezależnie od imienia partnera. Stereotypy przypisują niektórym imionom, jak Michał, Kamil, Patryk czy Łukasz, większą skłonność do zazdrości. Jednak to zaufanie, rozmowa i wzajemny szacunek są kluczowe w relacjach. Warto pamiętać, że imię nie decyduje o charakterze człowieka.
0: Policjant z Węgrowa, będący poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Starym Opolu. 37-letni obywatel Białorusi prowadził Citroena, mając ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza udało się uniknąć potencjalnego zagrożenia na drodze. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych zachowań kierowców. PKP Intercity ponownie obniża ceny biletów z okazji 25-lecia spółki. Od jutra do piątku można kupić bilety na krajowe trasy z 35% zniżką. Promocja obejmuje popularne pociągi Intercity, TLK oraz składy Express Intercity i Pendolino.

0: Warto się pospieszyć, bo liczba biletów jest ograniczona. Policja w Gdańsku rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała pieniądze metodami na wnuczka, policjanta i pracownika banku. Podczas akcji 17 września zatrzymano 5 osób w Gdańsku, Gdyni i Chorzowie. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny i odzież używaną do oszustw. Straty ofiar szacuje się na co najmniej 600 tysięcy złotych. 4 mężczyzn trafiło do aresztu, a 1 kobieta została objęta dozorem policyjnym. Sprawa ma charakter rozwojowy. Wanny często pokrywają się matowym nalotem i smugami po kosmetykach. Zamiast używać silnych detergentów, można wypróbować domowy sposób z maślanką. Wystarczy rozprowadzić ją na zabrudzeniach, zostawić na 20 minut, a potem delikatnie przetrzeć. To prosta i naturalna metoda na świeże osady.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser znów zaskakuje, tym razem zmieniając stan cywilny. Jego nowa żona, Bianka, zachwyciła wszystkich swoją suknią ślubną, która według Ewy Minge jest kwintesencją prostoty i elegancji. Kreacja, która nie potrzebuje koronek ani kryształów, by podkreślić młodość i naturalność panny młodej. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów mniej znaczy więcej, a prostota to nowa ekstrawagancja. Polska lalka podbija świat. Serial, który zaledwie kilka dni temu miał swoją premierę, już znalazł się w top 10 Netflixa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To nie lada wyczyn, bo te rynki to prawdziwe pole bitwy dla serialowych gigantów. Wygląda na to, że historia Wokulskiego i Łęckiej opowiedziana w nowoczesny sposób zdobywa serca widzów od Brazylii po Ukrainę. Kto by pomyślał, że klasyka Prusa stanie się hitem na całym globie?
2: Maria Prokop, znana joginka, zaskoczyła wszystkich, stając się nową twarzą Polsatu jako prowadząca reality show Wielka Miłość w Małym Mieście. Program, który rozgrywa się na malowniczych Mazurach, ma być prawdziwym festiwalem emocji i relacji. Prokop, choć nie zamierza bawić się w swatkę, zapewnia, że miłość powinna pojawić się naturalnie, a ona sama jest tylko wspierającą ciocią. Ciekawe, czy uczestnicy znajdą prawdziwe uczucie, czy może tylko chwilowe zauroczenie przed kamerami.
1: Maryla Rodowicz, niezłomna królowa polskiej sceny, nie zamierza zwalniać tempa i planuje kolejną trasę koncertową na 2027 rok. Tym razem na scenie towarzyszyć jej będzie Julia Wieniawa, której taneczne umiejętności Maryla ocenia wyżej niż umiejętności samej Iwony Pawlowej. Trasa Ostatni tak wielki bal ma być prawdziwym widowiskiem, choć słowo ostatni nie oznacza końca kariery artystki. Maryla zapowiada, że oprócz wielkich hal nie zabraknie też kameralnych koncertów, gdzie publiczność będzie mogła poczuć się jak na intymnym spotkaniu. Spotkaniu z legendą.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Roxy Węgiel, nasza niezmordowana gwiazda, znów podbija Nowy Jork, tym razem w kusych shortach i czerwonym swetrze. Na Instagramie dzieli się zdjęciami z muzeów, sauny i promu z widokiem na Statuę Wolności. A wszystko to w towarzystwie ukochanego męża. Oczywiście nie mogło zabraknąć błyszczącej ozdoby dekoltu, która przyciągnęła uwagę fanów. Roxy, jak zawsze, łączy przyjemne z pożytecznym, bo przecież kto by nie chciał odpoczywać, jednocześnie pracując. Beata Ścibakówna, mimo że zbliża się do 60, wciąż zachwyca swoją figurą, co nie umyka uwadze jej fanów. Aktorka, znana z licznych ról w serialach i filmach, zdradziła, że jej sekret to regularne ćwiczenia i zdrowa dieta. Jak sama mówi, żołądek to nie śmietnik, a warzywa mogłaby jeść bez końca. Owoce? Tylko maliny i marakuja. Reszta mogłaby dla niej nie istnieć.
2: W najnowszej edycji Rolnik szuka żony emocje sięgają zenitu, a wszystko za sprawą Zuzi, która zdaje się być specjalistką od telewizyjnych romansów. Wiktor, 30-letni rolnik, jest nią zauroczony, choć widzowie mają wątpliwości co do jej intencji. Zuzia, która wcześniej szukała miłości w grach małżeńskich, nie zyskała tam najlepszej opinii. Internauci zastanawiają się, czy jej serce bije dla Wiktora, czy może dla kamer. Jan Benedek, znany z tworzenia hitów dla T-Love, postanowił nie spoczywać na laurach i założył zespół BNDK z synem Gaborem. Ich debiutancki album Vintage zadebiutuje 1 października, a najnowszy singiel Glamstone już teraz podbija serca fanów glamrockowymi riffami. Ojciec i syn łączą klasyczne rockowe brzmienia z nowoczesną energią, tworząc muzykę, która nie boi się konfrontacji z rzeczywistością. Czy to początek nowej ery w polskim roku? Czas pokaże, a trasa koncertowa po Polsce z pewnością dostarczy odpowiedzi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie gitarzyści prześcigali się w szybkości i hałasie, Brian May, gitarzysta Queen, zaskoczył wszystkich swoim wyborem idola. Zamiast podziwiać demonów prędkości, oddał hołd George'owi Harrisonowi, mistrzowi jednej idealnie postawionej nuty. May, znany z operowego rozmachu, docenił prostotę i czystość dźwięku Harrisona, który wolał, by jego gitara płakała, a nie krzyczała. To przypomnienie, że w muzyce, jak w życiu, czasem mniej znaczy więcej.
2: Polska legenda ciężkiego grania, zespół Illusion, wraca z nowym albumem Illusion 9. Premiera już 23 października, a na płycie 10 świeżutkich kawałków, w tym singiel Świata Skraj. Zespół rusza także w trasę koncertową po Polsce, obiecując, że na scenie nie będzie brał jeńców. Czyżby szykowała się muzyczna apokalipsa?
1: Czy Velvet Revolver wróci na scenę? Matt Sorum, perkusista zespołu, nie wyklucza takiej możliwości, ale z pewnym twistem. Wyobraźcie sobie, że na czele supergrupy miałaby stanąć wokalistka Lzy Hale z Hailstorm. Sorum zachwyca się jej talentem, a nawet Geezer Butler z Black Sabbath przyznał, że to najlepsza wokalistka od czasów Tiny Turner. Ciekawe, czy Slash i Duff McKagan podzielają ten entuzjazm. Może czas na telefon do starych kumpli? Open Air Festival 2027 zapowiada się na prawdziwą muzyczną ucztę. Organizatorzy postanowili zaszaleć i zwiększyć liczbę gwiazd na scenie głównej do 3 każdego dnia. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się Tame Impala, Somber, Ray, The Neighborhood oraz legendarna Patti Smith. Festiwal odbędzie się tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo od 30 czerwca do 3 lipca. Czekamy na kolejne ogłoszenia, które mają pojawić się już za 3 tygodnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Drogowcy kończą pracę na ulicy Szaserów w Warszawie. Od czwartku, 24 września, od godziny 22, odcinek między Chłopickiego a Makowską będzie zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Chłopickiego, Grochowską i Olszynkę Grochowską. Zmiany dotyczą także tras autobusów linii 188 i 202, które będą skrócone do pętli PKP Olszynka Grochowska. Prace mają zakończyć się w poniedziałek, 28 września, przed porannym szczytem. Policja z Wilanowa rozbiła szajkę złodziei samochodów, odzyskując 25 pojazdów o wartości 1,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych jest 7 osób, z czego 5 trafiło do aresztu. Złodzieje kradli auta z Polski i Holandii, a większość odzyskanych pojazdów to Toyoty. Funkcjonariusze zabezpieczyli także specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń. W Starawsi pod Węgrowem emerytka z Warszawy, pani Elżbieta Sztybur, zmaga się z problemem dzikiego rowu z wodą, który dzieli jej działkę na pół. Podczas opadów woda podmywa nasyp, na którym stoi jej dom, co budzi obawy o jego stabilność. Nikt nie przyznaje się do odpowiedzialności za ten rów, a sprawa pozostaje nierozwiązana od lat. Urzędnicy przyznają, że problem był zaniedbywany, a pani Elżbieta obawia się o przyszłość swojej posesji.
2: W centrum Warszawy doszło do zderzenia radiowozu ze Smartem na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Chorzej. Policyjny samochód jechał na interwencję z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Jeden z funkcjonariuszy został przewieziony do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Kierowca Smarta nie ucierpiał, a obaj kierujący byli trzeźwi. Policja bada okoliczności zdarzenia.
1: W Sieprawiu doszło do dramatycznych wydarzeń. 47-letni Krzysztof L. zaatakował swoją byłą partnerkę, Monikę B., używając broni czarnoprochowej. Kobieta ocalała dzięki temu, że kula trafiła w telefon, który trzymała w dłoni. Napastnik popełnił samobójstwo, a Monika B. trafiła do szpitala z obrażeniami. Rozpoczyna się nowy rok akademicki, a koszty studiowania na niektórych kierunkach mogą przyprawić o zawrót głowy. Szczególnie wysokie opłaty dotyczą studiów medycznych, gdzie czesne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu wynosi 53 tysiące złotych rocznie, a na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego aż 68 tysięcy. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym za kierunek lekarsko-dentystyczny trzeba zapłacić niemal 84 tysiące złotych za rok. Studia te to inwestycja na 5 lub 6 lat, co oznacza, że całkowity koszt może przekroczyć 400 tysięcy złotych. Trwają poszukiwania 40-letniego Pawła Papieża z Raciechowic, który zaginął 9 września po opuszczeniu szpitala w Myślenicach. Mężczyzna nie dotarł do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja apeluje o pomoc i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu. Każda wskazówka jest cenna. W Bielsku Białej doszło do niecodziennego incydentu. Nagi 31-letni mężczyzna biegał po ulicach z ostrym narzędziem, uszkadzając samochody, w tym karetkę pogotowia. Policjanci musieli użyć paralizatora, by go obezwładnić. Mężczyzna przebywa teraz w szpitalu pod nadzorem funkcjonariuszy, a jego stan zdrowia uniemożliwia przesłuchanie. Na komisariacie w Pszowie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł funkcjonariusz policji. Prokuratura w Wodzisławiu Śląskim prowadzi śledztwo, badając okoliczności śmierci. Śledczy zabezpieczyli dowody i przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu zmarłego. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii. W wieku 84 lat zmarł Alojzy Lysko, znany pisarz i kronikarz historii Górnego Śląska. Jego najważniejszym dziełem była 10-tomowa saga Duchy Wojny, dokumentująca losy Ślązaków wcielonych do Wehrmachtu. Lysko był również autorem monodramu Mianują mnie Hanka, który zdobył uznanie na scenach teatralnych i w telewizji. Przez lata angażował się w życie kulturalne i społeczne regionu, pozostając związanym z rodzinnymi Bojszowami.
2: Na Stargardzkim cmentarzu doszło do kradzieży, ale dzięki sprytowi właściciela grobu złodziej został szybko zatrzymany. W figurce aniołka ukryto lokalizator GPS, który pomógł policji namierzyć sprawcę. W samochodzie podejrzanego znaleziono skradzione figurki i znicze. Policja przypomina o czujności, zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych, kiedy ruch na cmentarzach jest większy. W piłkarskiej ekstraklasie trwa dwutygodniowa przerwa, ale Jagiellonia Białystok nie odpoczywa. Trener Adrian Siemieniec zapowiedział intensywne treningi oraz dwa mecze sparingowe. Jagiellonia zmierzy się z Suduwą Mariampol i Polonią Warszawa na swoim ośrodku treningowym. Szczegóły dotyczące spotkań klub poda wkrótce. W okolicach Wlenia na Dolnym Śląsku mieszkańcy dwukrotnie zgłaszali obecność zwierzęcia przypominającego niedźwiedzia. Ostatnie zgłoszenie dotyczyło zwierzęcia, które miało wejść na podwórko jednego z domów w nocy. Policja przeszukała teren, ale nie znalazła żadnych śladów. Służby przypominają, by w przypadku zauważenia niedźwiedzia nie zbliżać się do niego i zgłosić to pod numer 112. Tragiczna wiadomość z diecezji świdnickiej. W wypadku motocyklowym zginął ksiądz Wojciech Drab, proboszcz parafii świętej Barbary w Wałbrzychu. Miał 54 lata. Wierni są wstrząśnięci jego nagłą śmiercią i wspominają go jako wspaniałego kapłana. Dziś o 17.30 odbędzie się różaniec, a o 18.00 msza święta w jego intencji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na możliwe podwyżki emerytur. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi około 4,5%. Oznacza to, że emerytury mogą wzrosnąć od 93 do nawet 281 zł miesięcznie. Na przykład emerytura w wysokości 3006 zł wzrosłaby o 136 zł, a przy 4043 zł podwyżka wyniosłaby 183 zł. Zmiany obejmą także dodatki dla seniorów, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Ostateczne kwoty waloryzacji poznamy w przyszłym roku, gdy dostępne będą pełne dane za 2026 rok. Ceny węgla w Polsce rosną przed nowym sezonem grzewczym, osiągając nawet 300 zł więcej za tonę. To efekt globalnego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który zmusza świat do powrotu do węgla. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy z dostawami gazu wpływają na wzrost cen. W niektórych składach opałowych ceny węgla typu orzech sięgają już 1800 zł za tonę. Eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim odchodzeniem od węgla w Unii Europejskiej na rzecz niestabilnego rynku gazu. Mimo to globalne zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku ma osiągnąć rekordowy poziom.
2: Dziś na rynku paliwowym w Polsce odnotowano znaczące obniżki cen hurtowych, co jest dobrą wiadomością dla kierowców. Aramco Poland, Orlen i BP Europa obniżyły ceny benzyny i oleju napędowego. Największe cięcia wprowadziło Aramco, gdzie olej napędowy potaniał aż o 88 zł na metr sześcienny. Mimo to analitycy ostrzegają przed zbyt dużym optymizmem ze względu na trudną sytuację geopolityczną i słabą kondycję złotego. Ceny detaliczne wciąż są wysokie, a olej napędowy przekracza 9 zł za litr. Obniżki hurtowe mogą jednak przynieść ulgę przy dystrybutorach jeszcze w tym tygodniu.
1: Polski startup Provaid wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które może skrócić kolejki przy kasach samoobsługowych. Dzięki aplikacji EM Obywatel weryfikacja wieku zajmuje mniej niż 16 sekund, eliminując potrzebę angażowania personelu. System działa z poszanowaniem prywatności, przekazując jedynie informacje o pełnoletności klienta. Pilotażowe testy pokazały, że niemal połowa klientów korzysta z tej opcji. Rozwiązanie ma szansę na ekspansję w całej Unii Europejskiej, co wpisuje się w trend cyfrowej tożsamości. Projekt otrzymał już wsparcie finansowe, co zwiększa jego szanse na sukces.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Agencja Moody's obniżyła rating Polski z A2 na A3, co jest historycznym wydarzeniem. To efekt rosnącego długu publicznego, który w przyszłym roku pochłonie 15% dochodów budżetowych na odsetki. Ekonomista Marek Zuber określa tę sytuację jako mocno pomarańczową lampkę ostrzegawczą. Mimo to Polska wciąż utrzymuje się na bezpiecznym, inwestycyjnym poziomie. Kluczowe jest, by przyszły wzrost zadłużenia kierować na inwestycje, a nie na wydatki socjalne. Zuber podkreśla, że brak działań może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Rząd wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach medyków. Maksymalne zarobki lekarzy zostaną ograniczone do 76 800 zł brutto miesięcznie, a czas pracy do 2 etatów. Wzrośnie także VAT na piwa i wina bezalkoholowe do 23%. Podwyżki akcyzy obejmą alkohol, a dodatkowe wpływy zasilą Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiany dotkną również opłaty cukrowej, która obciąży producentów i importerów. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 30 dni od publikacji ustawy. Rossmann wprowadził serię nowych promocji, które obowiązują tylko przez ograniczony czas. Klienci mogą skorzystać z akcji 1 plus 1 gratis na produkty Dr. Beckman, ale oferta ta zakończyła się już 21 września. Do 23 września trwa promocja na produkty Babylon i Babico, również w formule 1 plus 1 gratis. Osoby planujące zakup kapsułek Finish mogą liczyć na zniżkę 10 zł aż do końca miesiąca. Dodatkowo, przy zakupie kosmetyków Dove, Rossmann dorzuca w prezencie Dove Body Lotion. Warto pamiętać, że warunki promocji różnią się, więc najlepiej sprawdzić szczegóły w aplikacji Rossmanna. PKP Intercity przygotowało kolejną pulę biletów w obniżonych cenach. Od jutra, 23 września, do piątku, 25 września, pasażerowie mogą kupić bilety z 35% rabatem na krajowe połączenia bezpośrednie. Promocja obejmuje pociągi Intercity, Twoje linie kolejowe, a także Express Intercity i Pendolino. Wyprzedaż jest częścią obchodów 25-lecia działalności przewoźnika. Warto pamiętać, że liczba biletów jest ograniczona, a o możliwości zakupu decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowo, 14 19 i 20 października przewidziano specjalne oferty dla uczniów, studentów, nauczycieli i seniorów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hyundai Rotem zaprezentował w Kielcach polską wersję czołgu K2PL, wyposażoną w lokalne podzespoły. To efekt współpracy z polskimi firmami, w tym zakładami mechanicznymi Bumar Łabędy. Podpisano też porozumienie z Hutą Częstochowa na dostawy stali pancernej. Hyundai Rotem planuje produkcję części czołgów w Polsce, co ma wzmocnić lokalny przemysł obronny. W ramach programu K2PL pokazano także pojazdy specjalistyczne, takie jak most szturmowy i wóz ewakuacyjny. Warszawa rozważa zakup kolejnych maszyn, co podkreśla znaczenie lokalizacji produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry też pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1038 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Ainur postanawia ujawnić Sinanowi prawdę o kłamstwach Ezgi. Po długich poszukiwaniach dowodów zdecyduje się wyznać prokuratorowi całą prawdę. Czy Sinan zacznie wątpić w wersję swojej narzeczonej? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 września, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo opowiada o losach osieroconego Yusufa, który trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1942 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Marcin podczas treningu z Jakubem zauważy brak Martyny, co wzbudzi jego niepokój. Ich rozmowa na siłowni przypomni mu o wspólnej przeszłości z Martyną, która kiedyś była dla niego bardzo ważna. Tymczasem Martyna oddala się od Jakuba, co ma swoje głębsze powody. W końcu wyzna mu, że się w nim zakochała, co tłumaczy jej nagłe unikanie kontaktu. Martyna nie chce angażować się w relację, która może przynieść jej ból, wiedząc o uczuciach Jakuba do Kasi. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wzruszeń i niespodzianek. W 1947 odcinku M jak miłość Paweł Zduński stanie w obliczu ogromnych emocji. Odcinek zostanie wyemitowany 12 października o 20.50 w TVP2. Paweł dowie się, że Dominik Wala, odpowiedzialny za śmierć Franki, znów jest na wolności. Ta wiadomość wywoła w nim wściekłość i pragnienie zemsty. Agnes, córka Artura, będzie próbowała powstrzymać Pawła przed popełnieniem błędu, który mógłby zniszczyć jego życie. Sytuacja stanie się szczególnie napięta, gdy Paweł dowie się o romansie Artura z Joanną i dramacie Marysi. Agnes będzie przy Pawle w najtrudniejszych chwilach, starając się go uspokoić i nie dopuścić do tragedii. Melania Grzesiewicz żegna się z rolą Anity Laskowskiej w M jak miłość. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 6 lat, zdecydowała się na przerwę, by poszukać nowych wyzwań zawodowych. Anita pozostanie na ekranie do końca obecnego sezonu, a jej dalsze losy są na razie zawieszone. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami trudnych chwil w związku Anity i Kamila Gryca, którzy starają się o dziecko. Niestety, niespełnione oczekiwania prowadzą do kryzysu w ich relacji. Melania Grzesiewicz nie wyklucza powrotu do serialu w przyszłości, stawiając sobie otwartą furtkę. Jej pożegnalny wpis w mediach społecznościowych brzmi jak ciepłe do zobaczenia.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej zaprasza na emocjonujący 4286 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 30 września, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Kalski odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką, co dla Jagody okaże się wyjątkowo trudnym przeżyciem. Dziewczyna wybiegnie z sali zapłakana, a później wyzna Weronice prawdę o dramatycznych wydarzeniach w domu. Tymczasem Seba zacznie śledzić Tomka i odkryje jego niebezpieczne tajemnice. Na Wspólnej zaginą materiały budowlane, a Kluskowa podejrzewa o zemstę Jolantę. W serialu, jak zawsze, nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4256 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 18 na Polsacie. Tomek wraca do domu po rozmowie z Jolką i próbuje dogadać się z Kingą, ale oboje stawiają twarde warunki. Krystian zaczyna podejrzewać, że Ewa coś ukrywa i odkrywa niepokojący ślad w jej rzeczach. Ilona, mimo początkowego braku chęci, daje się namówić na wyjście na miasto z Mają, ale ich plany krzyżuje telefon od Emilki. Tymczasem Piotrek próbuje przekonać Mel, by zrezygnowała z pracy w terenie. Lecz ona pozostaje nieugięta. Serial, który od 2004 roku przyciąga widzów, łączy w sobie wątki rodzinne, miłosne i kryminalne. A jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 966 odcinka. Telmo stanie przed trudnym zadaniem przekonania Lucji do przekazania odziedziczonej kolekcji sztuki sakralnej zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem Lolita zrobi wszystko, by Servando nie zobaczył kompromitujących plakatów, które pojawiły się w mieście. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września, o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Marka Parejo. Każdy z mieszkańców skrywa swoje tajemnice i marzenia, co czyni tę telenowelę pełną napięcia i emocji.
2: W 999 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario w końcu odbierze telefon, na który czekał od dawna. Nieznajomy podający się za porywacza Niny zażąda wysokiego okupu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem Niny, postanowi nagłośnić sprawę, mimo zaleceń policji. Tymczasem w Leśnej Górze lekarze będą walczyć o życie dwojga młodych pacjentów, ofiar wypadku motocyklowego. Falkowicz i Wilczewski zrobią wszystko, by ich uratować. Profesor Falkowicz zacznie podejrzewać, że jego córka Matylda może być w ciąży. Odcinek zostanie wyemitowany 30 września o godzinie 20.50 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1025 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.